0: konflikty, które wstrząsnęły światem.
1: A więc wojna.
0: Co zdecydowało o ich wybuchu?
2: Enemies of freedom committed an act of war against our country.
0: Starcie geopolitycznych interesów?
3: Prowadzenie specjalnej wojennej operacji.
0: Walka o pieniądze i ziemię?
4: We shall never surrender.
0: A może ambicje jednostek?
5: Deutschland! Sieg Heil!
1: Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa.
0: A więc wojna. Podcast Marcina Pośpiecha.
6: Mamy największy, jak się zdaje, kryzys w relacjach polsko-ukraińskich od czasu pełnoskalowego ataku Rosji na naszego wschodniego sąsiada. Prezydent Wołodymyr Zełenski nadał jednemu z elitarnych oddziałów ukraińskiej armii imię bohaterów UPA. W reakcji prezydent Karol Nawrocki zapowiedział odebranie Zełenskiemu orderu Orła Białego. W momencie, kiedy nagrywamy nasz program, nie wiemy, jaka będzie ostateczna decyzja. Czemu przywódca Ukrainy zdecydował się na podobny krok? Jak Polska powinna zareagować? Czy to ostateczny koniec wizji bardzo bliskich, wręcz braterskich relacji między naszymi narodami? Czy kiedykolwiek była na nie szansa? Czy raczej była to piękna, aczkolwiek oderwana od realiów, wizja idealnego świata? Dużo trudnych pytań, a w studiu znakomity gość, politolog, historyk, profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski. Panie profesorze, witam bardzo serdecznie, kłaniam się.
7: Dzień dobry państwu.
6: Panie profesorze, takie podstawowe pytanie. Dlaczego Wołodymyr Zełenski zrobił to, co zrobił i co wielu Polaków po prostu zabolało?
7: Łatwiej jest odpowiedzieć na pytanie, z jakiego powodu z pewnością, jaki powód z pewnością nie był tym powodem, który sobie wyobrażamy. I uważam, że w żadnym wypadku nie da się udowodnić tezy, że jest to głębokie przywiązanie mentalne prezydenta Zełenskiego do historii UN-UPA. Trzeba pamiętać, że pochodzi on z rusyfikowanej, a później wtórnie zukrainizowanej rodziny żydowskiej z Krzywego Rogu, zatem z tradycji wschodnioukraińskiej i zapewne jako dorosły człowiek po raz pierwszy usłyszał o całej tej
6: sytuacji. Czyli nie zrobił tego z pobudek patriotycznych?
7: Nie, z całą pewnością nie. Taka teza w ogóle wydaje mi się dosyć zabawna. Natomiast dlaczego zatem to zrobił? No to z pewnością to odpowiedzą historycy za ileś tam lat, jak archiwa zostaną otwarte. Możemy na razie spekulować. Sądzę, że może być kilka powodów. Po pierwsze wiemy wszyscy, że prezydent jest w sposób dalece wiarygodny, oskarżany o patronowanie rozmaitym układom korupcyjnym i jednym z elementów może być próba przykrycia skandalu kolejnego korupcyjnego. W oczach opinii publicznej ta opinia ma się zająć czym innym, a nie śledzeniem tego, co tam w środowisku prezydenckim się działo. Po drugie, myślę, że także na arenie międzynarodowej jest tutaj bardzo prawdopodobne wytłumaczenie. Chciałbym zwrócić uwagę, że 18 maja kanclerz Merz wysunął propozycję przyznania Ukrainie członkostwa stowarzyszonego w Unii Europejskiej, a nie pełnego członkostwa. To jest dyplomatyczne powiedzenie, że członkostwo pełne odpływa na święty nigdy. I w związku z tym zarówno Niemcy, jak i ekipa Zełenskiego potrzebuje jakiegoś winnego faktu, że Ukraina w najbliższym czasie, moim zdaniem nigdy, do Unii Europejskiej nie wejdzie. I Polska byłaby tu idealnym kandydatem na winnego, pod warunkiem, że wejdzie w ten scenariusz, czyli w sporze z Ukrainą i to w sporze dwutorowym, bo na razie mamy spór o historię, ale wkrótce pewnie wybuchnie spór o zboże ponownie. A to z powodu rosyjskich prób odcięcia przy pomocy uderzeń rakietowych czy dronowych na szlaki czarnomorskie wiodące przez rumuńskie wody terytorialne. Ostatnio mieliśmy uderzenie na jedno z miast rumuńskich, spadły drony. Jeśli Rosja odetnie skutecznie tamte szlaki, no to znowu powróci kwestia tranzytu przez terytorium Polski. I kolejny spór. I tu też uważam, że w interesie Berlina leży, żeby polscy rolnicy oskarżali o swoje problemy rolników ukraińskich, czy oligarchów rolnych ukraińskich, a nie umowę Unia Europejska-Mercosur i otwarcie rynku Unii Europejskiej na południowoamerykańskie produkty rolne. Więc zarówno z punktu widzenia osadzenia Polski w roli głównego winnego hamulcowego procesu integracji europejskiej Ukrainy, jak i Ukrainy w roli głównego winnego problemów polskiego rolnictwa, jak i wreszcie przez pamięć roku 22, gdzie współpraca polsko-ukraińska nie tylko zatrzymała Rosjan, bo to była ukraińska krew, ale polska broń w znacznej mierze. Tu oczywiście do dziś to te proporcje wyglądają już inaczej, ale wtedy ta ilość uzbrojenia, 325 czołgów, ponad 300 bojowych wozów piechoty, artyleria, też w dziesiątkach liczona amunicja, logistyka cała. Uważam, że wówczas Polska w istotnej mierze rozstrzygnęła o pozytywnym

0: Pizza Wołyń. Na dodatek był inspirowany w tym kierunku dwukrotnym tak sformułowaniem pytaniem dziennikarki Onetu. I w końcu powiedział, że tak powinien, na co ambasador Zwarycz na Twitterze zareagował, że nikt nie będzie mówił prezydentowi Ukrainy, co powinien, a czego nie powinien. O sytuacji, gdy ktoś dostaje ponad 300 czołgów i tak dalej, nie będę powtarzał, wypowiedź tego typu powinna być w ogóle zignorowana, nikt by jej nie zauważył, w związku z tym, że ambasador nie tworzy polityki, tylko ją realizuje. Dostaje instrukcję z centrali, z Kijowa w tym przypadku i wykonuje, co mu zlecą. W związku z czym uważam, że on po prostu miał zadanie zainspirować jakiś spór. Następnie bardzo podobna sytuacja z ministrem Przydaczem, który powiedział, że Ukraina powinna być wdzięczna za pomoc, na co MSZ Ukrainy wezwało ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie, który był jedynym ambasadorem, który w Kijowie został, bo reszta się ewakuowała. Wezwało do wyjaśnień do MSZ-u, jak to się mówi, na dywanik. To Polska wzywała Szarzy Dafer Białorusi, bo nie mamy relacji na poziomie ambasadorskim, kiedy białoruskie śmigłowce naruszały polską przestrzeń powietrzną, a u granic manewrowali wagnerowcy, a nie kiedy Polska otrzymywała masę uzbrojenia od Białorusi. Więc to są zadziwiające kroki. Przy czym dodam, że sekwencja była taka. 14 maja prezydent Zełenski pojechał do Niemiec, a 20 zaczęły się incydenty. Później mieliśmy spór o zboże. Też bardzo ciekawa datacja, albowiem po zawiązaniu koalicji zbożowej, przypomnę, że chodziło o zatrzymanie nie tranzytu, jak mówili nieprawdziwie przedstawiciele władz ukraińskich, tylko przemytu na rynek polski. Tranzyt cały czas był otwarty.
1: I tutaj też trzeba to dodać, to nie mówimy o jakichś drobnych ukraińskich, biednych rolnikach, którzy chcą sprzedać na polski rynek i dzięki temu przeżyć, tylko mówimy o oligarchach i o zagranicznym kapitale, który rządzi tak naprawdę tym ukraińskim rolnictwem.
0: To prawda, choć ta sytuacja wymagałaby dłuższego wykładu i jeszcze bardziej jest skomplikowana, bo powiem tak, rzeczywistość rzeczywistością, a obraz rzeczywistości kształtuje opinię publiczną i jej emocje, bez względu na to, czy ten obraz jest prawdziwy, czy nie. W związku z tym na razie odsuńmy emocje opinii publicznej, która widzi to, co jej się podpowiada, od rzeczywistego biegu wydarzeń. I tu w tym rzeczywistym biegu wydarzeń się zgadzam, chociaż dodałbym jeszcze, że w odróżnieniu od oligarchów innych branż, oligarchowie rolni na Ukrainie są znacznie bardziej odbierani jako element modernizacyjny, a mniej jako element korupcyjny. W tych innych branżach jest właśnie tak, że to oligarcha, to wiadomo, że to są jakieś niejasne interesy. Natomiast tutaj tak, ale mimo wszystko jest to, innymi słowy, odbiór społeczny oligarchów rolnych na Ukrainie nie jest tak negatywny jak innych niż rolnych oligarchów. Ale to osobna rzecz, tak? Tylko żebyśmy skończyli jeszcze tę sentencję wydarzeń. Wtedy Polska zawiązała koalicję zbożową ze Słowacją, Węgrami, Bułgarią i Rumunią. Komisja Europejska zgodziła się na restrykcje wywozu produktów rolnych na rynek europejski właśnie z powodu owego przemytu, tylko że termin tych restrykcji wyznaczyła do 15 września i musiała podjąć decyzję, czy je przedłużać, czy nie. A ponieważ 15 października był termin wyborów w Polsce, w związku z tym wygodnie było dla tych, którzy chcieli zmiany rządu w Polsce, żeby ten konflikt narastał. I komisja nie podejmowała żadnej decyzji do 15 września, w nadziei, że rząd polski ustąpi i wtedy skończy konfliktuje się z 3 milionami polskich obywateli żyjących z rolnictwa. Rząd nie ustąpił, Polska nałożyła jednostronnie restrykcje i tej samej nocy w istocie, tak, bo to było 15 września 2023 roku, Komisja Europejska zniosła monitoring antykorupcyjny Rumunii i Bułgarii i w tym samym momencie Rumunia i Bułgaria wystąpiły z koalicji zbożowej z Polską. A jednocześnie działał w tym czasie nowo przysłany do Kijowa ambasador Martin Jager, który odbył szereg spotkań z politykami ukraińskimi, co ciekawe w ambasadzie niemieckiej w Kijowie, co jest niezwykłe w relacjach dyplomatycznych, bo to nie ministrowie chodzą do ambasad, tylko ambasadorzy do ministerstw. Olga Stepaniszyna z rządu ukraińskiego pojechała do Brukseli, wróciła bez żadnych podpisanych dokumentów, tylko z ustną deklaracją, że komisja zdyscyplinuje Polskę w tym sporze. I 19 września Zełenski, 23 roku, Zełenski wystąpił w ONZ-cie z tą słynną swoją przemową, że Polska gra w rosyjskiej orkiestrze. A w międzyczasie dodajmy, że dzisiejszy premier Tusk na swoje listy wyborcze przyjął z przywódcy Agrounii Kołodziejczaka. Niewątpliwie po to, żeby w razie ustąpienia rządu polskiego on świecił jako jako ten jedyny obrońca polskich rolników. No i innymi słowy można by postawić tezę, że ówczesne władze ukraińskie z Zełenskim na czele dążyły we współpracy z Niemcami i z Komisją Europejską do zmiany rządu w Polsce. Później podobnie było w czasie kampanii wyborczej prezydenckiej. Też przecież Zełenski opowiadał się jednoznacznie za kandydatem obecnego obozu rządowego, czyli Trzaskowskim, mimo że wszyscy kandydaci

0: licytowali się na antyukraińskość i Kosiniak-Kamysz, i Trzaskowski, i Tusk, i oczywiście obecny prezydent Nawrocki. No a teraz mamy znów kolejną odsłonę i ona niewątpliwie nie jest sporem o UPA i historię. To nie UPA i historia są przyczyną, one są instrumentem sporu.
1: No właśnie, mamy instrumentalizację historii, ale jak spojrzeć w ukraińskie sondaże, to okazuje się, że 98% Ukraińców popiera decyzję swojego prezydenta, czyli ten efekt polityczny, przynajmniej na tej arenie wewnętrznej na Ukrainie, został osiągnięty.
0: Oczywiście, a z kolei pewnie podobny odsetek Polaków będzie popierał decyzję prezydenta, jeśli on odbierze Order Orła Białego Załęskiemu. I o to chodziło, żeby takie reakcje społeczne wywołać. Natomiast celem politycznym nie jest przekonanie jednej czy drugiej strony do racji tej przeciwnej, co do historii, tylko wywołanie określonego efektu politycznego teraz i na przyszłość. Innymi słowy, moim zdaniem chodzi o to, żeby obsadzić Polskę w roli głównego winnego wyhamowania integracji europejskiej Ukrainy, a Ukrainę w roli głównego winnego problemów rolnictwa polskiego. Do tego dochodzą kontrakty. Mamy teraz pod koniec czerwca wielką konferencję w Gdańsku na temat odbudowy Ukrainy. Będą rozmowy na temat, co kto z tego tortu dostanie. No i w tej sytuacji oczywiście polskie firmy zapewne będą wykluczane. No i inne, przede wszystkim pewnie niemieckie, na tym zyskają. To jest kolejny punkt do rozważenia. W związku z tym gra nie toczy się o historię, gra się toczy o współczesność. Podobnie mają się toczyć znowu rozmowy, ja nie wierzę w ich skutek pozytywny, ale rozmowy rosyjsko-ukraińskie z asystą amerykańską i, jak wskazał Zełenski, francuską, niemiecką i brytyjską. No więc oczywiście, że gdyby Polska w nich występowała, to przynajmniej w wyobrażeniach rządu ukraińskiego, bo jakby było naprawdę, to jeszcze osobna sprawa, mogłaby sekundować polityce amerykańskiej. Polska jest nadal postrzegana jako wierny sojusznik Stanów Zjednoczonych. Wątpię, żeby tak było przy obecnym rządzie, ale jeszcze raz podkreślam, że postrzeganie rzeczywistości to jest co innego niż rzeczywistość. I w tej sytuacji wykluczenie Polski z tych rozmów też z punktu widzenia planu Kijowa jest pożądane. A zatem to nie jest konflikt o historię. Jest to w ogóle niewiarygodne, żeby postać tego typu co Zełenski była mentalnie przywiązana do zachodnioukraińskiej historii. Bo proszę pamiętać, że historia UPA, UN i konfliktu polsko-ukraińskiego lat 1918-47, bo mówimy o całym tym okresie od końca I wojny światowej do wygaśnięcia partyzantki UPA, to jest historia konfliktu polsko-zachodnio-ukraińskiego. To dotyczy 5 z 25 dzisiejszych obwodów Ukrainy. W Polsce jest pamiętane całościowo jako konflikt z Ukrainą. Na Ukrainie ta pamięć poza dawną granicę II Rzeczypospolitej na wschód nie wykracza w sposób intensywny. Teraz przy okazji sporu.
1: No to właśnie to od razu dopytam. Czy jest w ogóle świadomość wśród Ukraińców, że oni popierają to, co popierają? Bo powiedziałem o tym sondażu, z którego wynika, że 98% Ukraińców mieszkających na Ukrainie jest zdania, że prezydent Zełenski postąpił słusznie. Czy oni w ogóle mają wiedzę na temat tego, czym była UPA także w naszym odbiorze, czy tylko wyciągają ten fragment, który jest z ich punktu widzenia i też z ich obecnego położenia, czyli wojny z Rosją, korzystny, czyli to, że UPA walczyła z Rosją?
0: Niewątpliwie to, co pan redaktor powiedział, czyli obraz UPA jako zaciętej partyzantki antysowieckiej, czym też była, jest tu rozstrzygający. To trochę tak, jakbyśmy usłyszeli od Hiszpanów, że fakt, że w Warszawie stoi popiersie Napoleona, jest straszliwą demonstracją uczuć antyhiszpańskich ze strony Polski. Byśmy się wszyscy zdziwili, o co chodzi. Ja tu nie porównuję oczywiście Napoleona do UPA, tylko pewien mechanizm psychologiczny. Dlaczego ktoś jest pamiętany albo nie jest pamiętany? Podobnie Stefan Czarniecki pamiętany jest jako bohater wojny ze Szwecją, potopu, a nie jako tłumiciel powstania kozackiego. I nie dlatego jest w hymnie. Ale nie rozmawiamy w tej chwili w istocie o historii, tak? Tylko o jej postrzeganiu. I większość Ukraińców, bardzo niewiele, poza zachodnimi oczywiście, tych na wschód od polskich granic przedwojennych, ma bardzo mgliste pojęcie o tym, co się działo. To nie jest tradycja rodzinna, nie jest pamięć rodzinna. Nie uczono tego w Sowietach oczywiście, w szkołach. Obecnie też przyjmijmy dosyć oczywistą wykładnię, że jak komuś rosyjskie drony i rakiety spadają na głowę, to nie rozmyśla, co się działo.
1: Nie szpera po podręcznikach do historii.
0: Tak, więc to też nie jest problem wiodący w dyskusjach na Ukrainie. To u nas tak. To, co jeszcze warto podkreślić, to też nie ma znaczenia dla walki o władzę w Kijowie. Oligarchowie wschodnioukraińscy, a przecież wśród nich rozgrywa się walka, nie między merami Lwowa, Stanisławowa i Tarnopola, tylko tych wielkich oligarchów ze wschodu i z południa Ukrainy. Oni też nie mają żadnego emocjonalnego stosunku do tej historii, bo jej nie znają na ogół. Skoro tak, to nie jest to istotny element walki o władzę w Kijowie, a skoro tak, to można to zostawić, mówię to w cudzysłowie, do zabawy amatorom, czyli tym, których to interesuje, czyli Ukraińcom zachodnim, dla których jest to element ważny. No i stąd mamy taką wykładnię. Państwo ma moc tworzenia symboli, tylko musi to być porządne państwo, które wie, czego chce.
1: I Ukraina w tym względzie, w pana ocenie, nie jest porządnym państwem?
0: Ukraina w tym względzie zaniedbuje pracę, którą każde państwo powinno wykonywać. Innymi słowy, zaniedbuje państwową pracę tworzenia poparcia dla siebie w sytuacji przecież dramatycznej, sytuacji wojny. I nikt tego za państwo ukraińskie nie zrobi. Natomiast tu państwo ukraińskie wykonuje pracę przeciwną do w istocie własnego interesu, czyli odpycha sojuszników, a nie przyciąga.
1: Może nie odpycha sojuszników, tylko odpycha jednego sojusznika, licząc na tych pozostałych.
0: Tak, tylko trzeba pamiętać, że sytuacja jest dynamiczna. Największą partią w Niemczech w tej chwili w sondażach jest Alternative für Deutschland, która niewątpliwie, gdyby doszła do władzy, co jest wysoce prawdopodobne i to prawdopodobieństwo rośnie, skieruje znów politykę niemiecką na tory współpracy z Rosją. I co wtedy się zostanie Ukraińcą? Więc to jest krótkowzroczna polityka, która szkodzi Ukrainie, szkodzi także Polsce. Problem polega na tym, że nasze opinie publiczne sobie wyobrażają, że to starcie ktoś wygra, a ktoś przegra. Nie, my je przegramy jedni i drudzy. I na tym polega ta tragedia wzajemnych waśni. Te waśnie, dla jasności podkreślę, wywołane są z premedytacją w tej chwili przez ekipę Zełenskiego, podobnie jak w 23 roku, i żadne łagodzenie nie pomoże, dlatego że oni chcą mieć ten konflikt, on im jest użyteczny politycznie. I jest nieprawdopodobna teza również, że nie mogli przewidzieć reakcji polskiej opinii publicznej. No, gdyby Zełenski został prezydentem wczoraj, no to mógłby nie przewidzieć, ale on jest od 2019 roku.
1: Tym bardziej, że wspominał pan profesor chociażby o reakcjach na słowa jednak niższej rangi urzędnika państwowego, jakim jest rzecznik MSZ-u, i ta reakcja była natychmiastowa, więc tutaj ciężko przypuszczać, że Ukraińcy nie wiedzą, jakie są nastroje w Polsce i jaka będzie reakcja Polski.
0: Przypomnę, że minister Rau wysłał pana Łukasza Jasiny na urlop, z którego on już nie powrócił.
1: Koniec końców stracił stanowisko.
0: Tak, innymi słowy, Polska demonstrowała wolę załagodzenia sporu i nic nie pomogło. Podobnie było z ministrem Przydaczem. Też minister Rau powiedział, że w warunkach rosyjskiej agresji na Ukrainę odmawia toczenia sporu na ten temat i nic nie pomogło. I to nie o to chodzi, że my tu jakoś to załagodzimy. Do załagodzenia potrzebno woli dwóch stron i naprawdę nie chodzi o historię. Historia jest tu instrumentem sporu, a nie jego przyczyną. I to trzeba sobie uświadomić i odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego ten spór się toczy. W jakim celu, jaki cel polityczny chce osiągnąć w tym przypadku strona ukraińska. Ja uważam, że ona się myli, że szkodzi własnemu państwu. My na to niewiele potrafimy poradzić, no bo oczywiście
1: nie my podejmujemy decyzję.
0: Kto rządzi w Kijowie, to o tym decydują Ukraińcy. Natomiast powiem może nieparlamentarnym językiem, głupota jednych nie usprawiedliwia głupoty drugich. Innymi słowy, na te nierozsądne posunięcia ukraińskie Polska nie powinna odpowiadać posunięciami nierozsądnymi. Innymi słowy, trzeba wiedzieć, że jesteśmy w sporze z ekipą Zełenskiego, a nie z Ukrainą. Ukraińcy oczywiście w tej chwili, jest to też naturalna reakcja psychologiczna, gromadzą się pod sztandarem narodowym swojego prezydenta i będą go popierali. Ale Zełenski w tej sprawie, ale Zełenski wcale nie jest popularny na Ukrainie. Uważam, że z kolei polska praca państwowa powinna polegać na budowaniu obozu poparcia dla Polski. On nie powstanie natychmiast i wcale ta praca nie musi się skończyć sukcesem. Od dawna mamy raczej negatywne skutki naszych prób z tej strony, ale sytuacja jest wyjątkowa. Mamy wojnę, a to oznacza, że po wojnie na Ukrainie wrócą masy weteranów z frontu, wcale niezadowolone ze sposobu, w jaki będą włączane do normalnego cywilnego życia, bo państwo ukraińskie będzie wyniszczone, biedne i nie poradzi sobie z tym zadaniem. I uważam, że to będzie w przyszłości potężny ruch polityczny i trzeba się politycznie do tej sytuacji przygotowywać, szukając właśnie sojuszników, budując poparcie w tych grupach społecznych, czyli wśród frontowców, wśród weteranów, wśród wojskowych, którzy zresztą notabene bardzo dobrze pamiętają skalę polskiej pomocy z 22-23 roku. To jest środowisko ewidentnie propolskie.
1: Ale my, czy w ogóle, nawet w rozmowach z tymi weteranami, o których pan profesor teraz mówi, których wywołał, czy my w ogóle ten wątek historyczny powinniśmy podnosić, bo z jednej strony odpowiedź taka naturalna się nasuwa jak najbardziej, bo musimy pamiętać o swoich wymordowanych przodkach i to jest też kwestia po prostu naszego honoru, ale z drugiej strony, czy nie jest naiwnością liczenie na to, że druga strona zmieni swoje spojrzenie i zgodzi się na to, że to my będziemy im wybierać bohaterów?
0: Jeśli tak ustawimy sprawę, to nie, oczywiście się nie zgodzi, dlatego presja na to, żeby w tej chwili robili to, a nie tamto, nie będzie skuteczna. Ona nam zapewni pewien moralny komfort, że powiedzieliśmy prawdę i zrobiliśmy zgodnie z naszym moralnym odczuciem, tylko skutku politycznego nie przyniesie. Natomiast uważam, że dla tych środowisk to nie będzie kwestia istotna. My tę sprawę rozstrzygniemy, ale pewnie za 2-3 pokolenia, nie teraz. A na razie to, co powinno być celem Polski, to wypracowanie takiej sytuacji, zbudowanie takich środowisk przy dramatycznym niedostatku czy słabości polskich środków materialnych, bo jeśli porównamy ilość fundacji i pieniędzy niemieckich na Ukrainie z polskimi, no to wygląda sytuacja dosyć dramatycznie. Ukraińcy sami też nie mają pieniędzy na to, żeby tworzyć zespoły badawcze, takie jakie istnieją w Polsce, jak jest Ośrodek Studiów Wschodnich, czy Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, pana dyrektora Malickiego, czy Polski Instytut Spraw Międzynarodowych i tak dalej, tak, Lubelski Instytut, gdzie mamy kilkudziesięciu w sumie ekspertów, którzy 5 dni w tygodniu, 8 godzin dziennie badają sprawy ukraińskie i raportują w sposób systemowy dla polskiego aparatu państwowego, co tam się dzieje, kto jest kim, jakie ma zamiary. To Ukraina tej pracy, obserwacji, analizy i wyciągania wniosków na potrzeby ukraińskiej polityki państwowej co do sytuacji w Polsce nie wykonuje w sposób systemowy. To nie znaczy, że tam nie ma żadnych ekspertów, tylko nie ma systemu i nie tak liczni są i w znacznej mierze są oczywiście zatopieni w system grantów i fundacji niemieckich. I to pamiętamy sami z lat 90. Ja wtedy też żartowałem, że łatwiej jest w Polsce dowiedzieć się, co się dzieje wśród Kurdów albo w Algierii, bo to interesuje zachodnie agencje prasowe, niż co się dzieje na Litwie i na Ukrainie, bo tu nie mają wtedy, na początku lat 90. stosownych korespondentów. I tu mamy dosyć podobną sytuację. Ukraińcy patrzą na Polskę oczami nie swoimi. Nie chodzi o to, żeby polskimi spojrzeli, ale żeby wreszcie spojrzeli swoimi. I mają obraz taki, jaki dominuje w mainstreamie europejskim. I to jest jeden z elementów błędnej polityki z tamtej strony. Reszta to są instrumenty. I to też trzeba odrobić. Tak, trzeba ich skłonić do rzetelnego oglądania sytuacji politycznej w Polsce przez własne oczy. Niech oni to sami badają. Prawda nam bardzo pomoże w tym przypadku, a nie mity właśnie. I ta historia pewnie będzie dzielić nas zawsze. Chodzi o to, żeby ona nie przeszkadzała w bieżącej polityce. I to jest kwestia odpowiedzialności i dojrzałości elit ukraińskich, nie polskich. Ja napisałem to publicznie na Facebooku i to gdzieś tam krąży już w przestrzeni. I do naszych słuchaczy prośba, proszę państwa, dostrzeżcie, że ja w tej chwili nie będę porównywał Żeligowskiego do UPA. Ja porównuję mechanizmy psychologiczne, a nie wydarzenia historyczne.
1: Jeden do jednego.
0: Chodzi o to, że cokolwiek Litwini myślą na temat Żeligowskiego, czy mają rację, czy nie mają, i cokolwiek myślą Polacy, i cokolwiek w rzeczywistości zrobił albo nie zrobił generał Żeligowski, podobnie cokolwiek zrobił albo nie zrobiła UPA, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że Polska nie buduje pomników Żeligowskiego. Ja z całą świadomością, że postać Żeligowskiego w historii Polski nie zajmuje takiego eksponowanego stanowiska, jak w historii zachodnio-ukraińskiej, podkreślam, zajmuje UPA. Ale Polska nie dlatego nie prowadzi polityki drażnienia Litwy, że się Litwy boi, tak? Albo że uważa, że mamy rację, więc co tam, nie będą nam Litwini wybierać bohaterów, tylko dlatego, że chce mieć dobre relacje z Litwą, bo to jest potrzeba i interes Rzeczypospolitej Polskiej. I nie jest wygórowanym żądaniem, żeby elity ukraińskie uznały, co jest zresztą prawdą, że w interesie państwa ukraińskiego leżą dobre stosunki z Polską, a nie ich psucie tego typu wyskokami, które Oczywiście leżą w gestii państwa ukraińskiego. Ukraina może mieć bohaterów, jakich tylko zechce, tylko że cenę, którą płaci za takie decyzje, płaci niepotrzebnie i wbrew własnym interesom.
1: Ale jaka jest ta cena w relacjach z Polską? Bo to jest to kluczowe pytanie, bo opisał pan profesor tę sytuację, te uwarunkowania ukraińskie wewnętrzne, także tą europejską układankę z Berlinem w roli głównej, ale jak my powinniśmy się zachować? Bo powiedzieliśmy też o tym, że mieliśmy kwestię rzecznika MSZ-u, który nie powiedział de facto nic kontrowersyjnego. Mieliśmy sytuację z panem ministrem Przydaczem i to w żaden sposób nie zmiękczyło stanowiska Ukraińców, więc czy tutaj też powinniśmy ustąpić? Czy ten pomysł prezydenta Nawrockiego jest dobrym pomysłem, żeby odebrać ten order Zełenskiemu, czy wręcz przeciwnie? Jest to po prostu też zagrywka na nasz polityczny, wewnętrzny rynek?
0: To jest oczywiście zagrywka na wewnętrzny, polityczny rynek, ale jednocześnie jest, uważam, to posunięcie niezbędne. Tak trzeba zrobić. Trzeba również...
1: A dlaczego?
0: Dlatego, że trzeba wysyłać jasne sygnały, że Polska ma świadomość znajdowania się w sporze z ekipą Zełenskiego, nie z Ukrainą. Trzeba w związku z tym, ja jestem przeciwnikiem restrykcji kierowanych wobec obywateli ukraińskich. Bo tu w polityce trzeba zawsze sobie odpowiedzieć na pytanie, jaki cel chcemy osiągnąć. Jeśli chcemy osiągnąć cel w postaci wypchnięcia z Polski masy pracowników ukraińskich, którzy zapewniają nam dobre działanie rynku usług budowlanych czy handlowych i tak dalej, no to róbmy restrykcje wobec Ukraińców, zastąpimy ich Somalijczykami, ludźmi tam z rogu Afryki, z Pakistanu. Jak ktoś ma taki cel polityczny, to niech się przyzna i powie, że tak chce właśnie zrobić, taki skutek chce osiągnąć. Ale przecież to jest nierozsądne. Tak? Natomiast pokazanie Ukraińcom, słuchajcie, wasz rząd popełnia dramatyczne błędy w relacjach z Polską. I my odróżniamy tę ekipę od was, od narodu, który heroicznie walczy z najazdem moskiewskim. I wy jako naród macie nasze pełne poparcie, natomiast wasza skorumpowana ekipa nie. I jak będzie chciał prezydent Zełenski następnym razem pojechać do Berlina, to nie przez terytorium Polski. Natomiast wy jesteście...
1: To powinien być ten kolejny krok?
0: Tak, dlaczego nie? Dlaczego nie? To ta ekipa ma... Ekipa Zełenskiego ma płacić cenę, nie naród ukraiński, tylko ekipa Zełenskiego ma płacić cenę swoich posunięć, konfliktowania Ukrainy z Polską. Ona w tej chwili dała przecież wspaniały instrument moskiewskiej propagandzie. Tak? Rosjanie niczego tak nie pragną, jak pokazania Ukraińców w szacie banderyzmu. To jest oczywiście ideologia wtedy integralnego nacjonalizmu lat 30. i 40., bardzo zbliżona do nazizmu. To doskonale pasuje do rosyjskiej propagandy.
1: No, jeszcze tam pojawiają się informacje o tym, że ukraińscy żołnierze, zdarza się, nie wiem, jaka to jest skala, ale nie wiem, noszą odznaki SS Galicien chociażby. To też jest ta rosyjska propaganda, tak? Idealnie się to wpisuje, chociaż takie zdarzenia mają miejsce.
0: Skrajna głupota, tak? To trzeba też odróżnić odwoływanie się do pewnych symboli przez ludzi, którzy mają blade wyobrażenie, tak jak na początku sobie mówiliśmy, to są dla nich symbole zaciętej walki partyzanckiej z Moskalami, z Sowietami. Tej reszty historii nie znają bądź uważają za rosyjską propagandę. Co nie zmienia z kolei faktu, że są odbierani tak, jak są odbierani. I to jest faktem. Tak? Opinie publiczne, czy się mylą, czy mają rację, wyznając pewien pogląd, tworzą fakt polityczny. I możemy się teraz spierać, że opinia publiczna na Ukrainie widzi to inaczej, a Polska inaczej, ale zarówno tamto spojrzenie, jak i to, i nie rozmawiamy o historii, rozmawiamy o współczesności, jest faktem politycznym. Jedna to widzi tak, druga tak. I z tego wynika pewien materiał łatwopalny do sporów wzajemnych, które szkodzą i Polsce, i Ukrainie. I fakt, że prezydent Zełenski podniecił ten spór i nie mógł nie wiedzieć, że go podnieci w ten sposób, wymaga wyjaśnienia, tak? Nie stwierdzenia, że uniósł się godnością narodową i własnym zamiłowaniem do tradycji UNUPA, bo to jest niewiarygodne. Tak? Człowiek z Krzywego Rogu, ze wschodniej Ukrainy, z tradycji żydowsko-rosyjsko-ukraińskiej nie może być wychowany w kulcie dla UPA i
1: bandery. Czy to też nie jest taki dobitny dowód pokazania tego, że Polska jest po prostu, jeżeli chodzi o dyplomację, jeżeli chodzi o państwowość, jeżeli chodzi o pozycję międzynarodową, słabym państwem, bo mówiliśmy o tych różnych przypadkach, kiedy ta granica była przesuwana coraz bardziej. Teraz mamy tą sprawę z tym ukraińskim oddziałem. Wcześniej mieliśmy tą całą kwestię przyznania Orderu Orła Białego przez Andrzeja Dudę Wołodymyrowi Zełenskiemu. To miało miejsce 5 kwietnia 2023 roku i pół roku później, we wrześniu, w ONZ-cie Zełenski wychodzi i mówi, że tak jak pan profesor wcześniej ten cytat z niego zacytował, wspomniał, że gramy w orkiestrze Putina. No więc to znów jest to przesuwanie granicy. No i pytanie o stan naszego państwa z jednej strony i też o to, jakie powinny być te dalsze kroki.
0: Ja myślę, że najpierw sobie musimy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak się stało, tak? Bo wyjaśnienie, że on jest z natury zły, albo Ukraińcy mają takie geny, albo oszalał, to jest kapitulacja intelektualna, tak? To jest powiedzenie, nie mam pojęcia, będę opowiadał jakieś androny.
1: Albo
0: nie wiedział, co robi. Doskonale wiedział. Moim zdaniem sytuacja wyglądała w ten sposób i sądzę, że nasi słuchacze bez problemu to przyjmą, że zarówno ówczesna administracja amerykańska prezydenta Bidena, jak i mainstream Unii Europejskiej życzyły sobie zmiany rządu w Polsce. Jeśli zatem główne mocarstwo, od którego zależały relacje Ukrainy z NATO, czyli Stany Zjednoczone, i główne mocarstwo, od którego zależały relacje Ukrainy z Unią, czyli Niemcy, życzyły sobie jakiejś linii politycznej, to prezydent Ukrainy po prostu temu uległ. Nie był mężem stanu skali Piłsudskiego, który by powiedział marszałkowi Foszowi, że nie wykona zaleceń, bo interes jego kraju jest inny.
1: No ale teraz przecież wiemy też to z historii, przepraszam, że wchodzę w słowo, że Zełenski wielokrotnie, czy to Bidenowi, czy teraz Trumpowi, w wielu kwestiach się stawia. To znaczy Amerykanie wielokrotnie mówili chociażby Ukraińcom, żeby nie atakowali Rosjan w głębi ich terytorium, żeby nie atakowali ich rafinerii, tak? Mieliśmy odcięcie chociażby tych rakiet dalekiego zasięgu, czy to przez administrację Bidena, czy później przez administrację Trumpa. I tutaj Ukraina potrafi się postawić Amerykanom i potrafi atakować swoimi zasobami i tutaj czapki z głów Rosjan na ich terytorium. Widzimy to nieustająco w ostatnich tygodniach także.
0: Tak, bo w tej całej opowieści istotny jest czas, moment, w którym coś następuje. Tak? W innej sytuacji była Ukraina wiosną 23 roku, w innej latem. Z jednej strony załamywała się ofensywa ukraińska ówczesna, z którą wiązano nadzieję, a z drugiej szczyt wileński NATO pokazał, że żadnego członkostwa w NATO w przewidywalnej przyszłości nie będzie. Teraz mamy dosyć podobną sytuację, czyli tą deklarację Merca, o której wspominaliśmy z 18 maja, która faktycznie jest dyplomatycznym powiedzeniem Ukraińcom, nie będziecie członkiem Unii Europejskiej. Natomiast oligarchiczna natura władz ukraińskich powoduje, że skierowanie do nich jakiejś oferty biznesowej, 28 maja mieliśmy podpisany olbrzymi kontrakt zbrojeniowy na 4 miliardy przez Niemcy i Ukrainę. W związku z tym te elity biznesowe i polityczne dostaną swoją dolę, a naród musi dostać winnego tego, że jego marzenie, czyli wejście do Unii, się nie spełni. Polska świetnie taką rolę winnego odegra i to ochotniczo, jak widać. W związku z tym wypełni się ten scenariusz i ja bym to postrzegał w kategoriach takiej właśnie gry. Wszyscy się godzą z faktem, czyli przyznają, że tak jest, że Ukraina jest państwem skorumpowanym. No to wyciągnijmy z tego wnioski. Jak jest skorumpowanym, to daje się korumpować tym, którzy mają środki, żeby to czynić. I myślę, że ta gra w ten właśnie sposób wygląda. Jeszcze dodajmy to, że ówczesny, mówię teraz o 23 roku, ambasador Martin Jager, Niemiec w Kijowie, o którym wspomniałem, jak skończył misję w Kijowie, to został szefem niemieckich służb specjalnych. 2 tygodnie po jego nominacji na szefa niemieckich służb specjalnych Niemcy zażądały od Polski wydania Ukraińca odpowiedzialnego za wysadzenie Nord Stream 2. Po co? No przecież, żeby sprowokować konflikt polsko-ukraiński.
1: No tutaj Polska się nie zgodziła na to.
0: Polska, sędzia się nie zgodził. Tak? No tak. Niezależny sędzia się nie zgodził. Bardzo wątpię, żeby współczesny rząd wszedł w konflikt polityczny z Berlinem na tym tle. Więc plan wydawał się idealny, tylko się nie udał.
1: To panie profesorze, bo powiedziałem o tym wystąpieniu w ONZ-cie, to tak może na marginesie tej rozmowy, bo to teraz nie jest też najważniejsza rzecz, to taki didaskalia tej całej sytuacji, ale też może nauka na przyszłość, że błędem było przyznawanie tego Orderu Orła Białego przez Andrzeja Dudę Wołodymyrowi Zełenskiemu. Każdy może teraz powiedzieć, że analiza wsteczna zawsze skuteczna i nie mógł tego Andrzej Duda przewidzieć, a może mógł przewidzieć to, że Zełenski jest urzędującym politykiem, który prowadzi państwo w stanie wojny. Nasze interesy, chociażby gospodarcze, w wielu kwestiach są rozbieżne i być może takie sytuacje będą miały miejsce. To znaczy, że te nasze interesy się rozjadą i pojawią się problemy. To był błąd?
0: No, z perspektywy czasu widać wyraźnie, że tak, skoro teraz trzeba to odbierać. Natomiast, tak jak słusznie pan redaktor powiedział,
1: analiza wsteczna
0: zawsze skuteczna w atmosferze, w której się to działo, czyli w kwietniu 23 roku, kiedy współpraca polsko-ukraińska była wręcz wzorowa, kiedy zbieżność naszych najżywotniejszych strategicznych interesów była pełna, bo i nam, i Ukraińcom zależało na zatrzymaniu rosyjskiego natarcia na Ukrainie. Demonstrowanie jedności polsko-ukraińskiej było posunięciem ze wszech miar słusznym i należało to czynić. I w związku z tym ja bym tutaj żadnych pretensji i zarzutów nie stawiał. To trochę tak jakby powiedzieć, że Stany Zjednoczone uzbroiły partyzantkę wietnamską do walki z Japończykami, a później ona obróciła broń najpierw przeciw Francuzom, później przeciw Amerykanom. To, co mieli nie zbroić ich przeciwko Japończykom. Jeszcze inaczej powiem. Blicher pod Waterloo uratował armię Wellingtona. Czy po to, żeby Anglicy później dwie wojny światowe stoczyli z Niemcami? No przecież nie, tak? Więc to no dobrze, historia tak się toczy.
1: To prawda, tylko że z drugiej strony też pamiętamy, że te nastroje i te emocje, które wtedy były naturalne w dużej mierze i one są jak najbardziej były uzasadnione, wiadomo było, że one ostygną, że zaczną pojawiać się problemy. I też to jest pytanie o naszą teraźniejszość. Jak tymi sprawami zarządzać? Bo widzimy, że w naszym kraju gdzieś tam narastają takie nastroje antyukraińskie. Zresztą te ugrupowania, które no, deklarują swoją antyukraińskość, może tak to określmy, zyskują w sondażach. Czy z tej perspektywy to posunięcie ewentualne, bo tego nie wiemy, przypomnę, rozmawiamy w momencie, kiedy nie wiemy, jaka będzie decyzja kapituły orderu Orła Białego i czy ten order zostanie odebrany prezydentowi Zełenskiemu. Czy z tego punktu widzenia to też jest rozsądne w tym sensie, że to może jakieś emocje społeczne przynajmniej na jakiś czas rozładować?
0: Ja myślę, że to wszystko zależy od formuły. Chodzi o to, żeby także w oczach opinii publicznej polskiej odróżnić ekipę Zełenskiego od Ukrainy. Ponieważ Polska jest głęboko podzielona, to ja nie chcę mówić do przekonanych, tylko do tych nieprzekonanych. Zatem użyję formuły centralistycznej, że tak powiem. Tak jak zwolennicy obecnego rządu odróżniają Polskę od PiS-u i tak jak przeciwnicy obecnego rządu odróżniają Polskę od Tuska, to w ten sam sposób powinniśmy odróżniać Ukrainę od Zełenskiego. I pamiętać, że Polska i Ukraina mają relacje międzypaństwowe między sobą, one są oczywiście kształtowane przez demokratycznie wybranych przywódców i to nie zdejmuje pełni odpowiedzialności z nikogo za decyzje, które są podejmowane. Ale interes strategiczny i Polski, i Ukrainy nadal jest zbieżny i takim pozostanie. I jeśli ich elity psują te relacje z uwagi na własne interesy grupowe, bądź z uwagi na niedostatek rozsądku politycznego i dalekowzroczności, nie potrafią przewidzieć, co będzie za jakiś czas, albo grają grę, uważam, że ukraińskie elity w tej chwili grają taką grę, że wyobrażają sobie, że dobrze jest mieć w Polsce władzę, na którą będzie można naciskać przez Brukselę, czy przez Berlin, bo wtedy będą te relacje łatwiejsze. Natomiast jeśli byłby to rząd suwerenistyczny w sporze z tymi centrami europejskimi, no to oczywiście może być trudniej. To się mylą, dlatego że wtedy, gdyby się sytuacja powtórzyła z lutego 2022 roku, to czekalibyśmy na decyzję centrów europejskich, a nie dostarczali Ukrainie broń. To się oczywiście nie powtórzy jeden do jednego, tak, ale trzeba pamiętać, że te relacje wzajemne są relacjami państw dwóch największych w regionie, że bez współpracy polsko-ukraińskiej Europa Środkowa, mówiąc w skrócie Międzymorze, będzie obszarem gry sił zewnętrznych, a nie podmiotem, który sam gra o swoje interesy, że potencjał Polski i Ukrainy, każdy osobno, jest za mały, żeby nasze państwa skutecznie kształtowały w swoim własnym interesie otoczenie międzynarodowe i tylko współpraca obu tych potencjałów daje nam szansę na sukces, co pokazał rok 22. Ukraińskie elity tego najwyraźniej nie rozumieją. W Polsce jest to różnie. Część tak, część nie. W związku z czym zagrożenie, że przegramy tę grę, jest wysokie. Z czego nie wynika, że nie należy budować poparcia opinii publicznej dla tego typu programu. Jeśli ktoś ma inny, to chętnie posłuchamy, jaki ma zamiar. Przypomnę matematykę. Ukraina ma 110 brygad, Polska 25. Niemcy obiecały Litwie na 27 rok, w 23 roku jedną. Francuzi obiecali i Brytyjczycy po dwie brygady do tych wojsk rozejmowych na Ukrainie, które nigdy nie powstaną. I tak to wygląda. A teraz przy wojnie amerykańsko-irańskiej do osłony swoich baz na Cyprze Wielka Brytania była zmuszona poprosić o interwencję floty francuskiej, bo flota brytyjska nie jest w stanie wykonać tej operacji. Trzeba sobie uświadomić skalę upadku militarnego Zachodu.
1: Panie profesorze, to może jeszcze jedna kwestia, bo mówi pan o tym, że powinniśmy zwracać się do Ukraińców i oddzielać naród ukraiński, waleczny, bohaterski od ekipy Zełenskiego. Ale co, jeśli ta ekipa się zmieni na inną i będzie to samo? To znaczy, jeżeli zwrócimy się z prośbą o kolejne ekshumacje, to będziemy mieli to, co mamy teraz. To znaczy, te ekshumacje ruszyły, no ale to tempo, tak delikatnie rzecz ujmując, jest niezadowalające, tak? I też jest dużo warunków ukraińskich, które dla wielu Polaków też po prostu są bolesne. Jak do tej kwestii podchodzić? Znów patrzeć na tą rację stanu, patrzeć na zagrożenie rosyjskie, czy wręcz przeciwnie, mówić nie, to jest nasza czerwona linia i jej przekroczyć nie możemy. I stawiać sprawę twardo, bo też ostatnio pojawiły się takie informacje, o tym w swojej książce pisze Zbigniew Parafianowicz. Tytuł tej książki to Kłopot z Zełenskim, w której pisze, że profesor Paweł Kowal, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP, przewodniczący Rady do Spraw Współpracy z Ukrainą, miał cenzurować informacje o prowadzonych ekshumacjach, ograniczać dostęp medium, żeby po prostu nie podgrzewać antyukraińskich nastrojów, aby te zdjęcia chociażby z tych ekshumacji nie trafiły do polskich mediów, do polskich portali, do polskiej prasy.
0: Odpowiem na to w taki oto sposób. Są strategiczne interesy państwa polskiego, których realizacja wymaga poparcia polskiej opinii publicznej, bo jesteśmy państwem demokratycznym. A zbudowanie dla takiej polityki, czyli mówię tu o polityce współpracy z Ukrainą, poparcia polskiej opinii publicznej wymaga z kolei od państwa ukraińskiego polityki, która by to poparcie pomagała budować, a nie je niszczyła. W związku z tym kwestia ekshumacji jest właśnie tym obszarem, który może pomóc albo dramatycznie przeszkodzić w budowaniu poparcia polskiej opinii publicznej. Jeśli państwo ukraińskie będzie prowadziło politykę niszczenia możliwości tworzenia poparcia polskiej opinii publicznej dla polityki współpracy, to tej współpracy po prostu nie będzie, ze szkodą dla Polski i Ukrainy. Bo trzeba pamiętać, co jest naszym strategicznym interesem, poza oczywiście wymiarem ściśle wojskowym, czyli tym, żeby to nie polscy chłopcy w polskich czołgach. Bardzo jest to smutne, że giną ukraińscy, ale dla nas jest to lepiej, prawda? Że nie płacimy krwią, tylko płacimy pieniędzmi. Że w tych czołgach, które podarowaliśmy Ukrainie, niektórzy się pytają, i co z tego mamy? No właśnie to, że wojska rosyjskie buksują gdzieś tam nad Dnieprem i Sejmem. Sejm to jest rzeka w tym przypadku, nie nazwa parlamentu, a nie nad Bugiem i Sanem. I to jest olbrzymi zysk. I żaden żołnierz polski przy tej okazji nie zginął. Natomiast co z tego, jeśli to się załamie pod wpływem nierozsądnej polityki władz ukraińskich, które będą nam uniemożliwiały naszą rozsądną politykę.
1: Ale nie ma widoków, żeby ta polityka się zmieniła.
0: Na razie nie ma. Natomiast, tak jak powiedziałem, uważam, że elity władzy na Ukrainie się zmienią. Trzeba też wyciągać wnioski ze skali korupcji. Powiem tak, że no jeśli mamy spory o to, kto ma prowadzić ekshumację, to pamiętajmy, że jest to również walka o pieniądze pod sztandarem godności narodowej. Czyje firmy zarobią na tych operacjach, na usługach ekshumacyjnych, tak? Czy oligarchowie ukraińscy bardzo by chcieli, żeby to ich firmy zarobiły. Więc to też gra rolę w tym wszystkim. Tak? Natomiast naszym...
1: Ale czy Ukraina może się na to zgodzić? Bo to pytanie wraca, czemu Ukraina w gruncie rzeczy blokuje te ekshumacje? No i chyba odpowiedź jest dosyć taka prosta, w tym sensie, że skala tej zbrodni może być wstrząsem dla tego społeczeństwa, które toczy wojnę. I oni nie chcą do tego dopuścić. Koniec kropka.
0: Tak, ale nie koniec kropka. Tak? To znaczy, okay, ten element występuje, ale jeszcze raz przypomnijmy, to nie jest dyskusja tak żywa i tak poruszająca społecznie jak w Polsce. bo ci ludzie mają naprawdę w tej chwili inne problemy niż to, co się działo 80 lat temu. I jeszcze raz przypomnę, że dotyczy to wszystko 5 z 25 obwodów. Dla większości ukraińskiej opinii publicznej to jest rzecz odległa, jak antylitewskie powstanie w Suwałkach.
1: To skąd ten opór, tak? W takim razie?
0: Po części dlatego, że jest to w tej chwili wygodny instrument psucia relacji polsko-ukraińskich. Dlaczego, to już sobie wyjaśniliśmy. Jest to również element, który moim zdaniem nieprawdziwie, ale może być postrzegany jako narzędzie zbierania poparcia w zachodnioukraińskiej opinii publicznej dla Zełenskiego, który ma bardzo słabą w tej chwili pozycję w sondażach i on przegra wybory, kiedy one będą. One będą po wojnie. I zresztą na zachodzie Ukrainy nigdy nie był popularny i nic mu nie pomoże. To jest raczej gest rozpaczy w sensie wyborczym z jego strony. No ale kosztowny, jak widać, w relacjach z Polską. Do tego dochodzą te elementy korupcyjne. I cały ten zespół czynników plus fakt, że zajmują się historią relacji polsko-ukraińskich ludzie związani z tradycją zachodnio-ukraińską, a nie środkowo- czy wschodnio-ukraińską. Zacząłem ten wątek, że państwo jest w stanie tworzyć symbole, więc żeby uzmysłowić naszym słuchaczom, co mam na myśli. Prawie nikt w Polsce nie wiedział o zjeździe w Wyszehradzie królów za Kazimierza Wielkiego. W tej chwili wszyscy wiedzą. Tak? To jest symbol wykreowany przez państwo. I na początku lat 90. na Ukrainie mniej więcej po 8% ludzi wiedziało, kim jest Petlura, a kim jest Bandera. Reszta nie wiedziała. To nie było ich tradycją powszechnie znaną. Państwo ukraińskie, zaniedbując rozsądną politykę historyczną, w tej chwili znacznie utrudniło ten proces.
1: Albo wybierając świadomie taki, a nie inny kierunek.
0: Właśnie wydaje się, że nieświadomie. To, co powiedziałem, że ponieważ dla walki klanu wtedy Dniepropietrowskiego z Donieckim, Kijowskim i tak dalej, tych oligarchów wszystkich, historia UPA nie miała żadnego znaczenia. To byli ludzie, którzy w ogóle zapewne nie zajmowali się tym ani chwili. Dali to, w cudzysłowie, do zabawy tym, których to interesowało. Interesowało to Haliczan, czyli Ukraińców zachodnich. I stąd taki rezultat. I to nam w tej chwili utrudnia sytuację, ale jeszcze raz podkreślę, Zełenski nie musiał nadawać tego imienia jednostce wojskowej. Ukraina ma obecnych bohaterów, choćby Maciejewskiego, tego rozstrzelanego z okrzykiem sława Ukrainie. Ma obrońców lotniska w Doniecku, słynnych cyborgów. Ma obrońców Azowstalu. Ma olbrzymią, wielką historię hetmanów zaporowskich od Sachajdacznego przez Wychowskiego, przez były Paul Rolika, twórca Konstytucji Wojska Zaporowskiego, wszystkich wiązanych z zaciętą walką z Rosją. Ma Petlurę oczywiście i generałów Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej, którzy w sojuszu z Polską walczyli z bolszewikami w 20 roku. I gdyby chciała, to by mogła nadawać wielkiej liczbie swoich jednostek wojskowych niekontrowersyjnych patronów, budując poparcie w Polsce. Zełenski zdecydował się je zniszczyć. Nie z sentymentu. Uważam, że to jest zimna, wyrachowana gra. Ona jest wynikiem błędnej kalkulacji, no ale taką kalkulację ta ekipa przeprowadziła i nasze łagodzenie tego sporu na nic się nie zda, bo ona ten spór chce toczyć.
1: Bardzo panu dziękuję. Politolog, historyk, profesor Przemysław Żurawski-Wielgrajewski był naszym gościem.
0: Dziękuję bardzo.
1: Marcin Pośpiech, kłaniam się i do usłyszenia.
2: Dziękujemy za wysłuchanie podcastu Marcina Pośpiecha, a więc Wojna. Nasze rozmowy do odsłuchania na radioloc.pl, w serwisach streamingowych oraz na YouTubie. To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl. Radio Łódź.

0: To jest powtórka programu. Gość Radia Łódź.
1: Maciej Trojanowski, kłaniam się nisko i witam w studiu mojego i państwa gościa, a jest nim prezydent Zgierza Przemysław Staniszewski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Już w poniedziałek, jeśli dobrze liczę, mieszkańcy Zgierza będą mogli skorzystać z oryginalnego pomysłu, a mianowicie z autobusów na żądanie. W województwie jest to unikatowy na pewno program, bo jest to pilotaż. W kilka miast już w Polsce testowało takie rozwiązanie. Takie połączenie, można powiedzieć, taksówki z komunikacją miejską. Będzie można wyciągnąć aplikację, zamówić sobie autobus, który przyjedzie na przystanek i zabierze nas za 4 zł. W dowolne miejsce, które wskażemy, zbierając przy okazji w okolicy innych pasażerów. Myśli pan, że sprawdzi się ten pomysł? Przyjmie się? Na stałe takie autobusy będą jeździć po Zgierzu?
2: Ten pilotaż ruszający 15 czerwca, rzeczywiście mamy nadzieję, będzie przeradzał się w coś trwałego. Ten pierwszy okres, pół roku jego obserwowania i ewaluacji gdzieś w okresie września da też pewne rozeznanie, jak przede wszystkim mieszkańcy na niego się zaopatrują, jak korzystają chociażby z możliwości, jakie daje system transportu na życzenie. Te busy mają przede wszystkim pełnić funkcję uzupełniającą do transportu
1: zbiorowego. Czyli to nie będzie tak, że likwidujemy autobusy komunikacji miejskiej w Zgierzu. Te linie, które teraz są, no one są dość okrojone, bo przypomnijmy, że była zmiana siatki połączeń, ale autobusy zostaną.
2: Autobusy zostaną, będą też modyfikowane w ramach nowego traktatu, którego jesteśmy w trakcie rozstrzygania, to też jakby miejskie usługi komunikacyjne patrzą na to, aby en transport i siatkę połączeń dostosować do później połączonego systemu.
1: Właśnie no tramwaj też nie transportu zniknie. Na życzenie. Nawet może być kolejny tramwaj, bo przecież
2: dokładamy,
1: do Proboszczewic...
2: Tak. Dokładamy nitkę 46, którą jesteśmy w trakcie weryfikacji składanego przez siebie, czy wezwania do składanego wniosku, dofinansowanie. I to wszystko będzie tworzyło taki intermodalny układ połączeń, jeszcze dołączając do tego kolej.
1: Do tego tramwaju jeszcze za chwilę wrócę, bo to dość ciekawe. No ale jak to będzie? Rzeczywiście otworzę aplikację, otworzę telefon, zamówię sobie autobus. Ile będę musiał czekać? Godzinę? Dwie?
2: No to jest dosyć proste. To jak zresztą prezes firmy obsługującej wskazał,

0: To jest maksymalny czas oczekiwania do 10 minut na takiego busa.
1: Nie, no to szybciej czasami niż taksówkę w Łodzi, tak, można zamówić.
0: Zdecydowanie tak.
1: To jak to jest możliwe?
0: Koszt przejazdu 4 zł, wyznaczone punkty wirtualne, które tak naprawdę...
1: Takie przystanki,
0: które mówią, do którego miejsca trzeba dojść. Naszym zadaniem jest oczywiście mieć aplikację, wyznaczyć miejsce docelowe, którego chcemy dojechać. To nie będzie dokładnie to miejsce, które
1: ale
0: wymyślimy,
1: w okolicy,
0: że pod danym numerem...
1: Jak rozumiem.
0: Tak, dokładnie. Jakieś do 200 metrów maksymalnie od danego miejsca będzie ulokowane możliwość znalezienia przystanku, na którym wysiądziemy, a sam przejazd będzie kosztował 4 zł w tym pierwszym okresie.
1: No dobrze, panie prezydencie, czyli mniej więcej tyle samo co bilet. Panie prezydencie, jak będę sam chciał jechać na przykład, to nie wiem, nie znajdzie się więcej pasażerów, też autobus pewnie przyjedzie?
0: Oczywiście, że tak. Panie dyrektorze, transport na życzenie w tej formie polega na tym, że on się modyfikuje automatycznie. Jeżeli jest zapotrzebowanie na dodatkowy kurs w otoczeniu przejeżdżającego busa, to jak najbardziej to będzie modyfikowane. Tak wskazuje wykonawca. To wszystko już sztuczna inteligencja, serwery, które dostosowują przejazd tymi busami, będą zmieniać trasę przejazdu. Nie mamy stałych tras, to nie są linie właśnie autobusowe, to są linie, które będą dostosowywane do trasy przejazdu. Jeżeli się okaże, że na trasie nikt nie złożył żądania przejazdu w jakiekolwiek zbliżone miejsce, to wtedy ten pojedynczy pasażer dojedzie w miejsce przez siebie wyznaczone w gwarantowanym czasie przejazdu.
1: No dobrze, co z seniorami w takim razie? Oni nie będą mogli skorzystać albo nie będą chcieli. Ja ich rozumiem z nowoczesnych technologii. Czasami wiele osób to przerasta. Nie będzie innej możliwości niż zamówienie z aplikacji.
0: Na dzień dzisiejszy nie, ponieważ przewidujemy tą formę aplikacyjną. Tam jest też wirtualny portfel, który trzeba zasilić, aby móc te przejazdy zrobić, ponieważ przejazdy są tak zwane bezgotówkowe na zasadzie przedpłaconego przejazdu.
1: Czyli zamawiamy i od razu płacimy w aplikacji.
0: Od razu płacimy w aplikacji. To też gwarantuje, że nie mamy zamówień na zasadzie żartu, tak już umownie przyjmując, ponieważ no, nikt nie zdecyduje się chociażby na zamówienie bez poniesienia kosztów, bo
1: ja
0: nie
1: wiem,
0: będzie takiej możliwości.
1: Złote?
0: No może będą takie przypadki, no, ale takie sytuacje będą też weryfikowane przez usługi komunikacyjne.
1: No a wtedy będzie wiadomo mniej więcej, kto
0: to dokładnie jest.
1: Zrobił.
0: No, on będzie musiał mieć swoje konto, będą musiały być wszystkie dane. Natomiast oczywiście będziemy pracować nad rozwiązaniami dla osób starszych, tych, które są wykluczeni chociażby cyfrowo, ale to
1: nie,
0: w dalszych etapach
1: telefon,
0: realizacji.
1: Jeden operator? Pewnie
0: jest
1: dużo
0: to...
1: takich zgłoszeń nie będzie, no ale jednak warto by pomyśleć o seniorach.
0: Jest taka możliwość, też o tym rozmawialiśmy, natomiast nie w pierwszym okresie tego półrocza pilotażu, ponieważ to są dodatkowe koszty, które byłoby trzeba dzisiaj ponieść, a też nie wiemy, jak system do końca się sprawdzi. Jeżeli tak też nastąpi, że będzie on cieszył się dużym zainteresowaniem, jak najbardziej z naszej strony będą też zmiany wprowadzane. Być może właśnie operator, który będzie przyjmował zgłoszenia, da takie możliwości.
1: No dobrze, to ile to będzie kosztowało w takim razie?
0: Bo na dzień dzisiejszy...
1: poważnie, 6 autobusów teraz jest zamówionych, a ma być docelowo 10. No to są spore koszty i oczywiście kierowcy. Koszty osobowe są zawsze najwyższe, wiadomo, brakuje kierowców, więc trzeba będzie dobrze im zapłacić, ale cały system, przecież oprogramowanie, ile to miasto kosztuje?
0: To już, proszę panie redaktorze, mnie nie pytać, jakie będą koszty po stronie operatora, ponieważ my płacimy za usługę i jest to rząd wielkości 200 tysięcy złotych, mniej więcej taki koszt, który...
1: Miesięcznie, rocznie?
0: W tym układzie pilotażu, który przewidujemy, natomiast jeżeli będziemy mówili o wariantach rozszerzenia tej funkcjonalności, będziemy też dostosowywać warunki umowy. I wtedy, w zależności od tego, jak też ta usługa będzie świadczona, myślimy o ulgach, zwolnieniach, tak jak przy normalnych przejazdach na liniach autobusowych, na tym transporcie zbiorowym. Dzisiaj jest to rozwiązanie wdrażane, pilotaż w innych ośrodkach miejskich, chociażby w Gliwicach, stosowany i wykorzystywany przez pasażerów. Na pewno trzeba mieć na uwadze to, że nie jest to taksówka, czyli nie mamy miejsca od do przejazdu, takie jakbyśmy sobie wymyślili. Są określone trasy, które będziemy mogli się poruszać między punktami, ale to myślę, że będzie dogodne rozwiązanie, zwłaszcza w układzie dróg, które niekoniecznie daje możliwość obsługi transportem publicznym.
1: Wspomniał pan o tramwaju do Proboszczewic, to zapytam, kiedy on w końcu ruszy?
0: W tym roku takie założenie, aby uruchomić już postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy.
1: Natomiast remontu torów, jak rozumiem.
0: Remontu torów, całej sieci trakcyjnej, wszystkich elementów związanych z uruchomieniem i przywróceniem połączenia linii 46. Maksymalny termin realizacji to jest początek roku 29.
1: Czyli w 29 można pojechać, bo przypomnijmy jeszcze słuchaczom, że to nie chodzi o tramwaj do Ozorkowa, ale na tej trasie, tak, która obejmuje miasto Zgierz, a jest jakakolwiek szansa, żeby tramwaj w kierunku Ozorkowa wrócił?
0: Być może w przyszłości,
1: czy to jest projekt pogrzebany?
0: My nie przewidzieliśmy rozwiązania wykraczającego poza granicę miasta z różnych przyczyn. Oczywistych, chociażby także finansowych, ale także tych dotyczących odpowiedzialności tylko w granicach administracyjnych. Natomiast
1: miasto nie może nawet płacić za przykład remont torów w innej gminie.
0: Dokładnie. Natomiast nie jest to wykluczone. Takie rozwiązania na etapie projektowym są przewidziane, że będzie możliwość wydłużenia tej linii. Natomiast to już jest decyzja samorządów ościennych miast.
1: 2029 rok. Być może już dojdziemy do Proboszczewic tramwajem 46. Także z Łodzi. Prezydent Zgierza Przemysław Staniszewski jest moim i Państwa gościem. Panie prezydencie, kiedy zrobi miasto porządek z składowiskiem odpadów niebezpiecznych na terenie dawnego zakładu Boruta? Miasto przejęło, pamiętam, 2 lata temu ten teren. Tak naprawdę nie wiadomo, co tam jest, ale wszyscy mówią, że jest to tykająca bomba ekologiczna i to jest zagrożenie nie tylko dla Zgierza, ale nawet dla północnej części Łodzi. Pamiętamy obrazki, o których zresztą mówiliśmy w Radiu Łódź, gejzerów, pożarów. Tam były składowane również składowiska, przepraszam, odpady komunalne, nie tylko te chemikalia. To wszystko się pali i zagraża mieszkańcom. Kiedy w końcu zostanie zrobiony z tym porządek?
0: Dokładnie, może nie tyle się pali, co dochodzą procesy chemiczne pod strukturą tych warstw śmieci nagromadzonych wtórnie przez poprzedniego użytkownika. My rzeczywiście 2 lata temu dokończyliśmy dzieła przejmowania tego terenu od Skarbu Państwa. Od tamtej pory nastąpiły czynności wzmocnionego działania w kontekście pozyskania środków finansowych w ramach Krajowego Planu Odbudowy, które miasto uzyskało. W tamtym roku też podpisane dopiero były pierwsze umowy, chociażby ze środkami z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, zabezpieczające pieniądze na stawkę VAT, którą musieliśmy z waszej kieszeni
1: zainicjować, że to są ogromne koszty.
0: Opłacić.
1: Zdaję natomiast sobie sprawę, dzisiaj, że to są procedury, ale mieszkańcy zadają sobie pytanie, no bo tak od 2015 naprawdę jest ten problem. Znaczy wcześniej on się pojawił.
0: Panie redaktorze,
1: 2015
0: ten problem
1: firma przestała tam zwozić odpady.
0: Od końca XIX wieku, kiedy składowiska zostały, że tak powiem, uruchomione. No, wiele lat te tereny były własnością Skarbu Państwa, w związku z czym również Skarb Państwa, czyli nasze państwo, mogło podejmować działania związane z zamknięciem procesu rekultywacji. Teren został przekazany prywatnemu właścicielowi. Nikt tego nie monitorował. Dzisiaj miasto, ja osobiście wzięliśmy na karb swój radzenie sobie z tym problemem. Pozyskano środki. Wyłoniono dzisiaj wykonawcę badań, które na tym terenie są przeprowadzone intensywnie. Jesteśmy świeżo po wczorajszej wideokonferencji z firmą Remaa, która wykonuje te prace. Zbliża się do końca. Wraz z ekspertami ustaliliśmy, jaki jest terminarz przeprowadzania chociażby spotkania informacyjnego, także dla mieszkańców, dla osób i podmiotów zainteresowanych i na czym jesteśmy w tym procesie. To są 3 składowiska, nie tylko odpady niebezpieczne, ale także te za Bzurą i składowisko gipsów i popiorów, na którym najwięcej tych odpadów wtórnie nagromadzonych, komunalki jest zgromadzonych.
1: No tak, ale my tak naprawdę nie wiemy, co tam jest. Czy miasto już wie, co tam jest?
0: Bo częściowo tam te badania już pokazują.
1: Że nawet, czytałem nawet informacje w prasie, w poważnych tytułach, że mogą być tam na przykład gazy bojowe gromadzone.
0: Tego, panie dyrektorze, nie potwierdzę. No, mając pełen raport wynikający z badań, z pobrania próbek, będziemy go obrazować i w pełni pokazywać. Na pewno będzie też wskazany sposób radzenia sobie z tym problemem, ponieważ jest to dokument, który daje nam tak zwany plan poprawy. Dokument wymagany przez ustawodawcę polskiego na skutek wprowadzenia ustawy o terenach zdegradowanych do rozpoczęcia procesu rekultywacji. My w tak zwanym międzyczasie w tej chwili usuwamy wyroby azbestowe, które zostały tam nagromadzone. Dokonujemy wygrodzenia tego terenu, zabezpieczenia pod kątem monitoringu wizyjnego i chemicznego. Staramy się dokonać odbiór odcieków poprzez budowę stosownej instalacji po to, aby dodatkowo wzmocnić, zabezpieczyć do ostatecznego procesu rekultywacji ten teren.
1: Procedury procedurami. To jak pan by ocenił? Kiedy przyjdzie pan do studia Radio Łódź i nie będziemy już rozmawiać o składowisku odpadów niebezpiecznych po dawnych zakładach Boruta?
0: Generalnie o składowiskach będziemy mogli przestać rozmawiać wtedy, kiedy ruszy faktyczny proces rekultywacji na podstawie wydanych decyzji administracyjnych. Dzisiaj do sierpnia będziemy w dyspozycji dokumentów, które nam pozwolą występować w decyzji, a później będzie dalszy mozolny proces szukania finansowania, chociażby faktycznego procesu rekultywacyjnego.
1: No dobrze, ale jak pan ocenia? To jest 10 lat, 15, 20, 50?
0: Ja nie jestem ekspertem, panie redaktorze. Ja patrzę na podstawie danych przedstawionych przez ekspertów. Dzisiaj czekam na ten dokument, tak jak wspomniałem państwu, do końca czerwca i będziemy w tym zakresie podejmować dalsze kroki, aby rozpocząć konkretny proces usuwania odpadów z tego terenu.
1: To jeszcze w takim razie jeden temat. Dość głośno się zrobiło o jednej ulicy, a mianowicie o Grunwaldzkiej w Zgierzu i o spór o ogrodzenie. Tam deweloper wygrodził swoją działkę całkowicie legalnie, ale mieszkańcy mówią, ta droga była utrzymywana przez miasto i służyła im do dojazdu, a w tle jest spór między mieszkańcami a deweloperem, który chce postawić tam zabudowę. Miasto będzie interweniowało w tej sprawie i rozmawiało z tym, który wygrodził, czyli z właścicielem działki, żeby ewentualnie na przykład ten płot przesunął?
0: Panie dyrektorze, na dzień dzisiejszy mamy sytuację, w której rzeczywiście mieszkańcy sami są sprawcami tego całego zamieszania, doprowadzając do sytuacji sporu między właścicielem terenu a bezpośrednim sąsiedztwem. I dzisiaj my oczywiście byliśmy i jesteśmy w tym procesie. Chcemy wspomóc również mieszkańców, aby zagwarantować właściwe parametry układu drogowego. Mamy świadomość, jaką częścią badaliśmy. To jest 3,40 w najszerszym miejscu.
1: Wąska droga, tak wąska, się tylko jedno auto przejedzie.
0: Wąska droga, chociaż gwarantujące dostęp do nieruchomości, całe szczęście, nie zabezpieczający pod każdym innym względem. Natomiast wykonawca, właściciel tego terenu dokładnie powiedział, że nawet wypracowane zostało między miastem a nim porozumienie dotyczące wymiany gruntów dla potrzeb uzyskania właściwych parametrów działek drogowych, że jest to możliwe w przypadku, kiedy uda mu się uzyskać warunki realizacji przedsięwzięć, jakiegokolwiek przedsięwzięcia na tym terenie. Jesteśmy w patowej sytuacji, myślę, dalszy ciąg rozmów będzie. Ja jestem świeżo po dyskusji z właścicielem tego terenu. Jest otwarty nadal na znalezienie elementu porozumienia, nie tylko z miastem, ale
1: także
0: z mieszkańcami.
1: Chce tam wybudować budynek i chyba to jest nieuniknione, bo tu jeszcze wyjaśnię słuchaczom, na czym polega ten spór. Tam budynek ma być postawiony i deweloper występuje o warunki zabudowy, dostaje od miasta te warunki zabudowy. One za każdym razem są zaskarżane. Kolejne WZ-ki są uchylane przez organy odwoławcze. No i w związku z tym nie może tam przez dłuższy czas nic postawić.
0: I ten proces następuje.
1: No dobrze, ale gdyby miasto dobrze wydało te WZ-ki, to sobie tak myślę, żeby nie były uchylane.
0: Panie rektorze, to nie jest też tak, że podstawą do uchylania decyzji było niewłaściwe wydanie decyzji. To jest doszczegółowienie procesu wydawania tych decyzji. Pewne kruczki, które są stosowane również przez mieszkańców. Natomiast pewnie wcześniej czy później ten proces zostanie zakończony. Dla mnie ideą jest, abyśmy też mieli wszyscy uzysk w tej całej sytuacji, bo zabronić realizowania inwestycji prywatnemu właścicielowi na swoim własnym terenie w żaden sposób nikt nie może. Natomiast my musimy zabezpieczyć interes mieszkańców.
1: I tu musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję. Prezydent Zgierza Przemysław Staniszewski był moim i państwa gościem. Dziękujemy i życzymy miłego dnia.
0: Dziękuję wzajemnie.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl. Radio Łódź.

rame i robisz milion głupich min. Poczekaj, poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

0: To jest powtórka programu.
1: Nawiasem mówiąc.
2: Doktor Izabela Różycka, Małgorzata Warzecha. Temat, który będzie często wracał w rozmowach o języku polskim, tym współczesnym. Czas jakiś temu, bodajże przed rokiem, Rada Języka podała najnowsze zmiany w ortografii. One są rozłożone na lata. Teraz można pisać po staremu i po nowemu. Przyznam się, że niektóre wzbudziły spore zmiany, te emocje. Ale o tych najnowszych zmianach rozmawiajmy, bo tak czy owak trzeba się będzie do nich przyzwyczajać.
3: Słusznie pani powiedziała, od stycznia tego roku właśnie obowiązują te nowe zasady, no ale póki nie ma nowego słownika ortograficznego, to jeszcze tak jak pani powiedziała, na przykład maturzyści mogli pisać według starych albo nowych reguł. No i właśnie, spróbujmy się przyjrzeć tym zmianom, nawet możemy je tutaj oceniać, ale zanim przyjrzymy się konkretnym regułom, spróbujmy się zastanowić, jakiego typu reguł w ogóle te zmiany dotyczą. A żeby to wytłumaczyć, to powinniśmy sobie odpowiedzieć najpierw na pytanie, dlaczego piszemy tak, jak piszemy. To skąd, jak to jest w tej ortografii, skąd to się bierze? Myśmy już kiedyś o tym wspominali, ale myślę, że to jest świetna okazja, żeby sobie tutaj pewne rzeczy przypomnieć. No bo teoretycznie rzecz rozważając, moglibyśmy uznać za najrozsądniejsze rozwiązanie pisownię zgodną z wymową. Czyli reguła brzmiałaby, piszemy tak jak mówimy. Według tej zasady, tak szczerze mówiąc, pisana jest większość polskich wyrazów już w tej chwili. Jeżeli na przykład chcielibyśmy zapisać wyrazy dom, kot, mama, mikrofon, jeść, myśleć, spać, zakopać, ładny, wesoły, mądry, rudy, 1, 2, 6, 100, to pisownia jest tu całkowicie zgodna z wymową. Jednak nie zawsze tak jest. W wielu wypadkach wymowa i pisownia...
2: My się cieszmy, że nie mówimy po francusku, bo tam
3: albo można... po angielsku. Ja słyszałam ostatnio bardzo sympatyczne sformułowanie, że w języku angielskim pisownia to jest tylko sugestia.
2: U nas jesteśmy w połowie tej drogi.
3: Otóż to. A to jest wszystko ze względu na długość procesu pisania w danym języku. No, ta zasada, którą przed chwilą sformułowałam, czyli piszemy tak, jak mówimy, byłaby możliwa do wprowadzenia, gdyby dla każdego języka stworzyć osobny alfabet. Wtedy można by dla każdej głoski danego języka wymyślić odpowiadającą tej głosce literę i w ten sposób mielibyśmy dokładnie realizację tej zasady. I na przykład w ten sposób powstał alfabet stworzony przez Cyryla i Metodego, kiedy tłumaczyli Pismo Święte na język słowiański przed tą swoją słynną misją do państwa wielkomorawskiego w drugiej połowie IX wieku. Ten alfabet, tak zwana głagolica, nie przyjął się jednak, a kiedy poszczególne narody europejskie zaczynały zapisywać teksty w swoich rodzimych językach, stosowały albo alfabet łaciński, albo grecki. No a one były dostosowane do tych języków, do łaciny i do greki. Przy zastosowaniu alfabetu łacińskiego do polszczyzny trzeba było dokonać licznych zmian, żeby za pomocą tego alfabetu zapisać język o innej liczbie głosek. W języku polskim jest ich więcej niż było w łacinie.
2: Troszkę inaczej brzmiących.
3: Tak, inaczej brzmiących. Otóż to, mamy głoski, których w łacinie nie było. I z tej samej przyczyny do tradycyjnych łacińskich liter zaczęliśmy dodawać różne kropeczki, kreseczki, ogonki i inne tego typu.
2: I historycznie się to po prostu rozjechało. I rozjechało się z ortografia z wymową.
3: No, to a no jest właśnie, oczywiste. To jest ta druga przyczyna. Ortografia kształtowała się w bardzo długim, wręcz kilkusetletnim procesie, kiedy język wyglądał inaczej niż dzisiaj, po prostu inaczej wymawiano pewne głoski. I w ciągu kolejnych wieków język zmieniał się szybciej, a w ortografii, która zawsze jest taka konserwatywna, można powiedzieć, tych zmian było mniej. I stąd rozróżniamy dzisiaj ukreskowane i uzwykłe, rzecz z kropką i RZ, samo H i CH, które kiedyś oznaczały inaczej brzmiące głoski, a następnie różnica w ich wymowie zanikła, a różnica w pisowni na mocy tradycji, jak pani powiedziała, właśnie pozostała. Pozostało jednak po wykorzystaniu tych trzech reguł sporo zagadnień, których nie da się wytłumaczyć, odwołując się ani do wymowy, ani do budowy wyrazów, ani do ich pochodzenia. No i wtedy stosujemy tak zwane reguły umowne. Czyli umawiamy się, że pewne formy językowe będziemy pisać w określony sposób. I dotyczy to głównie dwóch zagadnień, to znaczy pisowni wielką lub małą literą oraz pisowni razem bądź osobno. No i możemy powiedzieć, że większość zmian w ortografii, jakie były wprowadzane w XX, XXI wieku, dotyczy właśnie tych ostatnich zagadnień. Zmiany wprowadzone od stycznia tego roku również mieszczą się w tym zakresie, no i podczas naszych kolejnych spotkań omówimy je szczegółowo.
2: W związku z tym za tydzień porozmawiamy właśnie o tych zmianach w ortografii i słowach zapisywanych wielką lub małą literą. Doktor Izabela Ruzycka, Małgorzata Warzecha.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

Tschüss.

0: Minęła godzina 6.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: A już teraz przed nami pierwsze o poranku informacje. Serwis przygotowała i przedstawi Małgorzata Błażewicz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Nie ma pieniędzy za pracę przy łódzkim tunelu średnicowym. Pracownicy walczą o zaległe wynagrodzenia. Kopnął kobietę w głowę na dworcu w Łodzi. Zatrzymany 41-latek usłyszał zarzuty. Spór historyczny z Ukrainą. Premier Tusk wskazuje, kto powinien wykonać kolejny krok. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu. Stu pracowników budowy łódzkiego tunelu od miesięcy nie dostało wypłaty. Zaległości sięgają nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych na osobę. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, kolejowy tunel średnicowy w stolicy regionu ma już kilkuletnie opóźnienie. A w lutym PKP PLK zerwały kontrakt z dotychczasowym wykonawcą. Od tamtego czasu około 100 pracowników podwykonawcy, czyli spółki Altor, nie otrzymało wynagrodzenia, mówi była pracownica firmy.
3: Czerpałam pieniądze z oszczędności, które już nie mam praktycznie.
0: A ile te zaległości teraz wynoszą w pani przypadku?
3: Około 20 tysięcy. Rynek pracy jest jaki jest. Szukam też pracy, ale jest mało jakby odpowiedzi ze strony pracodawców. To jest kiepska bardzo sytuacja.
2: PKP PLK jest solidarnym dłużnikiem, odpowiada przedstawiciel byłego głównego wykonawcy tunelu Jerzy Pazura z PBDIM.
4: PLK powinna przejąć te zobowiązania i uregulować w drodze płatności bezpośrednich płatność do Altora.
2: PKP PLK nie odpowiedziały na nasze pytania, a o tym, kiedy zakończą się prace przy budowie tunelu, piszemy na naszej stronie.
1: Więcej na radiołódź.pl.
2: Są zarzuty dla podejrzanego o kopnięcie w głowę kobiety. 41-latek został wczoraj zatrzymany i przesłuchany w łódzkiej prokuraturze. Do zdarzenia doszło prawie 3 tygodnie temu na dworcu Łódź Żabieniec, mówi Radio Łódź prokurator Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej.
5: Pokrzywdzona po wyjściu z pociągu schodziła po schodach w stronę ulicy. Idący za nią 41-letni mężczyzna kopnął ją w głowę, powodując upadek, stłuczenie głowy, zasinienia, złamanie żebra, a także krwiak.
2: Mężczyzna był już w przeszłości karany, m.in. za atak na funkcjonariusza, rozbój czy groźby karalne. Zatrzymanemu grozi teraz do 6,5 roku pozbawienia wolności. Premier Donald Tusk uważa, że to Kijów jest odpowiedzialny za obecny kryzys w relacjach z Polską i za sposoby wyjścia z niego. Szef rządu mówił, że polska strona nie akceptuje decyzji ukraińskich, które uderzają w naszą pamięć i wrażliwość historyczną. Dobrym znakiem, zdaniem szefa rządu, jest to, że prezydent nie podjął jeszcze decyzji w sprawie ewentualnego odebrania orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. O szczegółach mówi Sylwia Białek.
6: Opinia kapituły Orderu Orła Białego leży na biurku prezydenta, ale Karol Nawrocki jeszcze w tej sprawie zwleka.
7: Widzę też moment zastanowienia w kancelarii prezydenta, to też jest dobry znak. Dajmy szansę tym wszystkim, którzy tak jak ja mają dobrą wolę i nie chcą tutaj politycznej nawalanki.
6: Tak mówił premier Donald Tusk. Podkreślał, że stara się tłumaczyć Ukraińcom, że przede wszystkim w ich interesie jest zbudowanie relacji na prawdzie historycznej i wzajemnym szacunku. Donald Tusk nie ma wątpliwości, że piłka jest teraz po stronie ukraińskich władz.
7: Albo wycofanie się z tej decyzji, albo podjęcie takich inicjatyw, które przynajmniej czynią ją mniej bolesną z naszego punktu.
6: Na pytanie o udział prezydenta Załańskiego w konferencji na temat odbudowy Ukrainy, która pod koniec czerwca odbędzie się w Gdańsku, premier odpowiedział, że nie ma żadnych sygnałów, żeby strona ukraińska tego w swoich planach nie uwzględniła. Sylwia Białek, Polskie Radio.
2: Najwyższe odznaczenia w polskiej kulturze wręczone w Radiu Łódź. Wczoraj w zabytkowym studiu koncertowym imienia Henryka Debicha medale zasłużone kulturze Gloria Artis odebrali aktor, muzyk i dziennikarz oraz tłumacz Filip Łobodziński, znany m.in. z Podróży za jeden uśmiech, oraz kompozytor, tekściarz i aktor Tymon Tymański. W radiowym studiu obecna była też odznaczona wybitna piosenkarka Krystyna Prońko, znana m.in. z piosenki Jesteś lekiem na całe zło.
8: Nie jestem żadnym lekiem, ani na całe zło, ani na małe zło, ani na duże, ani na jakiekolwiek. Się zajmuję tym, czym się zajmuję. Skupiona jestem na jakichś rzeczach, które są związane z tym moim zawodem, a on to jest bardzo wymagające, jak się okazuje, przez całe życie. Ja mam po prostu swoje życie i tyle.
2: Pociągi na trasie Łódź pod Dębice mogą wrócić jeszcze w tym roku. Trwają rozmowy między władzami województwa i Poddębic, aby uruchomić połączenie kolejowe między stolicą regionu a miejscowością, do której turyści tłumnie przybywają, aby skorzystać z term lub największego w Polsce prywatnego zoo. Między innymi o tym będziemy rozmawiać z dzisiejszym porannym gościem Radia Łódź, którym będzie Piotr Sęczkowski, burmistrz Poddębic. Zapraszam o 8.10, a skrót najważniejszych wiadomości Radia Łódź o 6.30.
0: My zaglądamy jeszcze do prognozy pogody. W dzień zachmurzenie nieduże z większymi przejaśnieniami. Przelotnie popada deszcz. Jeżeli chodzi o temperaturę, no to mamy wyraźne ochłodzenie. Teraz na termometrach 12 stopni. W ciągu dnia maksymalnie możemy liczyć na 18 stopni. Tak, tak. Wczoraj 30 stopni, dzisiaj 18. Tak to ma wyglądać. Wiatr słaby, zmienny. Na barometrze 995 hektopaskali.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: A ten dzień to środa, 10 dzień czerwca. My mówimy dzień dobry i kłaniamy się nisko. Kuba Janik audycję zrealizuje, przy mikrofonie Marcin Pośpiech. Dzień dobry, dobrego dnia. Słyszymy się do godziny 9.

7 minut po godzinie 6. Słuchamy radio udział audycji porannej. Polecamy w każdej sprawie kontakt z nami, w każdej sprawie, którą poruszamy na naszej antenie. studio@radioudzie.pl można pisać, ale także oczywiście telefonicznie 606-78-78-78. Co przed nami do godziny 9? O tym jeszcze sobie niebawem opowiemy, ale teraz rzut oka do kalendarium. No i dzisiaj takie dosyć lakoniczne 43. urodziny świętuje dzisiaj Tomasz Makowiecki, między innymi lider zespołu Makowiecki Band. No i dla pana Tomasza najlepsze życzenia od Radia Łódź.

Lato w mieście, Tomasz Makowicki. Na początek dnia w radiu. Dzisiaj teraz nas zgarzy 11 minut po godzinie 6. My zerkamy jeszcze do naszego kalendarza. Wschód słońca dzisiaj 24 minuty po godzinie 4. Słońce zajdzie minutę przed godziną 21, a dzień potrwa 16 godzin i 35 minut. No i będzie dłuższy od najkrótszego o 8 godzin i 48 minut. Ważne muzyczne wydarzenie w naszym kraju. Dawid Podsiadło oficjalnie rozpoczął swoją nową trasę koncertową. Ten początek tej trasy to był występ na stadionie Śląskim w Chorzowie, no i koncert pana Dawida obserwowało rekordowe 90 tysięcy fanów. No to tyle samo, co jakiś czas temu na tym samym stadionie przybyło, aby oglądać Metallicę. No i następny zaplanowany koncert trasy Obrotowy Tour 2026 to będzie Poznań, sobota, 13 dzień czerwca, a potem jeszcze występy w Gdańsku oraz w Warszawie, to 20, 27 i 28 czerwca. No to Dawid Podsiadło teraz muzycznie przed nami.

0: Sezon i David Podsiadło. Teraz na zegarze 15 minut po godzinie 6. No to w kilku słowach o tym, co przed nami do godziny 9 w Radiu Cio Poranku. Kilka ciekawych tematów się pojawi. 370 tysięcy złotych. Tyle trzeba mieć, aby wychować jedno dziecko od urodzenia do 18 roku życia. Takie najnowsze wyliczenia pojawiły się. Miesięczny koszt to około 1716 zł. No i to jest średnia kwota, bo w wersji oszczędnościowej rodzice wydają około 200-250 tysięcy, a w wersji premium 600 tysięcy złotych. Tyle mniej więcej kosztuje wychowanie jednego dziecka i do tego tematu jeszcze wrócimy w porannej prasie. Co jeszcze przed nami? Powiemy o bardzo trudnej sytuacji pracowników zatrudnionych przy budowie tunelu średnicowego w Łodzi. Część z nich od miesięcy nie dostaje wypłat, a zaległości idą w tysiące złotych.
1: Już za luty, marzec, kwiecień, maj, tych pieniędzy po prostu nie ma.
2: Czerpałam pieniądze z oszczędności, które już nie mam praktycznie.
3: A ile te zaległości teraz wynoszą w pani przypadku?
2: Około 20 tysięcy. Rynek pracy jest jaki jest, szukam też pracy.
4: Niestety jesteśmy tutaj bezradni.
0: A co jeszcze przed nami? Trwa zbiórka podpisów pod zmianami w prawie łowieckim. Wśród propozycji zwiększenie dozwolonego dystansu między miejscem polowań a zabudowaniami.
5: Myślistwo to jest krwawe hobby.
6: To są kwestie bezpieczeństwa. Tutaj mamy chociażby kwestie odległości polowań od zabudowy, od budynków użyteczności publicznej.
7: Autorzy tych postulatów czy tej zmiany ustawy prawa łowieckie nie do końca znają realia albo nie do końca chcą je zrozumieć.
0: Co państwo na to? Także w tych sprawach proszę pisać, proszę dzwonić. Zapraszamy do kontaktu, zapraszamy do rozmowy. Po godzinie 8 spotkanie z gościem. Pociągi na trasie Łódź pod Dębice mogą wrócić jeszcze w tym roku. Trwają rozmowy między władzami województwa i władzami Poddębic, aby właśnie uruchomić połączenie kolejowe między Łodzią a miejscowością, do której turyści tłumnie przybywają, aby przede wszystkim skorzystać z term lub też największego w Polsce prywatnego zoo. Czy uda się przywrócić to połączenie? O tym będziemy rozmawiali po godzinie 8 z burmistrzem Poddębic Piotrem Sęczkowskim. Już teraz to spotkanie gorąco polecam i zapraszam na nie w imieniu Michała Dąbrowskiego. Teraz na zegarze 17 minut po godzinie 6:00, tu Radio Łódź, audycja poranna.

24 minuty po godzinie 6 tu Radio Łódź, audycja poranna, a niebawem u nas skrót najważniejszych informacji, także oczywiście zajrzymy do prognozy pogody. Jeżeli ktoś nie słuchał nas o godzinie 6, no to niestety dzisiaj ochłodzenie i to zdecydowane. Szczegóły niebawem.

0: Radio Łódź. Przebojowy początek dnia. Reklama.
1: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
2: Szukasz przygody, która oderwie dzieci od ekranów? Czas na ruch w najlepszym wydaniu. Już 11 i 12 czerwca Błonia Łódzkie zamienią się w arenę wyzwań. Runmageddon Kids. Demo dla dzieci od 4 do 11 lat. Bezpłatny udział. Komin sportowy dla każdego dziecka. Tor przeszkód i mnóstwo zabawy. To genialny pomysł na lekcje WF-u. Starty grupowe i indywidualne. Zapisy na generacja.runmageddon.pl.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
3: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
4: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
5: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
6: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
4: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
7: Tworzymy rodzinę.
8: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
3: www.domwlodzi.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
9: Na zegarze 6:30. A przed nami skrót

0: Ważniejszych informacji w studiu Małgorzata Błażewicz.
1: Zwiększenie bezpieczeństwa polowań i surowe kary za strzelanie pod wpływem alkoholu. Takich zmian w prawie łowieckim domagają się aktywiści ogólnopolskiej akcji Uwaga Polowanie. Społecznicy proponują obywatelski projekt ustawy, a teraz zbierają podpisy, by trafił do Sejmu. Wśród postulatów jest propozycja zwiększenia dozwolonego dystansu między miejscem polowania a zabudowaniami. Twórcy projektu ustawy proponują także rezygnację z polowań komercyjnych, które, jak twierdzą, są nieetyczne i pozbawione odpowiedniego nadzoru. Do tego tematu wrócę w wiadomościach Radia Łódź. Będzie wielki remont zabytkowego Kolegium Anatomicum Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Uczelnia ogłosiła przetarg na modernizację wyjątkowego gmachu przy Narutowicza 60. Ceglany budynek niedaleko Placu Dąbrowskiego od lat wymaga prac. Kolegium Anatomicum przy Narutowicza 60 w Łodzi ma zostać zrewitalizowane do końca przyszłego roku. Dziś spodziewana jest zgoda w Unii Europejskiej na tzw. mini pakiet sankcji na Rosję i za pomoc udzielaną jej w wojnie na Ukrainie, ustaliła brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. Kraje członkowskie nie czekając na przyjęcie 21 pakietu restrykcji, mają wstępnie zatwierdzić listę ponad 50 osób oraz firm z zakazem wjazdu do Unii, zamrożeniem aktywów i zakazem finansowania. Mężczyzna z maczetą zdewastował ławkę w Złoczewie. Do zdarzenia doszło w niedzielę nad ranem na placu Ruszkowskiego. Zajście zarejestrowały kamery monitoringu. Sprawca sam zgłosił się na policję i przyznał do winy. Wobec sprawcy Urząd Miasta wyciągnie konsekwencje. Obecnie szacowana jest wartość zniszczeń. Jak ustalono, mężczyzna nie jest mieszkańcem gminy i nie był wcześniej karany. Swoje zachowanie tłumaczył tym, że był po imprezie i pod wpływem alkoholu. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 7:00.
0: Poranek w regionie pochmurny i to w ciągu dnia się nie zmieni. Przelotnie popada deszcz. Jeżeli chodzi o temperaturę, no to mamy znaczne ochłodzenie. Teraz na termometrach 12 stopni. W ciągu dnia maksymalnie możemy liczyć na 18 stopni. Wiatr słaby, zmienny, na barometrze 995 hektopaskali.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: 28 minut do godziny 7. My raz jeszcze mówimy dzień dobry, kłaniamy się nisko tym, którzy teraz włączyli swoje radioodbiorniki i są z nami. No i ważna informacja, bo niebawem zajrzymy do porannej prasy.

0: Tu Radio Łódź na zegarze 19 minut do godziny 7.
1: Przegląd prasy.
0: No i zaglądamy do Dziennika Łódzkiego i tutaj pytanie, o którym już wspominałem w naszym spotkaniu, a więc ile kosztuje wychowanie dziecka od urodzenia do 18 roku życia. Wyliczenie przygotowało Centrum imienia Adama Smyfa, no i okazuje się, że taka przeciętna kwota to jest 371 tysięcy złotych, a więc miesięcznie to wychodzi około 1716 złotych. No i okazuje się, że w zaledwie 6 lat nakłady na wychowanie dziecka wzrosły o ponad 120 tysięcy złotych. Przy dodatkowych inwestycjach w edukację kwota ta przekracza 400-500 tysięcy złotych. W 2025 roku to było mniej, bo 358 tysięcy, a w 2024 roku 346 tysięcy złotych. Struktura kosztów przesuwa się w kierunku edukacji prywatnej, co zdaniem autorów tego właśnie badania, tej analizy, idzie w niepokojącym kierunku i świadczy o słabości szkół publicznych. Odsetek rodziców finansujących pozaszkolne zajęcia edukacyjne wzrósł z 73 do 80% w jednym roku, co średni, a średni miesięczny wydatek na ten cel, a więc na edukację, to 944 zł. To samo dotyczy rosnących wydatków na zdrowie, które stają się wyzwaniem finansowym dla rodziców wobec niezadowalającej jakości usług publicznych. Wychowanie w mniejszych miejscowościach to kolejny wniosek z tego raportu. Także na wsi jest tańsze od wychowania w dużych miastach, jednak oszczędności te często niweczy niska jakość usług edukacyjnych w wielu mniejszych ośrodkach, co z kolei zmusza rodziców do finansowania dodatkowych, prywatnych zajęć dla swoich pociech. Ile kosztuje wychowanie dziecka? Ten temat dzisiaj na pierwszej stronie Dziennika Łódzkiego. A na zegarze 17 minut do godziny 7.

0: To robi Williams. A na zegarze 13 minut do godziny 7.
1: Powtórka z historii.
0: Mało czasu, no ale zerknijmy do naszego kalendarium historycznego. 142 lata temu, a więc 10 czerwca 1884 roku przy ulicy Klińskiego 56, wtedy to była ulica Widzewska, konsekrowano neobizantyjską cerkiew świętego Aleksandra Newskiego. Wybudowano w latach 1880-84 według projektu Hilarego Majewskiego. Łódzka cerkiew w przeciwieństwie do warszawskiej nie została zburzona po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. 59 lat temu, a więc to był 10 dzień czerwca 1967 roku, w pierwszym dniu łódzkich obchodów tysiąclecia Chrztu Polski w kościele Matki Bożej Zwycięskiej w Łodzi nabożeństwu dla młodzieży szkół średnich przewodniczył kardynał Karol Wojtyła. Komunistyczna władza, chcąc zakłócić te uroczystości, przysłała tzw. bojówkarzy, którzy jednak nie dostali się do świątyni i akcja się nie powiodła.

8 minut do godziny 7. No to jeszcze małe przypomnienie, bo na bieżąco informacje z Łodzi i regionu, także z kraju na radio.pl proszę zaglądać, no i także proszę zapisywać się na nasz bieg, który coraz bliżej, no bo czas biegnie coraz szybciej. 21 dnia czerwca w parku imienia Baden-Powella Radio Łódź pobiegnie, mamy nadzieję, że z naszymi słuchaczami. No a dla naszych słuchaczy będą także atrakcyjne nagrody, między innymi zaproszenie na koncert Lenego Krawica do wygrania. A niebawem najważniejsze informacje, wiadomości ze świata sportu. Wcześniej pierwszy o poranku raporty drogowe.

0: Czasem słońce, czasem deszcz, zawsze Radio Łódź. Autopromocja.
1: W świecie informacji coraz trudniej odróżnić fakty od manipulacji.
2: W dużej mierze pozostajemy pod pewnym wpływem psychologicznym, na przykład chociażby mediów.
3: Mamy to poczucie, że cały czas nie nadążamy i właściwie wydaje mi się, że niemożliwe, żeby tego poczucia nie mieć.
4: Krótki przekaz dominuje.
5: Tradycyjne media też są zmuszone przejść na tę formę komunikacji.
1: Technologia może być niebezpieczna, jeśli nie umiemy jej odpowiednio dawkować.
6: Smartfon uzależnia dziecko, jak alkohol, papierosy i narkotyki.
4: Świat mediów bez tajemnic.
1: W każdą środę o 10.40.
4: Joanna Karp
1: i Jakub Jędrzejewski. Zapraszamy.
7: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
8: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
9: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
10: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
8: Panie ministrze, w polityce
10: to było...
8: Nie jest pan od wczoraj w polityce.
11: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
12: Czy to jest polityczny trolling?
13: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
14: To jest obrzydliwe. To jest instrumentalne wykorzystywanie.
15: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
11: Gość Radia Łódź.
7: Najważniejsza rozmowa w regionie.
11: Od poniedziałku do piątku po 8.10.
7: Maciej Trajanowski
11: i Michał Dąbrowski.
7: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama.
16: Gamingowy weekend pełen rodzinnych emocji w Centrum Handlowym Tulipan. Graj, baw się, rywalizuj w turniejach i zgarniaj robuxy. Czekamy na Ciebie w piątek i sobotę, 12 i 13 czerwca w strefie wirtualnej zabawy inspirowanej światami Robloxa i SpongeBoba. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi do Tulipana. Odkrywaj gamingowe nowości, trenuj refleks i podejmuj wyzwania. A jeżeli chcesz przeżyć podróż w czasie, zajrzyj do strefy retro z grami z ubiegłego wieku. Szczegóły na chtulipan.pl.
17: Zostań bohaterem swojej okolicy i zagłosuj w budżecie obywatelskim województwa łódzkiego. Do wyboru jest aż 339 projektów. Na realizację tych najlepszych Urząd Marszałkowski ma 8 milionów złotych. Głosować może każdy, niezależnie od wieku. Do 13 lipca odkryj swoje supermoce, wejdź na bo.lockie.pl i zmieniaj z nami łódzkie.
18: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
19: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
18: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
19: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIKS. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
20: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
21: Ach, jak pani milczy. A przy tym pani wygląda na obrażoną. Pani ma znakomity wygląd. Dumnej królowej. Pani jest jakaś naburmuszona, skwaszona. Ach, ta duma i te kwasy. Nie, ja szaleję.
22: Inna księżniczka Burgunda wraca na deski Teatru Lalek Arlekin w Łodzi. Zapraszamy na spektakle 19, 20 i 21 czerwca. Bilety dostępne w kasie teatru lub na teatrarlekin.pl.
0: Po reklamie.
23: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic. Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
24: Zbliża się godzina 7, więc przed nami pierwszy poranku raport drogowy. W studiu Damian Grosicki. Witam cię bardzo serdecznie,
25: witam.
24: Damian. Jak wygląda sytuacja na drogach?
25: To poranną litanię drogową czas zacząć oczywiście od Łodzi. I oczywiście powoli największe i najważniejsze ulice już zapełniają się samochodami, co można już zauważyć jadąc od Konstantynowa aż po Aleję Unii. No na Mandurskiego i na Jana Pawła przed Obywatelską i Wróblewskiego, gdzie możemy nieco dłużej postać. Wjeżdżając do Łodzi Pawianicką, również możemy zapomnieć o płynnym przejeździe, szczególnie przed Rudzką. W Zgierzu natomiast jest względny spokój. O tej porze zazwyczaj ciasno robi się na Łódzkiej i Łęczyckiej, ale jeszcze nie ma tragedii, a kolejny raport za pół godziny.
23: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pawianic. Sponsorem wiadomości dla kierowców był Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
24: Tu Radio Łódź, minęła godzina 7. Przed nami informacje i Małgorzata Warzewicz.
1: Są zarzuty po kopnięciu w głowę 55-latki w Łodzi. Napastnikowi grozi surowsza kara. Pracujący przy łódzkim tunelu średnicowym bez pensji. 100 osób czeka na wypłatę od lutego. Ranking szkół przyjaznych LGBTQ+. Łódzkie liceum w krajowej czołówce. Temperatura maksymalna do 18 stopni. Wiatr słaby, zmienny. Są zarzuty za brutalny atak na 55-latkę na dworcu Łódź Żabieniec. 41-letni agresor został zatrzymany. Do zdarzenia doszło 22 maja. Według ustaleń policji kobieta przypadkowo otarła się o partnerkę mężczyzny, gdy wychodziła z pociągu. W odpowiedzi została kopnięta w głowę, upadła na schody. Podejrzany został zatrzymany przez bałuckich kryminalnych. Mężczyzna był już w przeszłości karany, m.in. za atak na funkcjonariusza, rozbój czy groźby karalne, mówi prokurator Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej.
2: Przesłuchany w prokuraturze mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzutu. Mu czynu. W ramach wyjaśnień wskazał, że kopnął pokrzywdzoną, albowiem wydawało mu się, że sięga ona do torebki jego partnerki, czego zresztą nie potwierdza zgromadzony materiał dowodowy.
1: 41-latek odpowie za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, ponieważ działał w warunkach recydywy, a czyn miał charakter chuligański, grozi mu surowsza kara. 100 pracowników budowy łódzkiego tunelu czeka na wypłaty. Nie dostali pieniędzy od lutego. Jak ustaliło Radio Łódź, problem dotyczy podwykonawcy podziemnej kolejowej trasy średnicowej w Łodzi. W lutym PKP PLK zerwały kontrakt z dotychczasowym głównym wykonawcą. O szczegółach mówi nasz reporter Michał Dąbrowski.
3: Tunel średnicowy ma połączyć pod ziemią główne dworce w Łodzi. Inwestycja ma już kilkuletnie opóźnienie, a w lutym PKP PLK zerwały kontrakt z głównym wykonawcą, czyli PBDIM-em z Mińska Mazowieckiego. Spółką córką wykonawcy i podwykonawcą tunelu był Altor, którego pracownicy ostatnią wypłatę otrzymali za styczeń.
4: Już za luty, marzec, kwiecień, maj, tych pieniędzy po prostu nie ma.
3: Mówi nam jeden z pracowników Altora, a Jerzy Pazura z PBDIM-u odpowiada.
5: To PLK przejmuje zobowiązania, kiedy główny wykonawca nie jest w stanie zaspokoić roszczeń podwykonawców.
3: Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
1: Przesłaliśmy pytania w tej sprawie do PKP PLK i czekamy na odpowiedź. Zwiększenie bezpieczeństwa polowań i surowe kary za strzelanie pod wpływem alkoholu. Takich zmian w prawie łowieckim domagają się aktywiści ogólnopolskiej akcji Uwaga Polowanie. Społecznicy proponują obywatelski projekt ustawy. Teraz zbierają podpisy, by trafił do Sejmu. A wśród postulatów jest propozycja zwiększenia dozwolonego dystansu między miejscem polowania a zabudowaniami, mówi łódzka radna Magdalena Gałkiewicz.
6: Dzisiaj to jest 150 metrów, my proponujemy, żeby to było 700 metrów. Wiatraki można stawiać 700 metrów od domów. Prawo pokazuje, że wiatraki są bardziej niebezpieczne niż osoby z bronią.
26: W 2018 roku była nowelizacja ustawy Prawo łowieckie, tam postulowano 500 metrów. Natomiast tam była przeprowadzona symulacja i zmniejszono tą odległość do 150 metrów, bo stwierdzono, że te 500 metrów uniemożliwi w 80% kraju na wykonywanie polowań, na chronienie upraw.
1: Odpowiada Przemysław Kobacki z Polskiego Związku Łowieckiego w Łodzi. Twórcy projektu ustawy proponują także rezygnację z polowań komercyjnych, które jak twierdzą są nieetyczne i pozbawione odpowiedniego nadzoru. Nowe przepisy miałyby także ograniczyć kontrowersyjne sposoby polowań, takie jak polowania nocne czy z wykorzystaniem zaawansowanej technologii. Pociągi z Łodzi do Poddębic mogą wrócić jeszcze w tym roku. Trwają rozmowy między władzami województwa i miasta o uruchomieniu połączenia kolejowego. W Poddębicach ruszyła też budowa kładki, która połączy termy z prywatnym zoo. Między innymi o tych inwestycjach, a także o dwukadencyjności i referendach samorządowych porozmawiamy dziś z gościem Radia Łódź, burmistrzem Poddębic Piotrem Sęczkowskim. Na rozmowę zapraszam o 8.10. Różnorodność, otwartość i szacunek to główne cechy placówek edukacyjnych, które zajęły podium w rankingu szkół przyjaznych LGBTQ+. Po raz 8 zestawienie przygotowała Fundacja Growspace. Na najbardziej otwarte placówki edukacyjne pochodzą z Olsztyna i z Mazowsza. Jak mówi Jakub Juszczak z fundacji, w tym roku wyróżniono wiele szkół.
27: Status szkoły przyjaznej, czyli tą najwyższą notę możliwą do utrzymania w naszych rankingu, otrzymało 181 szkół w całej Polsce ze wszystkich miast wojewódzkich. Warto podkreślić, że szkoły przyjazne obserwowaliśmy na przykład na Podkarpaciu w Boguchwale, na Śląsku w Żarach czy w mazowieckim Radomiu, bo trzeba zaznaczyć, że otwartość nie jest przywilejem wielkich miast.
1: Siódme miejsce w rankingu zajęło 4. Liceum Ogólnokształcące z Łodzi. Ranking szkół przyjaznych LGBTQ+, Fundacja Growspace rozszerza także na inne państwa. Jesienią tego roku przeprowadzone zostaną w Słowenii, Słowacji oraz na Łotwie. Na kolejne dobre wiadomości w Radiu Łódź zapraszam o godzinie 7.30.
24: przed nami jeszcze wiadomości ze świata sportu w studiu Piotr Andrzejczak. Dzień dobry.
8: Dzień dobry. KP Łódź gra dalej w Euro Winners Cup, czyli w beach soccerowym odpowiedniku Ligi Mistrzów. Łodzianie przegrali wprawdzie ostatni mecz w grupie, ale zagrają w barażu o awans do kwazy pucharowej. Grający trener Mistrzów Polski Jakub Bistuła żałuje, że nie udało się po raz drugi pokonać drużyny z Rostocku.
9: Można było wygrać, cieszyć się awansem od razu, ale musimy przyjąć, że ten mecz akurat nie poszedł. Gramy z węgierską drużyną Bonihat. Nastroje niezmienne, jakby chcemy wygrać ten mecz, żeby do tej najlepszej szesnastki w Europie trafić.
8: A mecz z Węgrami dziś o 13.45 naszego czasu. Spotkanie Huberta Hurkacza z Węgrem Martonem Fuczowiczem w turnieju na trawiastych kortach w Hertegenbosch zostało przerwane przy stanie 6-3-1-2 dla Polaka z powodu opadów deszczu. Tak więc spotkanie naszego tenisisty zostanie dokończone w środę. Tego dnia zagra także drugi z biało-czerwonych singlistów, Kamil Majchrzak, który pierwotnie miał się mierzyć z Finem Otto Virtanenem w ostatnim meczu zaplanowanym na wtorek. Hurkacz w Hertegenbosch gra także w deblu w poniedziałek w parze z Kanadyjczykiem Gabrielem Dilo awansowali do drugiej rundy. A jedna z najwybitniejszych tenisistek w historii, Serena Williams, wróciła do rywalizacji. 44-letnia Amerykanka awansowała do drugiej rundy gry podwójnej podczas tenisowego turnieju w Londynie. Dla Williams to powrót po blisko 4 latach rozstania z tenisem. W meczu 1/8 finału Williams i 19-letnia Kanadyjka Victoria Mboko wygrała z amerykańsko-nowozelandzkim deblem. Ja przypomnę, że Serena Williams to 23-krotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych. Amerykanka ma na swoim koncie także 5 złotych medali Igrzysk Olimpijskich. A teraz czeka na dziką kartę, aby wystąpić w turnieju w Wimbledonie. A następne wiadomości sportowe po 9:00.
24: No to jeszcze rzut oka do prognozy pogody. Przed nami dość pochmurny dzień. W regionie może przelotnie popadać deszcz. Jeżeli chodzi o temperaturę, to teraz na termometrach mamy 14 stopni. W ciągu dnia maksymalnie możemy liczyć na 18 stopni. Poza tym wiatr słaby, zmienny. Na barometrze 996 hektopaskali. Ciśnienie powoli rośnie.
10: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
24: Teraz na zegarze 7 minut po godzinie 7. My raz jeszcze mówimy dzień dobry, kłaniamy się nisko, mamy środę, to jest 10 dzień czerwca, no i mamy fantastyczną muzykę w Radiu Łódź.

0: Na zegarze 16 minut po godzinie 7.
1: Przegląd prasy.
0: Była prasa lokalna, to teraz zaglądam do tej ogólnopolskiej i na początek Rzeczpospolita i jej pierwsza strona, tutaj rynek nieruchomości. No i jak się okazuje, mieszkań na tym właśnie rynku nie brakuje, ani na rynku pierwotnym, ani na rynku wtórnym. Sprzedający godzą się na rabaty. W maju w 7 największych, na największych rynkach kraju deweloperzy sprzedali 4,5 tysiąca mieszkań. To o 12% więcej niż w kwietniu i o 21% więcej niż w maju 2025 roku. Takie informacje przekazuje Autodom. Klienci nadal mają w czym wybierać. Z analiz wynika, że pod koniec maja w Łodzi, w Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Trójmieście i Wrocławiu deweloperzy oferowali ponad 59 tysięcy mieszkań. W ujęciu miesięcznym ceny nowych mieszkań się stabilizowały. Firmy nie stronią też od promocji i od rabatów. Także na rynku wtórnym kupujący mają bogactwo wyboru, jak podaje GetHome.pl. W maju w porównaniu z kwietniem liczba mieszkań wprowadzonych do oferty wzrosła o 3%. Oferta mieszkań jest pod dostatkiem. Kupujący nie odczuwają więc presji czasu. To dobry moment na rozmowę o cenie, tak? O cenie Marcin Jańczuk, ekspert z firmy Metro House. Można się targować, rabaty wynoszą zwykle od 3 do 6%. Czasami cena jest obniżana nawet o 15%. Czytamy o poranku w Rzeczpospolitej i jeszcze rzut oka do Dziennika Łódzkiego. Tutaj sporo o tym, co Donald Trump mówi na temat wojny z Iranem, a ostatnio stwierdził amerykański przywódca, że podpisanie porozumienia z Iranem w ciągu 2-3 najbliższych dni jest bardzo prawdopodobne. No i dziennikarze szybko policzyli, że już po raz 37 Donald Trump składa podobną deklarację. Mamy duże szanse na podpisanie umowy w ciągu 2-3 dni. Stwierdził Donald Trump po meczu koszykówki w Nowym Jorku. Gdybyśmy ich zbombardowali, co moglibyśmy zrobić z łatwością? Gdybyśmy bombardowali ich przez kolejne 2 lub 3 dni, nic z nich by nie zostało. No ale cieśnina Ormus nie zostałaby otwarta przez całe miesiące. Zginęłoby bardzo wielu ludzi, powiedział Donald Trump. No i zobaczymy, jak to będzie z tą wojną, która już nie może skończyć się od 3 miesięcy. 18 minut po godzinie 7 teraz.

0: Autopromocja.
1: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
2: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
3: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
1: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
4: Zabetonowali cały...
5: Czego tu brakuje?
4: Rozumu.
5: Tylko rozumu.
6: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
7: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką nie ma porządku.
1: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
1: W wakacje nie ma nudy.
8: Jest mikrofon, zabawa i sport.
1: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/ Akademia Młodego Radiowca.
9: Zostań bohaterem swojej okolicy i zagłosuj w budżecie obywatelskim województwa łódzkiego. Do wyboru jest aż 339 projektów. Na realizację tych najlepszych Urząd Marszałkowski ma 8 milionów złotych. Głosować może każdy, niezależnie od wieku. Do 13 lipca odkryj swoje supermoce, wejdź na bo.lockie.pl i zmieniaj z nami łódzkie.
10: Wielkie budowle, szalone pojazdy i kosmiczne misje mają jedną wspólną cechę. Zaczynają się od pomysłu. Dlatego 13, 20 i 27 czerwca Pasaż Łódzki zaprasza na Festiwal Klocków Connect. W programach Miasto Przyszłości, Wielki Wyścig oraz Kosmos i Roboty, czyli mnóstwo kreatywnego budowania i konstrukcyjnych wyzwań. Zbieraj pieczątki w paszporcie konstruktora Connect, aby zdobyć nagrodę główną, a za zakupy za minimum 200 zł odbierz voucher na deser, bubble tea lub kartę do Empiku. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
11: Szukasz przygody, która oderwie dzieci od ekranów? Czas na ruch w najlepszym wydaniu. Już 11 i 12 czerwca Błonia Łódzkie zamienią się w arenę wyzwań. Runmageddon Kids. Demo dla dzieci od 4 do 11 lat. Bezpłatny udział. Komin sportowy dla każdego dziecka. Tor przeszkód i mnóstwo zabawy. To genialny pomysł na lekcje WF-u. Starty grupowe i indywidualne. Zapisy na generacja.runmageddon.pl.
0: Po reklamie.
12: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic. Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
13: Zbliża się 7.30, a więc wyjeżdżamy na drogi Łodzi i regionu i sprawdzamy, co się na nich dzieje, a konkretnie robi to Damian Grosicki. Raz jeszcze dzień dobry.
14: Dzień dobry. Znowu Łódź i znowu ciasno. Na Wróblewskiego przy Maratońskiej, na Limanowskiego w kierunku zachodniej, oczywiście na Piłsudskiego i przy rondzie lotników. Są również utrudnienia dla pasażerów łódzkiego MPK. Mamy zatrzymanie tramwajów na Placu Niepodległości w kierunku Piotrkowskiej. Linie 2, 5, 11 i 16 jeżdżą objazdami. W Pabianicach ulicą Kilińskiego pojedziemy wolniej, przed Grota Roweckiego i oczywiście dojeżdżając do Zamkowej, ale to nie wszystko, bo na Konstantynowskiej przed Partyzancką też chwilę poczekamy. Z kolejnymi informacjami drogowymi wracam minutę przed 8.
12: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic. Sponsorem wiadomości dla kierowców był Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
13: Na zegarze 7.30.
1: Same dobre wiadomości.
13: I Małgorzata Błażewicz.
15: Szczęśliwy finał poszukiwań 72-letniej łodzianki. Kobieta, która w poniedziałek wyszła z domu na Janowie i nie wróciła, została odnaleziona w nocy przez ratowników i strażaków OSP Jędrzejów w rejonie ulic Augustów i Przybyszewskiego. Była wychłodzona i wymagała pomocy medycznej. Po udzieleniu pomocy została przewieziona do szpitala. W akcję zaangażowani byli policjanci, strażacy, zespół dronowy oraz przewodniczka Agnieszka z psem ratowniczym Freszem. Dziś w południe ruszają zapisy na bezpłatne półkolonie dla dzieci z regionu łódzkiego. To propozycja samorządu województwa łódzkiego. Co ważne, udział w zajęciach i wyżywienie nic rodziców nie będzie kosztować. Półkolonie odbędą się w Centrach Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego. Dla uczestników zaplanowano wycieczki, warsztaty, zajęcia taneczne i sportowe, mówi Artur Ostrowski z Zarządu Województwa Łódzkiego.
16: Miejsc jest 154. Dzieci klas 1-3. To, co jest istotne, półkolonie są bezpłatne. Poza tą bogatą ofertą wycieczkami, wyjazdami oferujemy drugie śniadanie, obiad, i podwieczorek.
15: Zapisy odbędą się online. Formularze zgłoszeniowe pojawią się na stronach Centrów Rozwoju Edukacji w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu, Skierniewicach i Zgierzu dziś o godzinie 12. Warto o tym pamiętać, bo decyduje kolejność zgłoszeń. Samorząd wojewódzki po raz drugi przygotował taką ofertę dla najmłodszych uczniów. Pierwsze bezpłatne półkolonie zorganizowano w tegoroczne ferie zimowe. Japońscy naukowcy opracowali nową formę witaminy K, która może wspierać regenerację mózgu. W badaniach laboratoryjnych i na zwierzętach związek okazał się nawet trzykrotnie skuteczniejszy od naturalnej witaminy K w pobudzaniu powstawania neuronów. Odkrycie może w przyszłości pomóc w leczeniu chorób takich jak Alzheimer czy Parkinson. Naukowcy podkreślają jednak, że badania są na wczesnym etapie i nowa substancja nie jest jeszcze lekiem. Następne wiadomości Radia Łódź o 8:00. Zapraszam.
13: My zaglądamy jeszcze do prognozy pogody. Przed nami dość ciepły, chmurny dzień. W regionie będzie padał deszcz. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach 14 stopni. W ciągu dnia maksymalnie do 18 stopni. Wiatr słaby, zmienny. Na barometrze 995 hektopaskali.
5: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
13: A na zegarze 28 minut do godziny 8:00.

0: kiedy napisał się film, a gdyby nie wy, nie byłoby nic.
1: Teraz na zegarze 21 minut do godziny 8. 100 pracowników budowy łódzkiego tunelu średnicowego od miesięcy nie dostało wypłat. Zaległości sięgają nawet 20 tysięcy złotych dla jednej osoby. Jak już informowaliśmy w Radiu Łódź, w lutym PKP Polskie Linie Kolejowe zerwały umowę z dotychczasowym wykonawcą tunelu średnicowego w Łodzi, a więc z firmą PBDIM. Od tamtego czasu pracownicy podwykonawcy, czyli firmy Altor, nie otrzymali wynagrodzeń za kilka miesięcy.
2: Tunel średnicowy w Łodzi to największa inwestycja kolejowa realizowana w Polsce, która ma pod ziemią połączyć główne łódzkie dworce – Fabryczną, Kaliską i Żabieniec. Z tunelu rocznie ma korzystać nawet 60 milionów pasażerów z województwa i całego kraju, ale budowa ma już kilkuletnie opóźnienie, a drążenie jest wstrzymane od prawie dwóch lat. We wrześniu 2024 roku podczas prac zawaliła się część kamienicy przy Alei 1 Maja. Od tamtego czasu budowa nie postępuje, a na początku 2026 PKP PPLK zerwały umowę z dotychczasowym głównym wykonawcą. Od tamtego czasu około 100 pracowników jednego z podwykonawców nie otrzymało wypłat za kilka miesięcy.
3: Czerpałam pieniądze z oszczędności, które już nie mam praktycznie.
2: A ile te zaległości teraz wynoszą w pani przypadku?
3: Około 20 tysięcy. Rynek pracy jest jaki jest. Szukam też pracy, ale jest mało jakby odpowiedzi ze strony pracodawców. To jest kiepska bardzo sytuacja. Nie mogę się nawet doprosić od pracodawcy, żeby złożyć wniosek do funduszu tych świadczeń socjalnych, potrzebne jest takie zaświadczenie kwoty należnej wobec mojej osoby ze strony pracodawcy i o to też nie mogę się doprosić.
4: Już za luty, marzec, kwiecień, maj tych pieniędzy po prostu nie ma. Od 1 czerwca już nie jestem zatrudniony w spółce Altor. I od tego czasu niestety nie ma nawet żadnych odpowiedzi na pisma, które były wysyłane nie tylko przeze mnie. Było na Teamsie jedno spotkanie z prezesem, który cały czas mówił, że trwają jakieś negocjacje z PLK, bo PLK jest Altorowi jakieś tam pieniądze winna i z chwilą, kiedy te pieniądze niby wpłyną, zostanie to uregulowane, ale to była mowa w marcu, potem było, że niby 21 kwietnia, że będzie już jakieś ruchy z pieniędzmi, potem w maju, no mamy czerwiec i odpowiedzi nie ma.
2: Mówią Radiu Łódź byli pracownicy spółki Altor, firmy córki głównego wykonawcy, czyli przedsiębiorstwa budowy drugi mostów z Mińska Mazowieckiego. O komentarz poprosiłem Jerzego Pazurę z mińskiego PBDIM-u.
5: Altor jest podwykonawcą, dostawcą serwisu. Z racji odstąpienia przez PLK od umowy, my również przestaliśmy płacić Altorowi. Stąd wzięły się te zaległości płatnicze w stosunku do pracowników Altora. PLK jest solidarnym dłużnikiem. W momencie, kiedy PBDIM nie zapłacił za serwis do Altora, który był podwykonawcą, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, PLK powinna przejąć te zobowiązania i uregulować w drodze płatności bezpośrednich płatność do Altora.
2: Do teraz PKP PLK nie odpowiedziały na nasze pytania.
1: Te relacje przygotował nasz reporter Michał Dąbrowski, a na zegarze 18 minut do godziny 8.

14 minut do godziny 8, no to jeszcze wyśmienite informacje płynące z rynku muzycznego, z polskiego rynku muzycznego. Otóż Artur Rojek przygotowuje premierę nowego albumu zatytułowanego Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Tak, tak, tak, właśnie ta płyta jest zatytułowana. No, tytuł ciekawy, trzeba przyznać. Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Tak to po polsku brzmi. No i premiera tego nowego wydawnictwa, przypomnę, Artura Rojka, zaplanowana jest na jesień, na 18 dzień września, a niecały miesiąc później artysta wyruszy w trasę koncertową. Sporo będzie tych koncertów, no i jeden z nich odbędzie się w Łódzkim Klubie Wytwórnia. To będzie 8 dzień listopada. Można sobie już zanotować to. Fani Artura Rojka z pewnością uczynią. Muzyk właśnie opublikował dwa utwory zapowiadające nową płytę, W objęciach i Yeti. Oba nagrane w duecie z Dawidem Podsiadło, który właśnie koncertuje. No i to kolejne po wydanym w maju utworze Gruby Mały, piosenki, które zapowiadają nowy rozdział w twórczości Artura Rojka. Ja tylko przypomnę, że ostatni wyróżniony złotą płytą album artysty Kundel miał swoją premierę w 2020 roku, a więc myślę, że za nową muzyką od Artura Rojka wszyscy się stęsknili. Teraz na zegarze 13 minut do godziny 8.

10 minut do godziny 8, a po godzinie 8 spotkanie w Radiu Ucie z gościem, którym dziś będzie Piotr Sęczkowski, więc burmistrz Poddębic. No i pana burmistrza zapytamy, czy pociągi na trasie Łódź-Pabianice wrócą jeszcze w tym roku. Rozmowy trwają między władzami województwa i Poddębicami, a to byłaby bardzo dobra wiadomość ze względu oczywiście przede wszystkim na termy, na piękne termy w Poddębicach, także na największe w Polsce prywatne ZOO. Spotkanie dzisiaj po godzinie 8. Mówiłem o Arturze Rojku, który niebawem wyda nową płytę. No to teraz posłuchajmy artysty.

0: Autopromocja.
1: Radio Nocą.
2: Zapraszam Państwa do Radia Nocą na dowolny, na każdy temat. Do rozmowy, co ciekawego czy też ważnego wydarzyło, czy dzieje się w Państwa życiu, co Państwa słychać. To także czas na nawiązanie do naszych dotychczasowych nocnych rozmów oraz na zaproponowanie tematów i gości przyszłych programów Radia Nocą. Zapraszam Państwa do Radia Nocą na dowolny, na każdy temat w najbliższy czwartek, 11 czerwca od 23.05 do 1.00, a już teraz do przesyłania Państwa komentarzy czy przemyśleń na m.woźniczka@radioloc.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
3: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Gamingowy weekend pełen rodzinnych emocji w Centrum Handlowym Tulipan. Graj, baw się, rywalizuj w turniejach i zgarniaj robuxy. Czekamy na Ciebie w piątek i sobotę, 12 i 13 czerwca w strefie wirtualnej zabawy inspirowanej światami Robloxa i SpongeBoba. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi do Tulipana. Odkrywaj gamingowe nowości, trenuj refleks i podejmuj wyzwania. A jeżeli chcesz przeżyć podróż w czasie, zajrzyj do strefy retro z grami z ubiegłego wieku. Szczegóły na chtulipan.pl.
5: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
6: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
5: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
6: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIKS. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
7: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
8: Klub Wytwórnia zaprasza na czerwiec pełen emocji. Na scenie komedie teatralne w gwiazdorskiej obsadzie. Dwoje na zakręcie, rozbrajający erotik strój, czyli Sanatorium nie wybacza, a także kabaret moralnego niepokoju z premierowym programem Normalne to nie jest. Muzycznie Gibbs i jego ZTDS Tour, czyli koncert związany z najnowszym albumem. Szczegóły i bilety na www.wytwórnia.pl. Widzimy się pod sceną.
9: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
10: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
0: Po reklamie.
11: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic. Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
12: Zbliża się godzina 8, czas na raport drogowy. Damian Grosicki.
13: Kulminacja porannych godzin szczytu. W Łodzi w tej chwili o miano najbardziej zakorkowanej ulicy walczą Nicierniana, Brzezińska w Nowosolnej, Aleja Włókniarzy i Żgowska przed Paderewskiego i Broniewskiego. Oczywiście kandydatów jest znacznie więcej, ale nie wszystko od razu. Przenieśmy się do Piotrkowa Trybunalskiego i na 3 maja, gdzie kilka minut można stracić przed Kopernika. Podobny los czeka na kierowców jadących Śląską, Żeromskiego i Sulejowską. Następny raport za 30 minut.
11: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic. Sponsorem wiadomości dla kierowców był Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
12: Tu Radio Łódź, minęła godzina 8. Przed nami najważniejsze informacje i Małgorzata Błażewicz.
1: Łódzcy społecznicy walczą o reformę łowiectwa, zbierają podpisy pod projektem ustawy. Budowa tunelu średnicowego w Łodzi i finansowy impas. Pracownicy od miesięcy bez wypłat. Dron będzie zapylał kwiaty i rozsiewał nasiona. To innowacyjny projekt z Bydgoszczy. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, temperatura maksymalna do 18 stopni. Społecznicy i aktywiści chcą zmian w polowaniach. Ruszyła petycja w ramach akcji Uwaga Polowanie. To obywatelska inicjatywa ustawodawcza, której celem jest wprowadzenie zmian w prawie łowieckim, które zdaniem twórców petycji jest niedostosowane do obecnych standardów ochrony zwierząt i ochrony środowiska. Społecznicy domagają się także większej kontroli nad działaniami Polskiego Związku Łowieckiego, mówi łódzka radna Magdalena Gałkiewicz z partii Zieloni.
14: Dotyczą bezpieczeństwa takiego w lasach, ale również koło naszych domów, szkół, przedszkoli. Po drugie, społecznego i instytucjonalnego nadzoru nad tym, co się dzieje w polskich lasach i po trzecie sprzeciwu wobec polowań komercyjnych.
15: To jest krwawe hobby. W ciągu ostatnich 30 lat zamordowano kilkadziesiąt osób w trakcie polowań. Ostatnio nawet emerytowany myśliwy postrzelił własną wnuczkę, więc te rzeczy dzieją się nie tylko na polowaniach, ale w czasie przygotowań, podczas libacji, po polowaniach.
1: Dodaje ambasador akcji Muzyk Krzysztof Skiba. Podpisy pod petycją będą codziennie zbierane także w Łodzi. Miejsca zbiórki znaleźć można na stronie uwagapolowanie.pl. Pod obywatelskim projektem ustawodawczym potrzeba 100 tysięcy podpisów, aby ten trafił do Sejmu.
11: Więcej na radiołódź.pl.
1: 100 pracowników budowy łódzkiego tunelu od miesięcy nie dostało wypłat. Zaległości sięgają nawet 20 tysięcy złotych dla jednej osoby. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź w lutym, PKP PLK zerwały umowę z dotychczasowym wykonawcą kolejowego tunelu średnicowego w Łodzi, czyli PBDIM-em. Od tamtego czasu pracownicy podwykonawcy, czyli firmy Altor, nie otrzymali wynagrodzeń za kilka miesięcy. Jak mówi nam jeden z byłych pracowników, od tamtego czasu odbyło się jedno zdalne spotkanie z prezesem spółki.
16: Cały czas mówił, że trwają jakieś negocjacje z PLK, bo PLK jest Altorowi jakieś tam pieniądze winna. I to była mowa w marcu, potem było, że niby 21 kwietnia, potem w maju, no mamy czerwiec i odpowiedzi nie ma.
17: Czerpałam pieniądze z oszczędności, które już nie mam praktycznie.
18: A ile te zaległości teraz wynoszą w pani przypadku?
17: Około 20 tysięcy.
1: Jak przekazał nam PBDIM, którego spółką córką jest Altor, płatności bezpośrednie dla podwykonawców są obowiązkiem inwestora. Czekamy na odpowiedź PKP PLK. Rośnie zachorowalność na czerniaka. Tak wynika z danych, które opublikował Śląski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia. W ubiegłym roku w regionie taką diagnozę usłyszało ponad 5 tysięcy osób. Czerniak to nowotwór złośliwy skóry, który szybko się rozwija i tworzy przerzuty. Eksperci podkreślają, że poza badaniami ważne są codzienne nawyki, jak stosowanie nakrycia głowy, unikanie opalania w godzinach od 11 do 16 i przede wszystkim używanie kremów z wysokim filtrem. Pociągi z Łodzi do Poddębic mogą wrócić jeszcze w tym roku. Trwają rozmowy o przywróceniu połączenia kolejowego, a w mieście ruszyła budowa kładki łączącej termy z ZOO. O tych inwestycjach, ale także o dwukadencyjności i referendach samorządowych za chwilę w Radiu Łódź porozmawiamy z porannym gościem, burmistrzem Poddębic Piotrem Sęczkowskim. A na rozmowę zapraszam w imieniu Michała Dąbrowskiego. Naukowcy z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy pracują nad urządzeniem wytwarzającym bańki, które będą zapylać kwiaty. Dron ma też rozsiewać nasiona. Więcej wie Tatiana Adonis.
19: System, który opracowujemy, ma pomóc pszczołom, mówi Andrzej Szczepańczyk z Wydziału Mechatroniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
20: Z racji tego, że no dużo się mówi, że pszczoły mają ciężko w dzisiejszym świecie, także my chcemy troszeczkę im tak wyjść naprzeciw i urządzenie, które budujemy, to w dużym skrócie generator baniek mydlanych, gdzie te bańki robione są z zawiesiny pyłków, które zapylają kwiaty i cały nasz system jest zamontowany na dronie. I to jest jedna z jego funkcjonalności. Natomiast druga to jest taki moduł, który będzie rozsiewał nasiona roślin. Na ten moment zakładamy, że będą to rośliny miododajne.
19: Prace nad systemem trwają od stycznia. Naukowcy liczą na to, że rozwiązanie trafi kiedyś na rynek.
20: Na to rozwiązanie mamy patent i to myślę jest też takie cenne, że staramy się nie robić tych patentów do szuflady, tylko gdzieś to potem wprowadzać w życie.
19: Prace nad urządzeniem realizowane są w ramach projektu Nauka dla Biznesu. Bydgoszcz, Tatiana Adonis.
1: A na następne wiadomości Radia Łódź zapraszam za pół godziny o 8.30.
12: No też rzut oka do prognozy pogody. Przed nami dość pochmurny dzień. No i taki też mamy poranek, jeżeli chodzi o temperaturę. Teraz na termometrach 15 stopni. W ciągu dnia niewiele więcej, bo maksymalnie dzisiaj możemy liczyć na 18 stopni. Wiatr słaby, zmienny na barometrze 996 hektopaskali. To oznacza, że ciśnienie powoli rośnie.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
12: Teraz na zegarze 5 minut po godzinie 8, a niebawem u nas zapowiadane spotkanie z gościem.

0: Gość Radia Łódź.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę w łódzkim o poranku. Dzień dobry naszemu gościowi w studiu, a z nami burmistrz Poddębic Piotr Sęczkowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Pana, witam Państwa.
1: Rozmawiamy w pierwszej połowie czerwca, jeszcze chwila przed wakacjami, ale już pewnie w większości jesteśmy myślami gdzieś, gdzie jest ciepło, nad wodą, na przykład w poddębickich termach. Czy już w tym, a może dopiero w przyszłym roku będziemy mogli pojechać pociągiem z Łodzi do Poddębic?
2: Takie mamy sygnały z Urzędu Marszałkowskiego. Co prawda jeszcze nie na te wakacje, ale w grudniu tego roku jest szansa, że Łódzka Kolej Aglomeracyjna w swoim
1: ofercie
2: będzie miała również Poddębice. Pracujemy nad tym, ale też idziemy szerzej, gdyż dzięki środkom KPO 270 milionów złotych w tym momencie jest inwestowane ze Zduńskiej Woli Południa w stronę Inowrocławia i po drodze jest właśnie Poddębice, między innymi Szadek. Chcielibyśmy, żeby tak jak było kilkanaście lat temu, pociągi wróciły do Poddębic na trasę Gdynia-Katowice. Marzy nam się to, bo mamy coraz więcej turystów, zarówno jeżdżących do Gorących Źródeł, jak i do Zoborysew, w ogóle do naszego miasteczka.
1: I mieszkańcy... A pociągi przez cały rok czy w wakacje?
2: W wakacje to chcielibyśmy.

0: Ilu pasażerów mogłoby obsłużyć to połączenie, choćby na trasie właśnie Łódź-Poddębice?
1: Ja takich szacunków nie posiadam. Wiem, że to Urząd Marszałkowski się tym zajmuje. Takich danych nie potrafiłbym przekazać, ale wiem, że jest zainteresowanie. Po prostu jak spotykam się z mieszkańcami Łodzi, no to część z nich dojeżdża do Poddębic samochodami, ale jest druga część, która chciałaby właśnie koleją dotrzeć do Poddębic.
0: Bo nie każdy chce w każdy długi weekend stać też w korku, bo umówmy się, że wiele osób, które wybierają samochody, też siłą rzeczy napędzają ten ruch samochodowy, a pociąg jest jednak, odchodzi ten problem, jeżeli chodzi właśnie o korki, czy
1: ja
0: o miejsce do parkowania.
1: Ja osobiście uważam, że pociąg jest bardziej komfortowy. Pomijamy, wsiadając do niego, właściwie cały stres. Nie jesteśmy kierowcą, tylko możemy spokojnie wsiąść do niego, dojechać do miejsca celowego i po drodze czytać, myśleć, no wszystkie inne rzeczy robić, a nie trzeba kierować za kierownicą.
0: Czyli styczeń 2027 to jest najprawdopodobniej ten moment, w którym będę mógł wsiąść w pociąg Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej w Łodzi i wysiąść z niego w Poddębicach.
1: Wszystko na to wskazuje.
0: A od czego to jest uzależnione?
1: To myślę, że decyzje już Urzędu Marszałkowskiego muszą być.
0: A jeżeli chodzi o to połączenie Intercity?
1: No to muszą najpierw być przeprowadzone te ogromne inwestycje remontowe. No to myślę, że perspektywa 3-4 lat.
0: A czy do końca bieżącego roku uda się skończyć pomost nad Nerem, łączący Termy i Zoo Borysew, największy prywatny
1: nie,
0: zoo?
1: Nie uda się na pewno skończyć. My w tym momencie, jakiś miesiąc temu rozpoczęliśmy pracę. To jest zadanie bardzo trudne, bo zadanie, które realizujemy w pobliżu rzeki, zadanie, które jest w pobliżu drogi 72, więc wiele ustaleń, wiele uzgodnień. Niemniej jednak część już z tych pozwoleń przebrnęliśmy, już prace się rozpoczęły. Jeżeli chodzi o samą kładkę, o której tak głośno było i o jej atrakcyjność, no to ona ma być budowana w przyszłym roku, a w tym roku w pierwszym etapie jest budowane błonia właśnie nad Nerem, promenada i jeszcze na sam finał z programu LIFE, unijnego projektu, którym weszliśmy jakieś półtora roku temu, będziemy budowali edukacyjny park pokazowy, gdzie chcemy po prostu pokazywać, jak oszczędzać wodę, jak rozwijać pomysły ekologiczne. Czyli to jest długie zadanie, ale pierwszy etap powinien być skończony w przyszłym roku, gdzieś w okolicy marca.
0: Ja zapytałem nie bez kozery o koniec bieżącego roku, dlatego że znalazłem jeden z artykułów właśnie ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, co prawda z lutego ubiegłego roku, ale tam była mowa o końcu 2026 roku. Ale tutaj rozumiem, że już nam ta data odjeżdża i to szybciej niż pociąg z Łodzi do Poddębic.
1: Procedury niestety są skomplikowane i długie, musimy być na to przygotowani, ale efekty z reguły są naprawdę potem zadowalające.
0: A oprócz zoo, oprócz term, czy planujecie jeszcze jakiś turystyczny magnes uruchomić w perspektywie, no do końca kadencji, bo zazwyczaj takie zadania się mapuje właśnie w takim okresie?
1: My mamy jako Poddębice w tym momencie 26 zadań rozpoczętych, inwestycyjnych i trzymamy kciuki, mieszkańcy trzymają kciuki, żeby te wszystkie zadania się nam udało zrealizować, bo to jest ogrom pracy opiewający na kilkadziesiąt milionów złotych. To może dla wielkiej aglomeracji łódzkiej nie są duże pieniądze, ale dla 15-tysięcznej gminy to są naprawdę duże. Wiele środków unijnych udało nam się pozyskać. Chcielibyśmy to zrealizować. Na pewno postawimy na promocję, bo zależy nam na tym, żeby Poddębice były coraz bardziej rozpoznawalne. Mamy tu dużo zaległości, bo nie mieliśmy wielkich atrybutów, żeby je pokazywać. Uważam, że teraz mamy coraz więcej i na pewno będzie o nas słychać po to, żeby po prostu być jak najbardziej rozpoznawalnym na mapie turystycznej nie tylko województwa, ale i kraju.
0: A z inną termalną stolicą, czyli z Uniejowem, konkurujecie czy bardziej się uzupełniacie?
1: Ja zawsze podkreślam, że są takie województwa, szczególnie w Austrii sobie takie województwo upodobałem, Styria. Notabene Urząd Marszałkowski jest województwem partnerskim tego województwa i tam Term jest kilkanaście i z terenu rolniczego stało się to teren bardzo rozwinięty turystycznie i przy okazji gospodarczo. Dlatego ja uważam, że powinniśmy się uzupełniać i zawsze to podkreślam.
0: Przypomnę, gościem Radia Łódź jest burmistrz Poddębic Piotr Sęczkowski. Panie burmistrzu, co jakiś czas w dyskusji w Polsce i nie tylko powraca temat dwukadencyjności samorządowców. Przypomnijmy, dzisiaj w Polsce na mocy obowiązujących przepisów część samorządowców ma właśnie ostatnią kadencję, także między innymi pan, chyba że przepisy by się zmieniły, bo maksymalnie samorządowiec może rządzić przez dwie pełne pięcioletnie następujące po sobie kadencje. Czy powinno się uchylić to rozwiązanie, jak proponują niektórzy, czy powinno zostać tak, jak jest?
1: Ja jestem piątą kadencję. Mieszkańcy mają możliwość wyboru, bo zawsze kandydowałem, zawsze miałem kontrkandydata. Niektóre decyzje się nie podobały. 12 lat temu miałem referendum.
0: Też teraz temat na czasie.
1: Jest pełna demokracja. Uważam, że to jest pomysł absurdalny, pomysł zabijający. Wolność wyboru. Sprawdzałem, jak to wygląda w innych krajach Europy Zachodniej, Środkowo-Wschodniej.

0: Wschodniej. Tylko wyczytałem, że we Włoszech 3 kadencje w miastach poniżej 15 tysięcy, a w pozostałych miastach wielokadencyjność, nikomu to nie przeszkadza. Ja zupełnie tego pomysłu nie rozumiem. Oczywiście wiem, jakie są argumentacje różnych organizacji pozarządowych, że stworzono jakieś układy, jakieś sitwy. W Podębicach tego państwo nie spotkacie. Moja rodzina nie pracuje na żadnych eksponowanych stanowiskach. I no myślę, że było to po to, że wielu samorządowców jest dobrych i poprzednia władza Prawo i Sprawiedliwość nie potrafili nas pokonać w wyborach. No to wprowadzili taki przepis, dla mnie absurdalny.
1: No ale też rzeczywiście można się zawsze zastanowić, kto ma lepszy punkt startowy w wyborach na prezydenta czy burmistrza danej miejscowości, czy ktoś, kto już ma zna ten aparat urzędniczy, kto też często dysponuje mediami samorządowymi chociażby, czy ktoś, kto wchodzi od zera. W niektórych miastach no, nie ma tej siły przebicia.
0: Nie ma czegoś takiego od zera. Najpierw można startować na radnego, pokazać swoją działalność społeczną, a siła mieszkańców jest ogromna, o czym przekonaliśmy się nie dalej jak 2 tygodnie temu w Krakowie.
1: Właśnie, jeżeli chodzi o ten przykład Krakowa, pan myśli, że to, co się wydarzyło w stolicy Małopolski, w Grodzie Królów, otworzy ten worek referendalny i będziemy mieli znowu taką falę, jak w latach 2000 też była fala tych referendów, ona się nazywała
0: abnegacyjne. Było referendum w Przychocinku, było referendum w jednej z miejscowości w Wielkopolsce.
1: Włęczycy teraz też są próby, żeby daleko nie szukać
0: w Łódzkiem. No, to są próby, one były nieudane. Ale na pewno będzie taka fala, że opozycja do obecnych włodarzy będzie próbowała takie kroki podejmować. Nie jest to miłe uczucie.
1: Czucie tego oddechu na plecach
0: referendalnego? Nie, nie jest to miłe uczucie takie referendum, bo po to są wybory. Trzeba samorządowcom dać czas, żeby pracowali, niech udowodnią. Jak się skończy kadencja, wtedy mieszkańcy mają prawo podsumować pracę włodarza, którego wybrali 2 lata temu, na przykład jak w Krakowie.
1: A powinno się może jakoś zmodyfikować te przepisy dotyczące odwołania włodarzy miast czy gmin w referendach, jeżeli chodzi chociażby o te progi? Bo żeby inicjatywa referendalna ruszyła, to trzeba zebrać 10% podpisów osób uprawnionych do głosowania w danym mieście, w danej miejscowości. Jeżeli chodzi później o te progi do odwołania, to one się wahają. Natomiast no, w Krakowie to było około 30, mniej niż 30%. I chociażby poseł Krzysztof Piątkowski swego czasu powiedział, że dzisiaj trudniej jest zostać włodarzem miasta, a łatwiej jest zostać odwołanym.
0: No tu są dwie drogi. Jedna droga to mówi, żeby bardziej włączyć w decyzyjność mieszkańców i więcej decyzji podejmować w wyniku referendum. Druga forma to tak jak właśnie pan poseł Piątkowski powiedział, że łatwiej jest odwołać niż wybrać te wybory. Wszystko w rękach mieszkańców, oddajemy im władzę raz na 4, a w tym wypadku raz na 5 lat. Trzeba iść do wyborów, trzeba podejmować mądre decyzje i potem oceniać.
1: Ale to może powinno się chociażby zmienić to, tak jak proponuje profesor Jarosław Flis, socjolog z Krakowa, w rozmowie z Superekspresem to zaproponował, aby te głosy, które są przeciwko odwołaniu danego włodarza, nie były wliczane do frekwencji.
0: No, ciekawe to jest, ale to już niech się zajmą parlamentarzyści, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. My to mamy tyle pracy w samorządzie, takiej codziennej, takiej inwestycyjnej, że właściwie nie mamy czasu spoglądać tak bardzo aż na te przepisy, które są kreowane, a bardziej myślimy na tym, jak szybko wykorzystywać środki unijne, które pozyskujemy, bo Urząd Marszałkowski cały czas mówi, że im więcej wykorzystamy, tym więcej jest czasu na bonusy, na dodatkowe projekty. I nie ukrywam, że to jest naprawdę fascynujące, jak zmieniały się nasze miasta, nasze miasteczka. Ja się na tym koncentruję.
1: A jeżeli za 3 lata, w ciągu tych najbliższych 3 lat przepisy się zmienią, to pan znowu wystartuje w wyborach na burmistrza?
0: Myślę, że tak.
1: Chce się panu jeszcze?
0: Chce mi się jeszcze, tak. Nawet mam wielu takich znajomych Podębiczan, że mówię, jak tylko ci się będzie chciało, to zawsze będziemy z tobą, bo my przeszliśmy ogromne przeobrażenie jako Podębice. My byliśmy też miastem związanym z przemysłem tekstylnym, były zakłady próchni, które upadły, był bardzo zadłużony szpital. W tym momencie to wszystko odeszło do lamusa, bo szpital to jest, z tego co słyszymy, jeden z lepszych nawet w województwie, a może i kraju. Termy przyciągają do nas gości, coraz więcej pojawiają się inwestorzy z branży turystycznej, które szukają terenów. Obudziło się budownictwo deweloperów, bo przez 50 lat nie było nawet mieszkań budowanych wielorodzinnych. Teraz to wszystko się zmienia. Jednak te źródła geotermalne dają kopa do rozwoju miasta.
1: To skoro tyle się zmieniło, to co jeszcze zostało do zrobienia?
0: No, infrastruktura musi być cały czas poprawiana, powstają nowe osiedla, koszty budowy dróg na naszym terenie są ogromne. My prowadzimy na przykład teraz 4 projekty związane z rewitalizacją, bo chcemy, żeby nasze miasto było atrakcyjniejsze dla mieszkańców i dla gości. 4 projekty z termomodernizacją, na przykład remontujemy za kilkanaście milionów przedszkole w Podębicach. No, tych prac mamy naprawdę od groma. Chcielibyśmy utworzyć małą strefę ekonomiczną, bo pojawiło się 2 przedsiębiorców, do których budujemy drogę, chcielibyśmy to rozszerzyć. W samorządzie pracy nigdy nie zabraknie.
1: Burmistrz Poddębic Piotr Sęczkowski, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję panu, dziękuję państwu.
1: Kłaniamy się, życzymy miłego dnia. Do usłyszenia.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.

0: Autopromocja.
1: 10 spotkań, 10 książek i jedna wielka rozmowa o tym, jak lepiej rozumieć człowieka i świat, w którym żyjemy. Już dziś o północy otwieramy w Radiu Łódź nocny klub książki. Przed nami 10 pasjonujących wypraw przez kontynenty, epoki i ludzkie doświadczenia. Naszym przewodnikiem będzie Błażej Moder, a gościem pierwszego spotkania Mariusz Grzegorzek, reżyser filmowy i teatralny, wykładowca oraz uważny czytelnik.
2: Nocny klub książki, punktualnie o północy, z środy na czwartek. Serdecznie zapraszam, Błażej Moder.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz przygody, która oderwie dzieci od ekranów? Czas na ruch w najlepszym wydaniu. Już 11 i 12 czerwca Błonia Łódzkie zamienią się w arenę wyzwań. Runmageddon Kids. Demo dla dzieci od 4 do 11 lat. Bezpłatny udział. Komin sportowy dla każdego dziecka. Tor przeszkód i mnóstwo zabawy. To genialny pomysł na lekcje WF-u. Starty grupowe i indywidualne. Zapisy na generacja.runmageddon.pl.
4: Zostań bohaterem swojej okolicy i zagłosuj w budżecie obywatelskim województwa łódzkiego. Do wyboru jest aż 339 projektów. Na realizację tych najlepszych Urząd Marszałkowski ma 8 milionów złotych. Głosować może każdy, niezależnie od wieku. Do 13 lipca odkryj swoje supermoce, wejdź na bo.lockie.pl i zmieniaj z nami Łódzkie.
5: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
6: Szukasz pomysłu na aktywny dzień pełen wrażeń? Góra Kamińsk. Najwyższe wzniesienie w centralnej Polsce. Czeka na Ciebie. Latem to raj dla rowerzystów, spacerowiczów i miłośników przygód. Z trasami rowerowymi, wyciągiem krzesełkowym i mnóstwem atrakcji dla całych rodzin. Zimą? To największy stok narciarski w centralnej Polsce. Z nowoczesną infrastrukturą, wypożyczalnią sprzętu i świetnymi warunkami. Zarówno dla początkujących, jak i bardziej zaawansowanych miłośników białego szaleństwa. Góra Kamińsk. Energia przez cały rok.
0: Po reklamie.
7: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic. Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
8: Zbliża się 8.30, czas na raporty drogowej. Damian Grosicki.
9: Kto w Łodzi na ostatnią chwilę wyjechał z domu do pracy, to niech nie liczy, że będzie na czas. Na skrzyżowaniu Marszałków trzeba czekać. Na Rondzie Solidarności trzeba czekać. Na Debicha nie trzeba czekać. A tak poważnie, to jeszcze lekki zator jest na skrzyżowaniu Milionowej z Kilińskiego, na Śląskiej i Drewnowskiej po obu stronach Włókniarzy. To jeszcze Sieradz, gdzie jak każdego dnia gęściej jest przed rondem Kaczyńskiego i na Jana Pawła, zarówno przy Grunwaldzkiej, jak i Broniewskiego. Za pół godziny kolejne wiadomości dla kierowców.
7: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic. Sponsorem wiadomości dla kierowców był Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
8: Na zegarze 8.30. Przed nami skrót najważniejszych informacji. Małgorzata Bożewicz.
10: Są zarzuty za brutalny atak na 55-latkę na dworcu Dzierżawieniec. 41-letni agresor został zatrzymany. Do zdarzenia doszło 22 maja. Według ustaleń policji kobieta przypadkowo otarła się o partnerkę mężczyzny, gdy wychodziła z pociągu. W odpowiedzi została kopnięta w głowę i upadła na schody. Podejrzany został zatrzymany przez bałuckich kryminalnych. Mężczyzna był już w przeszłości karany, m.in. za atak na funkcjonariusza, rozbój czy groźby karalne. 41-latek odpowie za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, ponieważ działał w warunkach recydywy, a czyn miał charakter chuligański, grozi mu surowsza kara. Trwa rekrutacja na łódzkie uczelnie wyższe. Można się zapisywać na studia na Politechnice Łódzkiej, a miesiąc temu zapisy ruszyły na Uniwersytecie Łódzkim. Dodatkowo kandydaci na niektóre kierunki, takie jak wzornictwo czy architektura, podejdą jeszcze do sprawdzianu uzdolnień plastycznych. Rekrutacja na Politechnice Łódzkiej kończy się 10 lipca, a na Uniwersytecie 3 dni później. Szczegóły na stronach internetowych uczelni. Kolejne odroczenie kary dla sprawczyni trzech osób śmierci 43 osób w Aleksandrowie Łódzkim. Jak poinformował TVN24.pl, Sąd Rejonowy w Zgierzu odroczył wykonanie kary 5 lat więzienia dla Agnieszki Z., skazanej za spowodowanie 5 lat temu tragicznego wypadku. Do tragedii doszło w maju 2021 roku w Aleksandrowie Łódzkim. Auto kierowane przez wtedy 22-letnią studentkę stomatologii zderzyło się czołowo z dwoma motocyklami. Na miejscu zginęły 3 osoby. Rok temu sąd skazał Agnieszkę Z. na 5 lat więzienia, ale sąd w Zgierzu odroczył wykonanie kary, aby skazana mogła odbyć staż. Następnie obrońca Agnieszki Z. zawnioskował o kolejne odroczenie, tym razem ze względu na zły stan zdrowia. Zgierska prokuratura zapowiada zażalenie na decyzję sądu. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 9.
8: My zaglądamy jeszcze do prognozy pogody. Przed nami dość pochmurny dzień, taki zresztą mamy też poranek. Jeżeli chodzi o temperaturę, to tutaj bez większych zmian. Teraz na termometrach 15 stopni. W ciągu dnia niewiele więcej, bo maksymalnie dzisiaj możemy liczyć na 18 stopni w województwie łódzkim. Poza tym wiatr słaby i zmienny. Na barometrze 996 hektopaskali ciśnienie powoli rośnie.

0: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
1: Teraz na zegarze 28 minut do godziny 9, a niebawem u nas kolejne tematy. Między innymi powiemy o tym, że trwa zbiórka podpisów pod zmianami w prawie łowieckim. Wśród propozycji między innymi zwiększenie dozwolonego dystansu między miejscem polowań a zabudowaniami. Czy prawo łowieckie powinno zostać zaostrzone? To pytanie także do naszych słuchaczy. Proszę dać znać.

0: 21 minut do godziny 9. Czy prawo łowieckie w naszym kraju powinno się zmienić? Czy myśliwi powinni mieć mniej przywilejów, czy też mniej praw? Tego chcą społecznicy i aktywiści, którzy rozpoczęli zbiórkę podpisów pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą. Proponowane zmiany mają między innymi zwiększyć bezpieczeństwo. Jest wśród nich zwiększenie dozwolonego dystansu między miejscem polowań a zabudowaniami. To jedna z propozycji, mówi łódzka radna Magdalena Gałkiewicz z partii Zieloni.
1: Obywatelska inicjatywa ustawodawcza, przygotowana przez szereg organizacji pozarządowych, które zajmują się i przyrodą, i ochroną zwierząt, ale również taką demokracją oddolną, jest odpowiedzią na oczekiwania społeczne.
2: Opinia publiczna jest zdecydowanie po stronie tego projektu.
3: Mówi muzyk Krzysztof Skiba, ambasador akcji.
2: Z badań wynika, że 70% społeczeństwa jest absolutnie za tym, żeby właśnie te prawo łowieckie, archaiczne, nieprzystające do dzisiejszych czasów zmienić.
4: Przemysław Kobacki, łowczy okręgowy Łódź. Znaczy ja mam wrażenie, że autorzy tych postulatów, czy tej zmiany ustawy prawa łowieckie nie do końca znają realia albo nie do końca chcą je zrozumieć.
1: Po pierwsze to są kwestie bezpieczeństwa. Tutaj mamy chociażby kwestie odległości polowań od zabudowy, od budynków użyteczności publicznej, szkół, przedszkoli. Dzisiaj to jest 150 metrów, my proponujemy, żeby to było 700 metrów. Wiatraki można stawiać 700 metrów od domów. Dzisiejsze prawo pokazuje, że wiatraki są bardziej niebezpieczne niż osoby z bronią.
4: Polowanie 700 metrów od zabudowań będzie się wiązało z tym, że praktycznie uniemożliwimy w większości kraju chronienie rolników. W 2018 roku była nowelizacja ustawy prawo łowieckie, tam postulowano 500 metrów. Natomiast tam była przeprowadzona symulacja i zmniejszono tą odległość do 150 metrów, bo stwierdzono, że te 500 metrów uniemożliwi w 80% kraju na wykonywanie polowań, na chronienie upraw i tak naprawdę ta nowelizacja będzie szkodliwa.
2: Też jest ważna rzecz, żeby kontrolować myśliwych w ten sposób, że na przykład powinni być poddani badaniom psychologicznym. Moim zdaniem powinno być do tego jeszcze dodatkowe badanie wzroku.
1: To jest również odpowiedzialność karna za polowanie pod wpływem. Dzisiaj nie ma takich kontroli. Dzisiaj Straż Łowiecka to są również myśliwi, czyli koledzy kontrolują kolegów. Ten projekt to by zmieniał.
4: Polowanie po spożyciu alkoholu czy środków odurzających to trwa. Jestem kierowcą, jestem posiadaczem broni palnej. W momencie, kiedy będę wykonywał polowanie czy prowadził samochód po użyciu alkoholu, oczywiście słusznie stracę uprawnienia do kierowania tym pojazdem, stracę pozwolenie na broń, więc nie wiem, skąd taki postulat. Według mnie nie ma tutaj z tym problemu.
1: Kolejna rzecz, czyli dostęp społeczeństwa do planów łowieckich, ale również uzgadnianie tych planów łowieckich z organami ochrony środowiska, czego dzisiaj nie ma. Dzisiaj te plany łowieckie są ustalane między Polskim Związkiem Łowieckim a Lasami Państwowymi. To jest absolutnie patologiczna sytuacja.
4: Publiczny rejestr polowań jest stworzony, jest książka elektroniczna polowań indywidualnych. Każda osoba w kraju za pomocą zapytania publicznego może zwrócić się do dzierżawcy danego obwodu z zapytaniem, czy w danym dniu ktoś polował w tym miejscu.
2: Myśliwstwo to jest krwawe hobby. W ciągu ostatnich 30 lat zamordowano kilkadziesiąt osób w trakcie polowań. Ostatnio nawet emerytowany myśliwy postrzelił własną wnuczkę, więc te rzeczy dzieją się nie tylko na polowaniach, ale w czasie przygotowań, podczas libacji, po polowaniach.
1: Po trzecie, sprzeciwu wobec zabijania za pieniądze dla rozrywki, czyli polowań komercyjnych, biur polowań i turystyki łowieckiej.
4: Tak, myśliwi polują, ale czy tą sarnę zastrzelę ja i ograniczę populację zgodnie z posiadanym planem łowieckim, czy dokona tego myśliwy dewizowy, nie ma tutaj najmniejszej różnicy. Natomiast te pieniądze idą na odszkodowania, idą na zabezpieczenie upraw, idą na walkę z ASF-em. Więc jeżeli tego przychodu nie będzie, to zadam pytanie, kto będzie za to płacił?
0: Podpisy pod petycją będą zbierane codziennie w całej Polsce, także oczywiście w Łodzi. Miejsca zbiórek można znaleźć na stronie uwagapolowanie.pl. Aby obywatelski projekt ustawy trafił do Sejmu, inicjatorzy muszą zabrać 100 tysięcy podpisów, a te relacje przygotował nasz reporter Radia Łódź, Seweryn Potentas. Na zegarze 18 minut do godziny 9.

15 minut do godziny 9. Ciekawa sprawa. Okazuje się, że przybywa fanów nielegalnego dymka. Podwyżki akcyzy napędzają szarą strefę. Służby likwidują kolejne nielegalne fabryki papierosów. W tym roku przejęły ich już w Polsce więcej niż przez cały 2025 rok. Jak wynika z najnowszych danych Ministerstwa Finansów, do których dotarła Rzeczpospolita w 2024 roku, wszystkie służby wykryły w Polsce 36 wytwórni papierosów. W ubiegłym roku to było 47. A w obecnym już 18. Rośnie też liczba papierosów przejmowanych z takich właśnie nielegalnych fabryk. Kolejne było to 59 milionów sztuk papierosów. W ubiegłym roku 66 milionów, a w obecnym to już ponad 80 milionów sztuk papierosów. Konkretnie chodzi tutaj o 87 milionów, czyli więcej niż przez cały zeszły rok. Do tego dochodzą setki ton tytoniu i suszu. A więcej na ten temat w dzisiejszej Rzeczpospolitej.

Na zegarze 11 minut do godziny 9, a niebawem u nas najnowsze wiadomości, także kolejny raport drogowy. Sprawdzimy także, co dzieje się w świecie sportu.

0: Reklama.
1: Wakacje nie ma nudy.
2: Jest mikrofon, zabawa i sport.
1: Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
3: Szukasz przygody, która oderwie dzieci od ekranów? Czas na ruch w najlepszym wydaniu. Już 11 i 12 czerwca Błonia Łódzkie zamienią się w arenę wyzwań. Runmageddon Kids. Demo dla dzieci od 4 do 11 lat. Bezpłatny udział. Komin sportowy dla każdego dziecka. Tor przeszkód i mnóstwo zabawy. To genialny pomysł na lekcje WF-u. Starty grupowe i indywidualne. Zapisy na generacja.runmageddon.pl.
4: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
5: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
4: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
6: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIKS. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
7: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
8: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Łodzi, ulica Żgowska 26. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
9: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
10: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
11: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
12: A gdyby Olga Boznańska mogła opowiedzieć o sobie samej?
13: Niezależnie od okoliczności powstania portretu, zawsze zależało mi na uchwyceniu prawdy o modelu. Pokazaniu go takim, jaki jest, bez upiększania go na siłę. Właśnie w przeciętnych, a wręcz brzydkich rysach kryje się prawda o duszy człowieka. To też nie wolno ich pod żadnym pozorem zmieniać.
12: Wysłuchaliście fragmentu biografii Olgi Boznańskiej czytanej przez Danutę Stenkę. To część projektu edukacyjnego Muzeum w Liceum, który ma zainspirować młodzież sztuką. Szczegóły na niezlasztuka.net.
9: Ogłoszenie społeczne.
14: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic. Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
15: Czas na wiadomości drogowej, Damian Grosicki.
16: Kierowcy mają nadzieję, że jazda po łódzkich ulicach będzie już łatwiejsza, a że nadzieja umiera ostatnia, to my też w to wierzymy. Jednak są jeszcze ulice, którymi trudno przejechać, bo na Piłsudskiego i Przędzalnianej przy Palmiarni będziemy się toczyć do świateł, na Przybyszewskiego również i tak samo na skrzyżowaniu Rokicińskiej z Hetmańską. No to jeszcze Wieluń i Korki na Sieradzkiej, przy Trauguta, ale też przy Wojska Polskiego. Wszystkim kierującym, jak i pieszym życzymy spokojnej i bezpiecznej podróży, jak i spaceru.
14: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic. Sponsorem wiadomości dla kierowców był Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
15: Tu Radio Łódź, minęła 9. Czas na informacje i Małgorzata Błażewicz.
0: Powrót kolei do Poddębic coraz bliżej. Trwają przygotowania do uruchomienia połączenia. Miał rozładować centrum. Na razie stoi niemal pusty. Mowa o nowym łódzkim parkingu przy wschodniej. Miliony fanów i wielkie emocje. W Meksyku rusza mundial. Przelotne opady deszczu. Dzisiaj temperatura maksymalna do 18 stopni, a wiatr słaby i zmienny. W grudniu pociągi mogą wrócić na trasę Łódź-Poddębice. Połączenie to miałoby być obsługiwane przez łódzką kolej aglomeracyjną. To jednak nie koniec poddębickich kolejowych ambicji, o które pytaliśmy porannego gościa Radia Łódź. Był nim burmistrz Poddębic Piotr Sęczkowski. Rozmawiał z nim Michał Dąbrowski, który jest w studiu. Dzień dobry.
17: Dzień dobry. Poddębice na północnym zachodzie województwa łódzkiego rocznie są odwiedzane przez dziesiątki, a nawet setki tysięcy turystów z kraju, ale też z samego naszego regionu. Połączenie Łódź-Poddębice jest potrzebne, mówi burmistrz Piotr Sęczkowski.
18: Jest szansa, że łódzka kolej aglomeracyjna w ofercie będzie miała również Poddębice. Pracujemy nad tym, ale też idziemy szerzej, gdyż chcielibyśmy, żeby tak jak było kilkanaście lat temu, pociągi wróciły do Poddębic na trasę Gdynia-Katowice.
17: Ale to drugie połączenie jest realne w perspektywie najbliższych 3-4 lat. Rozmawialiśmy też o kładce i promenadzie nad Nerem. Zadanie miało zostać zrealizowane do końca 2026 roku, ale tak się nie stanie, bo prace dopiero ruszyły. Jaki jest nowy termin? Odpowiedź na to pytanie pada w całej rozmowie, której można posłuchać na radiołódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej.
0: Mimo kilkuset miejsc parking stoi pusty. Nowy piętrowy parking dla samochodów przy ulicy Wschodniej w Łodzi po tygodniowym okresie testowym od wczoraj jest już płatny. I mimo, że stawki są niższe niż w sąsiadującej z nim strefie płatnego parkowania, chętnych prawie nie ma.
19: Ludzie nie chcą płacić.
20: Jeszcze nie, tak przechodzimy z ciekawości, chcieliśmy zobaczyć.
21: Widzieliśmy się właśnie, że niedawno został otworzony właśnie ten parking.
22: Myślę, że dobre, no. Pracuję obok, jestem tu dość rzadko, więc korzystam, bo mnie to, że tak powiem, wielkiego drenażu finansowego nie zrobi. Jakbym miał codziennie płacić, gorzej.
23: Jak dla mnie, to dla mieszkańców Łodzi powinien być darmowy.
0: Parking przy ulicy Wschodniej 62/64 może pomieścić 258 samochodów. W kolejnych miesiącach oddane do użytku mają być kolejne parkingi wielopoziomowe przy Wschodniej 67 i Tuwima 12. Według założeń miasta ich wybudowanie ma uwolnić ulicę od aut i zakończyć problem dzikiego i nielegalnego parkowania w centrum. Społecznicy chcą zmian w prawie łowieckim. Z ich propozycjami nie zgadzają się myśliwi. Oficjalnie wystartowała zbiórka podpisów pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą, która ma zmienić zasady polowań. Wśród postulatów aktywistów jest m.in. ustanowienie bezpiecznego dystansu polowania. O szczegółach mówi Seweryn Potentas.
24: Uwaga, polowanie to ogólnopolska inicjatywa, której celem jest wprowadzenie zmian w prawie łowieckim. Jej twórcy rozpoczęli oficjalną zbiórkę podpisów. Wśród postulatów jest zwiększenie bezpieczeństwa wokół lasów, mówi Magdalena Gałkiewicz z Partii Zieloni.
25: Po drugie, społecznego i instytucjonalnego nadzoru nad Polskim Związkiem Łowieckim.
24: W projekcie pojawiła się m.in. propozycja zwiększenia dozwolonego dystansu między miejscem polowań a zabudowaniami.
26: Polowanie 700 metrów od zabudowań będzie się wiązało z tym, że praktycznie uniemożliwimy w większości kraju chronienie upraw.
24: Odpowiada Przemysław Kopacki z Polskiego Związku Łowieckiego w Łodzi. Podpisy pod petycją zbierane będą codziennie. Miejsca zbiórki znaleźć można na stronie uwagapolowanie.pl.
0: Aby obywatelski projekt ustawodawczy trafił do Sejmu, potrzebuje on 100 tysięcy podpisów. Ponad 5,5 miliona zagranicznych gości odwiedzi Meksyk podczas piłkarskich mistrzostw świata. Inauguracja mundialu już jutro w stolicy tego kraju, mieście Meksyk. W pierwszym meczu reprezentacja gospodarzy podejmie RPA. W meksykańskiej stolicy jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Jan Pachlowski.
27: Zdecydowaną większość zagranicznych gości w Meksyku stanowić będą Amerykanie meksykańskiego pochodzenia, którzy atmosferę mundialu chcą przeżyć we własnej ojczyźnie. Pełne samoloty latynoskich kibiców przylatują m.in. z Florydy do meksykańskiej stolicy. Wśród nich są rozmówcy Polskiego Radia, Jose i Luis. Jestem niesamowicie szczęśliwy, że zobaczę moją reprezentację. Bez względu na to, jakie wyniki osiągnie, obejrzę na żywo 3 mecze grupowe Meksyku. Za każdy z biletów zapłaciłem poniżej $1,000. Mówi Jose. Ja niestety nie mam biletów. Były za drogie. Ale spotkania drużyny będę śledził w strefie kibica, podkreśla z kolei Luis. Ze względu na to, że mundial rozgrywany jest w 3 krajach, tradycyjną pojedynczą ceremonię otwarcia FIFA przekształciła w zsynchronizowany festiwal Ameryki Północnej, który przekracza strefy czasowej granice, a wszystko ma wzmacniać bezprecedensową skalę turnieju. Główna ceremonia odbędzie się w mieście Meksyk, a kolejne w Toronto i Los Angeles. Każda ceremonia będzie podkreślać lokalną kulturę. Z miasta Meksyk dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Więcej sportu w Radiu Łódź już za chwilę, a następne wiadomości o godzinie 10:00 zapraszam.
15: No właśnie, przed nami wiadomości ze świata sportu i Piotr Andrzejczak.
16: Polscy siatkarze pokonali Kubę 3-0 w swoim pierwszym meczu Ligi Narodów. Jutro zespół trenera Nikoli Grbicza zmierzy się ze Słowenią, a turniej rozgrywany jest w Chinach. Pochodząca z Ukrainy 20-letnia Polina Harasymczuk będzie czwartą środkową bloku w drużynie mistrzyń Polski. Siatkarka dołączy do budowlanych i w kolejnym sezonie będzie spróbuje pomóc Łodziankom w obronie tytułu. To będzie jej pierwszy zagraniczny klub. Zmiany także w ŁKS-ie, ale tu raczej siatkarki odchodzą. Po sezonie spędzonym w Łodzi brazylijska przyjmująca Marianna Brambilla żegna się z ŁKS-em Comerscon. Dała się poznać kibicom jako ambitna, uśmiechnięta i niezwykle waleczna siatkarka. I to jest kolejne odejście z ŁKS-u, bo wcześniej z klubem rozstały się Weronika Centka-Tytianiec, Wiktoria Kowalczyk, Tania Hayat. Pożegnanie także w Skrze Bełchatów. Po sezonie spędzonym w barwach bełchatowskiej Skry Kajetan Kubicki rozstaje się z klubem. Rozgrywający będzie więc kontynuował swoją karierę poza Bełchatowem. Nie będzie natomiast zmiany na stanowisku pierwszej trenerki MUKS Widzewa. Koszykarki Widzewa nadal będzie prowadzić Małgorzata Misiuk, która objęła zespół przed rokiem i zajęła z nim czwarte miejsce w rozgrywkach pierwszej ligi koszykarek. Teraz po zaproszeniu przez PZ Kosz poprowadzi także zespół w nowym sezonie Orlet Basket Ligi. A polskie piłkarki przegrały na wyjeździe z Holandią 1-3 w meczu grupy drugiej kwalifikacji Mistrzostw Świata. W drugim meczu tej grupy Francja wygrała z Irlandią 1-0. Polki już wcześniej wiedziały, że zajmą ostatnie miejsce w swojej grupie i opuszczą poziom A Ligi Narodów. Jesienią zagrają w barażach o awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata w Brazylii. W grupowej tabeli najlepsza okazała się Francja i to ta reprezentacja zagwarantowała sobie już udział w Mistrzostwach Świata Kobiet. A informacje sportowe także na naszej stronie radiołódź.pl.
15: Wszystko dobrze, jak najbardziej. W dzień zachmurzenie duże z większymi przyjaśnieniami, przelotnie popada deszcz. Teraz na termometrach mamy 16 stopni, no to jeszcze mamy 2 stopnie i będzie dzisiaj maksymalna temperatura 18 stopni. Tyle dzisiaj będzie. Wiatr słaby, zmienny na barometrze 996 hektopaskali. No, te zmiany pogody, to powiem szanownej pani... Takie od 30 do 18.
1: Naprawdę?
15: Tak, no wczoraj
1: taka
15: 30.
1: Sytuacja?
15: Oczywiście, że tak, dzisiaj do 18.
1: Ale my tak dodajemy od rana, wiesz, dodajemy te stopnie, tak widać i słychać, że koniec roku się zbliża i że lekka chrypka.
15: Że świadectwo ale wystawione?
1: Zapanujemy nad sytuacją. Podobno jeszcze nie. Tak zwane ostatnie poprawki.
15: Ostatnie poprawki, tak jest.
1: Ostatnie szlify,
15: będzie
1: także
15: czerwony
1: powodzenia.
15: Pasek? Tam, gdzie zawsze. Dobrze, nieważne.
1: Chciałam coś powiedzieć, no, ale na proszę. Szczęście ugryzłam się w język.
15: Ugryzłaś się w język, dobrze, to ja też się ugryzę w język. A właściwie to powiem, że jeszcze będziemy się słyszeli po godzinie 12.
1: Naprawdę?
15: Tak, będziemy jeździć na rowerach. Cieszy się pani?
1: Bardzo.
15: Monika Borysow-Dudowicz, do usłyszenia. Kuba Janik, Marcin Pośpiech. Kłaniamy się.
2: W środku dnia. Z Radiem Łódź.

15 minut po godzinie 9, czyli dzisiaj dzień pod znakiem chmur, to już widać, a skoro już są, to najważniejsze, żeby te chmury się po prostu nie zmarnowały, bo o tym, że deszcz jest bezcenny, chyba nie trzeba przypominać. Przed nami kilka takich szarych dni, także skoro już tak, to miło by było skorzystać z parasola, tak przy okazji. Trzeba to sobie otwarcie powiedzieć. Co dzisiaj słychać, to też jest bardzo dobre pytanie. Jest kilka tematów do omówienia, rozejrzymy się dookoła, co rośnie, co kwitnie, zaprosimy na bardzo radiowe spotkania. O dobrej kondycji też pomyślimy, wszystko co najlepsze przed nami. Za chwilę pierwsze zaproszenia do teatru, polecamy się do słuchania.

20 minut po 9:00 to jaka teatralna wyprawa przed nami. Teatr Nowy w Łodzi, spektakl Ślubu nie będzie 14 czerwca. Jaki to będzie dzień? Już podpowiadam, to będzie niedziela, godzina 18:00. Podwójne zaproszenie przygotowane. I teraz jakie będzie zadanie nawiązujące do dzisiejszego przywitania i wstępu? Skoro są już chmury i z nami zostaną przez cały dzień, to dobrze, żeby się nie zmarnowały. Zaklinacz deszczu, pilnie poszukiwany, poproszę o takie zaklęcie, które sprawi, że zacznie padać i wiem, że mi się może trochę oberwie, ale spróbuję. Trudno. Przyroda jest najważniejsza, nie chciałabym tutaj psuć pogody, ale jednak mimo wszystko chyba rozumiemy się bez słów, prawda? studio@radiouci.pl. Najciekawsze zaklęcie zostanie nagrodzone. Forma dowolna.

0: Autopromocja.
1: Radio Nocą.
2: Zapraszam Państwa do Radia Nocą na dowolny, na każdy temat. Do rozmowy, co ciekawego czy też ważnego wydarzyło, czy dzieje się w Państwa życiu, co Państwa słychać. To także czas na nawiązanie do naszych dotychczasowych nocnych rozmów oraz na zaproponowanie tematów i gości przyszłych programów Radia Nocą. Zapraszam Państwa do Radia Nocą na dowolny, na każdy temat w najbliższy czwartek, 11 czerwca od 23.05 do 1.00, a już teraz do przesyłania Państwa komentarzy czy przemyśleń na m.woźniczka@radioloc.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
3: Ustaw ciśnienie statyczne na zaworze dopływowym na dokładnie 35 MPa. Odchylenie o 5% może spowodować kawitację w pompie cyrkulacyjnej.
4: Stop! Jest prostsze rozwiązanie. Fachowe porady ekspertów w sprawach, które wydają się być skomplikowane, a wcale nie muszą. Po prostu to proste. Słuchaj Radio Łódź w czwartek po 9.30. Zapraszam, Damian Grosicki.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej, soczystej marakuji i kruchej, deserowej czekolady.
6: Egzotycznie świeże.
5: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
6: Słodkie, tak? Orzeźwiające? No jakże.
5: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
7: Teatr Kamila Maćkowiaka zaprasza na spektakl 50 słów. Komediodramat, który pokaże Ci prawdziwe oblicze miłości. Na scenie Maria Seweryn i Kamil Maćkowiak. Bilety na www.teatrmaćkowiaka.pl. Teatr Kamila Maćkowiaka. Najbardziej emocjonujący teatr w mieście.
0: Po reklamie.
8: W środku dnia. Z Radiem Łódź.
9: 29 minut po 9, ja czekam na deszczowe zaklęcia. studio@radiolucie.pl, wyprawa do teatru, to jest propozycja. Jeszcze trochę czasu na wymyślanki będzie, ponieważ przed nami magazyn Masz Głos, Agata Zielińska i dzisiaj Związek Zawodowy Samoobrona. Za kilka minut w Radiu Łódź.

0: Masz głos.
1: Agata Zielińska, dzień dobry. Moim gościem jest dzisiaj Bogusław Olejniczak, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona w Łódzkiem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Związek był obecny na ostatnich demonstracjach w maju w Warszawie. Dlaczego włączyliście się do tego protestu i czego dotyczą te ostatnie protesty?
2: Jakby spojrzeć na całą politykę w stosunku do rolnictwa, no to można było powiedzieć, że zawsze jest powód, żeby protestować. W tej chwili to w polskim rolnictwie po prostu się dzieje ogólnie źle.
1: Podnosicie na przykład to, że w tej chwili produkcja się nie opłaca. Dlaczego?
2: Ceny idą w górę, bo rosną niby zarobki, usługi i tak dalej. Natomiast ceny płodów rolnych, które sprzedaje rolnik, nie dość, że nie idą, to one jeszcze się obniżają. Stosunkowo do innych nawet bardzo. Te ceny nie ustala rolnik, że to wynika z tyle kosztów, to tyle, to na przykład plus jeszcze jakiś zarobek. Nie, to jest odgórnie. Twierdzi się, że to jest cena rynku. No i jest ta cena niska. Na to ma oczywiście duży wpływ. Ma import tanich produktów, gdzie koszty są o połowę albo nawet mniej niż o połowę mniejsze. I dlatego nie wystarcza na pokrycie kosztów w niektórych przypadkach.
1: Ta produkcja w ogóle nie jest opłacalna i można powiedzieć, że we wszystkich jakby działach rolnictwa?
2: Prawie we wszystkich. To wszystko zależy od kierunku, od to, co się produkuje i gdzie się zbywa. No bo są takie tuzy, no, indywidualni rolnicy tacy, że ma dużo ziemi, ponad 100 hektarów i zajmuje się warzywami. I to on tylko wsadzi kalafiora pod market. I on naprawdę dobre pieniądze robi, ale że ma kontakt z marketem jakimś, to znaczy jego sąsiedzi już nie mają, już nie zarabiają takich pieniędzy. Natomiast tutaj, jeśli takie jest tradycyjne gospodarstwo, to właściwie powiem tak, jeśli ktoś z tego domu rolnika nie pracuje zawodowo gdzieś na etacie, to praktycznie by już bankrutował. To jest tak w 90% przypadków.
1: A tradycyjne rolnictwo, tradycyjne gospodarstwo?
2: Takie rodzinne. Tradycyjne, czyli ma hodowlę, gdzie jest teraz już coraz rzadziej i to bydło mleczne, bo no i głównie zboża, kukurydza i większości, nie większości, ale są to jeszcze ci niektórzy, co mają na starych maszynach, no to jeszcze sobie wszystko sami robią. Natomiast co niektórzy jeszcze z usług korzystają. To są takie tradycyjne, czyli niewielko powierzchniowe, gdzie ludzi zatrudnia się, sprzęt i tak dalej. Wszystko robi tradycyjne, czyli każdy sam to wykonuje, że tak powiem, we własnym zakresie. Nikogo nie zatrudnia.
1: Czy w dalszym ciągu też zagrożeniem dla tego naszego rolnictwa jest napływ towarów rolno-spożywczych spoza Unii Europejskiej?
2: Głównie, ponieważ nie tak napływ, na przykład jeśli chodzi o Ukrainę, tam zboże na Ukrainie jest droższe niż u nas, ale oni wchodzą na te rynki, co my kiedyś eksportowaliśmy. Dlatego u nas to zostaje i cena leci w dół.
1: Ukraina jak gdyby wypiera ukraińscy rolnicy polskich z tych miejsc, w których wy handlowaliście,
2: też,
1: tak?
2: Też, chociaż mówię, no pani używa takich sformułowań jak rolnicy ukraińscy. Nie ma czegoś takiego jak rolnik ukraiński. Tam nie ma rolników, tam są korporacje. To potężne. Wielkie gospodarstwa zarządzane i to dużo jest holenderskich, niemieckich. Tam nie ma takich indywidualnych rolników, że ma 10 czy 20 hektarów, czy nawet 100 i produkuje. Tam takich nie ma.
1: Czy w takim razie można by było porównać polskie rolnictwo do jakiegoś rolnictwa w Europie, gdzie jest takie właśnie jeszcze tradycyjne rolnictwo, gdzie nie ma tych wielkich właśnie takich przemysłowych rolniczych gospodarstw?
2: W Niemczech też są mniejsze gospodarstwa. Ja wiem swego czasu, jak były podawane powierzchnie gospodarstw w Anglii, to pod względem własnościowym to tam przypadało na gospodarstwo niecałe 4 hektary własnościowym. Ale to mieli własność, nie sprzedawali, tylko wydzierżawiali. Natomiast to wszystko zależy, pod jakim względem to się rozpatruje, czy własnościowym, czy ludzi, którzy uprawiają. Ale w Europie jeszcze można takie gospodarstwa spotkać. We Francji też ci ludzie, którzy mają tam bydło na zachodzie Francji mleczne, bo tam też się w Normandii, to tam też są gospodarstwa, może większe niż u nas średnio, ale jeszcze takie są właśnie, indywidualne.
1: Czy tam państwo lepiej dba w takim razie o swoich rolników?
2: Ostatnio, jeśli tam słyszeliśmy o KPO, prawda? No to Francja nawet wzięła, dopłacała, brała te pieniądze z KPO i marketom pod warunkiem, żeby brać od lokalnych rolników więcej towaru. A u nas coś takiego było, nie ma. We Francji jest tak, że jak do marketu takiego lokalnego by przyjął ktoś towar spoza gminy czy tam, nie wiem, jakiegoś innego terenu, no to rolnicy by weszli i wszystko wywalili i nikt by nic nie zrobił, bo nie wolno. Tak jak na ryneczku, jakby przyjechał też z Francji, ja nie mówię o zagranicznym, z innego terenu i chciał sprzedawać. Nie wolno.
1: W polskich marketach mamy warzywa, owoce z właściwie wszystkich krajów świata. W niektórych marketach bardzo mało polskich warzyw i owoców.
2: Bo oddaliśmy to na początku właściwie za darmo. Detal przejęty. Teraz, no i właściwie już chór zaraz będzie przejęty, także tu u nas możemy wyprodukować wszystko. I co z tego, jak tego się nie sprzeda, bo nikt nie kupi, bo sprowadzi skąd.
1: Od lat właściwie trwająca susza jest też jakimś problemem w rolnictwie.
2: Są niższe plony. W tym roku jest straszno, bo wczesna wiosna była sucha. Także jeśli chodzi o zboża, to będą dużo niższe plony. Bo teraz, co teraz pada, no to już na zboża nie pomoże nic. Jedynie na okopowe, jeśli ktoś takowe posiada, no i na kukurydzę.
1: Chciałabym zapytać o umowę z Mercosurem. Czy w tej sprawie coś się dzieje? Bo dotarłam do takiej informacji chyba z 12 maja tego roku, że Unia Europejska zamknęła rynek dla mięsa z Brazylii. Od września ma być dopiero zamknięty, ponieważ brakuje gwarancji produkcji zgodnej z unijnymi normami. Okazało się, że to mięso jest skażone hormonami wzrostu. Rolnicy, związki rolnicze podnosiły to, że kraje Mercosuru mogą nie przestrzegać tych wszystkich norm unijnych i właściwie to teraz się dzieje.
2: Od samego początku było mówione, że oni nie będą przestrzegać i że żadnych specjalistów tam nie wpuszczą, znaczy naszych kontrolerów unijnych. I koniec. Unia może wstrzyma, a później znów otworzy. Przeciwko Mercosurowi to powinni protestować wszyscy konsumenci, a nie rolnicy, moim zdaniem. Konsumenci powinni to zatrzymać, no ale niestety z braku wiedzy na ten temat nikogo to za bardzo nie obeszło.
1: Poza rolnikami, bo wy też protestowaliście, tak?
2: No tak, no ale to każdy podchodzi, boją się, bo stracą na tym. Ale mimo, że będziemy mieli taniej, no takie jest podejście, przecież rozmawiam z ludźmi. Także co niektórzy nawet się cieszą.
1: Konsumenci myślą, że będzie taniej, tak?
2: Tak, no zapomnieli. Nie wiem, czy pani pamięta, parę lat temu, jak cukru brakło w marketach, bo gdzieś tam wstrzymali, nagle ceny zaczęły iść, ludzie ruszyli do sklepu, wykopywali cukier. To później się okazało, że nie dowieźli. To niech sobie teraz wyobrazi, jak już zniszczą u nas produkcję mięsa i będą statki płynąć z Brazylii, i nagle podadzą wiadomość, że parę statków stoi na oceanie, bo rosyjska łódź podwodna grasuje, ale nie przejmujcie się, za 3 miesiące dotrze. No i pani sobie wyobrazi, co się będzie dziać w sklepie.
1: Odcinamy się tutaj od
2: zupełnie.
1: Od produkcji własnej.
2: Już dawno odcięliśmy, ponieważ nie wiem, czy pani wie, ale jeśli spojrzy pani na rynek świń, to tych świń już w Polsce prawie nie ma. Chyba większość, znaczy są, ale takie rejony, większość to sprowadzamy z Niemiec, z Holandii. Te ubojnie, nawet co jest pod Kutnym, to w większości to bije z zagraniczne. Ale najciekawsze jest to, pani na pewno nie wie, że na papierze mają, że biją polskie.
1: Dlaczego tak?
2: Ponieważ jest teraz rejestracja zwierząt. Jeśli się bydło rejestruje, to się podaje wiek. A jeśli świnie, to nie. I czy jak pani zamówi, kupi z Holandii na przykład prosiaka, który ma miesiąc, to jest sztuka. Prosiaka, który ma 120 kg, to jest już sztuka. Więc oni kupują, przywożą do agencji, papiery przybijają, że kupili i już papiery wjeżdżają do ubojni jako, że są polskie. Także na papierze mają, że są polskie. To jest zgodne z prawem unijnym. To jest prawo unijne. Tak samo i nasze normy żywieniowe są. Wszystko to jest prawo w granicach prawa unijnego. Do tego jemy to, co jemy.
1: Coraz gorsze jakościowo jedzenie i jak rozumiem, w takim razie lepiej nie będzie, tak?
2: Nie. Bo jeśli zacznie tego jedzenia brakować w sklepach, załóżmy, lub zaczną dozować, to już wtedy się nikt nie będzie zastanawiał, co je. Będzie się cieszył, że ma. I tutaj jakość pójdzie na bok. No jeśli ktoś raz na tydzień sobie kupi kawałek mięsa, to się będzie zastanawiał, co tam jest. Będzie się cieszył, że ma. W tym kierunku wszystko zmierza, moim zdaniem.
1: Wasze protesty na razie pozostają bez odzewu rządzących.
2: To wszystkie ich działania to są takie pozorowane.
1: Czyli efektów nie ma?
2: Nie.
1: Dziękuję w takim razie za tę rozmowę. Bogusław Olejniczak, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona w Łódzkiem, był dzisiaj naszym gościem.
2: Dziękuję bardzo.

9 minut zostało jeszcze do godziny 10, to już teraz wracamy do naszych prawie deszczowych klimatów, ponieważ takie deszczowe zaklęcie to było zadanie specjalne, żeby coś takiego wyjątkowego wymyślić, przygotować. Właśnie, muszę przyznać się, że sporo było odpowiedzi, spory problem z wyborem, ale bardzo proszę pani Alicja Czary-Mary, hokus pokus, niech w dżdżownicach wzrośnie fokus, niech z niebiosów leje woda, bo wysycha nam uroda i przyroda przede wszystkim, prawda? Pięknie kłania się Alicja, pani Alicja. Zaproszenie do Teatru Nowego już przygotowane będzie czekać w Radiu Łódź 14 czerwca o godzinie 18 w Teatrze Nowym. Spektakl Ślubu nie będzie. Podwójne zaproszenie już przygotowane. My tuż po wiadomościach Radia Łódź w prognozie pogody wrócimy do sytuacji, jak to będzie dzisiaj z tym deszczem, ponieważ to nie jest tak, że nam nie podoba się słoneczna pogoda. Od razu trzeba o tym powiedzieć, ale chyba wszyscy wiemy, jak bardzo ten deszcz się przyda. Właśnie w tym okresie, ponieważ co tu dużo mówić, są problemy z wodą wszędzie dookoła. Do tego tematu będziemy jeszcze wracać. Podpowiedź mała dla osób, które byłyby zainteresowane jeszcze zaproszeniami na wydarzenia kulturalne. Zaproszenie do kina będzie można zdobyć tuż po godzinie 10. I tutaj właściwie taka mała podpowiedź. W sumie chyba wrócimy do pewnego tematu.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: W świecie informacji coraz trudniej odróżnić fakty od manipulacji.
3: W dużej mierze pozostajemy pod pewnym wpływem psychologicznym, na przykład chociażby mediów.
4: Mamy to poczucie, że cały czas nie nadążamy i właściwie wydaje mi się, że niemożliwe, żeby tego poczucia nie mieć.
5: Krótki przekaz dominuje.
6: Tradycyjne media też są zmuszone przejść na tę formę komunikacji.
2: Technologia może być niebezpieczna, jeśli nie umiemy jej odpowiednio dawkować.
7: Smartfon uzależnia dziecko jak alkohol, papierosy i narkotyki.
5: Świat mediów bez tajemnic.
2: W każdą środę o 10.40.
5: Joanna Karp
2: i Jakub Jędrzejewski. Zapraszamy.
8: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
9: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
10: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
8: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
11: Zabetonowali cały.
12: Czego tu brakuje?
11: Rozumu. Tylko rozumu.
13: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
14: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką. Nie ma porządku.
8: Radio Łódź. Więcej niż radio.
1: Autopromocja. Reklama.
15: Szukasz przygody, która oderwie dzieci od ekranów? Czas na ruch w najlepszym wydaniu. Już 11 i 12 czerwca Błonia Łódzkie zamienią się w arenę wyzwań. Runmageddon Kids. Demo dla dzieci od 4 do 11 lat. Bezpłatny udział. Komin sportowy dla każdego dziecka. Tor przeszkód i mnóstwo zabawy. To genialny pomysł na lekcje WF-u. Starty grupowe i indywidualne. Zapisy na generacja.runmageddon.pl.
8: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
16: Egzotycznie świeże.
8: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
16: Słodkie, tak. Orzeźwiające? A jakże?
8: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
17: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Po reklamie. Tu Radio Łódź, jest godzina 10. Zapraszamy na wiadomości Radio Łódź. Małgorzata Błażewicz.
18: Łódzcy radni zdecydują o przyszłości darmowych przejazdów podczas imprez w mieście. Prezydent wciąż bez decyzji. Trwa debata o odznaczeniu dla Załęskiego. Radomsko planuje centrum motorsportu za 60 milionów złotych. Są głosy sprzeciwu. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, wiatr słaby i zmienny. Koniec bezpłatnej komunikacji miejskiej na Juwenalia w Łodzi. Na sesji radni zajmą się projektem uchwały usuwającym przepis znoszący opłaty za przejazdy autobusami i tramwajami na terenie miasteczek studenckich podczas uczelnianego święta. Przy Piotrkowskiej 104, gdzie trwają obrady, jest nasz reporter Michał Dąbrowski, z którym się łączymy. Dzień dobry, Michale.
19: Dzień dobry, kłaniam się. Jak Państwo słyszą, dyskusja zaczyna się dość burzliwie, a dziś łódzcy radni zajmą się projektem uchwały wprowadzającym bezpłatne przejazdy w całej Łodzi w ostatnim weekend lipca, czyli na Łódź Summer Festival. Rozwiązanie ma dotyczyć wszystkich pasażerów autobusów i tramwajów, a straty w budżecie wyniosą około 600 tysięcy złotych z powodu wprowadzenia właśnie tych przepisów, a oprócz tego uchwała likwiduje bezpłatne przejazdy dla studentów podczas juwenaliów na terenie miasteczek studenckich. Powodem jest zmiana formuły wydarzenia i wspólna organizacja juwenaliów przez uczelnię i miasto. Dlatego organizatorzy mają kupować bilet eventowy dla uczestników. Czekamy na głosowanie i wyniki.
18: To był Michał Dąbrowski. Bardzo dziękuję, a na sesję powrócimy także w kolejnych serwisach Radia Łódź. Kładka nad Narem w Poddębicach powstanie dopiero w przyszłym roku. Nadwodne połączenie między ZOO i termami miało powstać do końca tego roku, ale okazało się to niemożliwe. Na razie ruszyła budowa promenady, mówił poranny gość Radia Łódź, burmistrz Poddębic Piotr Sęczkowski.
0: To jest zadanie bardzo trudne, bo zadanie, które realizujemy w pobliżu rzeki, zadanie, które jest w pobliżu drogi 72, więc wiele ustaleń, wiele uzgodnień. Niemniej jednak część już z tych pozwoleń przebrnęliśmy, już prace się rozpoczęły.
18: Rozmawialiśmy także o dwukadencyjności w samorządach oraz referendach zmierzających do odwoływania włodarzy miast i gmin. A całej rozmowy można posłuchać na www.radioloc.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Oczekiwanie na decyzję prezydenta w sprawie odznaczenia Zełenskiego. Odebranie prezydentowi Ukrainy orderu Orła Białego to zły pomysł, ocenił wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski. Polityk lewicy mówił na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia, że najlepszym sposobem na zażegnanie obecnych napięć w relacjach polsko-ukraińskich jest dialog dyplomatyczny.
12: Odebranie orderu Orła Białego Wołodymyrowi i Zełenskiemu to jest po pierwsze woda na młyn kremlowskiej propagandy, dlatego że Rosja tylko marzy o tym, żeby powiedzieć, że Ukraińcy to są faszyści, a najbardziej to potwierdza Polska, wielki przyjaciel Ukrainy, która zabrała order Orła Białego Zełenskiemu. To jest jedna rzecz. A druga sprawa, pamiętajmy, za co Zełenski dostał ten order i nie dostał go za prowadzenie takiej czy innej polityki historycznej, tylko za to, że był liderem bohaterskiego oporu Ukrainy wobec bezprecedensowej rosyjskiej inwazji na to państwo.
18: Sebastian Gajewski podkreślił, że Polska musi stanowczo reagować na wszelkie próby gloryfikacji UPA. Przypomniał, że w ostatnich dniach ambasador Ukrainy w Polsce został wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Z kolei do Polski na rozmowę przyjechał szef kancelarii prezydenta Ukrainy Kiryło Budanow. Walka z pluskwami w jednym z bloków mieszkalnych w centrum Sieradza. Chodzi o budynek przy ulicy Pogorzelskiego, w którym sąsiedzi od lat skarżyli się na pluskwy, które mnożyły się w mieszkaniu jednej z lokatorek. Uciążliwa sąsiadka została przeniesiona po interwencji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dzięki temu służby mogły przystąpić do dezynfekcji mieszkania. Jedna z mieszkanek bloku powiedziała reporterowi Radia Łódź, że to wielka ulga.
20: Jesteśmy bardzo zadowoleni i szczęśliwi z tego powodu, tacy bezpiecznie się czujemy, aczkolwiek jeszcze tam gdzieś zawsze to pozostanie, bo to był przez lata ten problem.
18: Przeprowadzono pierwszą dezynfekcję, ale na całkowite wytępienie pluskiew potrzeba będzie więcej czasu.
8: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
18: Protest przeciwko planom budowy Centrum Motosportu w Radomsku. Obiekt miałby powstać na działce przylegającej do autostrady A1, położonej blisko zabudowy jednorodzinnej, graniczącej z gminą Ładzice. Wójt gminy Ewelina Lis w rozmowie z Radiem Łódź podkreśla, że mieszkańcy już dziś odczuwają uciążliwości związane z autostradą A1, m.in. hałas i spaliny.
21: Jest to działka, która obecnie stanowi bufor zieleni pomiędzy autostradą, a również gminą Ładzice. W mojej ocenie ten teren powinien zostać terenem zielonym do wykorzystania, na przykład przez mieszkańców na jakiś park kieszonkowy.
18: Jak informuje gmina, wcześniej nie prowadzono w tej sprawie konsultacji ani z władzami Ładzic, ani z mieszkańcami. Szacunkowy koszt budowy Centrum Motosportu w Radomsku to około 60 milionów złotych. Zakończenie prac planowane jest za 3 lata. Następne wiadomości Radia Łódź o 11. Zapraszam.
22: A przed nami jeszcze prognoza pogody. Prawie 16 stopni mamy teraz w Łodzi i w regionie i to prawie temperatura maksymalna, bo dzisiaj do 18 w Łódzkiem. W ciągu dnia zachmurzenie nieduże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, wiatr słaby, ciśnienie 996 hektopaskali. Popadało i dla alergików są to bardzo dobre wieści. Przez najbliższe dni stężenie pyłków traw zdecydowanie mniejsze. Można swobodniej oddychać.
8: W środku dnia z Radiem Łódź.
22: I to już prawie 6 minut po godzinie 10. Raz jeszcze przedpołudniowy. Dzień dobry, Monika Borysow-Dudowicz, witam serdecznie. Program realizuje Kuba Janik, a za chwilę wrócimy do pewnego bardzo ważnego tematu.

0: I to jest bardzo dobra muzyczna energia. 10 minut po godzinie 10 to ten ważny temat. Jaki będzie? Deszczowy. Widzę, że spodobała się Państwu dzisiaj rola zaklinacza deszczu. Nie można tego zmarnować.
1: Sponsorem konkursu jest Kino Charlie. www.charlie.pl.
0: Nowe rozdanie, dosłownie. To tym razem podwójne zaproszenie do kina do zdobycia, ważne przez 2 miesiące od dziś, dowolnie wybrany seans filmowy. I poproszę o zaklęcie, które ma za zadanie przywrócić, wywołać deszcz. studio@radiouć.pl i znowu najciekawsza naszym zdaniem odpowiedź zostanie nagrodzona. Czekamy.

17 minut po godzinie 10. Ja obiecałam dzisiaj, że rozejrzymy się dookoła. Co tam takiego kwitnie? W łódzkim botaniku kwitnie kolekcja piwonii. To jest kolekcja, która ma już trochę lat. Ja odwiedzałam ją wielokrotnie. Przypomnimy sobie dzisiaj wyprawę i opowieść Ewy Białasińskiej właśnie.

0: na temat kolekcji i na temat Piwonii.
1: Piwonie mają bardzo długą historię, jeszcze od starożytności, były znane już w starożytności, zarówno w Europie, jak i poza Europą, na przykład w Azji, skąd większość piwoni pochodzi. Rzeczywiście od tamtego czasu wyhodowano piwonie o bardzo różnych kolorach, już nie tylko tak zwane babciny, czyli takie różowe, pełne, tak? Ale mamy bardzo dużo innych odmian i mamy też różne typy kwiatów. Pełne, tak jak mówiłam, kwiaty półpełne, kwiaty anemonowe, kwiaty o typie japońskim, kwiaty pojedyncze, także...
2: Ja już się prawie w tym pogubiłam, ale właśnie spróbujmy wyjaśnić, czym może się różnić piwonia od piwonii, dlatego że my sobie na nią tak patrzymy, a okazuje się, że na przykład dla owadów różnica może być naprawdę zasadnicza.
1: Zdecydowanie różnica jest dla owadów zasadnicza, ponieważ wszystko zależy od budowy kwiatu piwonii. Jeżeli mamy piwonię o pełnych kwiatach, to tam pszczółki nie mają czego szukać, ponieważ pręciki i słupki są przekształcone w płatki. Natomiast jeżeli chodzi o inne kwiaty, na przykład kwiaty półpełne albo kwiaty pojedyncze, to wtedy tak, wtedy jak najbardziej mamy tutaj takie odmiany, do których pszczółki się bardzo zlatują. Ja też zresztą zaproszę Panią tutaj.
2: Oczywiście.
1: I proszę zobaczyć.
2: Przemieszczamy się właśnie.
1: Odmiana Dorin i już będzie można zobaczyć. Niech tak, Pani zobaczy. Tak, już jeszcze, przy niej są pszczółki, prawda?
2: Zapach jest rzeczywiście niesamowity.
1: I jeszcze zobaczmy, że one tutaj mają dużo pręcików. Widzi Pani? Mhm. I właśnie one tam będą wtedy się uwijać. O, już widzimy tutaj rozwiniętą, tak, piwonię,
2: tak, tak.
1: I już tutaj tam buszuje pszczółka. Bardzo, bardzo rozwinęła się hodowla piwonii chińskiej. Oni w ogóle zostały chińskie podarowane cesarzowej Józefinie, tak, żonie Napoleona przez cesarza Chin. Cesarzowa Józefina miała przepiękne ogrody w Malmaison i tam miała bardzo piękne róże, inne rośliny i między innymi piwonie. Po jej śmierci no ogrody zostały, no tak jakby musiały zostać no, rozdane i piwonie dostał bardzo zdolny hodowca August Callot. I on właśnie jako pierwszy wyhodował odmiany piwonii, które mamy też w swojej kolekcji tutaj. Dwie odmiany mamy jeszcze Augusta Callot, one pochodzą z połowy XIX wieku.
2: Jakie to są odmiany?
1: Mamy Duchesse de Nemours, przepięknie biała, pełna, piwonia biała, pełna, przepięknie pachnąca. To jest najpiękniej pachnąca piwonia, wydaje mi się, w kolekcji i w ogóle uważana za jedną z najpiękniej pachnących piwonii. Także to jest ta odmiana i Lady Anna. Przepiękna odmiana, anemonowa, ale o urzekającym wyglądzie, bo ja chciałam powiedzieć, że hodowla kiedyś to polegała na tym, że kwiat musiał być doskonały i no i właśnie Lady Anna, czy ona tutaj już jest, ale w każdym razie jest to kwiat w typie anemonowym o przepięknym wyglądzie, bardzo piękna kula, dwa okółki płatków i przepiękna kula w środku, naprawdę bardzo dopracowana. Dwie najstarsze odmiany piwonii w naszej kolekcji.
0: I jak one pachną, prawda? Chyba wszyscy wiemy doskonale. A z innych wątków związanych z ogrodem botanicznym dzisiaj w ogrodzie odbędą się konsultacje. To będą takie punkty konsultacyjne między godziną 12 a 15.30. W jakiej sprawie? Słynnej dżungli oczywiście. Także można zajrzeć i sprawdzić, co w tej sprawie słychać.

0: Reklama.
1: Gamingowy weekend pełen rodzinnych emocji w Centrum Handlowym Tulipan. Graj, baw się, rywalizuj w turniejach i zgarniaj robuxy. Czekamy na Ciebie w piątek i sobotę, 12 i 13 czerwca w strefie wirtualnej zabawy inspirowanej światami Robloxa i SpongeBoba. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi do Tulipana. Odkrywaj gamingowe nowości, trenuj refleks i podejmuj wyzwania. A jeżeli chcesz przeżyć podróż w czasie, zajrzyj do strefy retro z grami z ubiegłego wieku. Szczegóły na chtulipan.pl.
2: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
3: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
2: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
3: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIKS. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
4: Szukasz przygody, która oderwie dzieci od ekranów? Czas na ruch w najlepszym wydaniu. Już 11 i 12 czerwca Błonia Łódzkie zamienią się w arenę wyzwań. Runmageddon Kids. Demo dla dzieci od 4 do 11 lat. Bezpłatny udział. Komin sportowy dla każdego dziecka. Tor przeszkód i mnóstwo zabawy. To genialny pomysł na lekcje WF-u. Starty grupowe i indywidualne. Zapisy na generacja.runmageddon.pl.
5: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 00 00.
6: Szukasz pomysłu na aktywny dzień pełen wrażeń? Góra Kamińsk. Najwyższe wzniesienie w centralnej Polsce. Czeka na Ciebie. Latem to raj dla rowerzystów, spacerowiczów i miłośników przygód. Z trasami rowerowymi, wyciągiem krzesełkowym i mnóstwem atrakcji dla całych rodzin. Zimą? To największy stok narciarski w centralnej Polsce. Z nowoczesną infrastrukturą, wypożyczalnią sprzętu i świetnymi warunkami. Zarówno dla początkujących, jak i bardziej zaawansowanych miłośników białego szaleństwa. Góra Kamińsk. Energia przez cały rok.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Kampania społeczna. Wakacje? Ale co to?
8: Gdzie jedziesz w tym roku na wakacje?
9: Nigdzie. Jak zwykle. Mówią, że wakacje są fajne, ale sama nie wiem.
7: Obok ciebie są dzieci, które w wakacje poczują na twarzy jedynie bryzę miejskiego kurzu i usłyszą szum samochodów. Zobacz szczegóły kampanii społecznej. Wakacje? Ale co to? Na www.fundacjapociecha.pl.
10: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
11: Cześć, tu Kasia Lins, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
10: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
11: Więcej na funduszobywatelski.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
12: W środku dnia z Radiem Łódź.
13: 29 minut zostało do godziny 11. Zabawa w zaklinacza deszczu wciąż aktualna. studio@radiowodz.pl. Wymyślamy dzisiaj zaklęcia. Jaka nagroda za najciekawszy pomysł? Zaproszenie do kina. studio@radiowodz.pl. Raz jeszcze przypominam, są już propozycje, a ja jeszcze przed godziną 11 przeczytam jedną wyróżnioną. Przed nami też magazyn Świat Mediów bez tajemnic. Dzisiaj m.in. o problemie dezinformacji w mediach, wpływie sztucznej inteligencji na wiarygodność przekazu. Jakub Jędrzejewski już za kilka minut poruszy te tematy.

0: 21 minut zostało do godziny 11.
1: Media bez tajemnic.
2: Przed mikrofonem Jakub Jędrzejewski. Dzień dobry, a ze mną Magdalena Przybysz-Stawska, jedna z organizatorek drugiej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej Świat Mediów w oczach młodych naukowców. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: To proszę powiedzieć, co to za wydarzenie?
3: To jest takie wydarzenie cykliczne, co prawda dopiero drugi raz organizowane, ale pierwszy raz taka inicjatywa powstała 2 lata temu. Był to pomysł skierowany do naszych studentów, wtedy głównie naszych studentów, naszego wydziału, naszej uczelni. W tym roku konferencja wykroczyła bardzo, bardzo poza granice naszego Uniwersytetu Łódzkiego, dlatego że wśród prelegentów, ale również słuchaczy zarejestrowanych w trybie takim biernym, znalazły się osoby praktycznie z niemal wszystkich ośrodków akademickich w Polsce, z kierunków związanych z dziennikarstwem, z mediami szeroko rozumianymi i z informacją. Ta koncepcja ma na celu przede wszystkim to, żeby dać młodym ludziom, którzy mają marzenia albo plany, czasami też czysto pragmatyczne, związane ze swoją przyszłością widzianą w progach uczelni. Czyli widzą się jako naukowcy, badacze, albo po prostu osoby, które interesują się bardzo danym zagadnieniem. No i okazało się, że ten pomysł, który miałam 2 lata temu, trafił w dziesiątkę, no bo media, środki masowego przekazu okazało się, znalazły bardzo duży wyraz zainteresowania różnych osób. I patrząc na program tegorocznej edycji, widzimy, że te tematy, które są poruszane, są bardzo bogate, bo są to zarówno wystąpienia związane z mediami tradycyjnymi, ale również z konwergencją mediów, ze zjawiskiem manipulacji, propagandy, dezinformacji, ale także z przekazywaniem rzetelnej informacji. Było też takie ciekawe wystąpienie poświęcone radiu, temu, jak radio się zmienia na przestrzeni czasu. Także można powiedzieć, że ten wachlarz poruszanych zagadnień jest bardzo, bardzo szeroki. Nie wiem, cóż jeszcze mogę powiedzieć. Po prostu wystarczy się cieszyć i mieć nadzieję, że konferencja stała się taką płaszczyzną nie tylko wymiany myśli, doświadczeń, pomysłów naukowych, ale też taką płaszczyzną do nawiązywania kontaktów i współpracy. Zachęciliśmy też uczestników do tego, aby przesyłali do nas materiały pokonferencyjne, więc ten kontakt z nimi na pewno będzie utrzymany również w kontekście edycji w przyszłym roku.
2: Świat mediów. Jaki jest dzisiaj świat mediów według pani?
3: Zupełnie inny niż był kiedyś. Pojawienie się nowego medium, jakim jest internet, a też nowych mediów, wpłynęło na moim zdaniem zmniejszenie wiarygodności przekazu. Sztuczna inteligencja, techniki dezinformacji, manipulacji znane były, zwłaszcza te 2 ostatnie zjawiska, były znane już dawno. Ale właśnie pojawienie się AI wpłynęło na to, że tak jak mówił jeden z prelegentów, dzisiaj trudno jest odróżnić prawdziwą informację od tej fałszywej, prawda? Fałszywej rozumianej jako ta, która jest generowana właśnie przez sztuczną inteligencję. Nie wiemy, czy twarz, którą oglądamy, jest prawdziwa, czy też nie. Nie wiemy, czy dziennikarz, który z nami rozmawia, jeżeli nie rozmawia w świecie rzeczywistym, jest osobą fizycznie istniejącą, czy jest to efekt po prostu działania właśnie sztucznej inteligencji. Więc dla mnie ten świat mediów stanowi coraz większe rozczarowanie. Dlatego, że trudno moim zdaniem współczesnemu człowiekowi, nie tylko przeciętnemu Kowalskiemu, ale nawet osobom, które zajmują się naukowo badaniem mediów, rozeznać się, co jest prawdą, a co nie. I komu można ufać, a kogo się trzeba bać, cytując poetę.
2: A jakie miejsce w tym współczesnym świecie mediów zajmuje prasa?
3: Cóż, prasa też musiała się dostosować do tego, jak się świat zmienia, więc też podlega zjawisku konwergencji, czyli przenikania się mediów. Każde praktycznie czasopismo czy też gazeta funkcjonująca na rynku ma swój odpowiednik w internecie, co ma swoje dobre i złe strony. Też trzeba powiedzieć, że od mniej więcej 2001 roku wieszczy się upadek czwartej władzy, jak się nazywa właśnie prasę, a tymczasem prasa istnieje od czasów starożytnych i moim zdaniem ma się całkiem dobrze. W wersji drukowanej ma ona tę przewagę, że jeżeli dziennikarz pisze o czymś, może nie podpisywać się pełnym imieniem i nazwiskiem, ale to, co wydrukowane, napisane, no, niesie za sobą nieco większą odpowiedzialność niż to, co pstrykniemy, pokażemy przez ułamek sekundy i to znika na przykład jako obraz.
2: Skoro mówi Pani, że już od wielu lat zwiastuje się koniec prasy, to w Pani ocenie jaka jest jej kondycja? Czy rzeczywiście widać koniec?
3: Nie, absolutnie nie. Na pewno nie.
2: To jakie są w takim razie perspektywy? Co się będzie działo?
3: Prasa, tak jak powiedziałam przed chwilą, będzie ulegać wpływowi otaczającego świata i też na pewno działaniu AI, co będzie miało bardzo negatywny wpływ na przekaz. Ale sądzę, że jeszcze przez wiele, wiele lat będą czytelnicy, którzy będą chcieli sięgnąć po gazetę lub czasopismo w tej wersji tradycyjnej. Poczuć w ręku papier, poczuć zapach farby drukarskiej, po prostu poczuć taki żywszy kontakt ze słowem. I nie mam pojęcia, czy jeszcze za mojego życia, czy może za życia kolejnego pokolenia, czy jeszcze następnego, i jak ta prasa się będzie zmieniała i w jak dużym stopniu w porównaniu do innych mediów, ale tak jak powiedziałam, skoro poradziła sobie przez tyle stuleci, to na pewno poradzi sobie też teraz.
2: A czy patrząc na to, że no, mamy to społeczeństwo, które coraz bardziej się starzeje, będzie więcej czytelników?
3: Mam nadzieję, my kształcimy studentów też w taki sposób, żeby zdawali sobie sprawę z zagrożeń i uświadamiamy im, że środki masowego przekazu nie kończą się na internecie, nie kończą się na obrazie, ale podkreślamy znaczenie tego najstarszego medium, jakim jest prasa, zwracamy uwagę na znaczenie radia, również telewizji. Bardzo często te dwa media są również lekceważone przez to młode pokolenie i wierzę, bo prowadzę też takie badania wśród naszych studentów na trzecim roku licencjatu, taką sondę co roku, ile osób ma styczność lub miała styczność kiedyś z prasą. I okazuje się, że w latach wcześniejszych, jako młodsi, powiedzmy nastolatkowie, ci studenci sięgali po jakieś czasopismo młodzieżowe. Czasami wcześniej sięgali też po jakieś czasopisma, raczej ich rodzice, adresowane do dzieci, no a w wieku takim studenckim mają styczność z prasą, bo na przykład ich rodzice czytają prasę, czy to w wersji właśnie drukowanej, czy online. Więc wydaje mi się, że ta świadomość, że młode pokolenie kompletnie ma za nic prasę, jest bardzo przerysowane. Trzeba by się zastanowić, jaki tu jest stopień manipulacji i z czyjej strony, ale jestem przekonana, że nie jest tak źle, jak się mówi.
2: Bardzo optymistyczne zakończenie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.

0: Ania Rusowicz w Radiu. 7 minut zostało do godziny 11. To pora na wyjaśnienie, a właściwie zaklęcie, można tak przy okazji powiedzieć. Bardzo proszę, niech dzień deszczowy będzie, niech deszcz popada wszędzie, niech ziemia się napije, niech świat roślin ożyje. To niech się stanie, niech tak będzie właśnie dla pana Mateusza. Dzisiaj podwójne zaproszenie do kina i tutaj mogę od razu powiedzieć, że temat będzie jeszcze dzisiaj kontynuowany, ale o tym, jaką nagrodę będzie można zdobyć, opowiem tuż po godzinie 11. Tuż po wiadomościach Radia Łódź.
1: Sponsorem konkursu było Kino Charlie. www.charlie.pl.
0: I wszyscy oczywiście zastanawiamy się, czy ten deszcz dzisiaj spadnie, czy te wszystkie nasze, właściwie jak to powiedzieć, no, takie sytuacje wymagające zostaną spełnione, nasze marzenia przede wszystkim, ponieważ te zaklęcia dzisiaj nie bez powodu. Właśnie, dlatego temat będzie zdecydowanie kontynuowany, a prognoza pogody tuż po wiadomościach Radia Łódź.

0: Autopromocja.
1: 10 spotkań, 10 książek i jedna wielka rozmowa o tym, jak lepiej rozumieć człowieka i świat, w którym żyjemy. Już dziś o północy otwieramy w Radiu Łódź nocny klub książki. Przed nami 10 pasjonujących wypraw przez kontynenty, epoki i ludzkie doświadczenia. Naszym przewodnikiem będzie Błażej Moder, a gościem pierwszego spotkania Mariusz Grzegorzek. Reżyser filmowy i teatralny, wykładowca oraz uważny czytelnik.
2: Nocny klub książki, punktualnie o północy, z środy na czwartek. Serdecznie zapraszam, Błażej Moder.
3: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Szukasz przygody, która oderwie dzieci od ekranów? Czas na ruch w najlepszym wydaniu. Już 11 i 12 czerwca Błonia Łódzkie zamienią się w arenę wyzwań. Runmageddon Kids. Demo dla dzieci od 4 do 11 lat. Bezpłatny udział. Komin sportowy dla każdego dziecka. Tor przeszkód i mnóstwo zabawy. To genialny pomysł na lekcje WF-u. Starty grupowe i indywidualne. Zapisy na generacja.runmageddon.pl.
5: Wielkie budowle, szalone pojazdy i kosmiczne misje mają jedną wspólną cechę. Zaczynają się od pomysłu. Dlatego 13, 20 i 27 czerwca Pasaż Łódzki zaprasza na festiwal Klocków Connect. W programach Miasto Przyszłości, Wielki Wyścig oraz Kosmos i Roboty, czyli mnóstwo kreatywnego budowania i konstrukcyjnych wyzwań. Zbieraj pieczątki w paszporcie konstruktora Connect, aby zdobyć nagrodę główną. A za zakupy za minimum 200 zł odbierz voucher na deser, bubble tea lub kartę do Empiku. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
6: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Łodzi, ulica Żgowska 26. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
7: Żywa legenda polskiej dyrygentury w Filharmonii Łódzkiej. Zapraszamy na wyjątkowy koncert symfoniczny prowadzony przez Antoniego Wita, prawdziwą ikonę polskiej batuty. Usłyszymy przebój nad przebojami świata muzyki klasycznej. Piątą symfonię Ludwika van Beethovena, nazywaną też Symfonią Losu. Program uzupełnią dwa koncerty fortepianowe Siergieja Prokofiewa w wykonaniu Hugha Lee, uwielbianego przez publiczność koreańskiego pianisty, który od 4 lat mieszka w Polsce. Do zobaczenia w piątek 12 czerwca o 19.
0: Po reklamie.
8: Tu Radio Łódź, jest 11. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, Jarosław Turek.
9: A w serwisie plan odławiania dzików na łódzkim Widzewie, zapisy na letnie półkolonie dla dzieci z regionu i przesłuchanie prezesa PiS w sprawie śledztwie dotyczącym dwóch wież. W regionie pochmurno, około 16 stopni, po południu możliwe słabe opady deszczu. Zakaz korzystania z przyblokowych ogródków przy jednym z bloków na łódzkim Widzewie. Spółdzielnia mieszkaniowa poinformowała o zakazie poruszania się po tym terenie, ponieważ tam ma powstać odłownia dla dzików i to jest reakcja na coraz częstsze pojawianie się tych zwierząt w pobliżu zabudowań. Łódź od miesięcy szuka sposobu na ograniczenie problemu, bo dziki coraz częściej wchodzą na tereny zamieszkałe. Więcej mówi o tym nasz reporter Jakub Jędrzejewski.
10: Odłownia ma być jedną z metod ograniczania populacji dzików w mieście. Zwierzęta mają być łapane przy pomocy przenośnych pułapek, a następnie, zgodnie z decyzjami miasta, usypiane przez lekarza weterynarii. Spółdzielnia mieszkaniowa imienia Bolesława Chrobrego w Łodzi poinformowała mieszkańców o zakazie korzystania z ogródków do odwołania. Administratorzy apelują o ostrożność i stosowanie się do ograniczeń. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
9: Według szacunków w Łodzi może żyć ponad 3000 dzików. Zwierzęta często pojawiają się między blokami, na skwerach i w pobliżu ulic, a nagrania z ich udziałem regularnie trafiają też do mediów społecznościowych. Dzisiaj w południe ruszają zapisy na bezpłatne półkolonie dla dzieci z regionu łódzkiego. Półkolonie odbędą się w Centrach Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego. Dla uczestników zaplanowano wycieczki, warsztaty, zajęcia taneczne i sportowe, mówi Artur Ostrowski z Zarządu Województwa Łódzkiego.
11: Miejsc jest 154. Dzieci klas 1-3. To, co jest istotne, półkolonie są bezpłatne. Poza tą bogatą ofertą, wycieczkami, wyjazdami, oferujemy drugie śniadanie, obiad i podwieczorek.
9: Zapisy odbędą się online. Formularze zgłoszeniowe pojawią się na stronach Centrów Rozwoju Edukacji w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu, Skierniewicach i w Zgierzu. Dokładnie o godzinie 12 decyduje kolejność zgłoszeń. Od 10 w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie trwa przesłuchanie prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Lider opozycji zeznaje jako świadek w śledztwie dotyczącym dwóch wież i domniemanego oszustwa na szkodę Geralda Brinkfelnera. O szczegółach mówi Piotr Durys.
12: Śledczy chcą odtworzyć kulisy negocjacji w sprawie budowy wieżowców spółki Srebrna. Reprezentujący austriackiego biznesmena mecenas Roman Giertych podkreśla, że prezes PiS musi w końcu odpowiedzieć na kluczowe pytania.
13: Ma pierwszy raz okazję powiedzieć pod odpowiedzialnością karną, jak było w sprawie wręczania koperty, jak było w jego relacjach z księdzem Sawiczem i czy otrzymał te 50 tysięcy kopercie, czy też nie otrzymał.
12: Jarosław Kaczyński już wcześniej podkreślał, że uważa to śledztwo za polityczną nagonkę. Roman Giertych jednak zaznacza, że sprawa dotyczy wyłącznie prywatnych rozliczeń. Piotr Durys, Polskie Radio.
9: W 2019 roku za rządów Prawa i Sprawiedliwości prokuratura okręgowa w Warszawie odmówiła wszczęcia śledztwa w tej sprawie. Sagrada Familia dotyka nieba. Papież Leon XIV weźmie dzisiaj udział w mszy świętej w słynnej barcelońskiej bazylice z okazji ceremonii otwarcia wieży Chrystusa. Uroczystość otwarcia najwyższej wieży przypada dokładnie w setną rocznicę śmierci Antoniego Gaudiego, wybitnego artysty i architekta świątyni. A Sagrada Familia stała się w tej chwili najwyższym kościołem na świecie, mówi mieszkająca w Barcelonie polska przewodniczka Agata Sosnowska.
14: Sagrada Familia osiągnęła już swoją maksymalną wysokość 172,5 metra. Większa już nie urośnie, ale nie oznacza to, że jest skończona. Jeżeli nie wydarzy się nic nieprzewidzianego, to jeszcze 10-12 lat. Trochę jeszcze zostało do zrobienia.
9: Jeszcze nie jest gotowa fasada Glorii i główne wejście do świątyni. Powstaną też cztery niższe wieże i druga zakrystia. Budowa Sagrada Familia rozpoczęła się w 1882 roku. Świątynię co roku odwiedza ponad 4 miliony turystów. A my w serwisie za godzinę powiemy o zmianach personalnych w łódzkiej kurii.
8: I pora sprawdzić pogodową sytuację. 16 stopni teraz na termometrach w Łodzi. W ciągu dnia zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu możliwe. Jeżeli chodzi o temperaturę maksymalną, dzisiaj od 17 do 18 stopni, wiatr słaby.
4: W środku dnia z Radiem Łódź.
8: Monika Borsow-Dudowicz, witam. Po godzinie 11 Kuba Janik realizuje program. Pozdrawiamy razem. Czas na kulturę. Już za chwilę w Radiu Łódź.

0: Czas na kulturę.
1: 9 minut po godzinie 11, a skoro dzisiaj tyle o pogodzie, to pogoda idealna na to, żeby wybrać wydarzenie kulturalne dla siebie, wybrać się na nie, a propozycję wybrała Anna Groblińska. Aniu, witam bardzo serdecznie, dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Najpierw polecamy to, co wydarzy się dzisiaj w galerii Jutro Politechniki Łódzkiej, jedna z licznych galerii Politechniki. Dzisiaj poleca spotkanie Staryn Reni, która jest wykładowczynią mediów i komunikacji na Uniwersytecie Nelsona Mandeli w RPA. A w Łodzi przebywa jako wykładowczyni wizytująca na kierunku wzornictwo w ramach programu Erasmus+, a specjalizuje się w budowaniu emocjonalnych więzi i tym razem przygląda się więziom między dziećmi, rodzicami i opiekunami i jak można budować te więzi książką i ilustracją książkową. Przedstawia grafiki i akwarele, które tworzą narrację do multisensorycznej książki dla dzieci You Are Loved i dzisiaj o godzinie 13. Z tej otwarcie tej wystawy, ale nawet jeśli ktoś się na wernisaż nie wybierze, to ma czas, bo do 16 czerwca wystawa jest czynna w galerii Jutro Politechniki Łódzkiej. W kinie NCKF-u dzisiaj kończy się cykl Akademia Kina Światowego, ale nie kończy się na dobre, tylko kończy się przed wakacjami.
1: Tak na chwilę.
2: Tak, to jest ostatni pokaz trzeciego semestru, to jest dzielone na semestry, ponieważ często studenci w tym uczestniczą, ale to są pokazy dostępne dla każdego, o ile oczywiście wykupi sobie bilet, a ten semestr to była opowieść o kinie, które traci równowagę, ale dzięki temu się odnawia. Było nowe Hollywood, było kino kontestacji, europejskie nowe fale, brytyjski realizm społeczny, a semestr zamyka refleksja nad globalnym Hollywood, czyli przenikaniem kina artystycznego i komercyjnego w kulturze przełomu XX i XXI wieku. Będzie można zobaczyć film Batman i posłuchać wykładu profesora Marcina Adamczaka. To o godzinie 17 w NCKF-ie, czyli w łódzkim EC1. Skoro o kinie, to warto wspomnieć, że w kinie Kinematograf w cyklu, dużo tego kina, ale tak nazywa się cykl klasyk w kinie, dzisiaj Zawieście Czerwone Latarnie, czyli film, który był nominowany do Oscara w kategorii filmów nieanglojęzycznych i o 17.15 będzie można obejrzeć tę produkcję chińsko-hongkońsko-tajwańską z 1991 roku z akcją osadzoną w latach 20. minionego XX wieku. To jest historia ambitnej dziewczyny, która na skutek wielożeństwa trafia do hermetycznego świata kilku kobiet powiązanych z jednym mężczyzną, no i to jest gąszcz intryg i spekulacji.
1: Tam się
2: i
1: dzieje.
2: Sojuszy, różne są sojusze zawiązywane, zrywane. Tak jest. To przypominam w kinie Kinematograf przy Muzeum Kinematografii w Łodzi. Wczoraj był Dzień Przyjaciela, o czym zresztą było w Radiu Łódź.
1: Tak,
2: sporo
1: ja też
2: mówiłaś
1: o tym,
2: o tym, oczywiście.

0: piśmiennictwie. Natomiast o godzinie 17 otwarta tam zostanie wystawa Ewy Łazowskiej. To jest kobieta bardzo wielu aktywności, ale między innymi maluje na kotach i zaprezentuje wybrane drewniane plasterki, czyli o, tak ona nazywa. To są koty malowane na drewnie. Z kolei otwarcie tej wystawy w Bibliotece Piłsudskiego dzisiaj o godzinie 17 to niektóre spośród wydarzeń.
1: A my pięknie dziękujemy. Dziękuję. Anna Groblińska.

I Król Słońca w Radiu Łódź. 21 minut po godzinie 11. To my o deszczu dzisiaj, a tutaj taka niespodzianka, prawda? Ale czasem słońce, czasem deszcz, zawsze Radiu Łódź. W Radiu Łódź wczoraj zostały wręczone medale zasłużone kulturze Gloria Artis. Krystyna Prońko, Filip Łobodziński, Tymon Tymański, Radek Bolewski, Marek Kądziela, Jakub Radczyński. Można wrócić do tej uroczystości na radiołódź.pl. Mamy tam relację specjalną. Można wciąż zachwycać się sztuką na najwyższym poziomie.

0: Autopromocja.
1: Radio Nocą.
2: Zapraszam Państwa do Radia Nocą na dowolny, na każdy temat. Do rozmowy, co ciekawego, czy też ważnego wydarzyło, czy dzieje się w Państwa życiu, co Państwa słychać. To także czas na nawiązanie do naszych dotychczasowych nocnych rozmów oraz na zaproponowanie tematów i gości przyszłych programów Radia Nocą. Zapraszam Państwa do Radia Nocą na dowolny, na każdy temat w najbliższy czwartek, 11 czerwca od 23.05 do 1.00, a już teraz do przesyłania Państwa komentarzy czy przemyśleń na m.woźniczka@radioloc.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Gamingowy weekend pełen rodzinnych emocji w Centrum Handlowym Tulipan. Graj, baw się, rywalizuj w turniejach i zgarniaj robuxy. Czekamy na Ciebie w piątek i sobotę, 12 i 13 czerwca w strefie wirtualnej zabawy inspirowanej światami Robloxa i SpongeBoba. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi do Tulipana. Odkrywaj gamingowe nowości, trenuj refleks i podejmuj wyzwania. A jeżeli chcesz przeżyć podróż w czasie, zajrzyj do strefy retro z grami z ubiegłego wieku. Szczegóły na chtulipan.pl.
4: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
10: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 milionów 700 tysięcy
9: złotych. Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
11: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, Feniks. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
12: Szukasz przygody, która oderwie dzieci od ekranów? Czas na ruch w najlepszym wydaniu. Już 11 i 12 czerwca Błonia Łódzkie zamienią się w arenę wyzwań. Runmageddon Kids. Demo dla dzieci od 4 do 11 lat. Bezpłatny udział. Komin sportowy dla każdego dziecka. Tor przeszkód i mnóstwo zabawy. To genialny pomysł na lekcje WF-u. Starty grupowe i indywidualne. Zapisy na generacja.runmageddon.pl.
13: No kuzyn, jakbyś tydzień wcześniej przyjechał, to akurat szukaliśmy chłopaków. Ale teraz wakatów nie ma, co nie? Ale jak coś będzie, to będę dawał znać. Nie dam rodzinie zginąć. Emigracja w reżyserii Marcina Brzozowskiego na podstawie powieści Malcolma XD. Spektakle premierowe 18 i 19 czerwca. Kolejne terminy 12 i 13 września. Bilety, kasa teatru i nowy.pl.
0: Po reklamie.
1: W środku dnia z Radiem Łódź.
14: To za moment w Radiu Łódź omówimy sobie pewien temat. Program To jest temat, dziś tuż po godzinie 12. Za chwilę, tak dosłownie za chwilę podjedzie do studia Marcin Pośpiech. A dlaczego? To się wyjaśni.

0: 27 minut zostało do godziny 12, a przed 12 ktoś jeszcze miał do nas podjechać. Nie, proszę pana, proszę rower zostawić przed studiami, naprawdę.
1: A kto?
0: Marcin Pośpiech,
1: dzień dobry. Rowerzysta? Tak, rowerzysta,
0: zapalony
1: rowerzysta, ale z braku czasu tak nie za często mi się zdarza, ale bardzo, bardzo lubię.
0: Czyli już tak w sumie trochę zdradziliśmy, o czym będziemy dzisiaj
1: tak,
0: rozmawiać.
1: Będziemy rozmawiać o rowerach, ale oczywiście w kontekście infrastruktury w stolicy województwa, czyli w Łodzi, w jakim ona jest stanie. Słowem, czy Łódź jest przyjaznym miastem rowerzystom, czy po Łodzi dobrze jeździ się rowerami, jakie są problemy, czy ścieżki urywają się nie wiadomo gdzie.
0: Czy tworzą się korki, tak?
1: Tak, czy jest bezpieczna. Też jak wyglądają te relacje między kierowcami a rowerzystami? Czy drogi są przystosowane do rowerów? Jak ta infrastruktura się rozwija? O to wszystko będziemy pytali naszych ekspertów. No i tradycyjnie także państwa zapraszamy do tej rozmowy, no bo wierzymy, że nasi słuchacze także jeżdżą na rowerach.
0: Nie mam co do tego wątpliwości.
1: I mają pewne swoje przemyślenia i doświadczenia związane z przemieszczaniem się na tym właśnie jednośladzie po Łodzi. No to już teraz zapraszamy do rozmowy. Można pisać studiomaporadio.pl, a po godzinie 12 będzie oczywiście można do nas także zadzwonić i zadać jakieś pytanie naszym rozmówcom, którzy pojawią się w studiu.
0: Albo wypowiedzieć się w tej sprawie.
1: Tak jest,
0: właśnie,
1: oczywiście,
0: prawda?
1: Tak,
0: bo na państwa opinię również czekamy. To ja tuż po godzinie 12 będę przypominać.
1: A pani rowerowa jest?
0: Odrobinę.
1: Jak mała jest ta odrobina?
0: Dobrze zabrzmiało. Tak, tak, na czterech kółkach.
1: Tyci, no dobrze. No to tak.
0: Zapraszamy po 12.

19 minut zostało do godziny 12, tuż po 12 program To jest temat, ale tu jeszcze była dyskusja na tematy sportowe, rowerowe, także liczymy na Państwa aktywność tuż po godzinie 12, a skoro o sporcie, to bardzo proszę, kolejna informacja, klub ATS, trening atletyczny, silny i odporny kręgosłup, trening z odważnikami dzisiaj o godzinie 17.15 dla osób odważnych, chyba można tak przy okazji powiedzieć, za darmo można poćwiczyć, także takie rozwiązania od czasu do czasu też się sprawdzają, ponieważ my Państwa o takich rozwiązaniach bardzo często informujemy. Na przykład biegi, również bardzo popularny temat. My już wkrótce będziemy biegać razem z Państwem, ale o tym zdążymy jeszcze opowiedzieć.

0: Radio Łódź nadaje rytm.
1: Szkolne dyskoteki i faceci w czerni, powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża, dzień niepodległości.

11 minut do godziny 12 pozostało nam jeszcze. Obiecałam dzisiaj jeszcze jedno zaproszenie. Teatr Powszechny w Łodzi 14 czerwca. O której godzinie już zerkam? O godzinie 19. Spektakl Szalone Nożyczki. Także szalona sprawa. studio@radiowodzi.pl. Na jaką fryzurę nigdy by się Państwo nie dali namówić? Trzeba szybko napisać w tej sprawie.

7 minut zostało do godziny 12, czy szalona sprawa już teraz się wyjaśni? Oczywiście, że tak. Dla pana Macieja dzisiaj podwójne zaproszenie do Teatru Powszechnego w Łodzi na spektakl Szalone Nożyczki. Morderstwo u fryzjera. Tutaj jeszcze taki podtytuł. Właśnie ja zapytałam o to, na jaką fryzurę nie daliby się państwo w ogóle namówić. Nie dałbym się namówić na fryzurę afro. Kiedyś była próba, także chyba wiadomo dlaczego, prawda? Pozdrawiam bardzo serdecznie. Wszystkiego najlepszego przy okazji i udanego spektaklu. Życzę.

0: Reklama.
1: Wakacje nie ma nudy. Jest mikrofon, zabawa i sport. Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/ Akademia Młodego Radiowca.
2: Szukasz przygody, która oderwie dzieci od ekranów? Czas na ruch w najlepszym wydaniu. Już 11 i 12 czerwca Błonia Łódzkie zamienią się w arenę wyzwań. Runmageddon Kids. Demo dla dzieci od 4 do 11 lat. Bezpłatny udział. Komin sportowy dla każdego dziecka. Tor przeszkód i mnóstwo zabawy. To genialny pomysł na lekcje WF-u. Starty grupowe i indywidualne. Zapisy na generacja.runmageddon.pl.
3: Klub Wytwórnia zaprasza na czerwiec pełen emocji. Na scenie komedie teatralne w gwiazdorskiej obsadzie. Dwoje na zakręcie. Rozbrajający erotik strój, czyli Sanatorium nie wybacza, a także kabaret moralnego niepokoju z premierowym programem Normalne to nie jest. Muzycznie Gibbs i jego ZTDS Tour, czyli koncert związany z najnowszym albumem. Szczegóły i bilety na www.wytwórnia.pl. Widzimy się pod sceną.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Teatr Kamila Maćkowiaka zaprasza na wyjątkowy spektakl muzyczny Piosenki o miłości w reżyserii Waldemara Zawodzińskiego. Piosenki o miłości. Najpiękniejsze przeboje z ostatnich dekad w wykonaniu Izy Połońskiej, Agnieszki Skrzypczak, Macieja Wysockiego i Kamila Maćkowiaka. Bilety na www.teatrmaćkowiaka.pl. Teatr Kamila Maćkowiaka. Najbardziej emocjonujący teatr w mieście.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Każdego dnia mierzam się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
10: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
11: Jest 12.
12: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
11: Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Jarosław Turek.
13: A w serwisie zapowiedź zmian personalnych w łódzkiej kurii. Problem koszenia traw i zagrożenie dla jeży w Piotrkowie, a także nastolatek postrzelony w Gdańsku z wiatrówki. W regionie pochmurno, 17 stopni na termometrze i możliwe słabe opady deszczu. Kardynał Konrad Krajewski wprowadza zmiany w łódzkim kościele. Powołał komisję do spraw przygotowania zmian personalnych osób duchownych. W skład komisji wchodzi 4 księży, którzy mają doradzać łódzkiemu metropolicie w zmianach proboszczów i wikariuszy w parafiach, mówi ksiądz Wiesław Kamiński, jeden z członków komisji.
14: Komisja ma funkcję doradczą wobec ordynariusza naszej archidiecezji, który pragnie, aby decyzje podejmować synodalnie. Chce, żebyśmy mu podpowiadali, jak dopasować księży z ich również zdolnościami, talentami.
13: Ostateczna decyzja w sprawie zmian księży w parafiach będzie jednak należała do kardynała Krajewskiego. W Piotrkowie rozgorzała dyskusja na temat koszenia miejskich trawników. Zdaniem mieszkańców wiele z nich wygląda jak rżyska. Poruszana jest także sprawa 2 zabitych jeży, które najprawdopodobniej zginęły podczas koszenia trawy przy Alei 800-lecia. Mieszkańcy w mediach społecznościowych pytają wprost, czy w Piotrkowie wszystko, co się rusza, musi zostać zabite. Problemem zainteresował się też piotrkowski radny Jan Dziemdziora, który złożył interpelację w tej sprawie.
15: Spotkałem się z taką opinią a propos tych jeży, że przy większej
5: większych powierzchniach trawę powinno się kosić od środka, a nie do środka. Ten jeszcze inne żyjątko miałoby czas na ewakuację.
13: W Łodzi na razie do odwołania obowiązuje zakaz koszenia trawy. Wyjątkiem są miejsca, w których wysoka trawa może wpływać na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Policjanci z Gdańska zatrzymali 48-letniego mężczyznę, który postrzelił z wiatrówki 14-letniego chłopca. Do zdarzenia doszło w niedzielę. Nastolatek trafił do szpitala, a sprawca w chwili zatrzymania miał blisko 3,5 promila alkoholu w organizmie, mówi młodszy aspirant Aleksandra Filip z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.
6: Jak się okazało, grupa nastolatków spędzała czas w jednej z osiedlowych altanek. W pewnym momencie z okna budynku znajdującego się na ostatnim piętrze wychylił się mężczyzna, który w niecenzuralny sposób kazał nastolatkom stamtąd wyjść, bo w jego odczuciu byli za głośno. Około 5 minut później nastolatkowie usłyszeli strzał i zobaczyli, że ich 14-letni kolega został postrzelony w okolicy głowy.
13: Mężczyzna podczas przesłuchania tłumaczył, że strzelał w kierunku nastolatków, bo chciał ich jedynie przestraszyć. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut, za który grozi mu do 2 lat więzienia. A na koniec o tym, że Collegium Anatomicum w Łodzi po latach dostanie drugie życie. Uniwersytet Medyczny w Łodzi ogłosił przetarg na rewitalizację zewnętrznej części budynku przy Narutowicza 60, mówi Joanna Orłowska z Uniwersytetu Medycznego.
15: Obiekt chociaż w części odzyska dawny blask, ale przede wszystkim zyska nowe funkcje społeczne i edukacyjne. Powstanie tu Centrum Inicjatyw Prozdrowotnych i Społecznych oraz nowoczesne muzeum multimedialne dostępne dla mieszkańców, studentów, seniorów.
13: Czteropiętrowy budynek niedaleko Placu Dąbrowskiego w Łodzi powstał pod koniec XIX wieku. Ma zostać zrewitalizowany do końca przyszłego roku, a więcej piszemy o tym także na naszym portalu radiołódź.pl.
11: W Radiu Łódź już teraz prognoza pogody. W ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu dzisiaj są możliwe. Temperatura maksymalna w Łódzkiem od 17 do 18 stopni, wiatr słaby. Jeszcze ciśnienie 996 hektopaskali. Cztery minuty po godzinie 12 już za moment w Radiu Łódź program. To jest temat, pytanie podstawowe. Jak po Łodzi jeździ się rowerzystą? Bardzo proszę, czekamy na Państwa opinie. studio@radiołódź.pl. Można też zadzwonić bezpośrednio do studia 426-787-8778-606-787-878. Zapraszam serdecznie w imieniu Marcina Pośpiecha. Ode mnie to wszystko na dziś. Monika Borysow-Dudowicz. Pięknie dziękuję. Do usłyszenia.

0: To jest temat.
1: Marcin Pośpiech, dzień dobry. Sezon rowerowy, jak wiemy, w pełni na drogach rowerowych, gdzie niegdzie zrobiło się tłoczno. A skoro tak, no to warto zapytać, czy Łódź jest miastem przyjaznym rowerzystom, w jakim stanie jest rowerowa infrastruktura, czy jest jej więcej, czy jest ona spójna i przemyślana, czy jest bezpieczna, a może nie jest bezpieczna, nie jest spójna i nie jest przemyślana. Czy Łódź posiada strategię rozwoju sieci dróg rowerowych, także tych łączących z miastami aglomeracji łódzkiej? Czy rowerzyści są skazani na wieczny konflikt z kierowcami? Wątków do rozmowy wiele. Liczymy także oczywiście, jak zawsze, na głosy naszych słuchaczy i słuchaczek. 606 78 78 78 można dzwonić. Także 42 678 78 78 to nasze numery telefonów, które już czynne. A jeżeli ktoś woli mailowo, to oczywiście jest taka możliwość. Proszę bardzo, proszę pisać. studio@radiouc.pl. Ale z nami znakomici goście: Hubert Barański z Fundacji Normalne Miasto Fenomen.
2: Dzień dobry.
1: I Łukasz Kamiński, łódzki aktywista rowerowy. Dzień dobry panu, witam
2: Dzień dobry.
1: Bardzo serdecznie. Rozumiem, że panowie dzisiaj rowerami tutaj do Radia Łódź przyjechali.
2: No tak jak zwykle.
1: Tak jak zwykle. Rowerami, rowerzyści, bardzo dobrze. Pierwsza odpowiedź zaliczona na piątkę. No to w takim razie przejdźmy do tych rzeczy konkretniejszych. Jak jeździ się rowerem po Łodzi? Łukasz Kamiński, jak pan to ocenia i też jak to zmieniało się na przestrzeni lat? Dostrzega pan różnicę?
2: Dostrzegam różnicę, to się zmienia i jeżeli jest pytanie, jak się jeździ rowerem po Łodzi, jakby ktoś też zapytał, czy warto wybrać rower właśnie do jazdek, no to pierwsze to bym zapytał, na jakiej trasie, na jakiej relacji i jakie mamy nasze warunki, że tak powiem, no osobiste też, czy wybieramy się sami na przykład tę przejażdżkę, czy też razem z dzieckiem. Jest duży postęp, bo jak już mówimy o tym, co się dzieje, co się zmienia, jest duży postęp, więc tutaj robimy duże postępy, bo z tej dużej infrastruktury rowerowej. Natomiast powiem coś takiego, no, najtrudniejsze rzeczy jeszcze przed nami. Mamy pewne rzeczy, kluczowe inwestycje, które powinny uzupełnić tą sieć rowerową. Na przykład patrząc z naszej strony, tutaj jak jedziemy od Radia Łódź, możemy przejechać sobie przez Park 3 Maja, możemy wjechać do Nowego Centrum Łodzi w miarę bez problemu, ale dalej jakie jest połączenie Nowego Centrum Łodzi, czyli tej nowej dzielnicy kompletnej tak zwanej, gdzie dużo ludzi będzie mieszkać, z ulicą Piotrkowską. Nie ma czegoś takiego, nie ma wyraźnej drogi rowerowej, nie ma takiego bezpiecznego przejazdu w tym momencie między takimi kluczowymi regionami. Mamy drogi rowerowe na Bałutach, dużo zbudowanych, no największa dzielnica taka mieszkalna Łodzi, Bałuty, mamy drogę rowerową na ulicy Zgierska Zachodnia, mamy na Wojska Polskiego, powstanie też na Lutomierskiej, ale teraz pytanie jak dojedziemy, na Drewnowskiej też i przez manufakturę przejdziemy, ale jak z tej sieci dróg dotrzemy znowu na Piotrkowską? To jest pytanie. Nie jest to dobry w tej chwili dojazd i tak naprawdę no, nie ma pomysłu na uzupełnienie tego, a powinien być moim zdaniem.
1: Ale uważa pan, że nie ma pomysłu, czy też jest pomysł, ale na przykład nie ma środków albo potrzeba więcej czasu, aby to wszystko zorganizować, bo wszystko nie naraz.
2: Były dyskusje i tak dalej, natomiast finalnie stanęliśmy w takim miejscu, że na ulicy, jeżeli jedziemy infrastrukturą rowerową, jakąś drogą rowerową, która jest asfaltowa, szeroka, wydzielona przez całą dzielnicę, a potem musimy tak jak na Nowomiejskiej zjechać po prostu w ruch ogólny, no to wtedy wielu rowerzystów zrezygnuje i tak z takiej jazdy.
1: A bo pan chce dojechać do rozkopanego Placu Wolności.
2: Tak, myśmy dojechali do Placu Wolności, więc tutaj to jest taki element, który nie był dokończony nigdy, a powinien być moim zdaniem. To będzie trudne, bo na przykład musimy gdzieś przemieścić miejsca parkingowe.
1: No dobrze, to teraz pytam,
2: na to
1: jak
2: zrobić
1: Hubert Barański.
2: Wielopoziomowy park. Więc to, jest to są takie przykłady, że mamy takie kluczowe, bo Piotrkowska ma jedno połączenie z siecią dróg rowerowych w tym momencie. To jest przy trasie WZ. Jedyne. Dalej, cała ulica taka nasza właśnie no, z ograniczonym ruchem samochodowym, pieszo-rowerowa, prawie deptak, ona nie jest połączona. Więc to jest właśnie przykład takich braków, które jeszcze mamy, a które trudno będzie uzupełnić, ale trzeba to wyzwanie podjąć w pewnym momencie.
1: Hubert Barański, jak pan ocenia to, jak jeździ się po Łodzi rowerem z perspektywy rowerowej?

0: po zakupy. Takich ludzi nam cały czas brakuje, żebyśmy widzieli ogrom osób, które faktycznie ten rower już posiadają. Dalej jest stereotyp roweru jako rekreacji, co nie jest złe, natomiast to no, w wielu europejskich miastach to jest także, a nie
1: no
0: tylko.
1: Właśnie, bo patrzę na pana, ma pan koszulkę z napisem Kopenhaga i rowerem w takim pięknym kółeczku. Do Kopenhagi jeszcze nam sporo brakuje, czego powinniśmy się uczyć?
0: Nie, to jest zupełnie inna...
1: Niech pan tutaj nam nie zasłabnie, bardzo
0: nie,
1: prosimy.
0: Nie, chciałbym powiedzieć, że to jest inna liga, ale to jest chyba inna dyscyplina sportu już wręcz.
1: Inna dyscyplina sportu, okej.
0: Myślenie o tym, że trzeba zapewnić dojazd, w Łodzi nadal brakuje. No, tutaj wspomniana Piotrkowska nie tylko od strony wschodniej, ale też od zachodniej nie ma podłączenia i od północy też nie ma podłączenia i tak na dobrą sprawę, i oczywiście Piotrkowska jest jakimś celem, natomiast moim zdaniem to nie jest najważniejszy generator ruchu w centrum. No, mamy uczelnie, które są zgromadzone, czy miejsca, gdzie po prostu ludzie dojeżdżają do pracy i oni nie mają zbytnio wyboru. Mogą jechać wśród samochodów, oczywiście jest to zgodne z prawem, ale to jest mało
1: atrakcyjne. Tak, to jest niebezpieczne i
0: nie,
1: tak dalej.
0: To nie jest niebezpieczne, to jest bardzo mało atrakcyjne. I to jest o niskim poziomie satysfakcji i poziomie poczucia bezpieczeństwa. Bo statystyki wypadków pokazują, że wcale nie mamy takiego dużego problemu z wypadkowością. One oczywiście ktoś, kto jedzie rowerem, no, wszystkie bodźce, które nas spotykają, czy deszcz, czy wiatr, czy klakson, czy zajechanie drogi, no od razu możemy bezpośrednio na sobie odczuć. To jest zupełnie inny sposób
1: odczuwania. No więc tego komfortu nie ma tak czy inaczej. Czy statystyki to potwierdzają, czy nie, to ta percepcja
0: nie. Oczywiście,
1: jest...
0: mówimy o odczuciach i dlatego też niektóre osoby po prostu z tego zrezygnują. A pójdźmy dalej. No, czy te osoby, które mówią, że można jechać rowerem wśród samochodów, wyślą w taką podróż do szkoły swoje dziecko.
1: No właśnie. Łukasz Kamiński. Tak.
2: No tutaj popieram. Rzeczywiście tutaj toczy jakby chwila prawdy jest tam, nawet jeśli ktoś jest doświadczonym rowerzystą, no to sam zna jakieś skróty przez uliczki osiedlowe, zna jakieś miejsca, gdzie może jechać też razem z ruchem samochodowym, ale bezpiecznie. Jest w stanie sobie poradzić.
1: A pan się czuje bezpiecznie na drogach publicznych,
2: tak,
1: jeżdżąc po Łodzi?
2: Ale teraz uwaga, mam córkę, 9 lat i no, prawda, jak będzie miała te naście lat, powiedzmy tam 11-12, to będzie chwila prawdy. Czy ja będę miał odwagę i powiedzieć, tak, możesz pojechać sama rowerem, możesz wyjść na rower z dzieciakami. To jest tutaj problem.
1: No widziałem, że nawet powieka panu mrugnęła. Może tak nieświadomie, ale to już pan się tym denerwuje, tą decyzją.
2: Być może tak. Tutaj to jest taki problem, że gdzieś taka chwila prawdy jest tutaj, czy jesteśmy w stanie na przykład wypuścić dziecko, na przykład 12-letnie, nad miasto, żeby gdzieś pojechało z rówieśnikami. Jeżeli jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, że w danym mieście tak możemy nasze dziecko właśnie wypuścić, to znaczy, że to jest miasto przygotowane dobrze do jazdy rowerem, bo wiemy, że będzie ta spójność tej infrastruktury, wiemy, że będzie bezpiecznie. Jeżeli nie, to jest problem. Też tutaj właśnie osoba doświadczona w jeździe na rowerze wie, była w różnych sytuacjach, wie, gdzie jest realne zagrożenie, a gdzie go nie ma. Natomiast tych osób doświadczonych w jeździe na rowerze codziennej, miejskiej, mamy relatywnie mało. Żeby było tych osób, które używają roweru na co dzień więcej, no to musimy przekonać te osoby, które obecnie obawiają się, które nie mają takiego doświadczenia, które twierdzą, że po prostu jest niebezpiecznie, które nie czują się bezpiecznie. Więc musimy budować taką infrastrukturę, takie drogi rowerowe, taki system dróg też o uspokojonym ruchu, w którym one poczują się dobrze, bezpiecznie rzeczywiście.
1: No i też teraz w ostatnich latach pojawił się taki kolejny element, który sprawia, że na tych drogach rowerowych, które są, jest mniej bezpiecznie, może tak to określmy, czyli wszelkiego rodzaju kurierzy poruszający się na tych rowerach elektrycznych, czy też na...
0: To nie są rowery elektryczne.
1: No to na tych pojazdach, jakby pan to określił, to może mi pan podpowiedzieć?
0: Problem polega na tym, że polskie prawo, ministerstwo, ten rząd poprzedni nie chce nazwać tych pojazdów i nie chce ich zakwalifikować. One nie powinny jeździć po drogach dla rowerów na pewno. Im jest bliżej do motorowerów, więc powinny mieć tablice rejestracyjne i jeździć po jezdniach. Ale tego też nie zrobiono. Nie ma żadnych...
1: Dlaczego pana zdaniem?
0: To nie rozumiem pytania.
1: No, już doprecyzowuję. Dlaczego w pana ocenie władze tego kraju i w poprzedniej kadencji, i w tej kadencji, a więc poprzedni rząd i ten rząd, mimo iż wiemy, że jest to niebezpieczne, bo te Nie wiem, jak to określimy, rowery.
0: Oni, mam wrażenie, że nie zdają sobie z tego sprawy.
1: Mhm. No, czyli pan odpowiedział na moje pytanie.
0: Może też jest tak, że ci, którzy są decydentami, nie jeżdżą rowerami. Mhm. Albo uważają,

0: że to jest taki marginalny problem, tam ci rowerzyści, to co nas to obchodzi, jak oni się czują na drogach dla rowerów. Zepchnęliśmy problem z jezdni, czyli tam, gdzie oni się poruszają samochodami po jezdniach, zepchnęli problem hulajnóg i tych jeździdeł na drogi dla rowerów i problem jest rozwiązany w ich mniemaniu.
1: Wie pan, być może to jest takie, bym powiedział, pozytywne dla nich wytłumaczenie, dlaczego nie chcą tego uregulować, bo też można powiedzieć, że to po prostu się opłaca, bo to jest biznes. No,
0: jakby... Ale to nie chodzi o to, żebyśmy zakazali tego. I to też nie jest tak, że my odkrywamy jakąś Amerykę. Tego typu pojazdy są unormowane w Europie, tylko my nie chcemy w niektórych przepisach, przepraszam, my, rząd ten czy poprzedni nie chce wdrożyć tych przepisów. I wystarczyłoby naprawdę gotowe rozwiązanie u nas zaadoptować. I to by było. Tylko, że niestety my mamy takie zapóźnienia, jeżeli chodzi o prawodawstwo i przepisy dotyczące infrastruktury rowerowej, w ogóle dróg rowerowych czy rowerów.
1: No ale z drugiej strony, wie pan, to nie jest lot kosmos.
0: No nie. Właśnie to jest tym bardziej zaskakujące i smutne, że pomimo tego, że to jest tak nisko wiszący owoc, tak łatwe do przepuszczenia przez całą legislację.
1: I też tak oczywiste, tak?
0: Prawda, nie ma za bardzo o czym dyskutować. Można byłoby to uregulować. Natomiast tego się dalej nie wdraża i nie chce się, nie wiem, z jakichś powodów tego po prostu ruszyć.
1: Panowie, za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Jest z nami słuchacz, pan Piotr. Dzień dobry. Halo, halo. Poproszę o założenie słuchawek. Dzień dobry, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie w studio. Proszę państwa, ja to chciałem zwrócić uwagę na taką rzecz. Mianowicie rozmawiamy o rowerzyście, czy się czuje bezpiecznie poza drogą rowerową, w ruchu normalnym, ulicznym. Ja bym podjął temat, czy taki, szczególnie jeden z panów mówił tam o sytuacji swojej córeczki, którą czy by wypuścił na tym rowerze, mając, są tam powiedzmy 11-12 lat, czy nie. Natomiast ja uważam, że nieuregulowana jest sprawa samych rowerzystów, tych, którzy na hulajnogach jeżdżą, no i na wszystkich tych pojazdach jednośladowych, że tak powiem, elektrycznych, czy też rowerzystach samych jako takich. Dlaczego? Bo proszę zwrócić uwagę, chociażby Piotrkowska, tam jest szaleństwo. Tam wcale nie samochód może być zagrożeniem dla takiego młodego człowieka, który tam się przemieszcza, no nie chcę powiedzieć dziecka. Po prostu ludzie, którzy wsiadają na te pojazdy, nie mają wyobraźni. Na Piotrkowskiej się jeździ po 50 na godzinę i nikt na to nie zwraca uwagi. Na tej drodze, przepraszam, rowerowej Mickiewicza Piłsudskiego, tam jest chwilami, mam wrażenie, że Tour de Pologne. I taki młody człowiek, bardzo młody, wyjeżdżający na tym rowerze, no duża obawa, ja już nie mówię o pieszych, którzy, nie wiem jaka statystyka jest, ale myślę, że nie najlepsza, jeżeli chodzi właśnie o wypadki rowerzystów z pieszymi, czy no, tak jak mówię, hulajnogi, czy inne pojazdy, które się przemieszczają. Ja myślę, że tu jest duży problem, że każdy rowerzysta, czy na elektrycznym rowerze, czy na hulajnodze, czy na takim klasycznym rowerze, no nie czuję nad sobą, że tak powiem, żadnego tak zwanego w cudzysłowie bata i jeździ jak mu się podoba. Wyprawia slalomy, cuda niewidy się dzieją i dzieci na rowerach, jak również spacerujące rodziny mają problem ze sobą. Myślę, że o tym warto by było porozmawiać. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo panu dziękuję. Na ten temat rozmawiamy. Łukasz Kamiński, jak pan patrzy na te kwestie?
3: Jest rzeczywiście jakiś ułamek, to jest mniejszość zdecydowana takich osób, które no, na rowerach zachowują się nieodpowiedzialnie. Oczywiście, no tutaj policja, straż miejska powinna...
1: No ale my nie mówimy tylko tutaj działać o rowerach, także o hulajnogach elektrycznych, także o rowerach elektrycznych,
3: problemem
1: także
3: są
1: o tych pojazdach niezdefiniowanych.
3: Pojazdy, które tak naprawdę nie są rowerami, bo osiągają dużo większe prędkości. Mają moce, które w ogóle nie są przypisane do rowerów i zachowują się w zupełnie inny sposób niż rowery na drodze rowerowej, prawda? Jeżeli jedziemy drogą rowerową albo jesteśmy pieszym na drodze pieszo-rowerowej, no to odruchowo spodziewamy się obiektów poruszających się z jakąś określoną prędkością właściwą dla roweru. Czyli no to nie jest tak, że rozglądamy się nerwowo, patrząc, czy coś na przykład 100 na godzinę nie będzie pruło, nas nie uderzy, albo choćby te 50 na godzinę. Więc tutaj rzeczywiście mamy problem w Polsce, też w Łodzi z tym, że nie są te osoby, brakuje kontroli jeżeli taka osoba zostaje złapana na drodze rowerowej, to jest tak, jakby ktoś motocyklem wjechał na drogę rowerową. Mhm. No to powinien być mandat, prawda? Brakuje nam czegoś takiego też, jak moim zdaniem tablice rejestracyjne dla takich pojazdów. Taki pojazd tego typu ma ten silnik elektryczny, tą moc większą, powinien mieć tablicę rejestracyjną, żeby w razie czego na przykład jakieś nagranie mogło służyć do tego, żeby pociągnąć do odpowiedzialności taką osobę.
1: Pan Leszek z nami. Halo, halo, dzień dobry.
4: Witam serdecznie. Dwie kwestie poruszę. Bezpieczeństwo na tych ciągach pieszo-rowerowych. Tak jak już tutaj państwo siedzieli, słuchacze, dramatycznie jest. Dostawcy jedzenia i osoby jeżdżące na tych motorowerach, bo to nie są rowery elektryczne, tylko motorowery, kompletny brak przestrzegania przepisów. Ale tu moja taka uwaga. Czy ktoś widział policję albo straż miejską na rowerach? Nawet jeżeli dojdzie do jakiegoś incydentu i się zadzwoni, to zanim przyjadzie ten radiowóz, to tego sprawcy już nie ma. Prewencja przede wszystkim, czyli jeżdżący policjanci czy straż miejska na rowerach po tych drogach rowerowych i mieliby możliwość nawet skontrolowania, zatrzymania, wylegitymowania, pouczenia, bo to na gołe oko widać, że oni nie jadą 20 na godzinę, bo ktoś, kto ma ten rower czy hulajnogę elektryczną, to jest minuta czasu odblokować, może jechać 50 czy 70. To uwaga, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, bo ja się rowerem dużo poruszam. Natomiast jeśli chodzi o strategię miasta Łodzi w stosunku do dróg rowerowych, to powiem tak. Miasto chyba nie ma takiej. Oczywiście przez 20 lat dzięki pasjonatom rowerowym poprawiło się, ale przykład taki. Droga remontowana do Łódź-Konstantynów, tramwaj, nie ma drogi rowerowej. Do Aleksandrowa nie ma, do Pabianic nie ma, do Żgowa nie ma. Do tego wianuszka wokoło Łodzi, do Zgierza, do tych miejscowości kompletnie nie ma, żeby pomyśleć. I tak jak tutaj było wspomniane, ludzie dojeżdżają do pracy, studenci na uczelnie, którędy mają jechać? Ruch pojazdów w Łodzi się potwornie zwiększył. I tam, gdzie nie ma tej drogi rowerowej, poruszanie się rowerem, to jest naprawdę duży dyskomfort. Duży dyskomfort dla tych rowerzystów, no bo niestety oni muszą się jakoś tam przeciskać. Swego czasu były sierżanty narysowane na ulicach tam Żeromskiego, Składowskiej, Curie i tak dalej, na niektórych, ale albo są zatarte, albo ich po prostu nie ma. No i tak to wygląda. Jest porobionych część takich dróg rowerowych, prawda, na Jaracza czy Rewolucji wydzielone pasy, ale to jest wszystko mało. To tyle. Pozdrawiam,
1: bardzo
4: miłego
1: panu
4: popołudnia.
1: Dziękuję, kłaniamy się nisko, dziękujemy za ten telefon. No i zapraszamy państwa serdecznie do rozmowy. Gdyby ktoś chciał jeszcze coś od siebie dorzucić do tego tematu, szerokiego tematu, no to proszę bardzo, 606 78 78 78, także 42 678 78 78. Można do nas zadzwonić, można do nas napisać studio@radiouc.pl. Zapraszamy państwa bardzo serdecznie. No właśnie, słuchacz zwrócił uwagę na tę strategię. Czy jest taka strategia, jeżeli chodzi o rozwój dróg rowerowych w Łodzi, ale także patrząc szerzej w aglomeracji? Hubert Barański?
0: Jeżeli chodzi o strategię w mieście, to chyba nie ma. Ostatnia była do 20 roku stworzona. Natomiast jeżeli chodzi o strategię wojewódzką, no to została dwa miesiące temu uchwalona przez zarząd województwa i powoli się to dzieje i te wspomniane przez ostatniego słuchacza połączenia Łodzi ze Zgierzem, z Aleksandrowem, z Konstantynowem i z Pabianicami no powstają. To nie jest tak, że one powstaną w tym roku, bo na pewno nie. Natomiast w perspektywie roku, dwóch mają szansę być już użytkowane.
1: I to są bardzo dobre wiadomości.
0: No, nie są też tajemnicą, to znaczy przetargi są już rozpisane, niektóre są nawet wyłonieni już wykonawcy, więc to myślę, że trzeba się uzbroić trochę w cierpliwość.
1: Ale to jest kwestia dwóch lat?
0: Tak przypuszczam. Znaczy to nie jest tak, że odpowiem na 100%, bo niektóre przetargi są takie, że można się jeszcze odwołać. A niektóre są takie, że faktycznie w ciągu dwóch lat na przykład już będą. Konstantynów i Aleksandrów będą podłączone na pewno.
1: Powiedział pan o tej strategii do 2020 roku, jeżeli chodzi o Łódź. Tutaj też jak się zdaje, wspomniał pan o tym, że uregulowanie tych kwestii, tych niezdefiniowanych pojazdów, które poruszają się po drogach rowerowych w miastach, to jest nisko wiszący owoc. Jak się zdaje, to też jest kwestia, która no, nie jest lotem w kosmos, ani budową stacji na Marsie.
0: Nie, no to jest bardzo proste rzeczy.
1: Czemu to się nie dzieje? panowie?
0: Nie jestem ministrem infrastruktury. Warto byłoby zaprosić go do studia i spytać, czemu zamiast zająć się poważnymi sprawami, zajął się na przykład obowiązkiem kasków dla dzieci. Bo to jest tak, że taką procedurą, jak wprowadził te przepisy, mógł robić tamto. Mamy taki problem, że tutaj są pytania, czy ktoś widział policję na rowerach. No nie, bo na przykład policja ma problem z tym, żeby policjanci chcieli jeździć na rowerach, bo każdy policjant odpowiada własnym majątkiem za każdy z tych rowerów. Więc naturalne jest, że nie będzie chciał z tego korzystać. Czy widzieliśmy policję, która kontroluje na przykład hulajnogi, które jeżdżą za szybko, bo jeżeli jeżdżą na infrastrukturze rowerowej, to mają obowiązek jechać maksymalnie na 20 na godzinę. A są takie pojazdy, które osiągają niebotyczne prędkości. Czy policja może ich skontrolować? Nie, bo ten rząd i poprzedni nie dał żadnych uprawnień policji do kontrolowania takich maszyn, do obsługiwania maszyn takich tak zwanych hamowni, na których się stawia taką hulajnogę
1: i sprawdza,
0: z jaką prędkością może jeździć. Policja nie może robić takiej kontroli. Więc my mamy naprawdę wiele rzeczy, które można byłoby wdrożyć. Czy te tablice rejestracyjne dla tych motorowerów, czy speed pedeleki, czyli takie rowery, które są ze wspomaganiem elektrycznym, ale osiągają do 45 na godzinę i mają pewne obostrzenia na zachodzie Europy. To są różne gradacje. Bo mówimy o zwykłym rowerze, rowerze ze wspomaganiem elektrycznym, właśnie speed pedeleki, te trochę szybsze i te motorowery. I każdy z tych pojazdów ma trochę inne obowiązki, czy jeżdżący takim czymś ma inne obowiązki, coś innego musi spełnić i też po innej infrastrukturze może jeździć. My w Polsce, mam wrażenie, widzimy zero-jedynkowo. Coś ma dwa koła, trzeba ruszać nogami albo nie zawsze. Trzymamy kierownicę i to już jest rower. No nie, rowerów też są różne typy. Chciałbym, żebyśmy dogonili Europę. No, tak jak z wieloma rzeczami, w ciągu 20 paru lat udało nam się dogonić, jeżeli chodzi o autostrady, to załamek tej kwoty, którą wydaliśmy na autostrady, można byłoby zrobić naprawdę wiele infrastruktury rowerowej łączącej na przykład miasta.
1: Z nami kolejny słuchacz, pan Piotr. Halo, halo, dzień dobry.
2: Witam jeszcze ponownie. Ja a propos tego, co pan przed chwilą powiedział, że policja nie ma takich uprawnień, żeby te pojazdy mogła sprawdzać na hamowniach, ale myślę, że policja ma uprawnienia, bo nawet kiedyś widziałem 3 lata temu, szkoda, że tak rzadko, stali na drodze rowerowej i po prostu suszyli, czyli mieli radar i badali prędkość. Myślę, że nie ma problemu, żeby na taki Piotrkowski, gdzie jest bardzo niebezpiecznie, a to jest deptak, no panowie stanęli właśnie z taką suszarką i wyłapywali tych dzikusów, którzy tam jeżdżą po prostu, wyścigi sobie urządzają.
1: Panie Piotrze, bardzo dziękujemy. Hubert Barański.
3: No, kwestia uprawnień by była.
0: Trochę tak. Ja bym tu nie chciał wszystkich meandrów zdradzać, bo po pierwsze, że nie jestem prawnikiem i też nie chciałbym szykować linii obrony dla bandytów, którzy jeżdżą na takich pojazdach, ale jest to problematyczne. To nie jest tak, że sytuacja jest zero-jedynkowa. Suszenie fajnie, no tylko że tak zwane suszenie, czyli tymi radarami kontroluje się samochody, tak? No, ale samochody też mają pewne...
1: I to pewnie jest zapisane w ustawie, więc można w ten sposób się tłumaczyć.
0: Dwa, że samochody też muszą spełnić pewne rygory, żeby być dopuszczonym do ruchu. Tych wszystkich rzeczy my nie mamy w stosunku do roweru.
1: Czyli mamy wolną Amerykankę. Swoją drogą, a propos kontroli, to też jest bardzo ciekawe, bo powiem szczerze, że ja policjantów na rowerach widziałem w Łodzi raz, w Arturówku, jak się zdaje, gdzie akurat było bardzo spokojnie, więc do końca nie mam pojęcia. Być może jakąś bardzo ważną rzecz tam pilnowali, czy też prowadzili jakieś śledztwo, ale na przykład mnie zastanawia taka rzecz, bo to jest nagminna sprawa, z którą ja jako też rowerzysta się spotykam, czyli chociażby taka bardzo prosta sprawa, jak brak oświetlenia w rowerach wieczorami, nad ranem. No teraz jest akurat jasno, mamy długie dni, mamy sezon rowerowy w pełni, ale w październiku, we wrześniu nikt tego nie kontroluje, a to jest naprawdę potężne zagrożenie, które rowerzyści także po prostu do niebezpiecznych sytuacji doprowadzają wobec innych rowerzystów czy przechodniów.
3: Ogólnie tutaj, jak można tak podsumować tą część rozmowy, no to czynniki decyzyjne utknęły na poziomie gdzieś tam lat 90. Nie dostrzegają tego, że pojawiły się nowe zagrożenia, że są zupełnie inne pojazdy udające rowery. Gdzieś tam też nie dostrzegają tego, że rower stał się takim codziennym elementem komunikacji. Tych rowerów jest więcej i rzeczywiście trzeba skierować większe siły i środki niż dotychczas na to, żeby choćby skontrolować te sprawy oświetlenia, to czy ten pojazd w ogóle powinien się znajdować na drodze rowerowej. Nadal jest pokutuje takie myślenie, że no wprowadzimy kaski, damy odblaski, kamizelka, no to już mamy załatwioną sprawę.
1: Ale to też jest chyba pytanie o świadomość, tak, bo jakby rozumiem, że nie możemy na każdym skrzyżowaniu, przy każdej drodze rowerowej ustawić patrolu policyjnego, który będzie to kontrolował, ale umówmy się, no nie kupuję wytłumaczenia, że nie można kupić lampki rowerowej, która kosztuje 20 zł, tak, i dziecku zamontować do kierownicy, a to jest nagminne nawet teraz wieczorami, że młode osoby, także młode osoby jeżdżą na nieoświetlonych rowerach, co jest potężnym zagrożeniem także dla nich.
3: No tak, więc tutaj gdziekolwiek, żeby się znalazła ta policja kontrolująca, upominająca, no to już byłby jakiś impuls do tego, żeby zacząć też się prawidłowo zachowywać. Jakieś uświadamianie tutaj musi wejść w grę. No nie ma, nie, brakuje też nam jakichś kampanii właśnie, które informacyjnych, które by mówiły o prawidłowym zachowaniu i na rowerach, i na tych nowych pojazdach
1: elektrycznych. Prawda? Pan Wojciech z nami. Halo, halo, dzień dobry.
5: Dobry. Ja jestem mieszkańcem Aleksandrowa Łódzkiego. Tutaj mam takie pytanie. Był robiony remont aleksandrowski, nie wiem, 2 lata temu. I czemu nie została zrobiona ścieżka? Brakowało dosłownie około 1,5 kilometra, żeby dociągnąć do granic z Aleksandrowem, gdzie ścieżka jest od 20 lat, którą praktycznie nikt nie jeździ, bo kończy się poboczem nieutwardzonym, gdzie nie ma dalszej możliwości jazdy, tak na dobrą sprawę. I
1: panie,
5: to jest właśnie zasadne.
1: Panie Wojciechu, bardzo dziękujemy.
5: 20 lat temu ścieżka donikąd.
1: Bardzo dziękujemy. Będzie, czy któryś z panów jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie?
0: Znaczy to nie jest oczywiście satysfakcjonująca mnie odpowiedź, ale zgodna z prawdą. To znaczy taka, że to był remont. Mhm. Czyli w momencie, kiedy Aleksandrowska była remontowana, trzeba było odtworzyć stan poprzedni, a w ramach którego nie było drogi dla rowerów. I koniec, w sumie tyle. No. Nie można było w ramach tego dofinansowania zbudować czegoś jeszcze, co miałoby zupełnie inną funkcję. Natomiast te zaległości, tak jak już powiedziałem, będą teraz nadrabiane i przetarg na wykonawstwo jest już rozstrzygnięty, czyli mamy firmę, która będzie...
1: Sprawa będzie załatwiona.
0: Tak, tak. To chociaż rzeczywiście, że za późno, no, kilkadziesiąt lat za późno.
3: Tak, tutaj padł taki akcent, że nie mamy spójności. No, też o tym mówiłem, że nie mamy jeszcze osiągniętej spójności sieci, ale też no, trzeba przyznać, że pewne kroki też do tej spójności są czynione. Na przykład Księży Młyn i Centrum Łodzi Ścisłe teraz będą połączone. Dotąd był problem tego, tak nawet do końca zauważałem, że jak zbudowano drogę Szajblerówkę na Księży Młyn i były drogi rowerowe wyprowadzające ruch z Księżego Młyna na park Źródliska, no to tak naprawdę nie można było pojechać dalej w stronę Piotrkowskiej, ponieważ po południowej stronie Piłsudskiego brakowało drogi rowerowej. Ta droga rowerowa ma rzeczywiście powstać, więc tutaj takie uzupełnienie będzie.
1: Po południowej jest stronie trasy WZ, o tym pan
3: tak,
1: mówi, tak?
3: Trasy WZ, dokładnie, tak jest. W tym momencie jeszcze takie ciekawe połączenie, które może powstać w przyszłości, o tym się mówi, to jest połączenie takie lepsze, bezpieczniejsze, wygodniejsze, Teofilowa zresztą, infrastruktury rowerowej. Na Teofilowie mamy zbudowanych dużo dróg rowerowych, tam mamy wyremontowaną właściwie dzielnicę pod względem drogowym i z drogami rowerowymi. Natomiast tutaj trudniej jest pokonać właśnie barierę, którą jest linia kolejowa, bo tam nawet nie mieliśmy kontynuacji drogi rowerowej. Tam jest wąski chodnik i dalej brakowało też dojazdu takiego bardziej bezpośredniego do centrum, więc tutaj nawet jest mowa teraz o tym, żeby pod Żabieńcem przekopać przy dworcu Żabieniec tunel, który by łączył właśnie Teofilów. Zresztą Łodzi dalej mamy już powstający w tej chwili drogę rowerową, to znaczy taki szlak rowerowy właśnie wzdłuż ulicy Wielkopolskiej, gdzie będzie wykorzystana ulica parkingowa po to, żeby połączone będą uliczki parkingowe, że jakby rowerzyści mogli poruszać się tymi uliczkami, tą częścią ulicy, gdzie nie ma po prostu ruchu samochodowego za dużego. Dalej powstaje i będzie powstawać teraz droga rowerowa z dużej ulicy Lutomierskiej, która dotrze do centrum. No ale znowu jak dotrzemy do centrum, no to wiemy, gdzie jest tutaj problem, że jeszcze nie dojedziemy do samej
1: Piotrkowskiej. Czyli też nie jest tak źle, jak mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać.
3: Krok po kroku, ale trudne kroki panowie, jeszcze i duże inwestycje przed nami, czasem trudne.
1: Panowie, pozwólmy, bo słuchacze czekają. Pan Paweł z nami. Dzień dobry, halo, halo.
6: Dzień dobry. Ja też w tym temacie jestem Wiskitna. i z chęcią bym jeździł też rowerem do pracy, ale Tomaszowską nie da się przejechać, kolumną tym bardziej. W tej chwili budowana jest ścieżka rowerowa na Dąbrowskiego, pięknie, z dwóch stron, tylko że się kończy prosto do ulicy Puszkina. Gdyby skręcili w tą Tomaszowską, nawet ta ścieżka by była po starym śledzie chodnika, to tam kilkadziesiąt ludzi codziennie do tych magazynów na Jędrzejewskiej dojeżdża na rowerze i blokują cały ruch i jadą po ulicy, bo nie ma gdzie. No niestety, ktoś wyprowadził, ale już do Jędrzejewskiej nie doprowadził. Może tutaj też by trzeba było zmienić, wprowadzić taką korektę, żeby poprowadzić tą ścieżkę rowerową do Jędrzejowskiej. Tam kilkaset osób pracuje w tych magazynach. To bardzo, jest mój temat.
1: Bardzo panu dziękuję. Nie wiem, czy któryś z panów chciałby skomentować jeszcze ten wątek? Jeśli nie, to
3: ogólnie
1: chciałem zapytać...
3: Popieram. Ciekawy wątek się pojawia, bo jest takie, takie przekonanie, gdzieś w internetach to krąży na Facebooku, że ten rower to jest taki pojazd po pierwsze rekreacyjny, a po drugie to ewentualnie do jakichś tam artystów takich, działaczy ekologicznych, takich ludzi troszkę w domyśle,
1: chociaż
3: w cudzysłowie
1: nie mamy przeciwko artystom czy działaczom ekologicznym.
3: A tu mamy tak, a tutaj mamy o to chodzi, że zwykli ludzie do pracy w magazynie dojeżdżają w dużej ilości rowerami, prawda? I chcą mieć drogę rowerową. Panowie, no więc jeszcze... proszę bardzo, tutaj ten stereotyp gdzieś tam pękł upada w tym momencie i nie ma go.
1: Jasne. Panowie, jeszcze chciałem zapytać o jakość tych dróg rowerowych, które powstają. Z panem Hubertem, umawiając się na nasze dzisiejsze spotkanie na antenie, zamieniliśmy parę zdań a propos drogi rowerowej w parku nad Jasieniem, która po dwóch latach no, jest pełna dziur. Miałem okazję i wątpliwą przyjemność przejechać się tą drogą rowerową w ostatni weekend i naprawdę wygląda to fatalnie. I z roku na rok, ta droga dwa lata temu, prawda, została otwarta i jeszcze rok temu było jak cię mogę. Obecnie jest już fatalnie. Jak to w ogóle możliwe? Panowie są ekspertami, słuchamy. Hubert Barański, może oddajmy tutaj głos. Nawierzchnia. No dobrze.
0: Rodzaj nawierzchni, żeby była jasność. To nie, nawet nie chodzi o, żeby była nawierzchnia, bo to podstawa drogi dla rowerów. W większości 65% dróg rowerowych w Łodzi jest wykonana z nawierzchni asfaltowej. Pozostała część, poza chyba 3% lub 2%, to jest kostka. To jest taka zaszłość lat 90. i początku XXI wieku, gdzie uważano, że droga rowerów, tak zwana śmieszka, może być wykonana z tego samego co chodnik, więc może być innego koloru, na przykład kostka. Natomiast no, jest jeszcze ten właśnie około 2% z innej nawierzchni i wśród nich jest niestety ta szajberówka. Wynika to z tego, że właśnie tam nie zdecydowano się na nawierzchnię bitumiczną, czy asfaltową potocznie nazywaną. Z tego, co powszechnie wiadomo, to jest konsekwencja uporu pani konserwator zabytków, która stwierdziła, że asfalt nie pasuje do zabytkowości tego parku. I jest, ja się uśmiecham, bo dla mnie to jest niepoważny argument. Konsekwencje tego będziemy teraz odczuwać przez kolejne lata. Albo miasto wyprocesuje się z wykonawcą i to zostanie naprawione.
1: Na no pytanie, samo. W jaki sposób? Na to no samo, właśnie, żeby za dwa lata spotkać się w tym samym miejscu.
0: Prawdopodobnie tak. Mhm. Albo w końcu no, ktoś będzie musiał podjąć jakąś odważną decyzję i stwierdzić, że jednak ta nawierzchnia jest niedobra do poruszenia się pojazdów wszelakich, zarówno rowerów, jak i hulajnóg, bo prawdopodobnie hulajnogi...
1: Czy wózków dziecięcych, bo one też tam się pojawiają.
0: No, wózki dziecięce nie mają tego przyspieszenia i to prawdopodobnie to jest
1: ale też
0: powód.
1: Przyjemnie nie jest.
0: Nie, ale chodzi mi o to, co powoduje te uszczerbki w tej nawierzchni. To prawdopodobnie te właśnie nagłe zmiany prędkości małych kółek. Być może, bo oczywiście tych dziur jest tam tak dużo i tych rodzajów tych dziur, kraterów jest tak wiele, że można...
1: No mamy
0: powiedzieć...
1: slalom.
0: Tak,
1: to
0: trochę
1: jest
0: tak.
1: Porażka.
0: Tak. Nie, no jest to oczywiście porażka i mam nadzieję, że to wyciągniemy wszyscy wnioski, że nie warto w 100% przestrzeni biologicznie czynnej, jakim jest park, upierać się, że ten 1% nawierzchni, jaką jest na przykład alejka parkowa lub droga dla rowerów, musi być też przepuszczalna wodę. No bo akurat to jedno miejsce, moim zdaniem,
1: sprawa jest zadziwiająca,
0: woda nie powinna przepuszczać.
1: Bo powtarzam to zdanie, ono gdzieś tam pada w naszej rozmowie i się przewija, że znów to nie chodzi o budowę stacji badawczej na Marsie, gdzie mamy wiele niewiadomych, tylko no naprawdę poziom rozwoju inżynierii jest na właśnie takim poziomie, że to po prostu można policzyć, czy to wytrzyma, czy nie wytrzyma przy jakimś tam danym obciążeniu.
3: Tu
1: Łukasz
3: niestety
1: Kamiński.
3: Jest konsekwencja tego, że weszliśmy w nieznaną dosyć technologię, niesprawdzoną, no i to się zemściło. To jest też upór przy
1: czyli
3: tym,
1: przeprowadziliśmy pewien test.
3: Tak, no i przekonaliśmy się, że to nie ta droga. To jest też kwestia uporu, które ciągle gdzieś to pokutuje, to przekonanie, że najlepsza jest nawierzchnia przepuszczalna, czyli taka, która wsiąka pionowo w dół wodę. Natomiast ten sam efekt dla ekosystemu, dla stosunków wodnych można osiągnąć, jeżeli nawierzchnia asfaltowa jest tak wyprofilowana, że woda spływa do zieleni, która jest obok. Mhm. I to już dla ekosystemu, dla środowiska to jest wszystko. Jeśli chodzi o zabytkowość, walory zabytkowe, asfalt w ogóle z nimi nie koliduje. Asfalt był już na przełomie wieków obecny w Łodzi i jest związany bardzo ciekawie z historią kolarstwa łódzkiego, bo Łódzkie Towarzystwo Cyklistów, czyli pierwsi rowerzyści w Łodzi, to tam synowie fabrykantów, jak zaczynali jazdę rowerem w Łodzi, to pierwszym miejscem, w którym ćwiczyli i pierwsze jazdy na rowerze w Łodzi były na asfalcie, który był położony na ulicy Spacerowej. Spacerowa to obecna Kościuszki, więc z historią Łodzi, z zabytkami, z historią kolarstwa łódzkiego asfalt jest związany od samego początku jako nawierzchnia, która wtedy już była znana przez fabrykantów łódzkich, używana, stosowana właśnie do
1: uczenia się. Nasz słuchacz, pan Józef, czeka, ale no muszę zadać to pytanie. Czy takie decyzje dotyczące właśnie bardzo ważnej infrastruktury z punktu widzenia rowerzystów, z punktu widzenia miasta, bo to też jest taka alternatywa dla tej drogi rowerowej wiodącej po prostu tuż przy trasie WZ. Mhm. Czy decyzje, które warte są też setki tysięcy złotych, które powinny służyć nam na lata, skoro decydujemy się, że coś takiego powstaje. Czy takie decyzje w ogóle są konsultowane z ludźmi, którzy jeżdżą na rowerach? Którzy się na tym znają? Którzy są praktykami?
0: Tak.
1: Był pan pytany o
0: nie,
1: to?
0: Nie, chodzi mi o to, jeżeli pan pyta o to, czy są konsultowane, tak. Tylko
1: nic z tego nie wynika.
0: Nie, no czasami wynika. No, to nie jest,
1: no ale tutaj
0: to
1: nie wynika nic.
0: Nie, tutaj w tym konkretnym przypadku, no nie. No.
3: Miasto nie miało pola manewru. Właściwie tutaj zostali zmuszeni, bo alternatywą było co? Jako żwirek. No ale żwirek nie
1: można,
3: może być zastosowany na drogę rowerową.
1: Organizować zawody gravelowe.
3: Nawet na aleję parkową nie powinien być stosowany te żwirki i tak dalej. To się mści, bo to pyli, to jest nie jest dobre dla wózków dziecięcych. Wyobraźmy sobie, że ktoś dziecko chce się nauczyć jazdy na rowerze albo na rolkach. No więc to stosowanie uparte tych żwirków i tym podobnych nawierzchni przepuszczalnych w parkach
1: no, na tej,
3: nie jest
1: na tej
3: dobre.
1: Drodze rowerowej w parku nad Jasieniem też ciężko się nauczyć jeździć na rowerze, bo tam jest dziura na dziurze.
3: Tak, więc tutaj, no tutaj po prostu myślę, że konserwator zabytków powinna przemyśleć swoją decyzję i
1: może zdecydować się na kolejny test.
3: Powinno pojawić się już zielone światło dla asfaltu.
1: Pan Józef z nami. Dzień dobry. Halo, halo.
7: Dzień dobry. Ja tak przysłuchuję się z pozycji kierowcy poruszającym się po naszym mieście i mam takie pytanie, czy duże różnice są w tych masach bitumicznych asfaltu, które jest lany na te nasze drogi, bo aż przykro się patrzy, jak po krótkim czasie no, po środku jezdni jest lana masa uzupełniająca, bo coś tam się stało, coś wykruszyło się.
1: No, nie chyba wiem,
7: to
1: tak?
7: Raczej nie powinno do tego dochodzić. No jeśli jedzie cała maszyneria, no to chyba jest coś jednolite razem zespolone.
1: Panie Józefie, bardzo dziękujemy. Być może wśród naszych słuchaczy jest inżynier budownictwa, drogowiec, to wtedy bardzo prosimy o taki telefon i też wyjaśnienie. Być może ono rozwieje pana wątpliwości. Panowie, nie mamy już dużo czasu, 5 minut dosłownie. Jak Łódź wypada na tle innych dużych polskich miast, takich jak, nie wiem, Warszawa, Gdańsk, Wrocław, Poznań, jeżeli chodzi o rozwój właśnie sieci dróg rowerowych, bezpieczeństwo, jakość tych dróg rowerowych? No, do Kopenhagi na razie się nie porównujemy, bo przywołaliśmy to stolicę Danii na początku naszej rozmowy z racji koszulki pana Huberta.
0: To pytanie jest dosyć trudne.
1: To są same trudne pytania.
0: Nie, to pytanie jest o tyle trudne, bo zależy, co chcemy porównać i poza miastami. Tak? To z czym? Czy mówimy o frekwencji rowerowej, to pytanie jest nie do odpowiedzi, ponieważ w Łodzi nie jest dopiero będą kompleksowe badania ruchu zrobione i dowiemy się, ilu mieszkańców w Łodzi jeździ rowerami. Nie mamy z czym porównywać, bo przez ostatnie kilkanaście lat takie badania nie były robione, więc nie wiemy, ilu mieszkańców.
1: Nie wiemy, o czym mówimy.
0: Więc moglibyśmy powiedzieć, czy Poznań ma więcej osób, które jeździ na rowerach, czy Łódź. Nie wiemy.
1: No dobrze,
0: wiemy,
1: ale ile Poznań... po Warszawie chociażby jeździł rowerem. Jak się jeździ po Warszawie, jak się jeździ po Łódź?
0: A to zależy też gdzie, tak, prawda? I to znowu
1: to
0: jest...
1: Może mamy... ograniczmy do centrum miasta.
0: Nie no, jeżeli chodzi o centrum... też zależy gdzie, to no, Łódź niestety przegrywa. To znaczy my mamy tam, gdzie jest największe zapotrzebowanie, zazwyczaj w mieście, czyli centrum. My nie mamy infrastruktury rowerowej prawie wcale, albo mamy niedokończoną.
1: Tak, a z czego to wynika? Z formy zabudowy?
0: Nie, decyzji. Okay. Decyzji. To nie jest tak, że tutaj wcześniej był wątek dotyczący połączenia manufaktury, tak w skrócie, z Piotrkowską. To nie jest brak możliwości finansowych, brak okienek, możliwości, że na przykład dana ulica była robiona. Nie, brak decyzji. No. Jeżeli ulica Zachodnia została poszerzona, wyburzono tam kamienicę na rogu naprzeciwko Pałacu Poznańskiego po to, żeby zbudować kolejny pas dla samochodów i wąski chodniczek i trawniczek i nie znalazło się już tam miejsca na przykład na drogę dla rowerów, która by połączyła takie dwa kluczowe miejsca jak cała północna Łódź, która się skupia właśnie w Parku Śledzia z Piotrkowską, no to, to jest brak decyzji. No, brak decyzji jest też to, żebyśmy mieli jakąkolwiek tak zwaną średnicową trasę rowerową, czyli łączącą Stare Polesie na przykład z radiostacją. No znowu też nie mamy decyzji, którędy takie coś poprowadzić. Dlaczego? No bo to już są trudniejsze decyzje. Że to by pociągało za sobą konsekwencje, których się wszyscy boją, to znaczy kierowcy niestety, albo bardziej nie kierowcy, zmotoryzowani są takimi troszkę psami ogrodnika. Sami nie skorzystają, ale innym nie dadzą. I uważałem, że każda ulica musi być tylko i wyłącznie samochodowa, a rowerzyści niech sobie jakoś radzą. Mhm. Nie mamy ani jednej trasy, która by właśnie łączyła jakoś Śródmieście poza trasą WZ. No, oczywiście możemy powiedzieć, jedź sobie do trasy WZ, do Piłsudskiego, no, tylko no, z perspektywy miejsca, w którym się znajdujemy. No, dojechać do Piłsudskiego fajnie, no, ale będę tam jechał, żeby dojechać do manufaktury, która jest mniej więcej na tej samej wysokości. No to absurd. No. Jak się chce się dostać możliwie szybko. Mówię orientacyjnie ten punkt, niekoniecznie, że chcę jechać tam na zakupy, ale tak, żeby sobie każdy mógł słuchacz wyobrazić mniej więcej, że ja chcę przejechać, nie wiem, 3 kilometry, a ktoś mi proponuje przejechanie kilkunastu. No, to nie o to chodzi. No, zwłaszcza, że to jest jedyna możliwość w tym momencie. I decyzja, no. Głównie chodzi o decyzję.
3: Sięgamy po łatwiejsze rozwiązania, po jakby nisko wiszące owoce, po to, co jest łatwiejsze do zbudowania. Tam, gdzie jest przestrzeń, łatwo coś budować, gdzie i tak jest prowadzony jakiś remont, łatwo stworzyć drogę rowerową, natomiast tam, gdzie trzeba rzeczywiście dopiąć, spiąć ze sobą te miejsca, gdzie to jest trudne, no tam brak decyzji, więc tutaj, a bez tego niestety nie mamy tego większego ruchu rowerowego, mniej ludzi może skorzystać z tego ruchu, bo nie dojadą do centrum i z kolei pojawiają się opinie, że okej, no zbudowano drogę rowerową na przykład wzdłuż Wojska Polskiego, ale mało kto tam jeździ, no ale nie, stosunkowo niewiele osób tam jeździ, mimo dobrej drogi rowerowej, dlatego, że nie ma spójnego połączenia z centrum. A żeby zrobić spójne połączenie z centrum, no to trzeba już wydać jakieś czasem kontrowersyjne decyzje, jakąś większą inwestycję zrobić, żeby to spiąć ze sobą. Więc tutaj, jeżeli zatrzymujemy się w pół kroku, to wtedy jest słabo. I z jednej i z drugiej strony, bo z jednej strony coś już wydajemy pieniądze, przeznaczamy jakąś przestrzeń, ale jednocześnie nie osiągamy tego celu do końca. Więc zatrzymanie się w pół kroku jest nieopłacalne dla nikogo. Bo także ktoś, kto jeździ na co dzień samochodem, nie odczuje tego, że będzie miał mniejszy tłok na drodze, bo jego sąsiedzi na przykład przesiądą się na rower, jeżeli nie stworzymy rzeczywiście panowie, tej bardzo spójnej infrastruktury.
1: Bardzo panom dziękuję za tę rozmowę. Państwu dziękuję za także uczestnictwo w naszym programie. Hubert Barański z Fundacji Normalne Miasto Fenomen, Łukasz Kamiński, łódzki aktywista rowerowy. Panowie raz jeszcze wielkie dzięki.
0: Dziękuję.
1: I do usłyszenia. Dziękujemy. Marcin Pośpiech, kłaniam się.

0: Autopromocja.
1: 10 spotkań, 10 książek i jedna wielka rozmowa o tym, jak lepiej rozumieć człowieka i świat, w którym żyjemy. Już dziś o północy otwieramy w Radiu Łódź nocny klub książki. Przed nami 10 pasjonujących wypraw przez kontynenty, epoki i ludzkie doświadczenia. Naszym przewodnikiem będzie Błażej Moder, a gościem pierwszego spotkania Mariusz Grzegorzek. Reżyser filmowy i teatralny, wykładowca oraz uważny czytelnik.
2: Nocny klub książki, punktualnie o północy, z środy na czwartek. Serdecznie zapraszam, Błażej Moder.
3: Ustaw ciśnienie statyczne na zaworze dopływowym na dokładnie 35 MPa. Odchylenie o 5% może spowodować kawitację w pompie cyrkulacyjnej.
4: Stop! Jest prostsze rozwiązanie. Fachowe porady ekspertów w sprawach, które wydają się być skomplikowane, a wcale nie muszą. Po prostu to proste. Słuchaj Radio Łódź w czwartek po 9.30. Zapraszam, Damian Grosicki.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Szukasz przygody, która oderwie dzieci od ekranów? Czas na ruch w najlepszym wydaniu. Już 11 i 12 czerwca Błonia Łódzkie zamienią się w arenę wyzwań. Runmageddon Kids. Demo dla dzieci od 4 do 11 lat. Bezpłatny udział. Komin sportowy dla każdego dziecka. Tor przeszkód i mnóstwo zabawy. To genialny pomysł na lekcje WF-u. Starty grupowe i indywidualne. Zapisy na generacja.runmageddon.pl.
6: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Łodzi, ulica Żgowska 26. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
7: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
8: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
7: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
8: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, FENIKS. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
9: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
0: Po reklamie.
10: Słuchają Państwo Radia Łódź, jest 13. W naszym programie czas na wiadomości. Jarosław Turek.
11: A w serwisie Awantura łódzkich radnych Olas Łagiewnicki. Rosnąca przemoc rówieśnicza w polskich szkołach i koniec dzikich parkingów w Łodzi. W regionie pochmurno i dosyć ciepło, 18 stopni, ale po południu znowu możliwe burze. Awantura Olas Łagiewnicki na sesji Rady Miejskiej w Łodzi. Chodzi o plany budowy ścieżki w koronach drzew oraz wieży widokowej w rejonie Zielonych Płuc Łodzi. Łagiewniki to największy las w granicach miasta w Europie. Magistrat planuje stworzenie w nim nowych atrakcji, ale też modernizację już istniejącej infrastruktury, jak na przykład wyremontowanie parkingu, a także stworzenie ścieżki rowerowej w śladzie ulicy Wycieczkowej. Ale to są pomysły wzbudzające obawy i emocje także w sieci, o czym mówi radna Beata Bicka z Zielonych.
12: Nie chodzi o tylko i wyłącznie mieszkańców tej okolicy. To jest miejsce wszystkich łodzian i o konsultacje z łodzianami, bo myślę, że to by zaoszczędziło nam wielu w tej chwili spekulacji.
13: Mam nadzieję, że po dzisiejszym spotkaniu sami Państwo też będziecie pilnować tego, żeby te durne informacje rozedrganych niektórych ludzi, którzy po prostu źle życzą miastu, były dementowane.
11: Tak odpowiada wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski. Szlak turystyczny w łódzkich Łagiewnikach ma kosztować 26 milionów złotych, z czego ponad połowa ma pochodzić ze środków unijnych.
14: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
11: Łódź pozbywa się dzikich parkingów. Kolejny z nich zostanie zastąpiony przez parking miejski. Prace nad jego utworzeniem kończą się właśnie przy ulicy Pomorskiej 14, gdzie przez lata mieszkańcy zostawiali swoje auta za darmo. Na miejscu jest nasz reporter Seweryn Potentas. Powiedz, na jakim etapie są te prace i co na to mieszkańcy?
15: Na rogu ulic Pomorskiej i Wschodniej zniknęło zdaniem mieszkańców łącznie nawet 100 darmowych miejsc parkingowych. Na jednym z krajów skrzyżowania powstanie apartamentowiec, na drugim dziki parking przerabiany jest na parking miejski, za który trzeba będzie zapłacić. Obecnie trwają tu ostatnie prace przygotowawcze. Stanęły już szlabany, parkomat, licznik miejsc, a także wymalowano miejsca postojowe. Łącznie zaparkuje tu 35 aut, a z parkingu będzie można korzystać całodobowo. Jak zapowiada Zarząd Dróg i Transportu, parking przy Pomorskiej 14 ma zacząć działać w najbliższych dniach. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
11: A podobne parkingi w ostatnich tygodniach zaczęły działać przy ulicach Targowej, Fabrycznej, Rewolucji 1905 roku i na Placu Zwycięstwa. 9 na 10 uczniów doświadcza przemocy. Tak wynika z najnowszego raportu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Badanie przeprowadzono wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jak podkreśla jedna z autorek, socjolog Joanna Kopycka, badania wskazują, że 90% uczniów doświadcza różnych form przemocy.
16: To może być wyśmiewanie i krytykowanie wyglądu, wykluczenie z grupy lub aktywności, czy to w kontakcie bezpośrednim, czy w internecie, ale też grożenie czy bicie. Zdecydowanie jest to wyraźny problem społeczny wśród dzieci i młodzieży.
11: Z raportu wynika także, że 75% uczniów doświadcza przemocy w internecie. W badaniu, które stało się podstawą stworzenia raportu, wzięło udział około 140 tysięcy uczniów w wieku od 10 do 17 lat. Jarosław Kaczyński zeznaje w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym tzw. dwóch wież. Chodzi o budynki, które miały powstać w Warszawie na działce należącej do powiązanej z PiS spółką Srebrna. Austriacki biznesmen twierdzi, że prezes PiS zlecił mu wstępne przygotowanie tej inwestycji, za co nigdy mu nie zapłacono. Miał na tym stracić 1 300 000 euro. Ale Jarosław Kaczyński w tym śledztwie sam czuje się ofiarą działań prokuratury.
17: W tej chwili mamy zasadniczy kłopot. Ta prokuratura jest nielegalna. Wszystkie jej działania są nielegalne i nawet więcej sądzę, że to są po prostu działania o charakterze przestępczym. No i że przyjdzie czas, kiedy ci ludzie, którzy je podejmują, będą musieli zasiąść na ławie oskarżenia.
11: O tym, że działania prokuratury mają charakter polityczny, prezes PiS mówił już w ubiegłym roku, krótko po wszczęciu śledztwa. Prokuratura w 2019 roku za rządów Zjednoczonej Prawicy odmówiła postępowania. A w serwisie Za godzinę w Radiu Łódź pomysł, jak odławiać dziki na łódzkim Widzewie.
10: No nie da się ukryć, że deszczowo i tak będzie rzeczywiście w ciągu dzisiejszego dnia. 18 stopni, czyli tak naprawdę maksimum, a opady deszczu już są w Łodzi. Najbardziej pada w tej chwili w Tuszynie, koło Żgowa i koło Konstantynowa Łódzkiego. Deszcz przemieszcza się do centrum Łodzi. W nocy, w dalszym ciągu będzie nam towarzyszył. Może padać mocno, nawet do około 30 mm. Możliwe też burze. Temperatura w nocy 12 stopni. Wiatr raczej słaby, jednak północno-zachodnie.
18: W środku dnia z Radiem Łódź.
10: Kuba Janik, audycję realizuje Piotr Bielawski. My mówimy dzień dobry, a do naszego dzień dobry dołączają się Firaszko i Zuta.

Dzień dobry, tak nazywa się ta piosenka, to Wiraż Kozuta. Taka jest prawda. Więcej piosenek w dzisiejszej audycji przeróżnych, na pewno takich pogodnych, wesołych, radosnych, dodających energii, bo deszcz i słota to i klimat nie ten do pracy. Dzisiaj będzie w tej pierwszej godzinie w stałych punktach naszego programu taka audycja tworzona z Łódzkim Domem Kultury i będzie o pszczołach. Bo państwo pracują jak pszczółki, my czas umilamy. Będziemy umilać ten czas również zaproszeniami. Na to proszę zwrócić od czasu do czasu w tej pracy uwagę jednak, bo będę zapraszał na Foo Fighters, ale koncert się szykuje. No i do teatru, Teatru Jaracza będę też dzisiaj zapraszał.

0: Ustaliłem z Danielem Markiewiczem, że bardzo lubi te utwory, które teraz gram. A Foo Fighters lubisz?
1: Lubię, dzień dobry.
0: Bo na koncert będę zapraszał. No ciebie nie zapraszam, ale wiesz, słuchaczy.
1: Ja mam koncert codziennie w Radiu Łódź, taką muzykę gramy, że...
0: No dobrze, no Foo Fighters też gramy. To prawda, ale państwa zachęcam. W pewnym momencie pojawi się taki konkurs i będzie zaproszenie na Foo Fighters, bo przyjeżdżają do wygrania. Przyjeżdżają, zagrają w Warszawie, Warszawa niedaleko, a my teraz nie tylko o muzyce, a o wszystkim, co na naszej stronie. No, fajną masz pracę, możesz słuchać muzyki w Radiu Łódź i o tym radiu, czy też o ważnych ich rzeczach, które radio tak naprawdę opowiada, pisać na stronie, prawda?
1: Mogę, to prawda. Fajna praca, widzisz. Fajna praca. W radiu wszystko fajne.
0: I bardzo fajnie tutaj w studiu, ale obowiązki też wzywają. Ciekawe, co tak naprawdę ważnego dzisiaj na stronie Radio Łódź.pl.
1: Od kilku dni mam wrażenie, że zostaję się ekspertem od dzików.
0: Naprawdę?
1: Bo co wchodzę na antenę, to wspominam
0: znowu
1: o dzikach.
0: I znowu to ja o dzikach. Też mogę cię o to zapytać. No to jak z tymi dzikami na Widzewie, bo są widziane?
1: No słuchaj, jeden mieszkaniec powie tak, drugi powie tak. Ale z dzikami jest tak, że będą mnie próbowali odławiać i obok jednego z blokowisk na Widzewie stanęło już takie urządzenie, do którego się będzie dziki zwabiać, żeby je właśnie odłowić.
0: Na razie... A jak będzie się je zwabiać?
1: Wydaje mi się, że jakimś pokarmem, no bo w sumie czym? Mhm. Co myślisz?
0: I one czują z daleka, tak? I idą właśnie w to miejsce. Tak,
1: no myślisz? Tak sądzę, no bo
0: nie, czym, zastanowiłem się teraz
1: czym można by dzika zwabić?
0: No tylko pokarmem.
1: Chyba
0: tak.
1: Koncertem Foo Fighters to nie do końca. Mogliby się nie poznać.
0: No zobaczymy, kto będzie brał udział w konkursie, ale no nie sądzę oczywiście. To fajny dowcip ci się udał.
1: No mnie by można było zwabić takim.
0: Natomiast tak do końca to nie jest zabawne, że te dziki tam sobie po tym Widzewie biegają, nie?
1: W ogóle nie jest zabawne. Myślę, że mieszkańcy też mają prawo się bać. Mhm. No ale mam nadzieję, że to się jakoś ułoży, ta sprawa z dzikami, no bo natura coraz bardziej nas wzywa, coraz bardziej wchodzi w granice miasta.
0: No to prawda. I rozumiemy, że te dziki będą usypiane i w odpowiednie miejsca wywożone, tak?
1: Niestety chyba tylko do połowy masz rację, czyli będą usypiane.
0: Aha. A to ciekawe. A tam szczegóły na stronie też znajdę, tej całej operacji?
1: I chciałem właśnie zaprosić państwa, bo na stronie mamy nie tylko szczegóły, mamy też zdjęcia i filmik z dzikami.
0: Dziki też się wypowiedziały? Teraz ja sprzedam dowcip.
1: Wypowiedział się prezes spółdzielni, ale to daleko od dzika.
0: No na pewno. No dobrze, zobaczymy, będziemy obserwować oczywiście. Dziki nie tylko na Widzewie, to jest jeszcze jedna kwestia, ale problem może narasta. To o tym między innymi na naszej stronie, o czym jeszcze?
1: No jeszcze na przykład o dzikach też, a dokładnie o dzikich parkingach w Centrum Łodzi, które powolutku
0: i też tam
1: będą...
0: dziki się pojawiają? Bo dzikie parkingi przeczytali, że...
1: No. Pytanie o etymologię tego zwrotu, w ogóle dziki parking.
0: Dlaczego dziki przeczytały, dziki parking i idą.
1: I się zwabiły.
0: No właśnie, no dobrze.
1: No natomiast już się nie będą zwabiać
0: co
1: ludzie.
0: Co z dzikim parkingiem?
1: No już się nie będę musiał tam zwabiać kierowcy prawdopodobnie. Mhm. Już nasz reporter ich wypytał, no bo przy Pomorskiej trwa usuwanie dzikiego parkingu i przerabianie go na parking miejski. No parking miejski od dzikiego różni się tym, że będzie trzeba za niego zapłacić.
0: No wiesz, może też być nawierzchnia położona i tak dalej, i tak dalej.
1: Oczywiście,
0: tak,
1: dużo luksusów.
0: Tak. No właśnie. No, ale następne miejsce do parkowania się szykuje, takie oficjalne.
1: Oficjalne, no, jak wiemy też z ostatnich dni, no, są inne oficjalne miejsca, na przykład parking wielopoziomowy.
0: Sprawdzamy, czy tam parkują dalej?
1: Sprawdziliśmy to na stronie radiołódź.pl.
0: Aha, okay.
1: No i wyniki sprawdzenia nie są zbyt optymistyczne dla zarządcy parkingu, bo liczba aut drastycznie spadła, kiedy przestał być darmowy.
0: No, a tutaj się szykuje następny taki parking, tak?
1: Szykuje się. No dobrze, że są miejsca, natomiast gorzej, że łodzianie nie do końca chcą chyba z nich jeszcze korzystać.
0: To dzikie parkingi znikają po prostu z Łodzi szybciej niż dziki i to już koniec moich dowcipów, naprawdę.
1: Ale to może jeszcze pociągniemy wątek, w ostatnim zdaniu powiem tylko tyle, że szykuje się nam też bezpłatna komunikacja. No jak będą te parkingi płatne, no to przynajmniej komunikacja będzie bezpłatna, ale tylko przez chwilę.
0: Nie patrz na mnie i nie oczekuj, że będę dowcipkował i nadal wątek dzików tutaj wprowadzę. Nie, ale co, mówisz z tą komunikacją jeszcze raz?
1: 3 dni pojedziemy za darmo w lipcu tego roku.
0: O, pięknie. A które też wiemy dokładnie?
1: 24, 27.
0: Dobrze.

0: Czasem słońce, czasem deszcz, zawsze Radio Łódź. Autopromocja.
1: Radio Nocą.
2: Zapraszam Państwa do Radia Nocą na dowolny, na każdy temat. Do rozmowy, co ciekawego, czy też ważnego wydarzyło, czy dzieje się w Państwa życiu, co Państwa słychać. To także czas na nawiązanie do naszych dotychczasowych nocnych rozmów oraz na zaproponowanie tematów i gości przyszłych programów Radia Nocą. Zapraszam Państwa do Radia Nocą na dowolny, na każdy temat w najbliższy czwartek, 11 czerwca od 23.05 do 1.00, a już teraz do przesyłania Państwa komentarzy czy przemyśleń na m.woźniczka@radioloc.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej, soczystej marakuji i kruchej, deserowej czekolady.
4: Egzotycznie świeże.
3: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
4: Słodkie, tak. Orzeźwiające? A jakże?
3: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
5: Gamingowy weekend pełen rodzinnych emocji w Centrum Handlowym Tulipan. Graj, baw się, rywalizuj w turniejach i zgarniaj robuxy. Czekamy na Ciebie w piątek i sobotę, 12 i 13 czerwca w strefie wirtualnej zabawy inspirowanej światami Robloxa i SpongeBoba. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi do Tulipana. Odkrywaj gamingowe nowości, trenuj refleks i podejmuj wyzwania. A jeżeli chcesz przeżyć podróż w czasie, zajrzyj do strefy retro z grami z ubiegłego wieku. Szczegóły na chtulipan.pl.
6: Ach, jak pani milczy, a przy tym pani wygląda na obrażoną. Pani ma znakomity wygląd, dumnej królowej. Pani jest jakaś naburmuszona, skwaszona. Ach, ta duma i te kwasy. Nie, ja szaleję.
7: Inna księżniczka Burgunda wraca na deski Teatru Lalek Arlekin w Łodzi. Zapraszamy na spektakle 19, 20 i 21 czerwca. Bilety dostępne w kasie teatru lub na teatrarlekin.pl.
0: Po reklamie.
8: W środku dnia. Z Radiem Łódź.
9: Na drodze z 8 teraz utrudnienia, więc jadących przestrzegam. Odcinek Piotrków Trybunalski w Słud po nich, no, jadący do Warszawy mają zajęty jeden pas ruchu i te utrudnienia troszeczkę potrwają.

Niezapomniany Joe Cocker, Have a Little Faith in Me, a wcześniej Anna Maria Jopek i jej Cud Niepamięci, czyli piosenka Przebój. Anna Maria Jopek, takich piosenek, przebojów kilka by śpiewała i wracamy do pięknych polskich tekstów. Będziemy też mówić w kontekście tekstów z Krystyną Prońko o piosenkach nieprzemijających w niedzielę po 16. Krystyna Prońko wczoraj odbierała Gloria Artist, złoty medal za wkład w kulturę polską. Miałem okazję z nią dłużej porozmawiać. To bardzo wesoła rozmowa. Pewnie Państwo znają Krystynę Prońko jako taką poważną artystkę, śpiewającą poważne teksty, a jeśli już śpiewającą osobiste, to bardzo klimatycznie, ale niezwykle poważną, czy też nawet nie odpowiadającą na pytania, bo nie udzielającą wywiadów. Ale to będzie bardzo, wydaje mi się, nawet powiedziałbym wesoła rozmowa z Krystyną Prońko. Już zapraszam. Znacie Państwo z zupełnie innej strony artystkę. Krystyna Prońko u nas w naszym programie w niedzielę po godzinie 16. Ze stałych punktów zapowiadałem, że będzie Łódzki Dom Kultury. Tam zaglądamy, bo tam Zielona Akademia. I mówiłem, że będzie o pszczołach. A tak, bo uczestnicy tej Łódzkiej Zielonej Akademii, Łódzkiego Domu Kultury odwiedzili pasiekę w Lipcach.

0: Audycja powstała we współpracy z Łódzkim Domem Kultury, instytucją kultury samorządu województwa łódzkiego.
1: Łódzki Dom Kultury jest realizatorem zadania Zielona Akademia EUDK, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
2: W ramach Zielonej Akademii EUDK wybraliśmy się wraz z uczestnikami warsztatów do Pasieki w Lipce, dowiedzieć się o ekologii i życiu pszczół. Zapraszam, Weronika Skibińska.
3: Dzień dobry, nazywam się Marzena Serafińska, jestem właścicielką Pasieki w Lipce. Tutaj jest miejsce, gdzie prowadzę warsztaty edukacyjne dla dzieci i dorosłych. No i zajmuję się oczywiście samym pszczelarstwem, czyli prowadzę pasiekę, sprzedaję miody i inne produkty pszczele.
2: Jak to się stało, że powstało takie miejsce?
3: Z pasji do pszczół. Mąż bardzo dawno temu pokochał pszczoły i zajął się pszczelarstwem tak na poważnie, ale poza sezonem coś trzeba było robić. W związku z tym zaczął jeździć właśnie po przedszkolach, po szkołach. I tak z roku na rok tych klientów było coraz więcej. Klientów w sensie przedszkoli i szkół. Pewnego razu pani Ela, którą gorąco pozdrawiam, powiedziała mojemu mężowi: panie Darku, wszystko fajnie, ale może byłoby warto zobaczyć te pszczoły z bliska. Mąż przyjechał wtedy do domu i powiedział: Marzena, umówiłem wycieczkę na 15 maja, a to był 15 marzec. Co ty na to? No, teraz to już chyba nie ma o co pytać. Tak też powstał pomysł przyjmowania tutaj również grup zorganizowanych.
2: Co chcecie pokazać właśnie w tym miejscu?
3: Dzieciom i dorosłym opowiadam o pszczołach, o życiu pszczół, o tym, jak są zorganizowane, jaki jest podział ról w rodzinie pszczelej i o tym, jak są ważne. Nie każdy sobie zdaje sprawę z tego, że 3/4 żywności zależy właśnie od pracy pszczół miodnych, bo rodzajów pszczół też jest dużo, ale to pszczoła miodna jest tą najważniejszą. I próbujemy właśnie to przekazywać już od najmłodszych lat.
2: Ten miód, który powstaje bezpośrednio ze pszczół, szczególnie właśnie z takich pasiek jak ta, ma specjalne właściwości. Jak rozpoznać, że to jest właśnie ten właściwy miód z pasieki, a niekoniecznie ten kupczy?
3: No cóż, dobry miód można poznać na pewno po tym, że się krystalizuje. Każdy miód musi się skrystalizować i jeśli taki miód jest, no to znaczy, że jest to dobry miód. U nas miody, które produkujemy, no to są i wielokwiatowe, oczywiście takie najbardziej popularne, ale też przewozimy pszczoły i mamy też miody odmianowe, takie jak akacjowy, rzepakowy, lipowy czy też gryczany. I każdy z tych miodów ma różne właściwości. Ale najważniejsze jest to, że każdy miód nas wzmocni, uodporni, da nam dużo energii i sił.
2: Czy obserwuje pani coś takiego, że klimat sam, na przykład bardzo gorące lata, bądź przeciwnie, wręcz deszczowe lata też mają wpływ na to, jak te pszczoły pracują?
3: No zdecydowanie tak. Jeżeli chodzi o upalne lata, to wpływa to na to, że kwiaty po prostu mniej nektarują, bo są przypalane bardziej i więcej jest czasami much na kwiatach niż pszczół. Tak to bywa. Deszczowe z kolei lata, jeżeli jest za dużo deszczu, to też niedobrze, bo pszczoły no, muszą pracować, a jeżeli deszcz pada, nie mogą wylatywać z ula, a potrzeby w ulu są. Jedna rodzina pszczela, to tak, żebyście mieli obraz, jak to wygląda, zjada w ciągu roku około 90 kg miodu, który musi sama wyprodukować, i około 25 kg pyłku kwiatowego, które same muszą przynieść. Więc jeśli pogoda im nie sprzyja, to po prostu no, nie mają tego pokarmu chociażby dla siebie. Już nie wspomnę o tym, że potrzebujemy również my, ludzie, go trochę im zabrać.
2: To już tak na zakończenie, jak pani ocenia rolę pszczelarza?
3: Jest to rola na pewno bardzo odpowiedzialna, bo od nas zależy to, czy pszczoły będą zdrowe, czy będzie miał kto pracować na nasze życie. Przypomnijmy, że to jest, jej rolą jest zapylanie kwiatów. Miód jest tylko takim efektem dla nas ubocznym. Więc im więcej zdrowych pszczół, tym będziemy mieli większą pewność, że życie na naszej planecie będzie trwało.
4: Monika Matusiewicz, dyrektor Łódzkiego Domu Kultury. Jesteśmy w trakcie realizacji projektu Zielona Akademia Łódzkiego Domu Kultury. A cóż to jest za projekt? To działanie mobilizujące, zachęcające młodych ludzi z naszego województwa, ponieważ zaprosiliśmy 10 instytucji partnerskich z województwa, tak aby objąć zasięgiem całą mapę naszą, naszego województwa. Młodzież, w zasadzie dzieci, młodzież w wieku szkolnym, 4., 5., 6. klasa będą uczestniczyć w kilku zajęciach warsztatowych. Obecnie trwają warsztaty i spotkanie z środowiskiem, ze społecznością pszczół. Jesteśmy w Pasiece w Lipce. Dzieci mogą zobaczyć, poznać życie tych owadów, dowiedzieć się, jaki jest podział ról właśnie w tej społeczności, jak powstaje miód i jak bardzo ważne i cenne są zapylacze dla nas, nam potrzebne, niezbędne do funkcjonowania, do życia, do ochrony naszej bioróżnorodności tak naprawdę.
2: Jak bardzo ważne jest uczenie o tej ekologii młodzież?
4: Oczywiście temat ekologii niezwykle teraz taki intensywny, ważny, bieżący. My jako instytucja kultury bardzo chętnie chcemy włączać dzieci również do tych działań edukacyjnych ekologicznych.
5: Poszliśmy do pszczół. Pani nam pokazywała, jak one tam pracują.
6: Bardzo fajnie. Dowiedzieliśmy się dużo o pszczół, co może się tam przydać jednak tak w życiu.
7: Ja uważam tak samo. Fajnie było zobaczyć taki na żywo plaster miodu z pszczołami.
4: Projekt Zielona Akademia Łódzkiego Domu Kultury zakłada cykl różnych przedsięwzięć właśnie związanych z ekologią. Zaprosiliśmy partnerów, ośrodek działań edukacyjnych Źródła. Tam z kolei przygotowane działania warsztatowe, takie interdyscyplinarne, pozwolą zrozumieć, jak odpowiedzialnie każdego dnia podejmować decyzje. Oraz zaprosiliśmy Ogród Botaniczny Nasz Łódzki, pracownicy ogrodu spotkają się z uczestnikami naszego projektu i wspólnie przygotują domki dla owadów, zbudują takie, stworzą łąki kwietne, niezbędne dla zapylaczy, a w każdej miejscowości, która jest naszym partnerem, powstanie większy domek właśnie dla owadów.
1: Łódzki Dom Kultury jest realizatorem zadania Zielona Akademia EUDK, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
0: Audycja powstała we współpracy z Łódzkim Domem Kultury, instytucją kultury samorządu województwa łódzkiego.

0: Reklama.
1: W wakacje nie ma nudy. Jest mikrofon, zabawa i sport. Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/ Akademia Młodego Radiowca.
2: Szukasz przygody, która oderwie dzieci od ekranów? Czas na ruch w najlepszym wydaniu. Już 11 i 12 czerwca Błonia Łódzkie zamienią się w arenę wyzwań. Runmageddon Kids. Demo dla dzieci od 4 do 11 lat. Bezpłatny udział. Komin sportowy dla każdego dziecka. Tor przeszkód i mnóstwo zabawy. To genialny pomysł na lekcje WF-u. Starty grupowe i indywidualne. Zapisy na generacja.runmageddon.pl.
3: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
4: Szukasz pomysłu na aktywny dzień pełen wrażeń? Góra Kamińsk. Najwyższe wzniesienie w centralnej Polsce. Czeka na Ciebie. Latem to raj dla rowerzystów, spacerowiczów i miłośników przygód. Z trasami rowerowymi, wyciągiem krzesełkowym i mnóstwem atrakcji dla całych rodzin. Zimą? To największy stok narciarski w centralnej Polsce. Z nowoczesną infrastrukturą, wypożyczalnią sprzętu i świetnymi warunkami. Zarówno dla początkujących, jak i bardziej zaawansowanych miłośników białego szaleństwa. Góra Kamińsk. Energia przez cały rok.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
6: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
7: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
8: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
9: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
10: Ty też możesz nam pomóc!
9: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
11: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
9: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
12: Słuchają Państwo Radia Łódź, to już 14. I czas na wiadomości w naszym programie. Jarosław Turek.
13: A w serwisie bezpłatna komunikacja na Łódź Summer Festival. Odłownia dzików na łódzkim Widzewie i niepokojący wzrost liczby zachorowań na żółtaczkę. W regionie jest pochmurno, na termometrze to około 18 stopni. Do wieczora możliwe opady deszczu, także burze. Bezpłatna komunikacja na Łódź Summer Festival uchwalona. Radni przyjęli projekt uchwały znoszący opłaty za przejazdy autobusami, tramwajami MPK Łódź w ostatni weekend lipca, czyli podczas hucznie świętowanych urodzin stolicy województwa. Wydarzenie może wziąć udział nawet 160 tysięcy osób, przypomina o tym radny Krzysztof Makowski z Lewicy.
14: Jeżeli przyjechaliby wszyscy na Redkini albo w okolice Redkini samochodami, to możemy sobie wyobrazić, jaki tam będzie armagedon. A jeżeli będzie możliwość zostawienia tych samochodów gdzieś wcześniej na parkingach, dojechania bezpłatną komunikacją, na pewno to usprawni poruszanie się w tym obszarze naszego miasta.
15: Jest to pewna forma podziękowania mieszkańcom i też jakby wspólnego świętowania po prostu, no, że wszyscy będą jeździli za darmo.
13: Dodaje radny Damian Raczkowski z Koalicji Obywatelskiej. Od głosu wstrzymali się radni Prawa i Sprawiedliwości, bo uchwała likwiduje bezpłatne przejazdy dla studentów podczas juwenaliów. A to jest ciąg dalszy wprowadzania płatnych juwenaliów, tak mówi Piotr Cieplucha z PiSu.
16: Część studentów nie chciała brać udziału w związku z tym w tym wydarzeniu, zorganizowała własne, konkurencyjne.
13: Bezpłatna komunikacja w Łodzi będzie dostępna dla wszystkich pasażerów od godziny 15 24 lipca do 4 rano 27 lipca.
0: Radio Łódź.
5: Zawsze sprawdzone informacje.
13: Na łódzkim Widzewie stanęła odłownia dzików. Od dzisiaj w pobliżu Pułapki widziano nawet całe stado dzików. W związku z tym spółdzielnia mieszkaniowa wprowadziła zakaz korzystania z przyblokowych ogródków. Zwierzęta od dłuższego czasu pojawiają się między blokami, wchodząc na teren osiedla od strony lasu. Więcej o tej sytuacji mówi nasz reporter Jakub Jędrzejewski.
17: Odłownia została ustawiona na skraju osiedla przy ulicy Dostojewskiego, dokładnie tam, gdzie dziki najczęściej wchodzą z terenów leśnych między bloki. Spółdzielnia mieszkaniowa imienia Chrobrego zdecydowała o zamknięciu dostępu do ogródków przyblokowych w bezpośrednim sąsiedztwie ustawionej odłowni, mówi radny Rady Miejskiej w Łodzi Krzysztof Makowski z Lewicy.
14: To jest bardzo dobre rozwiązanie, to jest rozwiązanie, które stosują samorządy w całej Polsce po to, aby zapanować nad tym niekontrolowanym przybywaniu dzików.
17: Innego zdania jest radna Magdalena Gałkiewicz z Zielonych.
18: To są trochę takie działania moim zdaniem nadmiarowe. Te działania, na które miasto powinno stawiać, to jest chociażby zabezpieczenie śmietników. No problem niestety dzisiaj mamy taki, że wszystkie te zwierzęta, które są odławiane do odłowni, są później uśmiercane.
17: Mieszkańcy są proszeni o zachowanie ostrożności i nie zbliżanie się do Pułapki. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
13: Spółdzielnia informuje, że część dzików zostało już odłowionych w poprzednich miesiącach, ale problem jest wciąż poważny, bo według szacunków w Łodzi może być ponad 3000 dzików. Niepokojący wzrost liczby zakażeń wirusowym zapaleniem wątroby typu A. Jak alarmuje zachodniopomorski sanepid, od początku roku tylko w tym regionie odnotowano 2 razy więcej przypadków niż przez cały rok poprzedni. Ale problem jest ogólnopolski, mówi o tym więcej Aneta Łuczkowska.
19: WZWA przenosi się przez niemyte ręce, ale też, jak mówi Renata Opiela z zachodniopomorskiego sanepidu, przez kontakty seksualne.
20: Wzrost zachorowań odnotowany jest przede wszystkim w grupie mężczyzn w wieku produkcyjnym. Pamiętajmy, że osoby te pracują również w branży gastronomicznej. Przy niezachowaniu zasad higieny bardzo łatwo może dojść do ogniska choroby przenoszonej drogą pokarmową, czego oczywiście nie chcielibyśmy.
19: Zakażenie długo nie daje objawów. Te pierwsze można źle interpretować, mówi dr Marta Syczewska.
21: A to gorączka, a to kaszel, a to bóle mięśniowo-stawowe. Tłumaczymy sobie to w rozmaity sposób, jako jakąś infekcję przeziębieniową.
19: Przebieg choroby jest burzliwy, choć rzadko kończy się groźnymi powikłaniami. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
13: Przed zakażeniem chroni higiena, ale także szczepienia. Przyjęcie 2 dawek daje ochronę na całe życie. Jeszcze o tym, że od dzisiaj obowiązują nowe przepisy dotyczące rejestracji używanych samochodów. Nie trzeba już zdejmować tablic tylko po to, żeby je pokazać w urzędzie. Wystarczy złożyć oświadczenie, że tablice rejestracyjne są czytelne, niezniszczone i mają wymagane nalepki legalizacyjne. Od dzisiaj także nie trzeba już przedstawiać papierowego zaświadczenia o badaniu technicznym pojazdu, jeśli wynik został wpisany do centralnej ewidencji pojazdów. A więcej informacji z Łodzi regionu jak zawsze na naszym portalu radiołódź.pl.
12: I mamy ostrzeżenie 1 stopnia o intensywnych opadach deszczu i burzach i już bardzo mocno pada w Tuszynie i okolicach, w Brzezinach okolicach, również pada za Strykowem autostrady A2, A1. Tutaj kierowcy mogą spotkać bardzo, myślę, że poważne ulewy. 18 stopni właściwie, 17-18 stopni w tej chwili w naszym regionie, jeśli chodzi o temperaturę. No i wiatr, który oczywiście w czasie tych burz będzie silniejszy. Tam, gdzie nie pada, słaby, ale z kierunków zmiennych.
2: W środku dnia z Radiem Łódź.
12: Piotr Siwiński realizuje program. Piotr Bielawski, zapraszamy bardzo serdecznie. Jesteśmy razem do 16:00.

Don't Stop Believin' Journey. No to niech Państwo nie przestają wierzyć w to, że wybiorą się a propos mocnego grania na koncert Foo Fighters. Przyjeżdżają, zagrają w Łodzi. No i mam takie podwójne zaproszenie i na pewno będzie można wygrać to zaproszenie w dzisiejszej audycji. Choć w dalszym ciągu nie będę zdradzał, w którym momencie trzeba nas słuchać uważnie. Będzie też do wygrania zaproszenie do Teatru Jaracza na ciekawą sztukę. No i to będzie internat. Myślę, że dość ciekawa propozycja. 13 czerwca o godzinie 16 wystawiana w Teatrze Jaracza. Bo Foo Fighters to Państwo wiedzą, że 15 na Stadionie Narodowym.

0: Trochę mocno gramy, ale jak o Foo Fighters będziemy sobie opowiadać, to dopiero będą dźwięki. Na razie Justyna Krakowiak w naszym studiu, a będziemy opowiadać, co się wydarzy w programie po godzinie 16.
1: Dzień dobry. Tak, dzień dzisiaj dobry. Też mocne tematy po godzinie 16. Zaczniemy od tego, co oczywiście zawsze pobudza naszych słuchaczy, czyli od parkingów, bo jak się okazuje, mamy jeszcze kilka takich miejsc w Łodzi, które są tak zwanymi dzikimi parkingami. No i te dzikie parkingi miasto jakoś stara się ucywilizować, sprawić, żeby jednak i tam zostały pobierane opłaty. No i w związku z tym właśnie znika kolejny taki dziki parking. Co na to mieszkańcy, jakie będą obowiązywały opłaty w tamtym miejscu, to dzisiaj sprawdza Seweryn Potentas. Ale to nie jedyny nasz dziki temat na dzisiaj, bo będziemy dziki. Mówić też właśnie o dzikach. Jeśli państwo się zastanawiają, dlaczego tak często mówimy o dzikach i czy to tak naprawdę jest, że te dziki się pojawiają w mieście, to polecam zajrzeć dzisiaj na naszą stronę, bo nasz reporter Kuba Jędrzejewski pojechał dzisiaj na Widzew, gdzie zostały rozstawione pułapki na dziki. Pierwszą rzeczą, jaką spotkał, było oczywiście stado dzików. W biały dzień i to wcale nie w jakimś odludnym miejscu, naprawdę w centrum osiedla spotkał dziki tuż obok pułapki. Filmik z tego jest nakręcony. Do zobaczenia na naszej stronie, także polecam. No a właśnie co z tymi dzikami, to dzisiaj Kuba Jędrzejewski sprawdza, bada. No i z tym tematem wrócimy dzisiaj po godzinie 16, ale też będziemy opowiadać o tym, że sucho. Co prawda dzisiaj pogoda jest taka, że w każdej chwili może lunąć, ale mamy suszę i to jest niezaprzeczalne. Jest coraz bardziej sucho i trochę też zaczyna się pojawiać takich słów, czy powinniśmy kosić trawę w związku z tym, że jest taka susza. Z jednej strony tak, bo bezpieczeństwo, no też jakaś estetyka, a z drugiej strony właśnie walka o to, żeby zachować wilgoć w glebie. No i pytają o to w Piotrkowie, czy faktycznie trzeba kosić, szczególnie, że tam ostatnio doszło do pewnych incydentów. Po prostu zginął ssaki, no. Giną małe ssaki, które w tych wysokich trawach gdzieś tam buszują. No a jeśli państwo mówią, to tylko jakieś tam małe zwierzaki, to jeśli narzekają państwo na owady potem, na przykład latem, to właśnie też dlatego, że znikają te małe ssaki gdzieś. My do tego dopuszczamy, że te małe ssaki giną. Także tym tematem dzisiaj po 16 też będziemy
0: się zajmować. W tych wysokich trawach słyszę, że kleszcze teraz, dużo kleszcze.
1: No właśnie wcale nie, to jest nieprawda. W wysokich trawach
0: też
1: nie.
0: Chciałem zaprzeczyć, że to już zostało wyjaśnione. Teraz wrócę do dzików na Widzewie.
1: Tak.
0: To wszyscy mówią i znają jedno miejsce, te dziki to uwielbiają. Ja się nie dziwię zresztą. Mhm. Ludzie też uwielbiają Górkę Widzewską. I tam są te dziki. Najczęściej podobno je można spotkać tam teraz.
1: Tutaj akurat Kuba pojechał do takich ogródków. To nie są ogródki działkowe, tylko takie ogródki przy blokach. I tam właśnie te dziki buszują.
0: No a co do burz i deszczu i tego, że potrzeba nam troszeczkę, żeby popadało, to już brzeziny w deszczu, żgów w deszczu, tuszyn, pabianice.
1: Ja tylko dodam, Piotrków jeszcze też, bo tak, dzisiaj dzwonił nasz reporter, mówił, że od samego rana pada.
0: Pada i to coraz mocniej. Ja tutaj już mówię o takich mocnych opadach, które zbliżają się do Łodzi, okrążają nas. Za moment będzie i w Łodzi lało nieźle. Dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję.

0: Autopromocja.
1: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Gamingowy weekend pełen rodzinnych emocji w Centrum Handlowym Tulipan. Graj, baw się, rywalizuj w turniejach i zgarniaj robuxy. Czekamy na Ciebie w piątek i sobotę, 12 i 13 czerwca w strefie wirtualnej zabawy inspirowanej światami Robloxa i SpongeBoba. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi do Tulipana. Odkrywaj gamingowe nowości, trenuj refleks i podejmuj wyzwania. A jeżeli chcesz przeżyć podróż w czasie, zajrzyj do strefy retro z grami z ubiegłego wieku. Szczegóły na chtulipan.pl.
3: Szukasz przygody, która oderwie dzieci od ekranów? Czas na ruch w najlepszym wydaniu. Już 11 i 12 czerwca Błonia Łódzkie zamienią się w arenę wyzwań. Runmageddon Kids. Demo dla dzieci od 4 do 11 lat. Bezpłatny udział. Komin sportowy dla każdego dziecka. Tor przeszkód i mnóstwo zabawy. To genialny pomysł na lekcje WF-u. Starty grupowe i indywidualne. Zapisy na generacja.runmageddon.pl.
4: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
5: No kuzyn, jakbyś tydzień wcześniej przyjechał, to akurat szukaliśmy chłopaków. Ale teraz wakatów nie ma, co nie? Ale jak coś będzie, to będę dawał znać. Nie dam rodzinie zginąć. Emigracja w reżyserii Marcina Brzozowskiego na podstawie powieści Malcolma XD. Spektakle premierowe 18 i 19 czerwca. Kolejne terminy 12 i 13 września. Bilety, kasa teatru i nowy.pl.
0: Po reklamie.
6: W środku dnia. Z Radiem Łódź.
7: A propos teatrów, ja do Teatru Jaracza będę zapraszał, ale to trochę później. Teraz dokręcimy rzeczywiście śrubę i niebawem zaproszenie na Foo Fighters będzie do wygrania.

Tak jak grają legendy Gorillaz Sparks, a jak zagra Foo Fighters, a propos legend, no właśnie, przyjeżdżają na kolejny koncert do Polski. Długo by przypominać historię tego zespołu, ale też można dłużej rozmawiać o kolejnych ich występach w naszym kraju. Z pięć ich było, prawda? Z tego, co pamiętam, co można wyliczyć. Foo Fighters, bardzo popularna formacja w Polsce. Pierwszy to zgłosił się do konkursu Damian z koszulką Foo Fighters na sobie, ale nie może brać udziału w tym konkursie, a już pan Grzegorz na przykład mi napisał, że jest gotowy. Mogę zadawać każde pytanie, on jest gotowy po prostu z historii Foo Fighters, z płyt, muzyki, ze wszystkiego w ogóle. Jest albo tak wyuczony, albo po prostu przez lata jest wiernym fanem tego zespołu i stawiam na to drugie oczywiście i stąd to wyuczenie i stąd ta wiedza. Ale wspominałem już te różne występy. To wróćmy do pierwszego. On wcale nie był tak wielkim wydarzeniem, koncertem, ale potem odbił się szerokim echem, wpisał się w historię, myślę, że takiej rockowej, muzycznej sceny w naszym kraju. No przy okazji też wywiad telewizja pokazała, pamiętam, z liderem tej formacji. No i w którym roku ten koncert się odbył, albo na jakim wydarzeniu, bo to trzeba dopisać przede wszystkim, o to będę pytał. studio@radiuć.pl i już przychodzą odpowiedzi. No proszę, jak państwo słuchają uważnie jeszcze na dodatek tego, o czym mówię. No ale także mówiłem, że zabrzmi muzyka Foo Fighters w tym programie.

0: A to już zespół jest też klasyka, no i podobno znakomicie słucha się tej muzyki w deszczu, a że pada wręcz prawie już wszędzie w naszym regionie. No pada i w niektórych miejscach nawet mocno. Nie odciągam oczywiście uwagi Państwa od konkursu, który ogłosiłem jakiś czas temu w sprawie Foo Fighters. Nie, już mówię, co nastąpiło. Foo Fighters zagrali po raz pierwszy w Polsce dokładnie 21 lipca 1996 roku na Sopot Rock Festival w Sopocie. Koncert, ktoś wrzucił, jest w sieci, wręcz w całości do obejrzenia, a to pani Karolina pierwsza wiedziała. Wystarczyło oczywiście napisać rok i jak nazywało się wydarzenie. Ja dodaję, że 21 lipca dokładnie miało to miejsce. No ale to nie był jedyny, jak dotychczas, występ oczywiście zespołu Foo Fighters, a kolejny już 15 czerwca, czyli niebawem na Stadionie Narodowym w Warszawie i pani Karolina kogoś zabiera ze sobą, wybiera się na ten koncert dzięki temu, że słuchała uważnie Radia Łódź, była szybka, nie mówiąc, że miała odpowiednią wiedzę, żeby ten konkurs wygrać. Mam nadzieję, pani Karolino, że kilka słów to pani napisze po koncercie, jak było, co się wydarzyło, czy jest pani tym koncertem zadowolona. Jeszcze zaproszenie do teatru obiecywałem i na pewno się zdarzy, bo przecież jesteśmy razem do godziny 16.
1: Gdy patrzę tak, śmiejesz się.

0: Autopromocja.
1: 10 spotkań, 10 książek i jedna wielka rozmowa o tym, jak lepiej rozumieć człowieka i świat, w którym żyjemy. Już dziś o północy otwieramy w Radiu Łódź nocny klub książki. Przed nami 10 pasjonujących wypraw przez kontynenty, epoki i ludzkie doświadczenia. Naszym przewodnikiem będzie Błażej Moder, a gościem pierwszego spotkania Mariusz Grzegorzek. Reżyser filmowy i teatralny, wykładowca oraz uważny czytelnik.
2: Nocny klub książki, punktualnie o północy, z środy na czwartek. Serdecznie zapraszam, Błażej Moder.
3: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
4: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
5: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
3: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
6: Zabetonowali cały.
7: Czego tu brakuje?
6: Rozumu. Tylko rozumu.
8: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
9: Pan zobaczy, co tu się dzieje.
10: U nas pod klatką nie ma porządku.
3: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
11: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Łodzi, ulica Żgowska 26. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
12: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
13: Szukasz przygody, która oderwie dzieci od ekranów? Czas na ruch w najlepszym wydaniu. Już 11 i 12 czerwca Błonia Łódzkie zamienią się w arenę wyzwań. Runmageddon Kids. Demo dla dzieci od 4 do 11 lat. Bezpłatny udział. Komin sportowy dla każdego dziecka. Tor przeszkód i mnóstwo zabawy. To genialny pomysł na lekcje WF-u. Starty grupowe i indywidualne. Zapisy na generacja.runmageddon.pl.
0: Po reklamie.
14: A w Radiu Łódź już 15. I kolejne wiadomości w naszym programie. Jarosław Turek.
15: W serwisie zapowiedź zmian kadrowych w łódzkim kościele, awantura o pomysły zagospodarowania lasu łagiewnickiego i sejmowy wniosek o odwołanie ministra spraw wewnętrznych i administracji. W regionie już prawie wszędzie jest pochmurno i deszczowo, na termometrze około 17-18 stopni i możliwe także burze. Najpierw o tym, że nadchodzi czas zmian w łódzkim kościele. Metropolita łódzki kardynał Konrad Krajewski powołał komisję do spraw przygotowania zmian personalnych osób duchownych w archidiecezji łódzkiej, a więcej o tym mówi nasz reporter Damian Grosicki.
16: Kardynał Krajewski, który od marca zarządza archidiecezją łódzką, powoli poznaje księży. Dlatego w tym ma mu pomóc powołana dekretem komisja, która będzie się kierować potrzebami danych parafii, mówi łódzki metropolita.
17: Najpierw zapraszani są dziekani do kurii i oni proponują różnego rodzaju zmiany w swoich dekanatach. Te wszystkie informacje zbiera biskup Zbigniew Wołkowicz i ta komisja, która powstała, jest tam czterech księży, którzy doskonale znają naszą diecezję, jej realia i potrzeby.
16: Po zapoznaniu się z opiniami kardynał Krajewski będzie podejmował ostateczną decyzję. Damian Grosicki, Radio Łódź.
15: A zmiany personalne w łódzkich parafiach odbywają się w okresie wakacyjnym. Awantura o las łagiewnicki na sesji Rady Miejskiej Łodzi. Chodzi o plany budowy ścieżek w koronach drzew i wieży widokowej w rejonie Zielonych Płuc Łodzi. Magistrat planuje stworzenie w Łagiewnikach nowych atrakcji, ale też modernizację istniejącej już infrastruktury, czyli wyremontowanie parkingu i stworzenie ścieżki rowerowej w śladzie ulicy Wycieczkowej. Ale to są pomysły wzbudzające obawy i emocje, mówi radna Izabela Kaczmarska.
18: Łagiewniki cierpią na suszę. Wysychają źródła, wysychają stawy i nie bardzo potrafię sobie intelektualnie powiązać tematu bioróżnorodności ze ścieżkami w koronach drzew, ścieżkami rowerowymi.
19: Ja panią słucham, choć to czasem bywa trudne. Prosiłbym o to samo. Odpowiadałem na to pytanie 3 razy na tej sali. Można zajrzeć sobie do protokołu.
15: Tak odpowiadał wiceprezydent Tomasz Piotrowski. Szlak turystyczny w łódzkich Łagiewnikach ma kosztować 26 milionów złotych, z czego ponad połowa ma pochodzić ze środków unijnych. Sejm rozpatruje dzisiaj wniosek Prawa i Sprawiedliwości o odwołanie szefa MSWiA. Wnioskodawcy zarzucają Marcinowi Kierwińskiemu brak nadzoru nad służbami, nieudolność w reagowaniu na zagrożenia i wywołanie chaosu w państwie, mówi poseł PiS-u Andrzej Śliwka.
7: Każdy dzień, każda godzina, każda minuta tego człowieka na tym stanowisku jest to zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski.
15: Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych rekomendowała jednak Sejmowi odrzucenie tego wniosku. Mówiła o tym jej przewodnicząca Maria Janyska z Koalicji Obywatelskiej.
20: Większość członków komisji uznała wniosek za absurdalny, nijak się mający do rzeczywistości, przygotowany notabene na bardzo niskim poziomie i prymitywnie przedstawiony, tak samo prymitywnie jak tu w tej Izbie.
15: Sejmowa dyskusja w tej sprawie jeszcze się nie zakończyła. Zgodnie z konstytucją do odwołania ministra potrzeba 231 poselskich głosów. I na koniec łódzki miejski klub tenisowy, który doczeka się wreszcie nowoczesnego kortu centralnego. Mają być nowe trybuny, które pomieszczą blisko 500 kibiców, co pozwoli na organizację turniejów na najwyższym poziomie. Zawodnicy dostaną powiększony kort z tradycyjnej mączki ceglanej, a hitem nowego obiektu ma być otwarta galeria widokowa. To stalowy taras, który zawiśnie na wysokości prawie 3 metrów, mówi prezes klubu Ryszard Kaliński.
21: Atutem tego projektu jest to, że jest taka galeria widokowa wzdłuż wszystkich kortów, gdzie rzeczywiście rodzice czy zainteresowani mogą oglądać zupełnie w innych warunkach. Teraz siedzą przy tej siatce, no i to nie są warunki do oglądania.
15: Prace budowlane mają się rozpocząć w lipcu i potrwają 8 miesięcy. Koszt modernizacji kortów w Parku Poniatowskiego to 2,5 miliona złotych. A w serwisie za godzinę m.in. zapowiedź atrakcji tegorocznego Święta Łodzi.
14: Powiem tak, zachmurzenie jest duże, wręcz całkowite, opady deszczu wręcz wszędzie. A w niektórych miejscach to już burzowo się zrobiło. Mieliśmy ostrzeżenie o burzach, mamy ostrzeżenie o burzach w dalszym ciągu. Pada na pewno, już sprawdzam dokładnie, w Koluszkach, w Ujazdowie, w Strykowie, w Głownie. Tutaj chyba najmocniejszy deszcz i proszę uważać, jeśli Państwo przemieszczają się właśnie przez powiaty i właśnie są w tych miejscach. W czasie burz wiatr może dochodzić ze swoją prędkością do 60 km na godzinę. 17-18 stopni w całym regionie w tej chwili, w nocy dalej będzie padać i dalej możliwe są burze. W nocy temperatura 11-12 stopni, w nocy wiatr północno-zachodni.
13: W środku dnia z Radiem Łódź.
14: I 6 po 15 Piotr Bielawski do 16. Jeszcze na pewno zaproszenie będę miał dla Państwa do Teatru Jaracza. Już wspominałem.

Niezapomniana Tina Turner, jej wielkie przeboje, to prawda. Będziemy do nich powracać. Po części o muzyce też będę mówił, mówiąc o spektaklu Internat, który jest wystawiany w Teatrze Jaracza. 13 czerwca o godzinie 16 przedstawienie. Jeśli ktoś ma czas, no to może wygrać podwójne zaproszenie właśnie na przedstawienie pod tytułem Internat. To dość ważna współczesna sztuka o człowieku XXI wieku, o takim zagubieniu, czy też braku odwagi wypowiadania własnego zdania, poszukiwaniu takiej swojej tożsamości, ale przede wszystkim właśnie tej odwagi, żeby móc wypowiedzieć to swoje zdanie, żeby móc się skonfrontować z rzeczywistością, a też i z miłością, której ten człowiek XXI wieku albo unika, albo się boi, albo nie wie tak naprawdę, jak ją potraktować. To jest sztuka właściwie o tym. Pewnie wielu wie. Mógłbym odwoływać się do tej sztuki, mówiąc, kto ją napisał, o przekładach tej sztuki, o przekładzie, z którego korzysta Teatr Jaracza, ale też odniosę się do muzyki, z której korzysta Teatr Jaracza, dopisanej przez no naprawdę znakomitość, twórcę znakomitego do wielu spektakli, ale nie tylko spektakli, bo jest improwizatorem, jest performerem, jest kompozytorem wielu rzeczy i laureatem na przykład Paszportu Polityki 2021. Podpowiadam, bo pytam, kto stworzył muzykę do Internatu, który w Teatrze Jaracza jest wystawiany. Studio @radio.pl.

I pani Mariola wygrała zaproszenie do Teatru Jaracza na spektakl Internat, odpowiadając, że Dominik Strycharski jest autorem tej muzyki. To prawda, pani Mariolu. Więc wybiera się pani 13 na 16 do Teatru Jaracza, ale najpierw proszę się wybrać do Radia Łódź po odbiór zaproszeń, bo już na panią tutaj czekają. I tyle, jeśli chodzi o rozdawane zaproszenia.

0: Autopromocja.
1: Radio Nocą.
2: Zapraszam Państwa do Radia Nocą na dowolny, na każdy temat. Do rozmowy, co ciekawego czy też ważnego wydarzyło, czy dzieje się w Państwa życiu, co Państwa słychać. To także czas na nawiązanie do naszych dotychczasowych nocnych rozmów oraz na zaproponowanie tematów i gości przyszłych programów Radia Nocą. Zapraszam Państwa do Radia Nocą na dowolny, na każdy temat w najbliższy czwartek, 11 czerwca od 23.05 do 1.00, a już teraz do przesyłania Państwa komentarzy czy przemyśleń na m.woźniczka@radioloc.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz przygody, która oderwie dzieci od ekranów? Czas na ruch w najlepszym wydaniu. Już 11 i 12 czerwca Błonia Łódzkie zamienią się w arenę wyzwań. Runmageddon Kids. Demo dla dzieci od 4 do 11 lat. Bezpłatny udział. Komin sportowy dla każdego dziecka. Tor przeszkód i mnóstwo zabawy. To genialny pomysł na lekcje WF-u. Starty grupowe i indywidualne. Zapisy na generacja.runmageddon.pl.
4: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
5: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
4: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
5: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, Fenix. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
6: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
7: Szukasz pomysłu na aktywny dzień pełen wrażeń? Góra Kamińsk. Najwyższe wzniesienie w centralnej Polsce. Czeka na Ciebie. Latem to raj dla rowerzystów, spacerowiczów i miłośników przygód. Z trasami rowerowymi, wyciągiem krzesełkowym i mnóstwem atrakcji dla całych rodzin. Zimą? To największy stok narciarski w centralnej Polsce. Z nowoczesną infrastrukturą, wypożyczalnią sprzętu i świetnymi warunkami. Zarówno dla początkujących, jak i bardziej zaawansowanych miłośników białego szaleństwa. Góra Kamińsk. Energia przez cały rok.
0: Po reklamie.
8: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic. Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
9: Jakub Jędrzejewski opowiada, jak się jeździ.
10: Dzień dobry. Ruch na drogach w Łódzkim spory, a to oznacza, że popołudniowe godziny szczytu w pełni. Kilka minut można stracić zarówno w centrum, jak i na obrzeżach Łodzi. Mowa m.in. o Alei Mickiewicza, ulicy Kopcińskiego, Aleksandrowskiej Obywatelskiej, Alei Włókniarzy czy Brzezińskiej. Zaglądamy do Zgierza, ciasno na Aleksandrowskiej, jadąc od S14 do Gałczyńskiego. Spory ruch też na 3 Maja i Śniechowskiego. I jeszcze utrudnienie dla kierowców podróżujących drogą S8 między Piotrkowem Trybunalskim Wschód a Polichnem. Drogowcy naprawiają drogę. Bariery ochronne w pasie rozdziału i zajęty jest pas szybki w kierunku Warszawa, więc uważajcie. A o tym, co dzieje się na drogach, będę informował również minutę przed 16.
8: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic. Sponsorem wiadomości dla kierowców był Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
9: W Radiu Łódź 15.30. I skrót najważniejszych wydarzeń, Jarosław Turek.
11: Łódzcy radni przegłosowali bezpłatną komunikację na Łódź Summer Festival, czyli zniesienie opłat za przejazd autobusami i tramwajami MPK w ostatni weekend lipca. Festiwal odbywa się w ramach hucznie świętowanych urodzin Łodzi. W wydarzeniu może wziąć udział nawet 160 tysięcy osób. Bezpłatna komunikacja ma sprawić, że uczestnicy zrezygnują z dojazdu na festiwal własnymi samochodami. Łódź pozbywa się dzikich parkingów. Właśnie zlikwidowano darmowy parking przy Pomorskiej 14, zastępując go płatnym parkingiem miejskim, który ruszy za kilka dni. Podobne płatne parkingi w ostatnich tygodniach zaczęły działać też przy ulicach Targowej, Fabrycznej, Rewolucji 1905 roku i na Placu Zwycięstwa. 9 na 10 polskich uczniów doświadcza przemocy, tak wynika z najnowszego raportu Fundacji Dajmy Dzieciom Siłę. Badanie przeprowadzono wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a wskazują, że 90% uczniów doświadcza różnych form przemocy, od wyśmiewania aż po groźby i bicie. Z raportu wynika też, że aż 75% uczniów doświadcza przemocy w internecie. W badaniu wzięło udział około 140 tysięcy uczniów w wieku od 10 do 17 lat. Od dzisiaj obowiązują nowe przepisy dotyczące rejestracji używanych samochodów. Nie trzeba już zdejmować tablic rejestracyjnych tylko po to, żeby je pokazać w urzędzie. Wystarczy złożyć oświadczenie, że tablice są czytelne, niezniszczone i mają wymagane nalepki legalizacyjne. Od dzisiaj także nie trzeba już przedstawiać papierowego zaświadczenia o badaniu technicznym pojazdu, jeśli wynik został wpisany do centralnej ewidencji pojazdów. Jeszcze o tym, że na lotnisku Chopina w Warszawie przejęto 25 kg narkotyków. Funkcjonariusze służby celno-skarbowej wykryli torbę na taśmie bagażowej, w której były 22 opakowania z kokainą. Zabezpieczone narkotyki mają wartość ponad 5 milionów złotych. A kolejny serwis w Radiu Łódź za pół godziny.
1: Piętnaście stopni już tylko, a więc coraz mniej na termometrze. Opady deszczu właściwie już na całym obszarze naszego regionu i burze, które mają się pojawiać, przyniosą oczywiście także silny wiatr, na co należy uważać. Deszcz i burze pozostaną również z nami w nocy. Temperatura w nocy 11-12 stopni.
12: W środku dnia z Radiem Łódź.

Weź głęboki wdech. Bo ta miłość to tlen. A zazdrość jest psem.

Wiraszko powrócił, on już nam zaśpiewał w innym duecie, a tu Natalia Muyanga, która no, coraz pewniej sobie radzi na tych polskich scenach i kolejne piosenki przedstawia i z płytą to już niebawem i trzeba przyznać, że na płytę warto poczekać. Tyle mogę zdradzić, trzy kropki stawiam. Natalia też koncertuje bardzo dużo, pojawia się w różnych miejscach i mam nadzieję, że niebawem będę mógł powiedzieć, o, w Łodzi się pojawia. Wtedy warto się wybrać. To a propos polskiej piosenki, która do dzisiaj jest aktualna, ważna i która w dalszym ciągu też jest słuchana. O Krystynie Prońko należałoby wspomnieć, a z Krystyną Prońko będę rozmawiał w niedzielę. Otrzymała złoty medal Gloria Artis. Przy okazji pojawiła się wczoraj w Radiu Łódź. Mieliśmy okazję troszeczkę porozmawiać. Zapraszam na spotkanie z Krystyną Prońko w niedzielę po 16:00. To dość ciekawe, bo nawet bym powiedział, że radosne takie spotkanie z wieloma uśmiechami dotyczącymi przeszłości czy teraźniejszości. Wiele też refleksji na temat tego, co było i jest w tym, o czym mówiła Krystyna Prońko. Zapraszam. Myślę, że w pewien sposób poznają Państwo ją z zupełnie innej strony.

To przebij śniegi. To zupełnie inna historia. A jeśli chodzi o pogodę dzisiaj, no może nie na przebij śniegi. Jest to pogoda bardzo deszczowa i bardzo burzowa. W tej chwili już jesteśmy otoczeni zupełnie deszczem w całym regionie. Burze za Skierniewicami w tej chwili trochę odsunęły się od centrum regionu. Przypomnę, że będzie jednak padać w dalszym ciągu i w nocy także burze mają powrócić.

0: Reklama.
1: W wakacje nie ma nudy. Jest mikrofon, zabawa i sport. Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/ Akademia Młodego Radiowca.
2: Gamingowy weekend pełen rodzinnych emocji w Centrum Handlowym Tulipan. Graj, baw się, rywalizuj w turniejach i zgarniaj robuxy. Czekamy na Ciebie w piątek i sobotę, 12 i 13 czerwca w strefie wirtualnej zabawy inspirowanej światami Robloxa i SpongeBoba. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi do Tulipana. Odkrywaj gamingowe nowości, trenuj refleks i podejmuj wyzwania. A jeżeli chcesz przeżyć podróż w czasie, zajrzyj do strefy retro z grami z ubiegłego wieku. Szczegóły na chtulipan.pl.
3: Zostań bohaterem swojej okolicy i zagłosuj w budżecie obywatelskim województwa łódzkiego. Do wyboru jest aż 339 projektów. Na realizację tych najlepszych Urząd Marszałkowski ma 8 milionów złotych. Głosować może każdy, niezależnie od wieku. Do 13 lipca odkryj swoje supermoce, wejdź na bo.lockie.pl i zmieniaj z nami łódzkie.
4: Trzy, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Klub Wytwórnia zaprasza na czerwiec pełen emocji. Na scenie komedie teatralne w gwiazdorskiej obsadzie. Dwoje na zakręcie, rozbrajający erotik strój, czyli Sanatorium nie wybacza, a także kabaret moralnego niepokoju z premierowym programem Normalne to to nie jest. Muzycznie Gibbs i jego ZTDS Tour, czyli koncert związany z najnowszym albumem. Szczegóły i bilety na www.wytwórnia.pl. Widzimy się pod sceną.
9: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Łodzi, ulica Żgowska 26. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
10: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
0: Po reklamie.
11: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic. Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
12: I znowu sprawdzamy, jak się jeździ, Jakub Jędrzejewski.
13: Zaczynam od Łodzi, konkretnie od Alei Włókniarzy, która blokuje się na wysokości Mickiewicza. Korek ciągnie się do Zielonej, co w praktyce oznacza około 10 minut opóźnienia. Podobnie na Obywatelskiej od Waltera Jankę do Jana Pawła, czy na Rokicińskiej między Książąt Polskich a Józefiaka. Korkują się także Pabianicka od Prądzyńskiego do Odrzańskiej, Śląska między Gojawiczyńskiej a Kilińskiego, czy Limanowskiego od Aleksandrowskiej do Włókniarzy. I jeszcze zaglądamy do Zgierza, tu cierpliwość przyda się zmotoryzowanym na Śniechowskiego i 3 maja dojeżdżając do Łódzkiej. Teraz to tyle z informacjami dla kierowców. Wracam za pół godziny.
11: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic. Sponsorem wiadomości dla kierowców był Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
12: Słuchają Państwo Radia Łódź, jest 16. W naszym programie wiadomości Jarosław Turek.
14: A w serwisie sejmowe głosowanie w sprawie odwołania szefa MSWiA, kontrowersyjne koszenie trawników i zagrożenie dla jeży w Piotrkowie, a także zapowiedź atrakcji tegorocznego Święta Łodzi. W regionie już prawie wszędzie pochmurno i deszczowo, no i chłodniej, na termometrze tylko 15 stopni. Sejm odrzucił właśnie wniosek o odwołanie Marcina Kierwińskiego z funkcji ministra spraw wewnętrznych i administracji. Odwołania ministra domagali się posłowie Prawa i Sprawiedliwości, zarzucając mu m.in. niewłaściwy nadzór nad służbami i złe zarządzanie sytuacjami kryzysowymi. Ale nie uzyskali większości. Za odwołaniem szefa resortu było 202 posłów, przeciw 232. W Piotrkowie Trybunalskim rozgorzała dyskusja na temat koszenia miejskich trawników. Zdaniem mieszkańców wiele z nich wygląda jak rżyska. Emocje budzi też sprawa dwóch zabitych jeży, które najprawdopodobniej zginęły podczas koszenia trawy przy Alei 800-lecia. Mieszkańcy w mediach społecznościowych pytają wprost, czy w Piotrkowie wszystko, co się rusza, musi zostać zabite. A sprawie przygląda się nasz reporter Paweł Kwiatkowski.
0: W mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie wykoszonego trawnika z martwym jeżem. Padły przypuszczenia, że zwierzę ucierpiało podczas koszenia. Sprawą zainteresował się piotrkowski radny Jan Dziemdziora, który złożył interpelację dotyczącą pielęgnacji miejskiej zieleni. Przedstawiciele Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie wyjaśniają, że jeże przeważnie odnoszą obrażenia lub giną w godzinach nocnych, najczęściej w zdarzeniach komunikacyjnych. Jak tłumaczy Mikołaj Chmielewski z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie, częstotliwość koszenia zależy od miejsca i sposobu użytkowania danej przestrzeni.
5: W miejscach często użytkowanych przez mieszkańców staramy się te trawniki częściej kosić, w miejscach, gdzie rzadziej kosimy.
0: Zapytałem mieszkańców Piotrkowa, jak powinny wyglądać miejskie trawniki.
6: No raczej jak krótko, tak ładnie wygląda, no ale znów jak wysuszone, to znów też nieciekawie.
0: Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
14: W Łodzi na razie do odwołania obowiązuje zakaz koszenia trawy, a wyjątkiem są miejsca, w których wysoka trawa może wpływać na bezpieczeństwo ruchu drogowego. 150 atrakcji na 603. urodziny Łodzi. W ostatni weekend lipca stolica województwa będzie hucznie świętować jubileusz nadania praw miejskich. To nie tylko 3 dni bezpłatnych koncertów gwiazd z kraju i ze świata, ale też mnóstwo wydarzeń w całym mieście, zapowiada prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.
15: Kochamy się integrować, kochamy się spotykać, w związku z czym w różnych przestrzeniach miasta, na różnych osiedlach będzie bardzo dużo imprez. Przy czymś słodkim, przy kawie będzie można po prostu spędzić czas.
14: W obchody włączają się łódzkie instytucje kultury, m.in. Centralne Muzeum Włókiennictwa, którego dyrektorka Aneta Dalbiek zaprasza na piknik przy widli Szai Światłowskiego.
16: Będą leżaki, będzie muzyka z lat 30., korespondująca z willą, z wystawą, która tam jest. Będzie można pograć w stare gry. Także serdecznie wszystkich Państwa zapraszamy. My tu też będziemy z Państwem świętować.
14: Urodziny Łodzi odbędą się od 24 do 26 lipca. Więcej informacji o łódzkim święcie można znaleźć na naszym portalu.
8: Więcej na radiołódź.pl.
14: I na koniec o tym, co można znaleźć na lokalnym ryneczku. Przede wszystkim coraz tańsze owoce. Obecnie na targowiskach w regionie obserwujemy spadek cen. A jak to wygląda na zielonym ryneczku w Sieradzu, relacjonuje nasz reporter Kacper Rafalski.
17: Tak, właśnie jestem na zielonym ryneczku, gdzie jak to zazwyczaj jest dość tłoczno, ale udało mi się porozmawiać ze sprzedawcami i klientami i rzeczywiście w porównaniu z cenami z początku sezonu, sprzed miesiąca jest taniej, chociaż ceny też zależą od tygodnia. Jak się dowiedziałem, potaniał na przykład bób. Jeszcze wczoraj kosztował 45 zł, dziś 40 zł za kilogram. Czereśnie w większości po 25 zł za kilo. Truska tutaj zależnie od odmiany od 10 do 14 zł za kilogram. Jak powiedział jeden z kupujących, te dobre, słodkie truskawki trzeba umieć znaleźć i mieć swoje zaufane stoisko. Z zielonego ryneczku w Sieradzu, Kacper Rafalski.
14: To dodajmy, że na straganach pojawia się też coraz więcej czereśni, a według sprzedających ceny tych owoców będą coraz niższe, o czym też piszemy na naszym portalu radiołódź.pl.
18: Mamy ostrzeżenie o deszczu i silnych burzach z wiatrem do 60 km na godzinę. Wystarczy spojrzeć przez okno, pada właściwie wszędzie i spoglądam na mapę rzeczywiście w całym regionie. 15 stopni już tylko. W nocy ta temperatura będzie jeszcze niższa. Deszcz będzie nam w dalszym ciągu towarzyszył, a wiatr ma być w nocy już umiarkowany. Sześć minut po 16. Piotr Bilawski, to jest dobra pora, żeby powiedzieć dziękuję pięknie. Monika Czerska.
19: Dzień dobry, witam. Ja zapraszam do słuchania. Panie Piotrze, dziś w programie dziki i dzikie to będą wymieniane przez różne przypadki.
18: Już wcześniej tak było, już o dzikach tutaj rozmawiamy po prostu cały czas.
19: No to będziemy kontynuować temat, bo temat grzeje mieszkańców Łodzi i nie tylko. Zapraszam.
18: Wiemy, gdzie dziki spotkać w każdym
19: tak,
18: razie.
19: Tak, wiemy. Zapraszamy do słuchania.
20: Słuchasz i wiesz.
19: Wydawcą programu jest Justyna Krakowiak, za stronę techniczną odpowiada Piotr Śliwiński. Ja nazywam się Monika Czerska i zapraszam do słuchania popołudniówki reporterów Radia Łódź do godziny 17. Jak już Państwo wiedzą, w Łodzi narasta problem z dzikami. Można je spotkać praktycznie w każdej części miasta. O różnych porach dnia chodzą czasami wielkimi stadami i budzą w mieszkańcach strach. By zmniejszyć to zagrożenie, na łódzkim Widzewie powstało specjalne miejsce do odławiania dzików.
21: Mam nadzieję, że ten odłów będzie na tyle skuteczny, że to w jakiś sposób załatwi sprawę.
22: To jest bardzo dobre rozwiązanie. To jest rozwiązanie, które stosują samorządy w całej Polsce.
23: To są trochę takie działania, moim zdaniem, nadmiarowe.
21: Zaczęło to być problemem na skalę całego osiedla.
19: Zdania jak zwykle są podzielone, ale prawda jest taka, że jakoś z tym problemem musimy się uporać. Odłownia dzików, która powstała na łódzkim Widzewie, oznacza także pewne utrudnienia dla części mieszkańców, jakie o tym powiemy już dosłownie za kilka minut. Powiemy także o tym, że w centrum Łodzi powoli znikają darmowe miejsca parkingowe. U zbiegu wschodniej i pomorskiej, gdzie do tej pory bez opłat stawiano dziennie kilkadziesiąt aut, dobiegają końca prace związane z uruchomieniem parkingu płatnego. Jak to się podobało udzianom?
24: Proszę pana, po prostu wyciąganie pieniędzy od ludzi.
25: Nie, to raczej zła decyzja.
26: Na nowym miejskim parkingu we wskazanej lokalizacji wyznaczone zostało 35 miejsc postojowych.
27: Albo wszyscy parkujemy bezpłatnie, albo wszyscy płacimy.
19: Miasto próbuje rozprawić się z dzikimi parkingami, z dzikim parkowaniem i o tym w naszym programie więcej jeszcze przed 16.30. W magazynie Słuchasz i Wiesz zajrzymy także do Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie coraz częściej i coraz głośniej słychać pytanie, kosić czy nie kosić, a chodzi oczywiście o miejskie trawniki.
5: Nie koszenie, jak i koszenie ma swoje wady i zalety.
28: Te trawniki, skwery, to nie są pola golfowe.
6: No raczej jak krótko, tak ładnie wygląda, no ale znów jak wysuszone, to znów też nieciekawie, podobnie pan, takie szare się robi.
29: Dobrze robią. Taka chyba trawa jest lepsza, jak to gdzieś tam pozarastało i niepowykaszane było.
19: No i kolejny temat, gdzie zdania są mocno podzielone. Niektórzy mówią, że niekoszone wyglądają nieładnie i psują wizerunek miasta, a inni dodają, że koszenie jest bardzo niebezpieczne dla jeży i innych zwierząt. No i co z tym fantem począć? Po 16.30 poszukamy odpowiedzi na to pytanie.
20: Słuchasz i wiesz.
19: Gdyby ktoś z Państwa chciał włączyć się do rozmowy na któryś z tych tematów, to gorąco zachęcam. 606-787-8778 to telefon do Radia Łódź. Można też pisać studio@radiolodz.pl.

0: The Stars i David Bowie na dobry początek naszego spotkania w środę 10 czerwca.
1: Słuchasz i wiesz.
0: A my przenosimy się na łódzki Widzew. Tam przy jednym z bloków stanęła odłownia dzików. Spółdzielnia wprowadziła zakaz wstępu na przyblokowe ogródki w jej bezpośrednim sąsiedztwie. To reakcja na coraz częstsze pojawienie się dzików na osiedlu i ich wejścia z terenów leśnych między zabudowania. A informacje w tej sprawie zebrał reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
2: Dziki na Widzewie, ale też w innych częściach Łodzi widywane są nie tylko nocą, ale także w ciągu dnia. Przy jednym z bloków przy ulicy Dostojewskiego ustawiono specjalną odłownię, która ma być jednym z elementów szerszych działań ograniczających populację dzików. Sprawa budzi jednak emocje. Jedni mówią o konieczności działania, inni o kontrowersyjnej metodzie. Problem jednak jest, bo dziś przy pułapce widziane było całe stado dzików.
3: No jest to problem. One się przeniosły prawdopodobnie z miejscem, gdzie budują bloki teraz.
4: Należałoby dla nich znaleźć środowisko, w którym by sobie mogły żyć. No,
3: no oni no nęcą to, no, nęcą tym jedzeniem tam ich, bo nie miały tutaj co jeść, więc wykopywały kwiaty sobie tam, cebulki jadły.
4: Miejsce dla nich jest gdzieś w leśnych jakichś odstępach, a nie tutaj. No i należy je tam skierować. Ale żeby zabijać, to nie bardzo.
2: Odłownia stanęła na skraju osiedla, dokładnie tam, gdzie dziki najczęściej wchodzą z lasu między bloki. Spółdzielnia zdecydowała również o zamknięciu dostępu do ogródków przyblokowych w jej bezpośrednim sąsiedztwie, by nie dochodziło do kontaktu mieszkańców ze zwierzętami.
5: Problem jest już od 2 lat przynajmniej bardzo duży. Dlatego, że jest niekontrolowana ilość dzików na osiedlu, ta ilość się coraz bardziej zwiększa. Włodzimierz Kwirowski, jestem zastępcą prezesa do spraw technicznych spółdzielni imienia Bolesława Chrobrego. Początkowo były to jakieś tam przypadki incydentalne, ale zaczęło to być problemem na skalę całego osiedla. To doszło nawet do tego stopnia, że w ostatnim czasie dziki uśmierciły psa któregoś z mieszkańców. W związku z tym sytuacja stała się już, tak powiem, dramatyczna.
2: Odłów ma być prowadzony w drugiej połowie czerwca, ale już teraz, jak rozumiem, na przykład ta sytuacja z tego bloku numer 123, tam teraz cały czas klatka stoi i ten odłów jest tam prowadzony.
5: Tak, jest prowadzony, bo jest taka jakaś próba tworzona, jak to będzie działało, przynajmniej w tym miejscu, i nie czekając już na tą drugą połowę czerwca, już jest próba podjęta.
2: A ten zakaz, który się pojawił, to jest, rozumiem, przez was nałożony poruszania się przy ogródkach?
5: Tak. Na prośbę z zieleni, która no, postawiła konkretne warunki, prawda, jakie muszą być spełnione. W związku z tym dla bezpieczeństwa, tak jak już tutaj była wcześniej mowa, dla bezpieczeństwa i zwierząt, i mieszkańców, żeby się nie zbliżano do tego miejsca, gdzie klatka jest postawiona, bo po prostu chodzi o to, żeby skuteczność była w miarę wysoka.
2: Według części samorządowców i mieszkańców odłownia to jedyne szybkie rozwiązanie, które może ograniczyć problem dzików w tej lokalizacji. Radny Rady Miejskiej w Łodzi Krzysztof Makowski z Lewicy mówi, że podobne działania są prowadzone także w innych miastach w Polsce.
6: To jest bardzo dobre rozwiązanie. To jest rozwiązanie, które stosują samorządy w całej Polsce po to, aby zapanować nad tym niekontrolowanym przybywaniu dzików, zwłaszcza w dużych miastach, blisko osiedli, gdzie jest dużo mieszkańców, są dzieciaki, i stanowią one realne zagrożenie.
2: Innego zdania jest radna Magdalena Gałkiewicz z Zielonych.
7: To są trochę takie działania, moim zdaniem, nadmiarowe. Przede wszystkim te działania, na które miasto powinno stawiać, to jest chociażby zabezpieczenie śmietników. No problem niestety dzisiaj mamy taki, że wszystkie te zwierzęta, które są odławiane do odłowni, są później uśmiercane. Musimy mieć tego pełną świadomość, więc każde zgłoszenie niestety kończy się śmiercią zwierzęcia.
8: W 2026 roku na terenie naszego miasta odłowiono 200 dzików. Grzegorz Gawlik, zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi. 15 spośród nich trafiło do ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt w Łodzi, natomiast 185 zwierząt w związku z potwierdzonym zagrożeniem dla bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta zostało poddanych farmakologicznej eutanazji. Należy tutaj podkreślić, że obowiązujące w całym kraju przepisy związane z afrykańskim pomorem świń, czyli wysoce zaraźliwą chorobą wytrusową, zakazują relokacji dzików na inne tereny.
2: Mieszkańcy osiedla przy ulicy Dostojewskiego proszeni są o zachowanie ostrożności i niezbliżanie się do pułapki. Jak podkreślają administratorzy, to dopiero

0: 606-788-778 to telefon do Radia Łódź. Można też pisać studio@radiolódź.pl. I pan Maciek skorzystał właśnie z okazji i wysłał do nas liścik. Jestem posiadaczem dwóch samochodów, ale do centrum miasta zawsze jeżdżę rowerem. Dojeżdżam w każde miejsce, parking mam za darmo i jest to korzystne dla zdrowia, pisze nasz słuchacz. Naprawdę zachęcam, żeby podejmować takie wyzwania, gdyż jest to bardzo ciekawa alternatywa. Jeżeli ktoś nie chce płacić za postój, rowerem zawsze ma darmo. Pan Maciej w tej sprawie, a my teraz w naszym programie o tym, że z centrum Łodzi znikają miejsca, gdzie można bezpłatnie zaparkować.
1: Słuchasz i wiesz.
0: A to dlatego, że trwa doszczelnianie strefy płatnego parkowania w Łodzi. Darmowy postój zakończył się na jednym z dzikich parkingów nieopodal Placu Wolności. Choć powstający tam parking miejski jeszcze nie działa, to takich miejsc, które już zaczęły pobierać opłaty od kierowców, nie brakuje. A sprawie bliżej przyjrzał się reporter Radia Łódź Seweryn Potentas.
2: Kolejny dziki parking znika z mapy Łodzi. Chodzi o plac przy ulicy Pomorskiej 14. Jeszcze do niedawna kierowcy zostawiali tam auta w pełni za darmo. Obecnie teren przygotowywany jest pod parking miejski, mówi Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi.
3: Przy Pomorskiej 14 w ostatnim czasie prowadzone były prace przygotowawcze mające na celu przystosować parking do przyjętych standardów. Na nowym miejskim parkingu we wskazanej lokalizacji wyznaczone zostało 35 miejsc postojowych.
4: Bardzo szkoda, że nie będę, bo za dużo pieniędzy wyjdę na ten parking. No, chciałabym, żeby było bezpłatno, ale no, jak jest, tak jest. No, co zrobisz?
5: Nie, to raczej zła decyzja.
2: Na przyszłym parkingu miejskim pojawiły się już szlabany, kasa biletowa czy licznik miejsc. Wymalowano także miejsca postojowe, w tym te dla osób niepełnosprawnych.
3: W najbliższych dniach parking powinien zostać w pełni otwarty. Co do zasady, parkując auto na którymkolwiek z parkingów miejskich, przejeżdżamy przez szlaban, przy którym

0: Skanowana jest nasza rejestracja. Następnie po zakończeniu parkowania opłacamy postój w kasie biletowej.
1: Tragedia. Nie można nigdzie zaparkować. Ostatnio chcieliśmy zaparkować przy Piotrkowskiej. 10 czy 20 zł godzina. To już jest przesada.
2: Proszę pana, po prostu wyciąganie pieniędzy od ludzi.
3: No bo dzienny parking kosztuje oczywiście, nie?
2: Dla mnie to jest straszna głupota. Po prostu, no ogranicza się osobom, które mają jakiś pojazd, żeby gdzieś stanąć.
3: Moim zdaniem słusznie, że to zostaje zlikwidowane. Takie dzikie miejsca w ogóle nie powinny mieć miejsca w centrum. Powinno być to zabezpieczone przez urząd, przez miasto tak naprawdę parkingi w centrum.
4: Jedni się cieszą, inni się martwią. Marcin Masłowski, radny Rady Miejskiej w Łodzi. Uczciwość nakazuje, że nie może być tak, że ktoś na dzikim, nielegalnym parkingu stanie sobie bezpłatnie, a ktoś 10 metrów dalej musi płacić za strefę płatnego parkowania. Więc warto to uporządkować, tym bardziej, że mieszkańcy, którzy rzeczywiście parkują tam, bo mieszkają w danej strefie, i tak mają taki abonament, że to parkowanie roczne kosztuje ich, w przeciwieństwie do innych łodzian albo gości spoza miasta, przysłowiowe grosze. Albo wszyscy parkujemy bezpłatnie, albo wszyscy płacimy.
5: Jak podkreślają mieszkańcy, w ostatnim czasie ze skrzyżowania Pomorskiej ze Wschodnią zniknęło jednak znacznie więcej bezpłatnych miejsc.
2: Około 100 było tu, tutaj było, no i poza tym tu nigdzie więcej darmowych.
5: To dlatego, że odgrodzono również teren przy ulicy Pomorskiej 9. Tu powstać ma apartamentowiec. W większości dzikie parkingi przeradzają się jednak w parkingi miejskie.
0: Na ten moment uruchomione zostały parkingi przy ulicach Fabrycznej, Targowej, Rewolucji 1905 roku oraz przy Placu Zwycięstwa.
5: Ceny za postój na parkingach miejskich są takie same jak w sąsiadujących strefach płatnego parkowania, czyli 5 lub 6 zł za pierwszą godzinę.
6: Warto dodać, że parkingi miejskie ze szlabanami działać będą całodobowo, ale w przeciwieństwie do miejsc w strefie płatnego parkowania nie obowiązują na nich godziny wolne od opłat. Tą sprawą zajął się nasz reporter Seweryn Potentas, a więcej o tym piszemy także na portalu radiolodz.pl. Tam bardzo dużo szczegółów dotyczących tych miejsc parkingowych, włącznie z tabelą opłat. Bilet parkingowy za postój do pół godziny 3 zł, bilet parkingowy za pierwszą godzinę 6 zł i tak dalej, i tak dalej. Szczegóły na portalu radiołódź.pl. A gdyby Państwo chcieli w tym temacie się wypowiedzieć, to oczywiście jest taka szansa. 606 78 78 78 to telefon do Radia Łódź. Można też do nas pisać studio@radiołódź.pl.
7: Słuchasz i wiesz.
6: 25,5 minuty po godzinie 16 to magazyn reporterów Radia Łódź. Za kilka chwil kolejny raport z dróg, skrót najważniejszych informacji, ale także szczegółowa prognoza pogody. Dodam tylko, że Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o intensywnych opadach deszczu z burzami w wielu gminach województwa łódzkiego. Szczegóły tuż po 16:30.

0: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic. Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
1: Sprawdzamy sytuację na drogach Łodzi i regionu. Przed mikrofonem Jakub Jędrzejewski.
2: Uwaga kierowcy, zaczynamy od dużych utrudnień na Narutowicza w Łodzi. Na wysokości ulicy Muszyńskiego, czyli przy Wydziale Farmaceutycznym UMED-u, zderzyły się 3 samochody, 2 osobówki i bus. Na miejscu już pracują strażacy, ale tworzą się tu duże korki. Z utrudnieniami muszą się liczyć też pasażerowie MPK linii 12 i 18. Warto zatem wybrać inną trasę. Utrudnień nie brakuje także na innych ulicach Łodzi. Od kilku do nawet kilkunastu minut można stracić na Kopcińskiego, ale i Włókniarzy, ulicy Waltera Jankę, Obywatelskiej czy Pabianickiej. Niełatwo przejechać też Konstantynowską, Alejami Politechniki i Zgierską. A zatem sporo cierpliwości i do usłyszenia minutę przed 17.
0: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic. Sponsorem wiadomości dla kierowców był Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
1: Magazyn Słuchasz i Wiesz w Radiu Łódź. Jest 16.30. Czas na skrót najważniejszych informacji. Jarosław Turek.
3: Sejm odrzucił wniosek o odwołanie Marcina Kierwińskiego z funkcji ministra spraw wewnętrznych i administracji. Odwołania ministra domagali się posłowie Prawa i Sprawiedliwości, zarzucając mu m.in. niewłaściwy nadzór nad służbami i złe zarządzanie sytuacjami kryzysowymi, ale nie uzyskali większości. Na łódzkim Widzewie stanęła odłownia dzików. W związku z tym wprowadzono zakaz dla mieszkańców korzystania z przyblokowych ogródków. Zwierzęta od dłuższego czasu pojawiają się między blokami, wchodząc na teren osiedla od strony lasu. Zwierzęta będą odławiane i usypiane. A według szacunków w Łodzi może żyć ponad 3000 dzików. W Radzie Miejskiej Łodzi awantura o Las Łagiewnicki. Chodzi o plany budowy ścieżki w koronach drzew i wieży widokowej. Magistrat chce w Łagiewnikach także wyremontować parkingi i utworzyć ścieżkę rowerową w śladzie ulicy Wycieczkowej. Ale te pomysły wzbudzają obawy części mieszkańców i radnych, którzy martwią się, że to będzie zbytnia ingerencja w cenny przyrodniczo kompleks. Planowany szlak turystyczny w łódzkich Łagiewnikach ma kosztować 26 milionów złotych, z czego ponad połowa ma pochodzić ze środków unijnych. Pod hasłem od lokalnego producenta do żłobka rozpoczyna się pilotażowy program Ministerstw Rodziny i Rolnictwa. Jego celem jest zwiększenie liczby świeżych, lokalnych produktów w żywieniu najmłodszych dzieci oraz wypracowanie modelu współpracy między żłobkami a lokalnymi producentami żywności. Chodzi o przygotowanie 40-tygodniowego jadłospisu wykorzystującego w 70% produkty od lokalnych producentów. Jeszcze o tym, że Miejski Klub Tenisowy w Łodzi doczeka się wreszcie nowoczesnego kortu centralnego. Mają być nowe trybuny, które pomieszczą blisko 500 kibiców, co pozwoli na organizację turniejów na najwyższym poziomie. Zawodnicy dostaną powiększony kort z tradycyjnej mączki ceglanej, a hitem nowego obiektu ma być otwarta galeria widokowa. Prace budowlane mają się rozpocząć w lipcu i potrwają 8 miesięcy. Koszt tej modernizacji to 2,5 miliona złotych. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź za pół godziny.
1: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o intensywnych opadach deszczu z burzami dla województwa łódzkiego, konkretnie dla powiatów brzezińskiego, kutnowskiego, łęczyckiego, łowickiego, łódzkiego wschodniego, opoczyńskiego, piotrkowskiego, radomszczańskiego, rawskiego, a także tomaszowskiego i zgierskiego. Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość tych opadów od 20 do lokalnie nawet 40 mm. Opadom towarzyszyć mogą burze z porywami wiatru do 60 km na godzinę.
4: Słuchasz i wiesz.
1: To proszę na siebie uważać, zwłaszcza podczas tych silnych opadów deszczu. A co w naszym programie? Już niebawem wybierzemy się do Piotrkowa Trybunalskiego, bo tam rozgorzała dyskusja na temat koszenia trawników miejskich. Niektórzy mówią, że te niekoszone wyglądają nieładnie i psują wizerunek miasta. Inni dodają z kolei, że koszenie jest bardzo niebezpieczne dla jeży i innych zwierząt. Co z tym fantem począć? Spróbujemy poszukać odpowiedzi na to pytanie dosłownie za kilka minut.

0: Popołudniowy program Radia Łódź Magazyn Słuchasz i Wiesz. Zgodnie z obietnicą teraz przenosimy się do Piotrkowa Trybunalskiego, bo tam rozgorzała dyskusja na temat koszenia miejskich trawników. Zdania mieszkańców są mocno podzielone. Jedni są za tym, by kosić, inni uważają, że niekoniecznie z różnych względów, między innymi ze względu bezpieczeństwa zwierząt, konkretnie jeży. Emocji sprawie dodaje opublikowane w mediach społecznościowych pewne zdjęcie.
1: Słuchasz i wiesz.
0: A o szczegółach już teraz Paweł Kwiatkowski.
2: Jeden z członków grupy zamieścił zdjęcie, na którym widać wykoszone pasy zieleni, na których no po prostu znajdowały się zabite jeże.
3: Mówi Marcin Kołodziejczyk, założyciel facebookowej grupy Łączy nas Piotrków Trybunalski.
2: Nie jesteśmy w stanie na 100% powiedzieć, czy stało się to w wyniku tutaj wykonywania pielęgnacji zieleni przez firmę, czy były to zwierzęta potrącone. No, choć wiele sugeruje, że mogło tak być, że coś tutaj się wydarzyło przy tych pracach.
4: Raczej spotykamy się częściej, że te jeże pozbywane są życia przez pojazdy nocą, gdy żerują, gdy się przemieszczają. Zwykle, gdy kosimy te przestrzenie, które są regularnie koszone, to tam jeże w ciągu dnia nie przebywają.
3: Tłumaczy Mikołaj Chmielewski z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie, który dodaje, że częstotliwość koszenia zależy od miejsca i sposobu użytkowania danej przestrzeni.
4: W Piotrkowie Trybunalskim zajmujemy się trawnikami wielotorowo, w zależności od przestrzeni umiejscowienia danego terenu. Inaczej traktujemy pasy drogowe, inaczej skwery, parki, czy tereny niezagospodarowane lub takie, w których mieszkańcy rzadziej przebywają.
3: Zapytałem także mieszkańców Piotrkowa, jak ich zdaniem powinny wyglądać miejskie trawniki.
5: Dobrze robią, bo u nas na przykład teraz w tym roku zauważyłem, że bardzo często jeżdżą. Taka chyba trawa jest lepsza, jak to gdzieś tam pozarastało i niepowykaszane było. Dla mnie moje zdanie jest tak, jak jest dobrze. Ta dłuższa wypalona przez słońce, na pewno gorzej. To wygląda jak siano, a taka no już niższa, no wypalona, no nie mamy wpływu, nikt nie będzie trawy podlewał.
6: Za bardzo się nie znam, córka ma działkę, ale też jak trawa podrośnie, to przed deszczem mówią, że dobrze właśnie skosić, żeby była krótsza, bo ona wtedy lepiej odbija.
7: Pani zdaniem, powinna być ta trawa nieco dłuższa w Piotrkowie, czy niekoniecznie?
6: Troszeczkę tak.
7: Troszeczkę tak.
6: Tak.
8: To zależy, jak ktoś tam jakiś się interesuje takimi, no powiedzmy, owadami, tymi rzeszami, to wiadomo, jak większy, to i szybciej, wie pan, będzie, mają się gdzie utrzymać. A mnie to nie przeszkadza, wie pan, tak szczerze powiedziawszy, to nie. No raczej jak krótko, tak ładnie wygląda, no ale znów jak wysuszone, to znów też nieciekawie, bo to wie pan, takie szare się robi, no szare takie jak widać, nie, po prostu.
9: Wypalone,
8: jak jest ładnie trawa zielona, tak, to ładnie wygląda, ale jak znów tak, to spójrz pan po drzewie, jak to wygląda.
2: Zdania są podzielone, zawsze były i zawsze będą, natomiast musimy pamiętać, że miejska zieleń, czyli te trawniki, skwery, to nie są pola golfowe, to nie są nasze przydomowe trawniki, gdzie jesteśmy w stanie nawadniać je w tych okresach, kiedy są długotrwałe niedobory wody, kiedy jest ta susza. Zieleń miejska, no niestety, skazana jest tylko na opad atmosferyczny, których po prostu mamy zbyt mało. Czasami to już wygląda w czerwcu, jak takie rżyska, klepiska. Przykro się na to patrzy, bo po prostu no, człowiek żyje w mieście no i chciałby, żeby ta zieleń jednak była traktowana z należnym szacunkiem.
4: Niekoszenie, jak i koszenie, ma swoje wady i zalety i uważam, że trzeba podchodzić to kompromisowo i w stosunku do każdego miejsca dobierać odpowiednie metody, częstotliwości działania.
0: Kosić czy nie kosić? To pytanie bardzo głośno wybrzmiewa w Piotrkowie Trybunalskim, ale aktualne jest także w wielu innych miejscach i nie tylko w regionie łódzkim. Pewnie wielu z Państwa wie, że w Łodzi do odwołania obowiązuje zakaz koszenia trawy. Wyjątkiem są tylko sytuacje, które mogą wpływać na bezpieczeństwo ruchu drogowego. A relację z Piotrkowa Trybunalskiego przygotował reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Czyli magazyn reporterów Radia Łódź, 19 minut do godziny 17. Ja przypomnę tylko numer telefonu 606-78-7878. Można też pisać do nas w każdej sprawie studio@radiolodz.pl.

0: Charyzmatyczna wokalistka Florence and the Machine w Radiu Łódź, 16 minut do godziny 17. W naszym programie mówiliśmy o tym, że z centrum Łodzi powoli znikają kolejne darmowe miejsca parkingowe. Miasto walczy z dzikimi parkingami. W tej sprawie dodzwonił się pan Maciek.
1: Tylko opłaty za parking są w stanie wymusić rotację samochodów w centrum miasta. Gdyż jeżeli parkingi byłyby darmowe, to samochody stałyby tam całe dnie i tych miejsc parkingowych i tak by brakowało. Także słuchacze muszą sobie odpowiedzieć na pytanie, że opłata za parking jednak przynosi jakiś skutek rotacji, że miejsce można w ten sposób jakoś znaleźć.
0: Bardzo dziękuję za pana głos. 606-787-8778 to telefon do Radia Łódź, ale i w sprawie parkingów zdania są podzielone, bo pan Krzysztof, który napisał na studio@radiolodz.pl, pisze tak. Jeżeli urodziłem się w mieście Łodzi i płacę tu podatki, to czemu mam płacić za parking? To kpina, pisze nasz słuchacz, a taki podatek to po prostu haracz. Teraz jeżdżę rowerem i nie płacę, dodaje pan Krzysztof i życzy nam wszystkim miłego dnia.

0: Łódzkie dla Ciebie. Audycja samorządowa, na którą zaprasza marszałek województwa łódzkiego.
1: Dzień dobry. Witamy w magazynie Łódzkie dla Ciebie, w którym prezentujemy zaangażowanie samorządu województwa w pomoc i rozwój lokalnej społeczności. W dzisiejszej audycji powiemy o stypendiach dla najzdolniejszych uczniów i studentów z naszego regionu, głosowaniu w budżecie obywatelskim województwa łódzkiego oraz o kaskach dla najmłodszych mieszkańców regionu. Będzie również o laureatach stypendiów artystycznych marszałka województwa łódzkiego. Zapraszamy! Stypendia naukowe dla najzdolniejszych w regionie łódzkim. 86 uczniów i studentów z województwa łódzkiego otrzymało stypendia naukowe marszałka województwa łódzkiego. Łącznie to 550 tysięcy złotych wsparcia dla najbardziej utalentowanych młodych ludzi w regionie. To wyróżnienie dla osób, które łączą wysokie wyniki w nauce z aktywnością naukową i społeczną oraz rozwijają swoje pasje. Stypendia przyznano podczas uroczystej gali. Jak podkreśla marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska, to inwestycja w młodych ludzi, którzy swoją pracą, ambicją i talentem budują przyszłość regionu.
2: Myślę, że również dla wielu to będzie możliwość do realizacji kolejnych celów, tych już zawodowych, które przed sobą stawiają, bo szczególnie studenci biorą również udział w wielu projektach badawczych, więc jestem przekonana, że dzięki temu wsparciu będą mogli dalej się rozwijać.
1: Jednorazowe stypendia naukowe przyznawane są od 2007 roku. W tegorocznej edycji trafiły do 43 uczniów i 43 studentów. Wsparcie wynosiło od 5 do 10 tysięcy złotych. W tym roku, ze względu na duże zainteresowanie, zwiększono pulę środków o 100 tysięcy złotych. Mieszkańcy regionu po raz kolejny zdecydują o jego przyszłości. Rozpoczęło się głosowanie w budżecie obywatelskim województwa łódzkiego. W tym roku mieszkańcy mogą wybierać spośród 339 projektów, które mogą odmienić region. Od wydarzeń kulturalnych i sportowych, przez warsztaty i działania społeczne, po mniejsze i większe inwestycje. Zadania tzw. miękkie mogą być finansowane do kwoty 60 tysięcy złotych, a inwestycyjne w subregionach do 120 tysięcy złotych. Natomiast projekty w puli wojewódzkiej mogą otrzymać nawet 1 000 000 złotych. Jak zaznacza Damian Raczkowski z Wydziału Społeczeństwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, głosować może każdy mieszkaniec niezależnie od wieku.
3: Może głosować każdy mieszkaniec niezależnie od wieku, bo to tegoroczne hasło Zostań bohaterem łódzkiego dotyczy każdego i seniora, i juniora, który chodzi do szkoły podstawowej, czy nawet do przedszkola, bo też chcemy uczyć tej takiej demokracji lokalnej i tego wpływu na rzeczywistość wokół nas.
1: Na realizację zwycięskich projektów przeznaczono 8 milionów złotych. Głosowanie trwa do 13 lipca i odbywa się online na stronie bo.lockie.pl lub w formie papierowej. Każdy mieszkaniec ma 3 głosy, 2 na projekty subregionalne i 1 na wojewódzki. Kaski dla najmłodszych w Łódzkiem. Nowy program samorządu dla bezpieczeństwa dzieci. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego kupi 10 tysięcy kasków ochronnych, które trafią do najmłodszych mieszkańców regionu. To odpowiedź na zmiany w przepisach, które wprowadzają obowiązek używania kasków przez dzieci do 16 roku życia podczas jazdy na rowerze i hulajnodze. Program ma poprawić bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Jak podkreśla nadinspektor Arkadiusz Sylwestrzak, komendant Wojewódzkiej Policji w Łodzi, kask realnie chroni zdrowie i życie, dlatego każda akcja, która zwiększa bezpieczeństwo dzieci na drogach, jest niezwykle ważna.
4: Nie wszystkich jest stać na kask i taka ilość kasków na terenie naszego województwa znacznie poprawi bezpieczeństwo naszych najmłodszych. Myślę, że to jest wielki krok milowy, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo osób do 16 roku życia. Bardzo dobry przykład, jeżeli wszyscy oprócz naszych najmłodszych będą poruszali się w kaskach. Myślę, że dbanie o swoje bezpieczeństwo na drodze to rzecz najważniejsza.
1: Kaski trafią do dzieci za pośrednictwem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego i Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Ich zakup jest już przygotowany. Pierwsze egzemplarze mają trafić do regionu latem. Cały program będzie realizowany do końca roku. Na jego realizację w budżecie samorządu zabezpieczono 700 tysięcy złotych. Utalentowani młodzi z regionu łódzkiego docenieni. 15 młodych artystów z regionu łódzkiego otrzymało stypendia artystyczne Marszałka Województwa Łódzkiego. To wyróżnienie dla uczniów i studentów szkół artystycznych, którzy rozwijają swoje pasje i osiągają sukcesy w różnych dziedzinach sztuki. Stypendyści reprezentują różne dziedziny, od filmu i fotografii, przez muzykę, aż po taniec. Otrzymane pieniądze przeznaczą m.in. na warsztaty, projekty artystyczne oraz rozwój swojego warsztatu. To wsparcie dla młodych ludzi, którzy konsekwentnie rozwijają swój talent i inwestują w swoją przyszłość. Chcemy, żeby mieli warunki do dalszego rozwoju i realizacji swoich artystycznych planów, podkreśla marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska.
2: Jestem przekonana, że stypendium artystyczne jest z jednej strony uhonorowaniem waszej dotychczasowej pracy, zaangażowania, wysiłku, ale z drugiej strony staje się możliwością dalszego waszego rozwoju.
1: Na stypendia przeznaczono 150 tysięcy złotych, czyli o 60 tysięcy więcej niż rok wcześniej. Do programu wpłynęły 84 wnioski z różnych szkół i uczelni artystycznych. To już wszystko w tym magazynie Łódzkie dla Ciebie. Do usłyszenia.
0: Była to audycja samorządowa Łódzkie dla Ciebie, na którą zaprosił marszałek województwa łódzkiego.
5: Autopromocja.
6: 10 spotkań, 10 książek i jedna wielka rozmowa o tym, jak lepiej rozumieć człowieka i świat, w którym żyjemy. Już dziś o północy otwieramy w Radiu Łódź nocny klub książki. Przed nami 10 pasjonujących wypraw przez kontynenty, epoki i ludzkie doświadczenia. Naszym przewodnikiem będzie Błażej Moder, a gościem pierwszego spotkania Mariusz Grzegorzek. Reżyser filmowy i teatralny, wykładowca oraz uważny czytelnik.
7: Nocny klub książki, punktualnie o północy, z środy na czwartek. Serdecznie zapraszam, Błażej Moder.
8: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
9: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
10: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
11: Czy była jakaś argumentacja polityczna, trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
8: Panie ministrze, w polityce
11: było...
8: nie jest pan od wczoraj w polityce.
12: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
13: Czy to jest polityczny trolling?
14: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
15: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
16: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłosi radiowej opowiada takie kocopoły.
12: Gość Radia Łódź.
8: Najważniejsza rozmowa w regionie.
12: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
8: Maciej Trajanowski
12: i Michał Dąbrowski.
8: Zapraszamy!
5: Autopromocja. Reklama.
17: Zostań bohaterem swojej okolicy i zagłosuj w budżecie obywatelskim województwa łódzkiego. Do wyboru jest aż 339 projektów. Na realizację tych najlepszych Urząd Marszałkowski ma 8 milionów złotych. Głosować może każdy, niezależnie od wieku. Do 13 lipca odkryj swoje supermoce, wejdź na bo.lockie.pl i zmieniaj z nami łódzkie.
18: Szukasz przygody, która oderwie dzieci od ekranów? Czas na ruch w najlepszym wydaniu. Już 11 i 12 czerwca Błonia Łódzkie zamienią się w arenę wyzwań. Runmageddon Kids. Demo dla dzieci od 4 do 11 lat. Bezpłatny udział. Komin sportowy dla każdego dziecka. Tor przeszkód i mnóstwo zabawy. To genialny pomysł na lekcje WF-u. Starty grupowe i indywidualne. Zapisy na generacja.runmageddon.pl.
19: Ach, jak pani milczy, a przy tym pani wygląda na obrażoną. Pani ma znakomity wygląd, dumnej królowej. Pani jest jakaś naburmuszona, skwaszona. Ach, ta duma i te kwasy. Nie, ja szaleję.
20: Inna księżniczka Burgunda wraca na deski Teatru Lalek Arlekin w Łodzi. Zapraszamy na spektakle 19, 20 i 21 czerwca. Bilety dostępne w kasie teatru lub na teatrarlekin.pl.
5: Po reklamie.
18: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic. Sponsorem wiadomości dla kierowców jest Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
3: Sprawdzamy sytuację na drogach Łodzi i regionu. Kuba Jędrzejewski.
21: Choć mogłoby się wydawać, że popołudniowe godziny szczytu dobiegają końca, to niestety nic bardziej mylnego. Na drogach w Łodzi kierowcy cały czas muszą się liczyć z utrudnieniami. Między innymi na ulicy Narutowicza, gdzie doszło do zdarzenia dwuosobówek i busa. Droga jest już przejezdna, ale na miejscu pracują służby, więc warto uważać. Sporo cierpliwości przyda się też na trasie WZ dojeżdżającym do dwóch wrażliwych punktów, czyli skrzyżowania pod Estakadą i skrzyżowania Marszałków. Tu około 10 minut opóźnienia gwarantowane. I jeszcze droga krajowa numer 14 przy węźle Stryków na autostradzie A2. Spory ruch między rondem prowadzącym właśnie na A2 a Strykowem. A zatem cierpliwości i szerokiej drogi.
18: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic. Sponsorem wiadomości dla kierowców był Sławek Sky Transfer. Indywidualny transport osobowy.
3: Tu Radio Łódź, minęła 17. Zapraszamy na kolejne wiadomości Radia Łódź, Jarosław Turek.
22: A w serwisie akcja odławiania dzików na łódzkim Widzewie. Koniec parkowania na dziko w centrum Łodzi i ułatwienia przy rejestracji kupionych pojazdów. W regionie wszędzie właściwie w tej chwili jest pochmurno i deszczowo, a padać będzie także w nocy na termometrze około 15 stopni. Przy jednym z bloków na łódzkim Widzewie stanęła odłownia dla dzików. W związku z tym spółdzielnia mieszkaniowa wprowadziła zakaz korzystania z przyblokowych ogródków. Dzisiaj w pobliżu odłowni pojawiło się całe stado zwierząt. Obecne działania mają ograniczyć obecność dzików na osiedlu dla bezpieczeństwa mieszkańców, mówi Radio Łódź wiceprezes spółdzielni imienia Chrobrego Włodzimierz Kwirowski.
23: Żeby się nie zbliżano do tego miejsca, gdzie klatka jest postawiona, bo po prostu chodzi o to, żeby skuteczność była w miarę wysoka tych działań. To mamy nadzieję, że mieszkańcy zrozumieją, że taka jest potrzeba.
24: No oni nęcą to, no nęcą tym jedzeniem tam ich, bo nie miały tutaj co jeść, więc wykopywały kwiaty sobie tam, cebulki jadły.
25: Miejsce dla nich jest gdzieś w leśnych jakichś odstępach, a nie tutaj. No i należy je tam skierować.
22: Tak mówią sami mieszkańcy. Odłownia na Widzewie stanęła w miejscu, w którym dziki wchodzą na osiedle. Część dzików zostało już odłowionych w poprzednich miesiącach, zostały uśpione albo trafiły do ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt. Kolejne odłowy zaplanowano na drugą połowę czerwca. Koniec z dzikim parkowaniem w centrum Łodzi. Trwa budowa miejskiego parkingu na placu u zbiegu ulic Wschodniej i Pomorskiej. Wcześniej bez opłat parkowało tu kilkadziesiąt aut dziennie, co część mieszkańców bardzo dobrze wspomina.
26: Ogranicza się osobom, które mają jakiś pojazd, żeby gdzieś stanąć.
27: To raczej zła decyzja.
28: Chciałoby, żeby było bezpłatno, ale no jak jest, tak jest. No co zrobisz?
26: Proszę pana, po prostu wyciąganie pieniędzy od ludzi.
22: Na placu przy Pomorskiej 14 wymalowano już miejsca postojowe, zamontowano podnoszone zapory i parkomat. Na parkingu jest 35 miejsc postojowych, a jego uruchomienie planowane jest w najbliższych dniach. I to jest jeden z etapów uszczelniania łódzkiej strefy płatnego parkowania. Wcześniej uruchomiono już m.in. parkingi przy ulicach Targowej czy na placu Zwycięstwa. Nie trzeba już nosić tablic rejestracyjnych do urzędu, żeby zarejestrować samochód. Dzisiaj weszły w życie przepisy, które likwidują część formalności przy rejestracji auta. Więcej o tym mówi Aleksander Przoniak.
29: Rejestracja będzie łatwiejsza, jeśli nowy właściciel nie będzie chciał wymieniać tablic rejestracyjnych. Nie trzeba będzie ich przynosić i pokazywać urzędnikowi w Wydziale Komunikacji. Jak mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak, wszystkie formalności będzie można załatwić przez internet.
30: To jest wymóg naszych czasów.
29: Szef resortu infrastruktury przyznał, że dotychczas formalności było zbyt wiele.
30: Muszę odkręcić tablicę, zanieść do urzędnika, pokazać, że są niezniszczone i wtedy pozwoli, żeby jeszcze raz je przykręcić i pojechać.
29: Jeśli jednak tablice rejestracyjne są zniszczone, wtedy konieczna będzie ich wymiana. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
22: Dodajmy, że od dzisiaj także nie trzeba już przedstawiać papierowego zaświadczenia o badaniu technicznym pojazdu, jeżeli wynik został wpisany do centralnej ewidencji pojazdów. Od dzisiaj można ubiegać się już o stypendium prezydenta miasta Łodzi. Zgłoszenia od uzdolnionych absolwentów szkół średnich, którzy mogą się wykazać szczególnymi osiągnięciami w nauce, przyjmowane będą do 18 września. A w ubiegłym roku stypendia odebrali m.in. Tomasz Wojciech i Maksymilian, laureaci ogólnopolskich olimpiad. Dzisiaj studenci Politechniki i Akademii Medycznej.
0: To było 14 400 zł i ja dostaję co miesiąc przelewy o wysokości 1600 zł.
1: No, swobodne studenckie życie na pewno. Czuć taką nagrodę za tą pracę, bo jakby te ostatnie dwa lata liceum były ciężkie.
2: To nie było ukierunkowane w ogóle chęcią jakiejś gratyfikacji czy nagrody. Po prostu tak się zdarzyło, że przyszły jakieś sukcesy.
22: Ale jest zadowolenie, że odbiera się dodatkowe pieniądze. Miasto przeznaczy w tym roku na program stypendialny 600 tysięcy złotych. Dodatkowe stypendia fundują też pracodawcy. Rekrutacja do programu odbywa się poprzez internetową stronę Młodzi w Łodzi. Tam też można znaleźć wszystkie potrzebne informacje o zasadach aplikowania. Piszemy o tym również na naszym radiowym portalu.
3: W całym regionie łódzkim pochmurno i możliwe są opady. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o intensywnych opadach deszczu z burzami. Tak będzie przez całe popołudnie, wieczór, a także w nocy. Mam nadzieję, że w nocy się wypada. Jutro, przynajmniej tak wynika z prognozy pogody, większe przejaśnienia, choć od czasu do czasu także może pokropić i maksymalnie jutro w Łódzkiem do 17 stopni.

9 minut po godzinie 17. Rozpoczęliśmy dziś muzycznie od razu. Paul McCartney, utwór Come Inside, singiel z najnowszej płyty Paula McCartneya, płyty wydanej całkiem niedawno i też całkiem niedawno była to nasza płyta tygodnia. Boys of Dungeons Line to jest najnowszy krążek Paula McCartneya i to z niego właśnie pochodzi nagranie zatytułowane Come Inside. Do godziny 19, jak zawsze, nasze spotkanie bez pośpiechu na antenie Radia Łódź, dziś środowe, bo dziś środa, 10 czerwca 2026 roku, deszczowa środa i chłodna, no bo na termometrach ledwie 14-15 stopni, ale myślę, że te opady deszczu są na tyle potrzebne, że nie będziemy jakoś bardzo narzekać, ale oczywiście będziemy też mówić o tym, jak pogoda powinna, czy też zdaniem meteorologów będzie wyglądać w najbliższych dniach. Będziemy też oczywiście słuchać naszej płyty tygodnia, to po godzinie 18 będziemy słuchać też historii pewnej piosenki i w tym przypadku będzie to piękna piosenka sprzed lat w wykonaniu Davida Bowiego. To już niebawem, ale na razie wciąż nie tak ceniony, jak na to zasługuje wrocławski zespół Oxford Drama.

Zespół Oxford Drama, no, dawno nie nagrali niczego nowego. To nagranie Preserve pochodzi jeszcze z roku 2015. Natomiast później grupa wydała jeszcze kilka płyt i nawet dwukrotnie odwiedziła Radio Łódź po to, aby zagrać tutaj w naszym studiu, czyli w studiu imienia Henryka Debicha. To były naprawdę świetne występy i też odbywały się przy okazji kolejnych bardzo udanych płyt tego wrocławskiego zespołu. Mam nadzieję, że usłyszymy jeszcze coś zupełnie nowego w wykonaniu zespołu Oxford Drama i że nie będziemy musieli czekać jakoś szczególnie długo na ten moment. Ja zdecydowanie mam taką nadzieję. Sporo ostatnio się muzycznie dzieje też w Radiu Łódź i wokół. Wczoraj mieliśmy wspaniałą ceremonię wręczania odznaczeń Gloria Artis bardzo zasłużonym i znakomitym artystom. Pojawiają się też młodzi twórcy w Radiu Łódź, chociażby ci, którzy biorą udział w konkursie New Gens Music, a już niebawem, bo w przyszłym tygodniu kolejne konkursowe koncerty w tym właśnie konkursie nowo powołanym i poznamy drugą trójkę finalistów. Mam nadzieję, że będzie równie emocjonujący. Już nie mogę doczekać się. Tymczasem wideo live sesje wykonawców z pierwszej trójki finałowej odbyły się w Radiu Łódź. Już niebawem będzie można pewnie zobaczyć efekt pracy nad właśnie tymi nagraniami. Mela Koteluk pojawi się już za moment ze swojej wciąż najnowszej płyty. To będzie utwór zatytułowany Harmonia. Mela powróciła, czy też delikatnie powraca po urodzeniu dziecka i gdzieniegdzie pojawia się na różnego rodzaju koncertach, festiwalach, ale mam nadzieję też, że niebawem zaproponuje nam jakąś swoją zupełnie nową muzykę. Na razie posłuchajmy utworu Harmonia, a potem w studiu pojawi się Bartosz Florczak, który opowie o pięknej, starej piosence Davida Bowiego.

0: historia pewnej piosenki.
1: Kosmos, pozaziemska rzeczywistość, te tematy zawsze były bliskie Davidowi Bowiemu. Jego pierwszy przebój Space Oddity opowiadał o samotnym astronaucie. Kilka lat później Bowie stworzył postać z jego Stardusta, przybysza z kosmosu. Ale po drodze zdarzały mu się jeszcze kosmiczne odniesienia w piosenkach. Przykładem jest chociażby utwór Life on Mars, jedno z największych dzieł Bowiego. W 1968 roku młody, wciąż nieznany nikomu David Bowie otrzymał zlecenie od wydawcy muzycznego. Miał napisać angielskie słowo do francuskiego szlagieru Comme des Habitudes. Bowie stworzył utwór Even a Fool Learns a Love, jednak jego wersja została kategorycznie odrzucona przez producentów. Chwilę później prawa do muzyki kupił Polanka. Napisał własny tekst, zmienił aranżację i tak narodził się hit My Way, rozsławiony przez Franka Sinatrę. Piosenka podbiła świat i przyniosła twórcom fortunę. Sfrustrowany Bowie postanowił napisać coś, co przebiłoby sukces Sinatry, używając podobnej progresji akordów. Bowie napisał całość podobną w jedno popołudnie w swoim londyńskim mieszkaniu, w którym miał tylko łóżko i pianino. Tekst jest bardzo abstrakcyjny, choć jego podstawą jest historia dziewczyny, która po kłótni z rodzicami idzie do kina, aby uciec od codzienności. Film, który ogląda, kończy się wersem "Czy na Marsie jest życie?". Bowie mówił o bohaterce. Myślę, że jest rozczarowana rzeczywistością, żyje w jej mrokach i wie, że gdzieś istnieje o wiele lepsze życie, do którego jednak nie ma dostępu. Piosenka trafiła na płytę Hunky Dory z grudnia 1971 roku, a w studiu na pianinie zagrał o wiele lepszy muzyk od Davida, Rick Wakeman z zespołu Yes, który grał też w Space Oddity. Gitarzysta Mick Ronson wymyślił aranżację smyczkową i tak powstał jeden z najlepszych utworów nie tylko w karierze Davida Bowiego, ale w ogóle w historii muzyki popularnej. Na samym końcu można usłyszeć cichy, dzwoniący telefon studyjny oraz głos realizatora mówiący: słyszycie to? Bowie uznał ten przypadek za magiczny i zabronił wycinania dźwięku z finalnego miksu piosenki. Posłuchajmy David Bowie Live on Mars.

0: Autopromocja.
1: Krystyna Prońko wydaje się być nad wyraz poważną artystką, śpiewającą niezwykle ważne bądź klimatyczne teksty, których wykonania zapisały się w historii polskiej piosenki. Jako jedna z nielicznych tak naprawdę śpiewa nieprzerwanie od lat.
2: Od 50 paru lat nic innego nie robię, tylko śpiewam i na dodatek z tego żyję. I były lepsze i gorsze lata, ale koncerty oprócz stanu wojennego i pandemii, no to cały czas miałam.
1: Może Państwa zdziwię, ale będzie to niezwykle pogodna, nawet lekko zabawna rozmowa z Krystyną Prońką, która się śmieje, żartuje, nie obraża, snuje refleksje i przypomina sobie momenty, do których nigdy wcześniej nie wracała. Zapraszam w niedzielę po 16. Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz przygody, która oderwie dzieci od ekranów? Czas na ruch w najlepszym wydaniu. Już 11 i 12 czerwca Błonia Łódzkie zamienią się w arenę wyzwań. Runmageddon Kids. Demo dla dzieci od 4 do 11 lat. Bezpłatny udział. Komin sportowy dla każdego dziecka. Tor przeszkód i mnóstwo zabawy. To genialny pomysł na lekcje WF-u. Starty grupowe i indywidualne. Zapisy na generacja.runmageddon.pl.
4: Wielkie budowle, szalone pojazdy i kosmiczne misje mają jedną wspólną cechę. Zaczynają się od pomysłu. Dlatego 13, 20 i 27 czerwca Pasaż Łódzki zaprasza na festiwal Klocków Connect. W programach Miasto Przyszłości, Wielki Wyścig oraz Kosmos i Roboty, czyli mnóstwo kreatywnego budowania i konstrukcyjnych wyzwań. Zbieraj pieczątki w paszporcie konstruktora Connect, aby zdobyć nagrodę główną, a za zakupy za minimum 200 zł odbierz voucher na deser, bubble tea lub kartę do Empiku. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
5: Zostań bohaterem swojej okolicy i zagłosuj w budżecie obywatelskim województwa łódzkiego. Do wyboru jest aż 339 projektów. Na realizację tych najlepszych Urząd Marszałkowski ma 8 milionów złotych. Głosować może każdy, niezależnie od wieku. Do 13 lipca odkryj swoje supermoce, wejdź na bo.lockie.pl i zmieniaj z nami Łódzkie.
6: Zamień deszcz na dotację. Już 22 rusza nabór wniosków w programie Mikroretencja dla mieszkańców województwa łódzkiego.
7: Złap deszczówkę, oszczędzaj wodę i zadbaj o środowisko. Budżet programu to aż 5 700 000 zł.
6: Wnioski przyjmuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nie przegap możliwości atrakcyjnego dofinansowania swojej inwestycji.
8: Program realizowany we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowano z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko, Feniks. Szczegóły na stronie Łódzkiego Funduszu.
9: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. www.premiumarena.pl.
10: No kuzyn, jakbyś tydzień wcześniej przyjechał, to akurat szukaliśmy chłopaków. Ale teraz wakatów nie ma, co nie? Ale jak coś będzie, to będę dawał znać. Nie dam rodzinie zginąć. Emigracja w reżyserii Marcina Brzozowskiego na podstawie powieści Malcolma XD. Spektakle premierowe 18 i 19 czerwca. Kolejne terminy 12 i 13 września. Bilety, kasa teatru i nowy.pl.
0: Po reklamie.
11: Zbliża się godzina 17.30. W Radiu Łódź już teraz najważniejsze informacje. W skrócie przed mikrofonem Wiktoria Makowska. Dzień dobry.
12: Dzień dobry. Przy jednym z bloków na łódzkim Widzewie stanęła odłownia dla dzików. W związku z tym spółdzielnia mieszkaniowa wprowadziła zakaz korzystania z przyblokowych ogródków. Dziś w jej pobliżu pojawiło się całe stado zwierząt. Obecne działania mają ograniczyć obecność dzików na osiedlu dla bezpieczeństwa mieszkańców. Odłownia na Widzewie stanęła w miejscu, w którym dziki wchodzą na osiedle. Część z nich zostało już odłowionych w poprzednich miesiącach. Zostały uśpione lub trafiły do ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt. Kolejne odłowy zaplanowano na drugą połowę czerwca. Kardynał Konrad Krajewski wprowadza zmiany w łódzkim kościele. Powołał komisję do spraw przygotowania zmian personalnych osób duchownych. W skład komisji wchodzi 4 księży, którzy mają doradzać łódzkiemu metropolicie w zmianach proboszczów i wikariuszów w parafiach, mówi ksiądz Wiesław Kamiński, jeden z członków komisji.
13: Komisja ma funkcję doradczą wobec ordynariusza naszej archidiecezji, który pragnie, aby decyzję podejmować synodalnie. Chce, żebyśmy mu podpowiadali, jak dopasować księży z ich również zdolnościami, talentami.
12: Ostateczna decyzja w sprawie zmian księży w parafiach będzie jednak należała do kardynała Krajewskiego. Nie trzeba już nosić tablic rejestracyjnych do urzędu, żeby zarejestrować samochód. Dziś weszły w życie przepisy, które likwidują część formalności przerejestracji auta. Od dziś także nie trzeba już przedstawiać papierowego zaświadczenia o badaniu technicznym pojazdu, jeśli wynik został wpisany do centralnej ewidencji pojazdów. 150 atrakcji na 603 urodziny Łodzi. W ostatni weekend lipca stolica województwa będzie hucznie świętować jubileusz nadania praw miejskich. To nie tylko 3 dni bezpłatnych koncertów gwiazd z kraju i świata, ale też mnóstwo wydarzeń w całym mieście. W obchody włączają się także łódzkie instytucje kultury, a urodziny Łodzi będą obchodzone od 24 do 26 lipca. Więcej informacji o łódzkim święcie można znaleźć na naszej stronie radiołódź.pl, a pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 18.
11: Na termometrach w tej chwili właściwie bez zmian, czyli około 14 stopni. Za naszym radiowym oknem pochmurno, deszczowo. W tej chwili być może nie pada, ale to nie znaczy, że za na przykład kwadrans znów przelotnie nie popada. I tak pogoda będzie wyglądać przez resztę popołudnia i dziś wieczorem również, a w nocy zachmurzenie będzie całkowite, ale z przejaśnieniami. Będą miały miejsce opady deszczu, okresami umiarkowane, a niekiedy o przejściowo silnym natężeniu. Możliwe też wystąpienie burz. Temperatura minimalna nocą od 11 do 12 stopni, a wiatr powieje z północnego zachodu. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami. Wystąpią przelotne opady deszczu, temperatura podobna do dzisiejszej, od 16 do 17 stopni. Wiatr wiać będzie z niedużym natężeniem, okresami jedynie porywiście z zachodu oraz z północnego zachodu.
14: Popołudnie bez pośpiechu.
11: Za 27 minut będzie godzina 18, teraz zaśpiewa Olivia Rodrigo.

The Cure, taki tytuł nosi nowe nagranie Olivii Rodrigo. The Cure to w przypadku Olivii Rodrigo nie jest tylko tytuł piosenki, to oczywiście też jasne skojarzenie z legendarnym brytyjskim zespołem, którego liderem jest Robert Smith, który z kolei jest wielkim idolem Olivii Rodrigo i Olivia Rodrigo przy każdej okazji niemal podkreśla, że piosenki Roberta Smitha, piosenki zespołu The Cure towarzyszyły jej zawsze, w takim okresie też jej dorastania. To były utwory, które pomagały jej również zmagać się z różnymi emocjonalnymi pułapkami i dziś pięknie też można powiedzieć, odwdzięcza się Robertowi Smithowi, a to zapraszając go do wspólnego występu na koncercie w Glastonbury, a to ostatnio również do zaśpiewania wspólnie piosenki na nowej płycie Olivii Rodrigo. Na razie jeszcze studyjnej wersji tego utworu nie poznaliśmy, ale koncertowo już Robert Smith z Olivią Rodrigo ten utwór, zdaje się, na festiwalu Primavera wykonali wspólnie. Czekamy zatem na nową płytę Olivii. Na zegarze 21 minut do godziny 18. Dziś, choć to nie piątek, to do kin wchodzi nowy film Stevena Spielberga. Jeszcze o tym zdążymy słówko powiedzieć, a na razie posłuchajmy Mroza, a potem Jessie Ware i Royce Murphy.

Freak Me Now, Jessie Ware i Roisin Murphy, to jeszcze z poprzedniej płyty Jessie Ware piosenka, też ze znakomitego krążka. Zupełnie podobnie jak ten najnowszy, który nosi tytuł Super Bloom. Na zegarze w tej chwili już tylko 13,5 minuty do godziny 18. Mówiłem, że dziś trochę wyjątkowo, bo przecież nowe filmy wchodzą do kin na ogół w piątki, a właściwie jest to reguła, ale najnowszy film Stevena Spielberga już dziś ma swoją premierę. Obraz pod tytułem Dzień Objawienia z Emily Blunt i Joshem Connorem w roli głównej. Steven Spielberg powraca do tematyki bliskich spotkań trzeciego stopnia, do tematyki UFO, obcych, którzy odwiedzają naszą planetę. Czy są to przyjazne odwiedziny towarzyskie, czy może zupełnie inne, o tym film. W każdym razie jest sensacyjnie i bardzo widowiskowo najnowszy film Stevena Spielberga, Dzień Objawienia, już dziś do obejrzenia na wielkich ekranach. Teraz komety, a nie, jeszcze wcześniej posłuchamy Rammer w utworze P.F. Sloan.

Horyzont to piosenka w wykonaniu zespołu Komety, a do godziny 18, czyli do kolejnego serwisu informacyjnego na antenie Radia Łódź jeszcze Lana Del Rey. No, trochę oczywiście jest to naciągana teoria, choć nie do końca, że jest to piosenka do Jamesa Bonda, bo jest, tyle tylko, że do gry. Ale jest na tyle dobre to nagranie, że może nawet tak myślę sobie momentami, że szkoda, że nie trafiła z tym nagraniem w czas, kiedy powstanie nowy James Bond. No ale pewnie musimy jeszcze poczekać na zupełnie nowy film z agentem 007. Posłuchajmy zatem First Light, Lana Del Rey.

0: Autopromocja.
1: Radio Nocą.
2: Zapraszam Państwa do Radia Nocą na dowolny, na każdy temat. Do rozmowy, co ciekawego czy też ważnego wydarzyło, czy dzieje się w Państwa życiu, co Państwa słychać. To także czas na nawiązanie do naszych dotychczasowych nocnych rozmów oraz na zaproponowanie tematów i gości przyszłych programów Radia Nocą. Zapraszam Państwa do Radia Nocą na dowolny, na każdy temat w najbliższy czwartek, 11 czerwca od 23.05 do 1.00, a już teraz do przesyłania Państwa komentarzy czy przemyśleń na m.woźniczka@radioloc.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Gamingowy weekend pełen rodzinnych emocji w Centrum Handlowym Tulipan. Graj, baw się, rywalizuj w turniejach i zgarniaj robuxy. Czekamy na Ciebie w piątek i sobotę, 12 i 13 czerwca w strefie wirtualnej zabawy inspirowanej światami Robloxa i SpongeBoba. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi do Tulipana. Odkrywaj gamingowe nowości, trenuj refleks i podejmuj wyzwania. A jeżeli chcesz przeżyć podróż w czasie, zajrzyj do strefy retro z grami z ubiegłego wieku. Szczegóły na chtulipan.pl.
4: Zostań bohaterem swojej okolicy i zagłosuj w budżecie obywatelskim województwa łódzkiego. Do wyboru jest aż 339 projektów. Na realizację tych najlepszych Urząd Marszałkowski ma 8 milionów złotych. Głosować może każdy, niezależnie od wieku. Do 13 lipca odkryj swoje supermoce, wejdź na bo.lockie.pl i zmieniaj z nami łódzkie.
5: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Rowery Romet od 1199 zł. Raty RRSO 0%, dożywotnia gwarancja na ramę i przegląd zerowy gratis. Odwiedź nowo otwarty sklep Romet w Łodzi, ulica Żgowska 26. Więcej sklepów Romet znajdziesz na romet.pl.
6: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
0: Po reklamie.
7: Minęła 18.
8: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
7: Zapraszamy na serwis informacyjny przed mikrofonem Wiktoria Makowska.
9: Nawet 3000 dzików w Łodzi na Widzewie stanęła specjalna odłownia. W wiadomościach powiemy też o remontach drogowych w Sulejowie i o siatkarskich transferach w PGE Budowlanych. Po południu i wieczorem zachmurzenie duże, będzie chłodno i deszczowo. Tylko w tym roku 200 dzików zostało odłowionych na terenie Łodzi. Kolejne działania prowadzone są m.in. na łódzkim Widzewie, gdzie przy jednym z bloków stanęła specjalna odłownia. Spółdzielnia mieszkaniowa imienia Bolesława Chrobrego wprowadziła tam czasowy zakaz korzystania z przyblokowych ogródków, żeby mieszkańcy nie zbliżali się do miejsca, w którym pojawią się zwierzęta. Dziki od miesięcy regularnie wychodzą z pobliskich terenów leśnych i pojawiają się między blokami. Grzegorz Gawlik z Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi przekazał Radiu Łódź, że 15 z 200 dzików trafiło do ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt. Natomiast ponad 180 zostało poddanych farmakologicznej eutanazji ze względu na potwierdzone zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców.
10: Obowiązujące w całym kraju przepisy związane z afrykańskim pomorem świń, czyli wysoce zaraźliwą chorobą wytrusową, zakazują relokacji dzików na inne tereny. Dlatego odłowione zwierzęta nie mogą być wywożone poza teren Łodzi.
9: Problem dzików dotyczy wielu łódzkich osiedli, szczególnie tych położonych w pobliżu lasów i większych terenów zielonych. Według szacunków w Łodzi może przebywać nawet około 3000 dzików.
1: Więcej na radiołódź.pl.
9: Jarosław Kaczyński zeznaje w prokuraturze okręgowej w Warszawie. Prezes PiS został wezwany jako świadek w śledztwie dotyczącym tzw. dwóch wież. Przypomnijmy, austriacki biznesmen Gerald Birkfellner twierdzi, że prezes Prawa i Sprawiedliwości zlecił mu wstępne przygotowanie inwestycji, za którą nigdy mu nie zapłacono. Miał na tym stracić 1 300 000 euro. O szczegółach Dagmara Kęcior.
11: Rzecznik prokuratury okręgowej przekazał, że przesłuchanie przebiega w dobrej atmosferze. Świadek odpowiada na wszystkie pytania. Piotr Antoni Skiba podkreślił, że zadaje je m.in. pełnomocnik austriackiego biznesmena.
12: Świadek był pouczony o możliwości skorzystania z prawa do odmowy udzielenia odpowiedzi na pytania. Nie skorzystał ani razu z tego.
11: Dopytywany o ewentualne dodatkowe terminy przesłuchań, prokurator stwierdził, że prawdopodobnie nie będą one potrzebne.
12: Jest duża szansa, że zakończy się to dziś.
11: Prokuratura za czasów Zjednoczonej Prawicy odmówiła wszczęcia śledztwa w tej sprawie, twierdząc, że biznesmen nie przedstawił odpowiednich dokumentów potwierdzających poniesione straty. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
9: A decyzję o wszczęciu śledztwa zmieniono w ubiegłym roku. Uwaga kierowcy, drogowa ofensywa w gminie Sulejów. Drogowcy rozpoczęli remonty 7 dróg. Obecnie prace trwają w Uszczynie. Modernizacje obejmą także ulicę Widok i Działkową w Barkowicach, ulicę Spacerową i Łączną we Włodzimierzowie, odcinek Łazy Dąbrowa-Łęczno oraz skrzyżowanie w Witowie. Na tym nie koniec, bo gmina zapowiada kolejne inwestycje w najbliższym czasie, mówi Radiu Łódź Dorota Jankowska, burmistrz Sulejowa.
13: W tym roku wchodzimy również na targowisko i na targowisku będą 3 nowe ciągi komunikacyjne. Wchodzimy też na chodnik w Sulejowie przy ulicy Polnej, który też do końca zostanie zrealizowany. Wchodzimy też, ale to dopiero jesienią, na ulicę Kolską w Kole.
9: Ponadto rozpoczął się także remont ulicy Malinowej w Sulejowie. Z kolei budowa drugiego odcinka chodnika przy ulicy Polnej to projekt wybrany w ramach tegorocznej edycji Sulejowskiego Budżetu Obywatelskiego. I na koniec sport. W siatkówce trwa sezon reprezentacyjny, ale to nie oznacza, że w klubach ekstraklasy nic się nie dzieje. Trwają zmiany w składach drużyn z Łódzkiego. Mistrz Polski siatkarek Budowlani był bardzo aktywny na rynku transferowym. Pozostali nasi ligowcy ŁKS Iskra. Na nowe siatkarki siatkarze czekają, a szczegóły zna Piotr Andrzejczak.
14: Zespół Mistrzyń Polski w siatkówce Budowlani Łódź, choć do rozpoczęcia nowych rozgrywek jeszcze sporo czasu, jest już praktycznie skompletowany. Budowlani pozyskali m.in. reprezentacyjną rozgrywającą Katarzynę Wenerską, a na kluczowych pozycjach pozostały najważniejsze zawodniczki. Inna sytuacja w zespole ŁKS-u Komerską. Tu na razie informacje o odejściach siatkarek, o nowych na razie cichosza. Podobnie jest także w Skrze Bełchatów. Z klubu płyną informacje o odejściach kolejnych siatkarzy, no więc na nowych zawodników musimy jeszcze poczekać.
9: Rozgrywki ligowe w siatkówce rozpoczną się w październiku 2026 roku. Kolejny serwis informacyjny w Radiu Łódź o 19:00.
7: Czternaście stopni na naszym radiowym termometrze i ani kroków wzwyż, jeśli chodzi o temperaturę. Już pewnie dziś cieplej nie będzie. Nocą zachmurzenie będzie całkowite, ale z przejaśnieniami. W dalszym ciągu mogą występować opady deszczu, okresami o umiarkowanym, a przejściowo o silnym natężeniu. Temperatura minimalna nocą będzie niewiele niższa niż w tej chwili, bo od 11 do 12 stopni. Wiatr powieje słabo z północnego zachodu. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie będzie duże, ale z większymi przejaśnieniami. W dalszym ciągu będziemy mieli do czynienia z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna od 16 do 17 stopni i wiatr, który powieje niezbyt mocno, chociaż momentami porywiście, to pewnie wtedy, kiedy towarzyszyć temu będą opady deszczu, i wiać będzie z zachodu oraz z północnego zachodu.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: 6,5 minuty po godzinie 18 do godziny 19 nasze spotkanie bez pośpiechu na antenie Radia Łódź. W tej części oczywiście kolejny fragment z naszej płyty tygodnia. W tym tygodniu krążek zespołu Smashing Pumpkins prezentuje Bartosz Florczak. Po godzinie 19 też oczywiście wiele ciekawych rzeczy, także muzycznie i nie tylko na naszej antenie. Między innymi właśnie z Bartoszem Florczakiem będzie okazja, aby spotkać się ponownie o 21 w jego autorskiej audycji Muzyka jest najlepsza. W tej chwili towarzyszą Państwu Piotr Śliwiński, który program realizuje, i Marcin Tercjak sprzed mikrofonu Radia Łódź. Raz jeszcze kłaniamy się nisko i zaczynamy drugą część naszego spotkania.

Coffee and TV, zespół Blair rozpoczął drugą część naszego środowego spotkania na antenie Radia Łódź bez pośpiechu, czyli między 17 a 19. Teraz pojawi się duet Calls, czyli Katarzyna Kowalczyk i Łukasz Rozmysłowski, tutaj z udziałem też Kasi Lins, utwór nosi tytuł Fanga. Jest to nowa piosenka, zespół Calls po jakimś czasie powraca. Kasia Kowalska jest jedną, moim zdaniem, z ciekawszych wokalistek na naszej alternatywnej scenie. Pamiętam jej gościnny występ podczas koncertu Daniela Spaleniaka w Łodzi. To było w ramach festiwalu Łódź Czterech Kultur. Daniel zaprosił wówczas kilka ciekawych artystek, by pojawiły się podczas jego występu. Zaśpiewała z nim m.in. Mela Koteluk, pojawiła się też Hania Rani. No i tą trzecią była właśnie Kasia Kowalczyk z zespołu Calls. Posłuchajmy z Kasią Lins. Utwór, jak powiedziałem, nosi tytuł Fanga, a chwilkę później grupa The Lemon Twigs, czyli nowojorski zespół braci Daddario, który w maju wydał nową płytę i to jest kolejny album będący przykładem takiego bardzo vintage'owego myślenia o muzyce, odwoływania się wprost do brzmień z lat 60., może ledwie początku lat 70., do starych płyt Beach Boysów, Beatlesów, zespołów, które w tamtym czasie kreowały brzmienie właśnie lat 60., a więc no pewnie też sporo w tym jest takiego barokowego popu, który reprezentowały chociażby zespoły The Left Banky czy The Turtles. Ta mnogość różnych tropów, którymi można ruszyć właśnie słuchając muzyki zespołu The Lemon Twigs, jest naprawdę imponująca, a na dodatek jeszcze uważam, że bracia Daddario są jednymi z bardziej zdolnych kompozytorów, jeśli chodzi o taką formułę piosenkową właśnie w stylu lat 60. Robią rzeczy fantastyczne. Posłuchajmy zatem najpierw Calls i Kasia Lins, później z najnowszej płyty The Lemon Twigs w nagraniu Two or Three, a chwilkę później kolejne spotkanie z naszą płytą tygodnia.

0: Płyta tygodnia.
1: Zodion at Crystal Hall, zespół The Smashing Pumpkins, to jest nasza płyta tygodnia. 14 album w dorobku tego amerykańskiego zespołu. Ta płyta, tak jak już Państwu mówiłem, pokrótce charakteryzuje się nietypową historią wydawniczą i chyba trzeba to wyjaśnić, bo album stanowi część takiej trylogii serii Shiny and Also Bright. Ta pierwsza część wydana w 2018, potem była płyta Sire, rok 2020. No i w tej chronologii historii o fikcyjnym bohaterze o imieniu Shiny właśnie płyta Zodion at Crystal Hall plasuje się na trzecim miejscu, jeszcze przed wydarzeniami z też kontynuacji całości rogopery Atom. W maju 2023 roku część tych utworów, które znajdują się na płycie Zodion, ujrzało światło dzienne jako dodatek taki ekskluzywny w postaci kilku siedmiocalowych singli w formacie mono zresztą, jako dodatek do luksusowego limitowanego boksu właśnie płyty Atom. Być może brzmi to odrobinę skomplikowanie, ale jeżeli ktoś z Państwa orientuje się w dyskografii Smashing Pumpkins, to pewnie wie, o czym mówię. A co do samej historii, to Billy Corgan, lider Smashing Pumpkins, opisał tę płytę jako taki sentymentalny, celowo zakodowany album, w którym właśnie nasz bohater Shiny nagrywa płytę, piosenki, które wysyła poza swoją planetę. Bohater tworzy muzykę z pozoru bezpieczną dla mediów, masowego odbiorcy, ale w tych piosenkach ukryta jest głębsza treść i głębsze przesłanie. Jeszcze tylko jeden fakt, który być może ma jakieś znaczenie, jeżeli chodzi o brzmienie płyty, bo ona nagrywana była w czasach pandemii na analogowy magnetofon, dokładnie taki sam, jaki zespół The Beatles miał podczas rejestracji legendarnej płyty Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Chodziło o to, aby tego ducha analogowego lat 60. jak najbardziej odzwierciedlić w tych nagraniach. Kolejne nagranie przed nami, oto Bear, The Smashing Pumpkins.

0: Autopromocja.
1: Ustaw ciśnienie statyczne na zaworze dopływowym na dokładnie 35 megapaskali. Odchylenie o 5% może spowodować kawitację w pompie cyrkulacyjnej.
2: Stop! Jest prostsze rozwiązanie. Fachowe porady ekspertów w sprawach, które wydają się być skomplikowane, a wcale nie muszą. Po prostu to proste. Słuchaj Radio Łódź w czwartek po 9.30. Zapraszam, Damian Grosicki.
3: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
4: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
5: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
3: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
6: Zabetonowali cały.
7: Czego tu brakuje?
6: Rozumu.
7: Tylko rozumu.
8: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
9: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką. Nie ma porządku.
3: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej, soczystej marakuji i kruchej, deserowej czekolady.
10: Egzotycznie świeże.
3: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
10: Słodkie, tak? Orzeźwiające? No jakże.
3: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
11: Teatr Kamila Maćkowiaka zaprasza na ulubioną przez naszych widzów farsę Kura na plecach. Na scenie Beata Olga Kowalska, Mateusz Rzeźniczak i Kamil Maćkowiak. Kura na plecach to obowiązkowa pozycja dla tych, którzy kochają śmiech i dobrą zabawę. Bilety na www.teatrmaćkowiaka.pl. Teatr Kamila Maćkowiaka. Najbardziej emocjonujący teatr w mieście.
0: Po reklamie.
12: Popołudnie bez pośpiechu.
13: 29 minut po godzinie 18. Dziś w naszym programie później, dużo później, bo po godzinie 23 mapa zbrodni Agaty Zielińskiej. A dziś historia niezwykłego i brutalnego mordu z 1935 roku. O tym właśnie na antenie Radia Łódź po godzinie 23, ale też niezwykła rzecz wydarzy się o północy, bo rusza nocny klub książki Radia Łódź. No więc jeżeli ktoś jest zapalonym czytelnikiem i miłośnikiem znakomitej literatury i niezwykle ciekawych dyskusji na temat książek, które no bez wątpienia są bardzo ważne, no to jest to miejsce dla niego. Ja wiem, że to się wiąże z Zarwaną nocą być może, ale kiedy miałby pojawić się na antenie nocny klub książki, jak nie nocą właśnie. O tym, co jeszcze dziś w naszym programie zdążymy powiedzieć przed 19, a teraz wróćmy do muzyki, oto zespół Mlecze.

22 minuty pozostały do 19. Rio, tytułowe nagranie z drugiej płyty zespołu Duran Duran, rok 1982. Stare czasy, ale muzyka zupełnie się nie, w ogóle się nie zestarzała. Moim zdaniem w ogóle się nie zestarzały te nagrania Duran Duran sprzed lat. No, nie wszystkie, to też należałoby powiedzieć, ale akurat płyta Rio naprawdę znakomita. Do godziny 19 jeszcze odrobina muzyki oczywiście, a po godzinie 19 w Radiu Łódź studio reportażu. Później, czyli po 20, o tym chcemy rozmawiać. Program przygotowała Ania Groblińska. Natomiast o 21 do 23 muzyka jest najlepsza, czyli autorski program Bartosza Florczaka. Coś mi mówi, że będzie tam dziś trochę muzyki zespołu Rush, ale jeszcze nie będę zdradzał wszystkich sekretów. Bartosz pojawi się po 21 i zaprezentuje sporo ciekawej muzyki z różnych płyt, niekoniecznie nowych, ale pewnie nowości też nie zabraknie. No i po 23, o czym już wspominałem, mapa zbrodni przygotowana przez Agatę Zielińską, a o północy nocny klub książki, coś zupełnie nowego na antenie Radia Łódź. Zachęcam do słuchania. Już teraz Gemini and Leo i Helado Negro, a potem Paulina Przybysz.

Paulina Przybysz, a wcześniej Helado Negro. Na zegarze już tylko 13 minut do godziny 19. Powolutku kończymy nasze spotkanie. Mówiłem o tym, co dziś w programie, ale też bardzo gorąco chciałem zaprosić na jutro po godzinie 21 na moją autorską audycję, czyli do audycji Megafonia. Gorąco zapraszam. Tam między innymi posłuchamy kilku fragmentów z nowej płyty nowojorskiego duetu Widow Speak. Płyta brzmi niezwykle pięknie, być może też dlatego, że powstawała w niezwykłym miejscu, na greckiej wyspie Hydra, nad którą krąży duch Leonarda Cohena, ale też, co niezwykle ważne, jest tam niezwykłe studio nagraniowe, które zlokalizowano w starej manufakturze, w której powstawały kiedyś dywany. Wykorzystano wysokie pomieszczenia, których ściany były obite drewnem i teraz jest tam niezwykłe studio nagraniowe. Posłuchamy fragmentów tej płyty jutro po 21 i nie tylko oczywiście. A dziś na koniec jeszcze Steely Dan, a potem Chapel Roan. Bardzo gorąco dziękuję za uwagę, mówił Marcin Tercjak.

0: Reklama.
1: W wakacje nie ma nudy. Jest mikrofon, zabawa i sport. Akademia Młodego Radiowca w Radiu Łódź zaprasza dzieci na wyjątkowe półkolonie. Rozmowy, nagrania i moc niespodzianek. Tu każde dziecko może poczuć się jak prawdziwy dziennikarz. Liczba miejsc ograniczona. Szczegóły i zapisy na radiołódź.pl/Akademia Młodego Radiowca.
2: Szukasz przygody, która oderwie dzieci od ekranów? Czas na ruch w najlepszym wydaniu. Już 11 i 12 czerwca Błonia Łódzkie zamienią się w arenę wyzwań. Runmageddon Kids. Demo dla dzieci od 4 do 11 lat. Bezpłatny udział. Komin sportowy dla każdego dziecka. Tor przeszkód i mnóstwo zabawy. To genialny pomysł na lekcje WF-u. Starty grupowe i indywidualne. Zapisy na generacja.runmageddon.pl.
3: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 00 00.
4: Szukasz pomysłu na aktywny dzień pełen wrażeń? Góra Kamińsk. Najwyższe wzniesienie w centralnej Polsce. Czeka na Ciebie. Latem to raj dla rowerzystów, spacerowiczów i miłośników przygód. Z trasami rowerowymi, wyciągiem krzesełkowym i mnóstwem atrakcji dla całych rodzin. Zimą? To największy stok narciarski w centralnej Polsce. Z nowoczesną infrastrukturą, wypożyczalnią sprzętu i świetnymi warunkami. Zarówno dla początkujących, jak i bardziej zaawansowanych miłośników białego szaleństwa. Góra Kamińsk. Energia przez cały rok.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego hospicjum dla dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
6: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
7: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
8: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
9: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
7: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
10: Tworzymy rodzinę.
11: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
6: www.domwlodzi.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
12: Tu Radio Łódź, jest 19. Wiktoria Magowska, zapraszam na wiadomości. Pożar bloku w Konstantynowie Łódzkim. Ewakuowano ponad 30 osób, są ranni. W Łodzi zakaz koszenia traw do odwołania. W Piotrkowie trwa dyskusja po śmierci jeża na jednym z trawników. Sanepid alarmuje, rośnie liczba chorych na żółtaczkę pokarmową. Wieczorem zachmurzenie duże, będzie chłodno i deszczowo. Pożar bloku w Konstantynowie Łódzkim. Z budynku ewakuowano kilkadziesiąt osób. Do zdarzenia doszło przed godziną 17. Na miejscu cały czas pracują strażacy, a szczegóły zna Seweryn Potentas.
13: Do pożaru doszło w jednym z budynków przy ulicy Sadowej. To czterokondygnacyjny blok, w którym w tamtym momencie przebywało kilkadziesiąt osób. Ogień pojawił się w jednym z mieszkań na pierwszym piętrze, ale całe szczęście nie rozprzestrzenił się po budynku. Po przyjeździe strażaków okazało się, że w zdarzeniu ucierpiała jedna osoba, a kolejnych 35 zostało ewakuowanych. Wśród płonących materiałów znalazła się makulatura czy sprzęty codziennego użytku. Jak przekazali nam strażacy, sytuacja pożarowa jest opanowana, a obecnie trwa dogaszanie pogorzeliska i wietrzenie budynku. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
12: Na miejscu pracuje 5 zastępów Straży Pożarnej. Obecnie ulica Sadowa może być częściowo nieprzejezdna.
14: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
12: W Piotrkowie trwa dyskusja na temat koszenia miejskich trawników. Zdaniem mieszkańców wiele z nich wygląda jak rżyska. Nie brakuje także zwolenników krótko przyciętych trawników. Emocji sprawie dodaje opublikowane w mediach społecznościowych zdjęcie martwego jeża na wykoszonym trawniku, mówi Marcin Kołodziejczyk, założyciel grupy Łączy Nas Piotrków Trybunalski.
10: widać wykoszone pasy zieleni, na których no, po prostu znajdowały się zabite jeże. Nie jesteśmy w stanie na 100% powiedzieć, czy stało się to w wyniku tutaj wykonywania pielęgnacji zieleni.
15: Raczej spotykamy się częściej, że te jeże pozbywane są życia przez pojazdy nocą, gdy żerują, gdy się przemieszczają. Zwykle, gdy kosimy te przestrzenie, które są regularnie koszone, to tam jeże w ciągu dnia nie przebywają.
12: Dodaje Mikołaj Chmielewski z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie, który tłumaczy, że częstotliwość koszenia zależy od miejsca i sposobu użytkowania danej przestrzeni. Z kolei w Łodzi do odwołania obowiązuje zakaz koszenia trawy. Wyjątkiem są sytuacje, które mogą wpływać na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Niepokojący wzrost liczby zakażeń wirusowym zapaleniem wątroby typu A. Jak alarmuje zachodniopomorski sanepid, od początku roku tylko w tym regionie odnotowano 2 razy więcej przypadków niż przez cały rok poprzedni, ale problem jest ogólnopolski, relacjonuje Aneta Łuczkowska.
16: WZWA przenosi się przez niemyte ręce, ale też, jak mówi Renata Opiela z zachodniopomorskiego sanepidu, przez kontakty seksualne.
17: Wzrost zachorowań odnotowany jest przede wszystkim w grupie mężczyzn w wieku produkcyjnym. Pamiętajmy, że osoby te pracują również w branży gastronomicznej. Przy niezachowaniu zasad higieny bardzo łatwo może dojść do ogniska choroby przenoszonej drogą pokarmową, czego oczywiście nie chcielibyśmy.
16: Zakażenie długo nie daje objawów, te pierwsze można źle interpretować, mówi dr Marta Syczewska.
18: A to gorączka, a to kaszel, a to bóle mięśniowo-stawowe. Tłumaczymy sobie to w rozmaity sposób, jako jakąś infekcję przeziębieniową.
16: Przebieg choroby jest burzliwy, choć rzadko kończy się groźnymi powikłaniami. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
12: Przed zakażeniem chroni higiena, ale także szczepienia. Przyjęcie 2 dawek daje ochronę na całe życie. 10 pomorskich organizacji gospodarczych podpisało dziś porozumienie z polskimi elektrowniami jądrowymi. Państwowa spółka chce w ten sposób zachęcić lokalnych przedsiębiorców do włączenia się do łańcucha dostaw budowy elektrowni w gminie Choczewo. Spółka chce nawiązać bliższą współpracę z przedsiębiorstwami budowlanymi, ale też z firmami z branż nieoczywistych. Budowa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej rozpocząć się ma w przyszłym roku. Realizacja inwestycji potrwa 10 lat. Kolegium Anatomicum w Łodzi po latach dostanie drugie życie. Uniwersytet Medyczny w Łodzi ogłosił przetarg na rewitalizację zewnętrznej części budynku przy Narutowicza 60, mówi Joanna Orłowska z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
19: Obiekt chociaż w części odzyska dawny blask, ale przede wszystkim zyska nowe funkcje społeczne i edukacyjne. Powstanie tu Centrum Inicjatyw Prozdrowotnych i Społecznych oraz nowoczesne muzeum multimedialne dostępne dla mieszkańców, studentów, seniorów.
12: 4-piętrowy budynek niedaleko Placu Dąbrowskiego powstał pod koniec XIX wieku. Ma zostać wyremontowany do końca przyszłego roku. Teraz to wszystko. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 20. Piętnaście stopni aktualnie na naszych termometrach. Przed nami dość wilgotna i pochmurna aura. Wieczorem niebo nad Łodzią będzie szczelnie pokryte chmurami. Po godzinie 21 znów pojawią się przelotne opady deszczu. Temperatura w nocy spadnie do 11 stopni, więc przyda się cieplejsze okrycie, jeśli planujecie Państwo nocne spacery albo powrót z pracy. A wiatr północny, wiejący ze średnią prędkością około 18 km na godzinę. Nadchodząca noc przyniesie też wysoką wilgotność powietrza, sięgającą nawet 93%.
20: Studio reportażu i dokumentu.
21: Małgorzata Warzecha, kłaniam się nisko. Rozpoczniemy dzisiaj nasze spotkanie od reportażu Alicji Juszkiewicz zrealizowanego w 2007 roku. Audycja nosi tytuł Zajączkowski.
22: I to wszystko chcę dać, żeby trafiło to do młodzieży, bo po co mnie to leży? A to jest jeszcze ten krzyż, pani pokaże, no, co dostałem pani przy mieście. Byłem bardzo chory, wtedy byłem zmęczony. Do tego szlafroka mi nawet przypięli. Nie widziałem, że jeszcze szlafrok. Ten złoty. To jest jedny z rozetą. Rozeta to jest za okupację, za działalność tą Legionu Wyzwolenia, tą konspirację. No to jest ciekawe, bo to dostałem z Londynu. Te dwa. Brązowe z mieczami. I tu nie jest PRL, tylko RP Rzeczpospolita, prawda? I tu jest, o dziwo, tu jest data. Widzi pani, nie tylko 1 wrzesień, ale 17 wrzesień, gdzie nie ma na żadnym z polskich krzyży. A to jest 17 wrzesień, czyli napad Sowietów. No to jest opiekunami z pamięci narodowej. To z harcerskich, prawda? Różne takie są pamiąteczki moje.
23: A co ten instrument tu robi?
22: Tak.
23: Też pan na tym grywał?
22: Tak, bo tylko to wolno było mieć coś okupacji. Polak i organki. Natomiast odnośnie instrumentu jeszcze chciałam powiedzieć, że kolega, co mi przysłał tutaj tego młodzieńca, to ja mu dałem taką małą mandolinę też, mniejszą od tej, bo to w zasadzie nie jest mandolina, to jest banjo tak zwane, bo ze skóry. Mandolina jest całkowicie z drewna. I on na to Maxi Arsenał chciał, żeby jakieś pamiątki też dać. Nie tylko są opisane czy nagrane, ale jakieś rekwizyty. No dam mój mundur harcerski, pierwszy powojenny, przerobiony z przedwojennego, przerobiłem go, czapkę, rogatywkę 1945 roku, którą sam uszyłem ręcznie igłą, bo nie miałem maszyny. Czapkę harcerską. To mu przekazałem i mandolinę dałem mu. Do zwrotu naturalnie, bo ona mi towarzyszyła całą okupację. O tyle ciekawa ta banjola, że ona była kupiona w sklepie muzycznym w Łodzi przed wywiezieniem mnie do Niemiec. Mi rodzina kupiła taką banjolkę. Jak ja odkręciłem spód, taki dekielek, to się okazało, że ona ma napisy hebrajskie wewnątrz, na tym pergaminie. Czyli była zrobiona ze świętych ksiąg żydowskich. No Niemcy jak likwidowali te synagogi w Łodzi, palili, no to wykorzystali te księgi, a to była dobra skóra i z tego robili mandoliny. Ja mam do dzisiaj. No nie mogę pokazać, bo ten chłopiec ma. I ona będzie eksponowana na Arsenale teraz, ta mandolina. Mundur mój, tam jeszcze jakieś drobiazgi dość dużo dałem mu. Jak zrobię, dopiszę, to bym chociaż na pół godziny musiał pojechać też. Niech oni mi zwrócą to bezpośrednio po Arsenale.
1: To była wizyta, jakich niewiele udało mi się zarejestrować reporterskim magnetofonem. Wspólnie oglądaliśmy zdjęcia młodych ludzi w szarych mundurach, słuchałam opowieści o ich wojennych losach. Opowiadał pan Bolesław Zajączkowski. Przez kilka godzin byłam jego gościem.
22: Dostałem zastrzyk w rękę godzinę temu. Bo mówi, proszę mi dać ten zastrzyk jednak rozkurczowy, bo nie będę w stanie rozmawiać, bo o 6 rano dostałem bóle dziś. One są często, szczególnie na czczo. Trzustka. I to taka zaawansowana, wie pani, ten nowotwór jest w trzustce. Także jak jestem na czczo, głodny, bardzo boli. 5-6 rano się budzę, muszę pół bułeczki zjeść, gorącej wody popić. Wtedy przechodzi ten ból. No tak.
2: A w tej chwili już przestało boleć?
22: Troszeczkę przestało. Promieniuje ten ból, bo trzustka jest tu, ale cała prawa strona w tej chwili to bardzo boli wewnątrz, żołądek, a no.
2: O milszych rzeczach, tak? Niż o choroby.
22: A to już ta, co zmarła, ta Zosia Skalska, to wiek poborowy tak zwany, wie pani, 91 lat. Ona organizowała zawsze cztery drzewka spalskie też, płaczące, prawda, Skalska. Bo wie pani, cztery dziewczyny ze Spały, nasze harcerki, były rozstrzelane w obozie Ravensbrück. Nasze koleżanki, dwie siostry. I myśmy zasadzili cztery drzewka płaczące takie w Spale i dwa dęby dla ich ojców, leśników, bo Niemcy też tych leśników rozstrzelali. I ja byłem takim współorganizatorem tej uroczystości i właśnie ta Skalska, bo ona była świadkiem śmierci tych czterech dziewcząt. W Ravensbrück przeżyła obóz, tak.
2: Wojenne losy.
22: Tak, mój Boże. No,
2: w pana pokoju harcerstwo jest wszędzie. Patrzę nad panem.
22: Dość dużo wydałem, no bo rodzina to już mnie interesuje, ich to nie ma komu przekazać. No porozdawałem dość dużo do Izby Pamięci, do Komendy Chorągwi. Dość dużo dałem materiałów. No bo my się starzejemy, a tego się zbierało. Taki kolega Zygmunt Grzelak umarł. No moc tego było, moc. Nikomu przekazać. Nie ma chętnych. Owszem, zarejestrować w komputerze, tak. W razie czego, żeby wiedzieli, gdzie coś się znajduje. Ale przekazać o tego rodzaju, żeby na stałe, no to nie, każdy się broni, bo nie mają magazynu. No ile rzeczy ja wyrzuciłem, spaliłem, upycham gdzie mogę, no. Trochę Radogosz, troszkę tak, no tam niektóre materiały przyjmują. Ja mam 84 lata już, będę miał za miesiąc, dwa, więc to się trochę nazbierało. Trochę się nazbierało.
2: Tych różnych pamiątek.
22: Ta, Panu Bogu już w okienko patrzę codziennie. Jak jeszcze widno, to mówię, a jeszcze żyję, jak u Szymborskiej. I nekrologii przeglądam. Nie ma mnie, Zajączkowskiego, no to czuwa, jeszcze żyję, nie jest źle.
2: Tutaj ma pan sporo teczek, które tu przed nami leżą. Co się kryje w tych teczkach?
22: Proszę panią, No, przygotowałem troszeczkę no, z okresu przedwojennego, międzywojennego, z okresu mojej pracy przymusowej w Niemczech, jakąś tecuszkę. Czym się zajmowałem teraz przed chorobą, bo choroba mnie dopiero rok chwyciła temu. Od roku jestem chory. A tak się jeszcze udzielałem w Komisji Historycznej Szarych Szeregów w harcerstwie, dopóki mogłem. Także trochę takich materiałów przygotowałem.
1: Które z nich uważa pan, że są najważniejsze, takie najbardziej no, znaczące? Panią,
22: w zasadzie tym wszystkim, czym żyłem, to dla mnie to jest ważne. Trudno mi powiedzieć, co jest najważniejsze dla mnie. Lata młodzieńcze, lata międzywojenne, moja służba w harcerstwie, no, to były to, co najbardziej utkwiło mi. No tam miałem wspaniałych wychowawców, miałem wspaniałych instruktorów harcerskich. I ten okres był dla mnie taki najprzyjemniejszy. A później no to już różnie było. Okupacja, obóz, trochę praca przymusowa w Niemczech. Po przyjeździe już do Łodzi w maju 1945 roku. No to już musiał pomyśleć, żeby ukończyć szkołę przy Niemcy. Nam zamknęli szkoły. No i pracę jakąś godziwą, żeby tej mamie pomóc, bo tata mi umarł przed wojną, więc... Byłem taki prawie jedynym opiekunem jeszcze, mamy i siostry. Praca była po wojnie, nie było kłopotów z pracą. Jak się wróciło w maju 1945, to nie było kłopotów. No i później pracowałem, a i pracowałem u pani nawet. U pani pracowałem przez
1: szereg. W radiu?
22: No pewno, że tak.
1: A co pan robił w radiu?
22: I jak pani tam ze starszych pracowników by się jeszcze spytała, Zajączkowski nazwisko, to pamiętam, dwóch było braci.
1: Czesio Zajączkowski.
22: No Czesiek to mój brat, ale on w technicznym pracował, on pracował w rozgłośni. A ja w radiostacji. Później no, na łączach pracowałem, troszkę w Zygrach, troszkę w Tuszynie, w Domaniewicach. No, 40 lat pracy w ogóle mam. A pracowałem dość intensywnie. No, tam troszeczkę nawet za pracę dostałem takich parę tych krążków, tam wiszą. A zawsze byłem starszym. Nigdy nie byłem mechanikiem, tylko byłem starszy mechanik, starszy instruktor techniczny, a nawet raz mi się trafiło właśnie w Polskim Radiu, bo księgowych nie mieli. To dawaj poszedłem na kurs księgowości i scenografii i zrobili mnie starszym księgowym. Także nawet jeszcze księgowym byłem, mimo że z wykształcenia jestem mechanikiem.
1: A w harcerstwie też pan był starszy?
22: No, od początku nie. Na przykład byłem młodzikiem, to byłem takim szeregowym chłopakiem jeszcze. No w harcerstwie to już siedzę chyba ile? 70 lat. Wypisałbym się już z tego związku, bo on mi się nie podoba. Mówił o ZHP, o Związku Harcerstwa Polskiego ostatnie lata. Miałem trochę takich nieprzyjemnych kontaktów z nimi, ale już nie wypada. No w tym wieku, wie pani, rezygnować i przerzucić się na przykład do Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej, którego jestem sympatykiem zresztą, bo widzę konkretną robotę ich. No, ale już w tym wieku chyba nie wypada się zwalniać i tak dożywocie będę w tym harcerstwie siedział już.
1: Jako ten starszy w tej chwili.
22: A, jako starszy, tak, tak. No, dochlapałem się już najwyższego chyba stopnia w harcerstwie, bo harcmistrza. A udzielałem się no i do dziś, prawda, dopóki ta choroba nie złożyła mnie, to...
1: No wiem, że dużo robił pan.
22: W historycznej w Szarych Szeregach. Mhm. Kolega to mi podrzucił na przykład Legion Wyzwolenia, bo to mi na sercu leży. To była pierwsza konspiracyjna organizacja na terenie Łodzi.
1: Harcerska,
22: tak. W 1939 roku powstała, na początku listopada, kiedy jeszcze nie było ani Szarych Szeregów, ani Armii Krajowej. To był taki pierwszy ruch taki, prawda, konspiracyjny. Ja byłem w 16 drużynie harcerskiej, tu na Bałuta, bo tu się wychowałem. Należałem do tej drużyny. No jestem jednym z żyjących jeszcze uczestników tej grupy Legion Wyzwolenia.
1: Tu pana na zdjęciu znajdę?
22: Nie, ja tylko zdjęcia zrobiłem nieżyjących kolegów, których Niemcy rozstrzelali. Organizacja liczyła 1400 osób, w tym większość to uczniowie gimnazjalni, studenci, no i harcerze. I tu na Bałutach właśnie najbardziej aktywną grupą to była właśnie ta grupa z 16 drużyny. Myśmy wtedy nie wiedzieli, że się nazywa jeszcze ta organizacja Legion Wyzwolenia. Mam dokumenty, prawda, które potwierdzają, że była pierwszą na terenie Łodzi konspiracją. Cenna rzecz, bo nikt o tym nie wie, wie pani. Nikt o tym nie wie. Czy jakiś kamień ufunduje, czy tablicę jakąś pamięci, może w Radogoszu na cmentarzu, na kaplicy cmentarnej, żeby jednak, bo to są chłopcy, którzy oddali życie jednak za nas. że dziś możemy mówić po polsku w ogóle.
23: Chłopcy i dziewczyny, bo dziewczyny też tu są.
22: Tak, dwie harcerki były z 15 drużyny i trzecia jest Alina Frej, sekretarka nasza. Ona później wyszła za Dudzińskiego, za komendanta naszego. Jej symboliczny grób jest na starym cmentarzu. Zrobiłem zdjęcie, odnalazłem. Oni byli wszyscy rozstrzelani, no nie wszyscy, ale większość. 19 marca 1940 roku. W lesie okręgli koło Zgierza. Tam jest taka bratnia mogiła i skromny pomniszek. Jak pani się zapozna, może kiedyś byśmy to wykorzystali jeszcze. Na razie nie mają nic, ani żadna drużyna nie ma patrona Legionu Wyzwolenia. Nie obrała sobie. Po prostu nie znają tej sprawy ludzie. No to była ta pierwsza konspiracja. Natomiast Niemcy przyszli w maju chyba, bodajże po mnie zabrali. Byłem 2,5 roku później w obozie Rothausen, to jest na przedmieściu Gelsenkirchen, Westfalii. Kopalnia węgla, później był drugi obóz, już trochę lżejszy. O, tak wyglądałem, jeszcze coś się dokumentów zachowało. To są oryginały.
23: To pan z tamtych lat?
22: Oj, tutaj jestem też, tylko pani Murzyna nie pozna.
23: Nie.
22: A?
23: Górnik.
22: 17 lat miałem wtedy w kopalni.
23: Tu jest byłem numerem?
22: Przywódcy dają świercić, do końca życia pamiętam. Ich binnuma. Tam nie było nazwiska, czy na przepustce, czy jak się lampę brała górniczą, czy się wchodziła na teren obozu, to trzeba było meldować się w portierni. Przywódcy dają świercić, 2543. O.
23: Tu jest ten numer na tym
22: pejkę kilimie. Musieliśmy nosić przyszytą. No okupacja, 2,5 roku. Tam miałem wypadek, później było rękę miałem prawą połamaną w kilku miejscach. Wózki mi zderzyły w kopalni. To już nie byłem zdolny do pracy w kopalni, w związku z tym skierowano mnie z powrotem do Łodzi. O, to jest ta kopalnia, do Urzędu Pracy. Do lżejszej pracy. O, Wassering 2, to w Łodzi było Wodny Rynek 2. Tam była fabryka AEG. Ta firma zresztą jeszcze w Niemczech istnieje. To lżejsza praca już była, pod dachem przede wszystkim, precyzyjna bardzo. 90% to dziewczęta stanowiły tą kadrę, a myśmy do tej cięższej pracy, mężczyźni byli skierowani. Dzięki temu przeżyłem. No i później, jak front się zbliżał bliżej Łodzi, no to przeniesiono tą fabrykę AEG.

0: Boż innego nie. A druga miała kabelek czerwony i żółty. No więc wiedzieli kto co, prawda? Nie było możliwości, jak się wiertło złamało, czy narzędzie pękło jakieś, no to nie był sabotaż, bo to normalnie przy
1: Tak się
0: pracy się
1: działo.
0: zdarza. Też trzeba było się tłumaczyć, ale nie było tak źle. No później się okupacja skończyła. No dalej już po wojnie, to już jak wspominałem, poszukiwanie pracy, zakłady bawełniane, pierwsza moja praca na terenie Łodzi, PZPW Róży Luksemburg. A teraz już niestety samotny jestem od 26 lat. Żona zmarła, miała 49 lat, jeszcze mogła pożyć. Jakoś sobie radzę.
1: Ale odpoczywać
0: Jakoś
1: to
0: sobie
1: pan w
0: radzę.
1: życiu nigdy nie odpoczywał.
0: Po prostu harcerstwo mi dużo dało i zachęciło do tej pracy społecznej. Poza tym byłem samotny. Trzeba było coś robić. Udzielałem tego w sporcie, w kolarstwie. Byłem kapitanem sekcji turystycznej kolarstwa. Później Szare Szeregi. Bardzo dużo. Wdzięczna praca była. Też im pomagałem bardzo dużo. No, dano mi później stanowisko, funkcję opiekuna Miejsc Pamięci Narodowych. Ano, bo druh coś potrafi, no to zrób. Ano, tablice tu, tablice tam, jakieś groby, jakieś renowacje. Przede wszystkim opracowanie wszystkich miejsc pamięci harcerskich na terenie Łodzi i poza Łodzią. No to mi zajęło parę lat pracy. Dokumentację szczegółową, zdjęcia, wszystko, prawda? No i prawdę mówiąc, do dzisiaj jeszcze. W Łodzi, jak pani kiedyś będzie na spacerze, jest dość dużo tablic, które ja osobiście, może nie tyle wykonałem, bo to kamieniarz musiał, ale projektowałem, zawiesiłem, organizowałem uroczystość. Jakieś emblematy robiłem do tablic, z jakieś odlewy, czy to krzyż harcerski, czy kotwice, prawda, czy inne elementy. Tych
1: Lilijki.
0: tablic zrobiłem mniej więcej dość dużo. Na terenie Łodzi to chyba 14 tablic to są moje tablice, które robiłem. A niezależnie od tego, no, taką grubszą pracę, którą wykonałem, to tablicę, która jest poświęcona 120 harcerzom, którzy zginęli w obozie Mauthausen-Gusen na terenie Austrii. To też mi koledzy prosili z harcerstwa: Bolek, zrób projekt, wyrzeźbi w drewnie tą tablicę. Duża tablica, duża, wielkości drzwi wejściowych. Także z trzech części musiałem ją robić, model w drewnie. O, ten model jest w Radogoszczu do dzisiaj. Przekazałem im. No i później trzeba było to odlać w Mosiądzu. Bardzo kosztowna sprawa. I z kolegami dwoma, mam takie bratnie dusze, żeśmy zawieźli to do Mauthausen, do Austrii. Tam byliśmy 3 dni. No, były kłopoty finansowe, bo benzyny wtedy nie było. Musieliśmy oszczędzać na żołądku, żeby na benzynę sobie kupić austriacką, bo w Polsce benzyny się nie kupiło. Ale tablica wisi, jedna z najładniejszych tablic na terenie obozu. O ile chodzi o zagranicę jeszcze. W Berlinie dwie tablice, no to 2 lata temu. Tam zginęło 20 dziewczyn naszych, które pracowały ze mną. O, jak była ewakuacja z Łodzi, to była część do Berlina, część do Twierdzy Kłodzkiej. No, bomba upadła, bombardowali dzielnicę Śródmieścia, Wedding dzielnica się nazywa. Zginęły prawie wszystkie, dwie się uratowały, jedna jeszcze żyje. To po 40 latach nawet rodziny nie wiedziały. Także zająłem się odszukaniem później tych miejsc spoczynku wiecznego, prawda? Tych 20 łodzianek zresztą, młodych dziewcząt. Najmłodsza miała 14 lat. Zaraz pani pokażę zdjęcia. To była też konkretna robota w Berlinie. No, odnalazłem ten cmentarz dzięki policji niemieckiej. Przekazali mi do akty zgonu wszystko. I ostatecznie te groby odnalazłem, zarejestrowałem, zrobiłem dokumentację całą. I zacząłem szukać teraz rodzin w Polsce.
1: Tych żyjących
0: Tak,
1: rodzin.
0: przez prasę łódzką, przez dziennik łódzki szczególnie. Wszystkie gazety podałem. Podałem zdjęcia, które miałem tych koleżanek i że poszukuję rodzin, bo chcę zorganizować wycieczkę na groby, bo odnalazłem groby. 12 osób się zgłosiło. Zrobiłem tą wycieczkę 2 lata temu z rodzinami. Żeśmy zawieźli jakieś akcenty takie polskie, biało-czerwone chorągiewki, biało-czerwone kwiaty i tak dalej. No, były śpiewy, były chór nawet i jakiś akademicki śpiewał w Berlinie, Niemek, jakiś zespół symfoniczny też grał. No i dwie tablice. Jedną zrobiłem w Łodzi, O, tu sobie stała.

0: tablicę i przy okazji żeśmy ją zawieźli później. I ona jest, ta tablica, wmontowana w miejscu, gdzie one leżą. Cmentarz Marzahn, dzielnica Marzahn. To jest Park Friedhof, tak zwany ładny taki cmentarz, typu u nas Park Poniatowskiego na przykład, prawda? Park Friedhof. No, one tam leżą. No także to była jedna tablica, a drugą już ufundowali Niemcy. Ja zaprojektowałem tylko w miejscu ich śmierci. Tam, gdzie zginęły te dziewczęta. No. Więcej nie mówię, bo się będę chwalił, no.
1: No, ale obiecał pan, czy zdjęcie 12, tych dziewczyn pan pokaże.
0: Tak, na cmentarzu żydowskim. Konkretna robota. Przez 40 lat nikt nie ruszył palcem. Ani Armia Krajowa, nic. To było zarośnięte, zachwaszczone, a to było masowe miejsce egzekucji.
1: I też pan do tego żydowskim przyłożył swoją rękę, tak?
0: Ja i młodzież harcerską włączyłem, młodzież szkolną. Trochę jak dzieci mogły, to mi pomogły. I trzech kolegów, takich aktywistów, jak się mówiło, ze sprzętem. I zrobiliśmy 2 lata i do dzisiaj jedynie to, cośmy zrobili z młodzieżą, to jest. Od tej pory nikt 15 lat nie ruszył palcem znów. Zachwaszczone znów jest, zarosło. A tam jeszcze ludzie leżą. Tam kilkuset było rozstrzelanych oficerów Armii Krajowej. Ponieważ taka kwatera była od ulicy Kaufmana mniej więcej, gdzie nie było grobów żydowskich, to tam pozwolono zakupywać, prawda, dołki kopać. Poza tym tam od przedwojny jeszcze były takie transzeje, tak zwane okopy takie były. To wykorzystali. Niemcy kazali tam chować. Ja to odnalazłem, no i dzięki pomocy kolegów, żeśmy zrobili dość dużą robotę na cmentarzu żydowskim. Obelisk, wał ziemny usypaliśmy taki. Jedną tablicę nam skradziono po paru miesiącach, bo była z Mosiądzy, no to łakomy kąsek. To teraz z żeliwa żeśmy zrobili drugą. No ale dalej zaniedbane, teraz pisałem zażalenie do Urzędu Wojewódzkiego. Nareszcie zajmą się, funduszy nie było, no to po 15 latach tą puszkę farby znajdą, czy co przysłowiowo, żeby to odmalować, jakieś krzewy, coś wsadzić. No, to przystępujemy jeszcze na chwileczkę, żeby pani pokazać co nieco. Więc proszę panią, tu są właśnie wszystkie tablice, które ja robiłem na wystawę tak zwaną Arsenał, co roku Barbara Wachowicz organizuje. No to, o, te tablice. Grobów już pani nie pokazuje, ale o, to jest ciekawa tablica też robotników, którzy zginęli w Niemczech na robotach. O, tak wyglądał okręgi kiedyś. To miejsce egzekucji tych moich kolegów. Tak wyglądał. O, to jest w Spale. Ku pamięci tych czterech i Brzuskie, żeśmy zdali. Tak wygląda to. I to jest cmentarz żydowski zimą. O, to wszystko, cośmy robili, prawda? Z kolegami. Co jeszcze? O, to jest koleżanka, która przeżyła śmierć tych 20 dziewcząt. Już nie żyje teraz. Ona odsłaniała. Basia. Przeżyła tą tragedię w Berlinie, prawda? O, tu takie robocze zdjęcia. Tu była drukarnia z okupacji. Szeregi drukowały tajną gazetkę na zachodnim szańcu. W tej kaplicy, bo kaplica była zamknięta do Polaków. Więc tu była właśnie drukarnia. To jest jedna tablica. I tutaj, prawda, montujemy tą tablicę drugą już. Zresztą taki zawsze byłem, tak byłem wychowany. Zawsze musiałem coś komuś pomóc. Przychodzili do mnie. Ci korepetycje nawet jakąś, bo to różnie było też przed wojną. Przy lampce naftowej się lekcje odrabiało. Nie odmawiałem. Mimo, że też mi się za bardzo nie powodziło. Ale nie odmawiałem pomocy, bo tak mnie ojciec nauczył. Ojciec też był bardzo uczynny.
1: Czy to bycie dla innych dało panu radość i szczęście?
0: Dało. Dało. Ja cieszę się. Nawet z takiej wizyty jak dziś, prawda? Że jeszcze ktoś pamięta, mimo jego wieku, że jeszcze ktoś zajrzał, ktoś zadzwoni. Bo my się kończymy, proszę panią. Tak samo Szare Szeregi. Już nie mówią Szare Szeregi, tylko Stare Szeregi teraz mówią na nas. Bo zostało nas jeszcze 8 chyba i 2 starsze babki. To jeszcze się mówi, jeszcze działają, jeszcze coś robią. Naturalnie, no, my mamy powyżej 80 lat, a Szare Szeregi to już jest przeszłość. A i nie ma jakiegoś innego stowarzyszenia, prawda, czy jakiegoś klubu koleżeńskiego.
1: Który by to jakiegoś przejął.
0: Tak, tak. Najlepszy dowód, że giną pamiątki, nie ma komu przekazać pamiątek. Byłby apel do telewizji, do prasy, do radia. Komu mają starsi ludzie, którzy odchodzą, przekazać dorobek swojego życia. Pamiętnikarski mówię. Rękopisy, książki, fotografie historyczne. Odnośnie harcerstwa mówię tylko. Nie ma komu. Każdy mówi, brak lokalu, dziękujemy, ale to jest przykre, wie pani, to jest przykre.

0: Po prostu bohater. To tytuł reportażu Barbary Wiśniewskiej. Zrealizowany został ten reportaż w 2012 roku i jego bohaterami są Tadeusz Kornat oraz Mieczysław Góra, zastępca kierownika prac Polskiej Ekspedycji Archeologiczno-Ekshumacyjnej w Kijowie Bykowni.
1: Kornat Józef, pozycja 1449, numer 25, syn Kazimierza i Franciszki, urodzony 26 sierpnia 1906 roku w Tumie koło Łęczycy, porucznik artylerii, dowódca 2 batalionu. Tutaj to zdjęcie.
2: To tak jest kolegiata, tu jest droga cmentarna, to zielone.
3: To jest zrobione zdjęcie z samolotu.
2: To jest taka szwedzka góra i tu jest droga cmentarna. Tu jest mój rodzinny dom, tu. Pierwszy pocisk, który spadł to 30 metrów za naszym domem od tej strony, w tym miejscu gdzieś. Koń został zabity, no i tu jest w trzecim, czwartym dniu po bitwie nad Bzurą. To były 2 kompanie wojska niemieckiego tu na tej drodze cmentarnej i w kierunku zostały wycofane, w kierunku wschodnim, gdzieś do Góry Świętej Małgorzaty, stamtąd samochodami przewieźli Niemcy prawdopodobnie powiedzmy, zaatakowania Warszawy. To byłem świadkiem, jak tu 2 kompanie wojska niemieckiego stały na tej drodze cmentarnej. Tu jest mój rodzinny dom. A to jest kolegiata. Kolegiata.
4: Obok był ten dom, co on się urodził.
2: A dom, co się urodził, to był w tym miejscu. Na początku to był tłum i droga do cmentarza. I ten dom już zebrany nie istnieje. Cmentarz wojskowy to jest dalej jeszcze. No jest w ogóle i cywilny, ale tam jest pochowany na wojskowym cmentarzu. Teren wydzielony. Niższym w murze urna z prochami. To było w Dzienniku Łódzkim zdjęcie z lotu samolotu zrobione. Archeolodzy to zrobili, bo prowadzili wykopaliska tu na tak zwanej Szwedzkiej Górze nazwanej. Teraz ma być prawdopodobnie specjalna droga, oprócz tej, która skręca z drogi od strony Piątku do Tumu, to ma być oddzielna trasa do Grodziska właśnie w Szwedzkiej Górze. Mają tam po prostu otworzyć całe osiedle z któregoś 1100, któregoś roku.
5: I pan zrobił sobie powiększenie tego zdjęcia?
2: To zdjęcie, tak, to zostało. To kuzynka miała, ja u niej zauważyłem, zaniosłem do fotografa. Pół roku miał tą kliszę, jeszcze przechowywał i poprosiłem, żeby mi odbił.
5: I stąd pamiątka.
2: Pamiątka, no tak, pamiątka.
1: ...69 grobów tu mamy zaznaczone na niebiesko. To jest ta strefa polskich grobów. Tu jest ta przez środek przechodząca ta szutrowa droga przeciwpożarowa, na której tu mamy zaznaczonych 8 grobów do przebadania. Kwadraciki w kolorze zielonym i w kolorze żółtym to są te pozostałe groby miejscowe. Ta Bykownia właściwie... Tam kończy się stacja metra na Zadnieprzu, w tej części Kijowa budowanej po wojnie. My jako badacze mieliśmy tam bazę u kapucynów, czyli obok cmentarzyska tajnego NKWD. 10 minut drogi samochodem. Obszar peryferyczny w lesie, położony obok drogi na Charków, tu się jedzie, z 800 metrów w las. Taka droga szutrowa to jest, już są takie drobne upamiętnienia przy drodze i wstążki i ręczniki. To jest taka miejscowa tradycja w obrzędowości prawosławnej. Na drogę tą wieczną, podróż wieczną potrzebny był jednak ręcznik. No, zaraz, w koncepcie to jest skopulotka. A tu jest zdjęcie roku z Bykowni. Fotograf z Newsweeka wykonał zdjęcie dna grobu numer 152, akurat polski oficer, właściwie prawie w całości zachowane jego szczątki. Obok specjalista archeolog, pan Popkiewicz, który detektorem bada resztki munduru, może akurat tutaj guziki znalazł. W tym przypadku też buty oficerskie się zachowały. To są skórzane z cholewą.
5: Pan w takich grobach spędził 9 miesięcy.
1: Tak. Byłem tam zastępcą kierownika prac. szefem jest w polskiej ekipie pan profesor Andrzej Kola z Uniwersytetu Tornickiego. Ja tu przez wiele lat współpracuję już z tą toruńską ekipą. Wcześniej byłem w Charkowie, w tej bykowni na czwartym cmentarzu katyńskim. To znaleźliśmy w sumie już teraz 69 grobów, więc jeśli idzie o Polonika, to przede wszystkim duże ilości resztki tkanin wojskowych bądź policyjnych, guziki wojskowe i policyjne, dalej monety polskie, nieliczne identyfikatory, bo jest ich zaledwie 9, ale bardzo ciekawe. Powiem szczerze, że najbardziej wartościowym to jest nieśmiertelnik starszego sierżanta Józefa Naglika w grobie 174. Józef Łobaza, to jest nazwisko z inicjałem na szczotecce do zębów w grobie 144. Były też 4 nazwiska na takim grzebieniu w szawiku, czarnym grzebieniu z wyrytymi nazwiskami 4, a więc Franciszka Strzeleckiego, Ludwika Dworzaka, kapitana Gronowskiego i pułkownika Szczyradłowskiego, zastępca dowódcy generała Langnera z Lwowa, więc bardzo ważna postać, jeśli idzie o taką szarżę wojskową.
5: Szuka pan w tych grobach pamiątek po swoim krewnym.
1: Tak, po poruczniku Józefie Kornacie, który, no właśnie, mama moja jest z domu Kornat i tak przez te związki rodzinne, no bardzo chciałem też odnaleźć jakiś dokument. Marzyłem o nieśmiertelniku, ale w przypadku bykowni to jest niemożliwe, dlatego że tam nieszczęściem dla tego miejsca było to, że wcześniej grasowały 4 sowieckie komisje. Pierwsza tuż powojenna, która miała tam rozstrzygać, kto w tych grobach w lesie w Bykowni leży, więc oczywiście odpowiedzialność spadła na Niemców. To było w założeniu takim już sowieckich, prawda, tych komisji wszelkich tuż powojennych, że całą winę zrzucano na okupanta niemieckiego. Wiem, że szukano również i złota, więc powojenna profanacja dokonywana była również w międzyczasie przez szabrowników. To profanum, ono istniało tam. Daleko od drogi umieszczony ten tajny cmentarz stał się takim miejscem do rozkopywań. Po badaniach nasypano aż 2 metry ziemi i na powierzchnię jeszcze dołożono takiej próchnicznej około 30 cm takiego czarnoziemu, żeby zasypać to całe miejsce, prawie ponad 5 hektarów powierzchni ma to cmentarzysko. Ostatnia z tych sowieckich komisji już w 1989 roku powiedziała, że to uczynili Sowieci, że to zrobiła NKWD, że mordowała w latach 37 do połowy 41 roku, ale obywateli swoich. I gdyby nie to, że w 1994 roku strona ukraińska ujawniła w archiwaliach swoich ukraińską listę katyńską, tych poszukiwań w bykowni polskich grobów by nie było. W tym lesie swoją prywatną wizytę złożył ojciec święty Jan Paweł II, zaproszony przez arcybiskupa Huzara, Ukraińca. Widać z tego, że Watykan, ojciec święty Jan Paweł II, dużo wiedział o tym miejscu, o polskich grobach. Ukraińcy po tej wizycie w bykowni otworzyli się. Andrzej Przewoźnik, sekretarz Rady Ochrony Pamięci, mógł naszą ekipę wysłać w to miejsce. Moje nazwisko to Góra, ale moja mama pochodzi z Kornatów, stąd te więzy krwi rodzinne. Z tą wiarą wyjeżdżam teraz na te prace archeologiczno-ekshumacyjne. Właśnie jestem w trakcie pakowania sprzętu takiego potrzebnego na tę pracę, bo tam zajmuje się konkretną robotą, mianowicie archiwizowaniem tych prac. Jako muzealnik przygotowany jestem na to, więc biorę ze sobą dwa laptopy po to, żeby prowadzić tam dziennik prac, również inwentarz znalezisk grobowych, a także no, wykonuję też i zdjęcia. Ta lista katyńska została ujawniona przez stronę ukraińską wiosną 1994 roku i na tej liście znalazł się porucznik Józef Kornat. Ja odnajdę jego tu nazwisko już przetłumaczone oczywiście.
5: Numer 71 tutaj widzę.
1: Tak.
5: Pozycja 1449.
1: Tak, pokazane jest jedno ze zdjęć porucznika. Jest on w grupie oficerów na Wawelu. Pierwszy od lewej porucznik Kornat Józef. O, tutaj to zdjęcie.
2: Tadeusz Kornat. Urodziłem się w Tumie 29 stycznia 1933 roku. Chciałem opowiedzieć historię oficera, porucznika Józefa Kornata, który został rozstrzelany w Kijowie Bykowni. Jestem bratankiem, a moim stryjkiem był porucznik Józef Kornat. Poszukiwałem przez okres 72 lat porucznika Józefa Kornata, który był oficerem zawodowym, urodzonej w licznej rodzinie, mając dwie siostry i pięciu braci. Podawano różne, że tak powiem, miejscowości. Byłem zainteresowany przez cały czas, przez okres 72 lat odnalezieniu zwłok świętej pamięci porucznika Józefa Kornata, który został rozstrzelany w Kijowie Bykowni. Przez ten okres poszukiwałem go i trudno mi było znaleźć. Dopiero po przekazaniu dokumentów, które przekazał prezydent Związku Radzieckiego, już właściwie prezydent Rosji, Borys Jelcyn, dokumenty, tak, poszukiwałem go aż do 2005 roku. 12 stycznia 2005 roku Borys Jelcyn poprzez profesora Rudolfa Pichoje przekazał w Belwederze prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Lechowi Wałęsie kopię dotychczas strzeżonych dokumentów o zbrodni katyńskiej na podstawie publikacji prasowej Ukraiński Ślad Katynia. 1995 rok. No, stryjek, ojca brat był, prawda? I jak w 1939 roku, w czerwcu, dostał kartę mobilizacyjną do stawienia się natychmiast we Lwowie, od tego czasu po prostu ślad za nim zaginął. W czasie powojennym, jak wiadomo, mowa o Katyni była w ogóle zakazana. Porucznik Józef Kornat urodził się w Tumie 26 sierpnia 1906 roku w Kołędrzycy, w rodzinie chłopskiej. Szkołę powszechną i gimnazjum i liceum ukończył w Łęczycy. Absolwent Szkoły Podchorążych Artylerii dla podoficerów w Bydgoszczy 1930 rok. Służbę stałą pełnił w 6 Pułku Artylerii Ciężkiej we Lwowie. Przed wybuchem II wojny światowej zmobilizowany w lipcu 1939 roku, następnie brał udział w kampanii wrześniowej. Po poddaniu Lwowa wojskom sowieckim w dniu 22 września 1939 roku został aresztowany. Zamordowany wiosną 1940 roku przez sowieckie NKWD w Kijowie, w Bykowni, spoczywa w Bykowni, gdzie NKWD po dokonaniu mordu zakopało zwłoki Polaków figurujących na ukraińskiej liście. Na liście tej znajduje się porucznik Józef Kornat, numer 71, pozycja 2/25, pozycja 1449. Pozostawił żonę. Doskonale pamiętam, kiedy był w czerwcu 1939 roku wraz z żoną w podróży poślubnej.
5: To są zdjęcia, tak?
2: Podróży poślubnej,
5: on w mundurze,
2: tak.
5: a żona
2: no, w Elonie jest, prawda, bo byli w podróży poślubnej i byli do rodziców. I to zdjęcie rodzinne i tutaj jest jego żona na tym zdjęciu, która trzyma kuzyna najmłodszego, który obecnie też jeszcze żyje, trzyma na kolanach, a on robił zdjęcia.
5: Elżbieta, żona porucznika Józefa Kornata, z dzieckiem przed domem rodzinnym Kornatów
2: w Tumie. Przed rodzinnym domem Kornatów, prawda?
5: Czerwiec 1939
2: rok, przed wybuchem wojny.
5: Miał pan wtedy 7 lat,
2: 7
5: tak?
2: lat. Będąc oficerem Wojska Polskiego przed wojną, to był wielki zaszczyt i honor. Pamiętam, jak babcia świętej pamięci Franciszka i mój dziadek Kazimierz, no zaszczyceni byli, powiedzmy, mając takiego oficera. Kiedy była okupacja, jako 10-letni chłopiec pasłem u Niemca 30 parę krów. Od godziny 7 do godziny 20 cały czas na łące. To było w Tumie koło Łęczycy.
5: Widział pan, jak paliła się kolegiata?
2: Tak, wszystko pamiętam. Myśmy z mamą po wybuchu, pierwszy pocisk, który upadł, to był 30 metrów od naszego domu w polu sąsiada. Upadł i powiedzmy, ja siedziałem przed domem na progu i po tym wybuchu tego pocisku uciekliśmy do Małego Tumu. Wojska niemieckie zaatakowały od strony Łęczycy, Wilskowic, Łęczycy w kierunku wschodnim. Szły poprzez Górę Świętej Małgorzaty w kierunku Warszawy. I z 8 na 9 września rozpoczęła się największa bitwa właśnie w Tumie i bitwa nad Bzurą. Stało się tak, że Niemcy, ponieważ mężczyzn nie było, zebrali kobiety i dzieci przed domem i ja wiem, może około 50-70 osób mieli to rozstrzelać. Ponieważ Wojsko Polskie, nie wiem jakim sposobem, dowiedziało się, idąc od strony Ozorkowa, Leśmierza w kierunku Góry Świętej Małgorzaty i Tumu, jak dowiedzieli się o tym fakcie, przepraszam, krzyknęli na białą broń. Broń na bagrety oczywiście. Polaków zginęło, 124 imiennych żołnierzy wraz z oficerami i 99 bezimiennymi żołnierzami. Niemców było około 500, bo dwóch, trzech żołnierzy niemieckich przeważało, a strasznie bali się białej broni. Opowiadał nam sąsiad, jak widział, to wokół studni, powiedzmy, było trzech, czterech Niemców, a jeden Polak i tak ich atakowali, że no, Niemców położyli bardzo dużo. To było początki tej bitwy nad Bzurą.
5: Dzisiaj na cmentarzu w Tumie, gdzie spoczywają właśnie uczestnicy bitwy nad Bzurą, również jest tablica pamiątkowa, która niedawno zawisła.
2: Tak. To jest tablica ufundowana przez rodzinę, parafian i samorząd gminy Góra Świętej Małgorzaty. Pamięci porucznika Józefa Kornata, żołnierza Wojska Polskiego, syna Kazimierza i Franciszki, urodzonego 26 sierpnia 1906 roku w Tumie, zamordowanego przez sowieckie NKWD w 1940 roku w Kijowie i pochowanego na polskim cmentarzu wojennym w Bykowni na Ukrainie. Tablica oddana była 15 kwietnia 2012 roku z udziałem najwyższych władz, straży, powiedzmy orkiestry i tak dalej. Bardzo ładna msza w kolegiacie się odprawiała. No, myśmy tam wszyscy byli, cała rodzina. Ja jestem jedynym przedstawicielem, który zająłem się tą sprawą i przez 21 lat poszukiwałem, chcąc, no, że tak powiem, ukoronować, gdzie został zamordowany i jego prochy właśnie w dniu wcześniejszym, przed kwietniem, nie pamiętam, zostały sprowadzone prochy do Tumu i pochowane na cmentarzu wojskowym w Tumie.
5: A była to urna z ziemią z Bykowni?
2: Tak, urna z ziemią z Bykowni, potwierdzona dokumentami i tak dalej, bo to wszystko ma. Pan magister Mieczysław Góra to jest zastępca kierownika prac polskiej ekspedycji archeologiczno-ekshumacyjnej w Kijowie Bykowni Mieczysław Góra.
5: Co się udało przywieźć?
1: No ziemię z tego cmentarza i wraz ze swoją rodziną Kornatów postaraliśmy się o takie małe upamiętnienie, konkretnie tablicę poświęconą porucznikowi Józefowi Kornatowi, którą poświęciliśmy w Tumie na tamtejszym cmentarzu.
5: Ta ziemia pochodziła z Bykowni, tak?
1: Z Bykowni. Przywiozłem z urną. To miało miejsce 15 kwietnia tego roku. Uroczystości bardzo ładne, bo najpierw msza święta w archikolegiacie tumskim. Tam jego korzenie.
6: Matko Boska Katyńska, otaczaj nieustanną opieką nasze matki, które zastępowały nam utracone ojców. Wyźmigały ciężarą się ucone proszą. Matko Boska, żyjąc Matko Boska Katyńska, otaczaj nieustanną opieką.
0: To reportaż Barbary Wiśniewskiej, zatytułowany po prostu Bohater, zrealizowany w 2012 roku. Uczestniczyli w nim Tadeusz Kornat oraz Mieczysław Góra, zastępca kierownika prac Polskiej Ekspedycji Archeologiczno-Ekshumacyjnej w Kijowie, Bykowni. Małgorzata Warzecha, dziękuję za dzisiejsze spotkanie.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Na właściwych torach od 1981 roku. Tak działa Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Ratujemy historię łódzkiej komunikacji miejskiej i przywracamy do życia zabytkowe pojazdy. W naszej kolekcji jest ponad 40 historycznych tramwajów. Wśród nich najstarszy łódzki wagon z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji. A latem nasze tramwaje znów ruszają na ulicę w ramach łódzkich linii turystycznych. Więcej na kmst.pl oraz Facebooku i Instagramie.
2: Kampania społeczna, wakacje, ale co to?
3: Gdzie jedziesz w tym roku na wakacje?
4: Nigdzie, jak zwykle. Mówią, że wakacje są fajne, ale sama nie wiem.
2: Obok ciebie są dzieci, które w wakacje poczują na twarzy jedynie bryzę miejskiego kurzu i usłyszą szum samochodów. Zobacz szczegóły kampanii społecznej Wakacje, ale co to? Na www.fundacjapociecha.pl.
5: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
6: Tu Radio Łódź na zegarach 20. Wiktoria Makowska, zapraszam do wiadomości. Kolejny parking ze szlabanami w Łodzi. 35 nowych miejsc u zbiegu Pomorskiej i Wschodniej. W wiadomościach powiemy też o awanturze o Las Łagiewnicki i o zmianach, które chce wprowadzić kardynał Krajewski. Wieczorem zachmurzenie duże, będzie chłodno i deszczowo. Łódź walczy z dzikimi parkingami. Na kolejnym z nich powstaje właśnie parking miejski. Mowa o placu przy ulicy Pomorskiej 14, gdzie stanęły już szlabany i wymalowano miejsca postojowe. A szczegóły sprawy zna Seweryn Potentas.
7: Na parkingu miejskim u zbiegu ulic Pomorskiej i Wschodniej znajdzie się 35 miejsc postojowych.
8: Co do zasady, parkując auto na którymkolwiek z parkingów miejskich, przejeżdżamy przez szlaban, przy którym skanowana jest nasza rejestracja. Następnie, po zakończeniu parkowania, opłacamy postój w kasie biletowej.
7: Mówi Wiktor Stańczyk z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi. Parking jest przystosowywany do działania. Stanęły tam szlabany, kasa biletowa czy licznik miejsc. To już kolejny etap doszczelniania łódzkiej strefy płatnego parkowania.
8: Na ten moment uruchomione zostały parkingi przy ulicach Fabrycznej, Targowej, Rewolucji 1905 roku oraz przy Placu Zwycięstwa.
7: Parking przy Pomorskiej 14 ma zacząć działać w ciągu najbliższych dni. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
6: Parkingi miejskie ze szlabanami działają całodobowo. W przeciwieństwie do miejsc w strefie płatnego parkowania nie obowiązują na nich godziny wolne od opłat, więc płatne jest na nich także parkowanie w nocy.
9: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
6: Awantura o Las Łagiewnicki na sesji Rady Miejskiej w Łodzi. Chodzi o plany budowy ścieżki w koronach drzew i wieży widokowej w rejonie Zielonych Płuc Łodzi. Magistrat planuje stworzenie w Łagiewnikach nowych atrakcji, ale też modernizację istniejącej infrastruktury, czyli wyremontowanie parkingu i stworzenie ścieżki rowerowej w śladzie ulicy Wycieczkowej. Ale to są pomysły wzbudzające obawy i emocje w sieci, o czym mówi radna Izabela Kaczmarska.
10: Łagiewniki cierpią na suszę. Wysychają źródła, wysychają stawy i nie za bardzo potrafię sobie intelektualnie powiązać tematu bioróżnorodności ze ścieżkami w koronach drzew, ścieżkami rowerowymi.
11: Ja panią słucham, choć to czasem bywa trudne. Prosiłbym o to samo. Odpowiadałem na to pytanie 3 razy na tej sali. Można zajrzeć sobie do protokołu.
6: Odpowiada wiceprezydent Tomasz Piotrowski. Szlak turystyczny w łódzkich Łagiewnikach ma kosztować 26 milionów złotych, z czego ponad połowa ma pochodzić ze środków unijnych. Nie trzeba już nosić tablic rejestracyjnych do urzędu, żeby zarejestrować samochód. Dziś weszły w życie przepisy, które likwidują część formalności przy rejestracji auta. Więcej mówi na ten temat Aleksander Przoniak.
12: Rejestracja będzie łatwiejsza, jeśli nowy właściciel nie będzie chciał wymieniać tablic rejestracyjnych. Nie trzeba będzie ich przynosić i pokazywać urzędnikowi w Wydziale Komunikacji. Jak mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak, wszystkie formalności będzie można załatwić przez internet.
13: To jest wymóg naszych czasów.
12: Szef resortu infrastruktury przyznał, że dotychczas formalności było zbyt wiele.
13: Muszę odkręcić tablice, zanieść do urzędnika, pokazać, że są niezniszczone i wtedy pozwoli, żeby jeszcze raz je przykręcić i pojechać.
12: Jeśli jednak tablice rejestracyjne są zniszczone, wtedy konieczna będzie ich wymiana. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
6: Od dziś także nie trzeba już przedstawiać papierowego zaświadczenia o badaniu technicznym pojazdu, jeśli wynik został wpisany do centralnej ewidencji pojazdów. Kardynał Konrad Krajewski wprowadza zmiany w łódzkim kościele. Powołał komisję do spraw przygotowania zmian personalnych osób duchownych. W skład komisji wchodzi 4 księży, którzy mają doradzać łódzkiemu metropolicie w zmianach proboszczów i wikariuszów w parafiach, mówi ksiądz Wiesław Kamiński, jeden z członków komisji.
14: Komisja ma funkcję doradczą wobec ordynariusza naszej archidiecezji, który pragnie, aby decyzje podejmować synodalnie. Chce, żebyśmy mu podpowiadali, jak dopasować księży z ich również zdolnościami, talentami.
6: Ostateczna decyzja w sprawie zmian księży w parafiach będzie jednak należała do kardynała Krajewskiego. W tej godzinie to wszystko. Na kolejne wiadomości w Radiu Łódź zapraszam o 21:00, a teraz czas na wiadomości sportowe. W studiu jest Michał Malinowski. Dobry wieczór.
15: Dobry wieczór. Udany rewanż Kamila Majchrzaka. Urodzony w Piotrkowie Trybunalskim tenisista wygrał w pierwszej rundzie turniejów z Hertogenbosch z Otto Virtanenem w 3 setach. Polaki Finn spotkali się w niedzielę w półfinale Challengera w Birmingham. Po 3 tiebreakach lepszy okazał się wówczas Virtanen. Tym razem to Majchrzak był górą.
16: Tutaj też rozegraliśmy 2 tiebreaki. Na szczęście tym razem ja wygrałem finalnego. Mecz ogólnie stał na wysokim poziomie. 3 set, świetna gra z obu stron, obroniłem piłkę meczową, zagrałem dobrego tiebreaka.
15: Jutro Majchrzak zagra z Australijczykiem Jamesem McCabe'em, z którym także mierzył się w Birmingham. W Holandii przegrał natomiast Hubert Hurkacz. Polak uległ Węgrowi Martonowi Fuczowiczowi 6-3, 6-7 i 6-7 w meczu, który rozpoczął się wczoraj i został dokończony dzisiaj. Polscy siatkarze udanie rozpoczęli występy w Lidze Narodów. W swoim pierwszym meczu turnieju w chińskim linii podopieczni Nikoli Grbicia pokonali Kubę 3-0 w setach do 16, 20 i 21. Były środkowy PGG Skrybeł Chatów Bartłomiej Lemański był zadowolony z postawy drużyny.
17: Myślę, że bardzo dobrze zagraliśmy dzisiaj blok obrona. Mieliśmy bardzo dużo właśnie dotknięć bloków samych na siatce. Kilka piłek też obroniliśmy i potem bardzo dobrze rozgrywaliśmy te kontry.
15: Kolejnym rywalem biało-czerwonych będzie Słowenia. To spotkanie zostanie rozegrane jutro o godzinie 14 polskiego czasu. W piątek Polaków czeka starcie z Japonią, a w niedzielę z Ukrainą. Polscy szczypiorniści poznali rywali w Mistrzostwach Świata. Losowana z 3 koszyka reprezentacja Polski trafiła do grupy F, w której zmierzy się z Portugalią, Wyspami Owczymi i Algierią. Mecze tej fazy biało-czerwoni zagrają w Magdeburgu. Turniej zostanie rozegrany od 13 do 31 stycznia przyszłego roku. Radosław Pęciak poprowadzi rezerwę UKS-u. Dla trenera jest to powrót do drużyny, z którą związany jest od kilku lat. Pełnił w niej m.in. rolę asystenta Marcina Matysiaka i Konrada Geregi. UKS 2 będzie w przyszłym sezonie grał w 3 lidze, a ostatnim przystankiem na trenerskiej drodze Pęciaka był właśnie trzecioligowy GKS Bełchatów. Zmiany także w sztabie pierwszego zespołu Łódzkiego Klubu Sportowego. Asystentem trenera nie będzie już Ryszard Robakiewicz, który pracował w tej roli przez ostatnie 2 lata, z wyjątkiem końcówki poprzedniego sezonu, gdy przejął na chwilę obowiązki pierwszego szkoleniowca. Ze sztabu pierwszej drużyny odchodzi także Michał Kołba, który od ubiegłego roku jako asystent trenera bramkarzy wraz z Michałem Zapartem odpowiadał za szkolenie golkiperów pierwszego zespołu. Kolejne wiadomości sportowe po 22:00. Zapraszam.
6: -14 stopni na naszych termometrach. Na razie jeszcze dość sucho, ale około godziny 21:00 zaczną się kolejne opady deszczu. Nie będzie to żadna gwałtowna ulewa czy burza, ale taki klasyczny wiosenny deszcz, który zostanie z nami przez całą noc. Temperatury w regionie pokazywały dziś całkiem przyjemne wartości, ale w nocy temperatura spadnie tylko do 11 stopni. A skoro będzie padać, to może być ślisko, dlatego kierowcy apelujemy o ostrożność.
18: Anna Grobińska, dobry wieczór. Czy polska nauka jest w kryzysie? Wydarzenia z końca maja wskazują na to, że tak, owszem, i to w głębokim. Mam na myśli protesty przedstawicieli środowisk naukowych, mam na myśli petycję podpisaną przez 25 tysięcy osób, a także akcję 3% dla nauki, 100% dla Polski, w ramach której te protesty się odbywają. Nie ma pieniędzy na badania naukowe, a przynajmniej są to niewystarczające pieniądze. Większość pieniędzy pochłania utrzymanie uczelni wyższych. Co przyniesie nam przyszłość? Czy czeka nas, a może już rozpoczął się odpływ młodych, ambitnych naukowców, którzy swoje szanse na realizację zamierzeń widzą jednak za granicą? O tym już niebawem w Radiu Łódź.

0: O tym chcemy rozmawiać.
1: O tym chcemy i o tym musimy rozmawiać. Czujemy się w obowiązku, aby w Radiu Łódź szerzej poruszyć dzisiaj temat kryzysu polskiej nauki. Czy on jest? Zadamy sobie to pytanie. Jeśli tak, dlaczego? Czy wszystko polega na pieniądzach? Czy może nie tylko? Jak wspomniałam wcześniej, protesty środowiska naukowego, petycja podpisana przez 25 tysięcy osób, akcja 3% dla nauki, 100% dla Polski, wskazuje na głęboki kryzys. A z nami w studiu Radia Łódź rektor Politechniki Łódzkiej, profesor Krzysztof Jóźwik. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Witam panią. Witam państwa.
1: Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. A przy naszym telefonie rektor Uniwersytetu Łódzkiego, profesor Rafał Matera. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
1: Również cieszymy się, że udało nam się dzisiaj połączyć. I na początek mam takie pytanie. Rektor to jest osoba, która z jednej strony może utożsamiać się ze środowiskiem naukowym i reprezentuje interesy pracowników, może być blisko tych nastrojów, tych frustracji, tego często gniewu nawet, a z drugiej strony to jednak dyplomata, który musi ważyć każde słowo. W jakiej roli dzisiaj panowie rektorzy dziś w Radiu Łódź właśnie występują? Rektor Krzysztof Jóźwik.
2: Jestem pracownikiem i pracodawcą. Jestem tym, który słucha niezadowolenia, a jednocześnie z drugiej strony mam świadomość, jakie jest finansowanie i na co mogę sobie pozwolić, jako ten, który zarządza wszystkim w uczelni. W związku z tym ta rola jest dość trudna. A czy dyplomata? Patrząc na stosunki i zachowania wzajemne polityków, niewątpliwie tak.
1: Panie profesorze, profesor Rafał Matera.
3: Pan rektor Krzysztof Jóźwik zawsze celnie wyprzedza moje myśli. Bardzo bym podobnie powiedział. Uniwersytet Łódzki lubi się nazywać od kilkunastu miesięcy Uniwersytetem Ludzkim, więc dobrze być reprezentantem większości osób, które są zatrudnione z uniwersytetem, utożsamiają się z tym miejscem pracy. No więc trudno, żebym nie mówił w ich imieniu. Ale oczywiście też jestem badaczem, też kształcę studentów, więc moje interesy chyba dobrze rozumiem z perspektywy każdego pracownika, tak mi się wydaje. Dyplomatą trzeba być, bo radykalne wypowiedzi, nie powiem, że nie przystoją akademikom, ale chyba nie trafiałem zawsze na dobry grunt. Nie chodzi o to, żeby polaryzować środowisko, ale by szukać kompromisu, naciskać na polityków, by osiągnąć cel. I myślę, że na tym najbardziej nam zależy.
1: Demonstrowanie to niekoniecznie polaryzowanie. Mogę zatem chyba zapytać, czy panowie rektorzy popierają tę akcję właśnie 3% dla nauki, 100% dla Polski, bo zaznaczmy, że w tej chwili to jest niewiele ponad 1% dla nauki.
2: Tak, mamy w tej chwili sytuację, w której niewiele ponad 1% PKB jest przeznaczone na ogólnie rzecz biorąc obszar szkolnictwa i nauki, szkolnictwa wyższego i nauki. Od dawna konferencja rektorów akademickich szkół polskich, prezydium, jak i zgromadzenie plenarne apelowało do rządzących i tutaj nie będziemy wymieniać żadnej z opcji, bo to jest długi apel, długo się ciągnący o to, aby finansowanie nauki było na wyższym poziomie. Co więcej, rektorzy Uniwersytetów Ekonomicznych przygotowali specjalny raport pokazujący, jak dobre jest inwestowanie w naukę. Ale to inwestowanie musi być od pewnego poziomu, czyli musi być pewna masa krytyczna, od której inwestycja jednego złoty czy jednego euro przynosi kilka do kilkunastu zwrotu, jeżeli chodzi o te zainwestowane pieniądze. Więc to niewątpliwie pokazuje, że ten nasz apel jest ciągnącą się historią daleko. Aż wreszcie trafiło to również do szerokiej społeczności akademickiej, która już nie wytrzymuje.
1: I w tej chwili jeszcze poproszę o zabranie głosu profesora Materę. Czy możemy mówić o demonstracjach, czy o apelu bardziej, tak jak właśnie rektor Jóźwik to nazwał?
3: Apel jest chyba lepszym słowem, aczkolwiek no, część środowiska myślę, że jest w naprawdę trudnej sytuacji. Wiele osób młodych, które chciałyby przyłączyć się do akademii, no widzi, że jednak ta perspektywa robienia w cudzysłowie kariery trwa. To nie jest łatwe, to nie są łatwe awanse. Czasami trzeba czekać 4, 5, 10 lat, żeby doczekać się dobrych projektów. Oczywiście opcje rozwoju są, ale no nie jest to na pewno łatwa praca. Kiedy porównamy zarobki na rynku aktualne, widzimy, że po prostu te pieniądze, środki dla zdolnych pracowników są znacznie łatwiejsze do uzyskania w krótszym czasie. Natomiast wyraźnie trzeba powiedzieć, że te 3% to oczywiście nie ma cudu, to nie stanie się w ciągu roku, ale środowiska tu jest w pełni zgodne, że ten cel trzeba obrać. Jeżeli rząd powie, że to będzie 2030, to my przyjmiemy to z pokorą. Ważne, żeby realizować ten cel i rok po roku zwiększać te nakłady. Patrzmy na te państwa, które ten poziom 3%, ponad 3% PKB przyjęło. I w jakim miejscu są te kraje? Mam na myśli kraje skandynawskie, Benelux, Austrii, Niemcy. Więc tutaj myślę, że rząd powinien patrzeć na te rozwoje, rozwojowe państwa w podobny sposób.
1: Czyli to 3% to też być może jest postulat wynikający z pewnej analogii, bo ja się zastanawiałam właściwie, dlaczego akurat 3%? Skąd to się wzięło?
2: Jeżeli weźmiemy kraje, które inwestują w naukę i mówią, że są oparte rzeczywiście na wiedzy i uzyskują efekty z inwestowania w naukę, to 3% jest to tak zwane minimum. I to 3%, które zostało wskazane, to jest to minimum, które powinno być przeznaczone na naukę, aby rzeczywiście inwestowanie w kształcenie młodych ludzi, którzy mają stanowić podstawę dla gospodarki w każdej branży, a jednocześnie inwestowanie w aparaturę badawczą, która ma przynosić innowacyjne rozwiązania możliwe do zaaplikowania w naszych przedsiębiorstwach, aby one były konkurencyjne na świecie. Więc to 3% wzięło się z pewnego minimalnego nakładu jako analiza tych nakładów, które realizowane są w państwach, których szkolnictwo wyższe i nauka odgrywa poważną rolę i daje ten handicap dla tych państw, żeby rozwijały się jak najlepiej.
1: Jak słyszeliśmy, może to być wzrost powolny, ale konsekwentny, bo w tej chwili mamy powolne, ale konsekwentne obniżenie tych nakładów na naukę już od kilku lat.
2: My mamy pewien problem, że tak naprawdę nie mamy polityki i strategii rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. To jest działanie ad hoc, to jest lepienie, to jest coroczne przymierzanie się do tego, jaki będzie budżet i ewentualnie mówienie o tym, że subwencja, czyli to, co jest finansowaniem szkolnictwa wyższego uniwersytetów poprzez przekazywanie pieniędzy do uczelni z ministerstwa, jest określana w danym roku. Czyli my, mówię tutaj o rektorach, nie wiemy, na co możemy sobie pozwolić. Co więcej, polskie

0: poszczególne uczelnie, przynajmniej klasyczne uniwersytety, nie wiem jak to jest na Politechnice, ale wynagrodzenia stanowią w budżecie uczelni takiego uniwersytetu, jakim jest Uniwersytet Łódzki, 80%, około 80%. Jeżeli liczymy wszystkie koszty stałe, to będzie ponad 95%, więc jak gdyby tego pola manewru do inwestycji takich wewnętrznych uczelni z subwencji jest bardzo, bardzo mało. A przypomnijmy, rok 2026 jest pierwszym rokiem, od kiedy w ogóle liczymy subwencje, kiedy subwencja w ogóle nie wzrosła. I ona, więc realnie, jeżeli patrząc na to, ona faktycznie spadła, no bo dostaliśmy te same środki, co w ubiegłym roku. I oczywiście są pomysły, nie chcemy tu pewnie, rektor doda ciekawe punkty, perspektywy rozwojowe uczelni politechnicznych, bo mamy, a nie wszystkie kraje Unii Europejskiej mają Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i to oczywiście są jakieś ważne elementy prorozwojowe, ale na pewno nie wystarczające, bo nie każdy badacz po nie może sięgnąć. Oczywiście nie każdy też musi, ale zdecydowanie nasze możliwości tutaj spadają, a dobrze, bo część uczelni wydaje, myślę, że środki niezwykle skutecznie. Jeszcze jedna jest ważna rzecz. Państwo przyjęło taką politykę, że 10 uczelni, które wygrało konkurs na uczelnie badawcze, mają środki dość komfortowe zapewnione na najbliższe lata, jeśli chodzi o rozwój badań naukowych. Niestety 10 kolejnych uczelni, czy kilkanaście kolejnych uczelni, które spokojnie mogłyby wziąć udział w tej zdrowej konkurencji w Polsce, takich możliwości nie ma. Więc oczekując od rządu, który, czy ministerstwa, które teraz kieruje akurat Lewica, wydaje nam się, że nastąpić może zbyt duże nierówności, do równości szans, jeśli chodzi o właśnie potencjał badań naukowych.
1: A tutaj tych potrzeb nie zaspokoją wspomniane już właśnie Narodowe Centrum Nauki, czy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, czy Agencja Badań Medycznych, czy Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. Można by wymieniać te podmioty, które służą wsparciem, ale to jest jednak wsparcie. Jeszcze dopytajmy, już wiemy jak to jest na Uniwersytecie Łódzkim, teraz zapytajmy na, czy też w Politechnice, bo teraz mówimy o zatrudnieniu, jakie fundusze, jaka część subwencji jest przeznaczona na płace i na utrzymanie bieżące.
2: W porównaniu z tymi danymi, które przed chwilą przekazał nam pan rektor Matera, to my jesteśmy w dużo gorszej sytuacji, ponieważ kiedy zaczynałem w 2020 roku funkcjonowanie jako rektor, 80% to była właśnie ta część subwencji, która była przeznaczana na wynagrodzenia. Natomiast w tej chwili to stanowi 93%, więc na całą resztę funkcjonowania uczelni zostaje bardzo niewiele. I stąd różnego typu działania, tu zostały wymienione agencje, które tak naprawdę finansują badania, ale poszukujemy pieniążków w różnych miejscach.
1: No też Unia, jeszcze fundusze unijne tutaj
2: powinny paść. Tak, horyzontowych projektów mamy dość dużo, jeżeli chodzi o Politechnikę, ale poszukujemy pieniędzy na to, żeby modernizować, żeby instalować zastępcze źródła energii i tutaj Wojewódzki czy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska jest bardzo pomocny. Przekształcamy kampus w niezwykle nasycony techniką ośrodek, aby jak najwięcej zaoszczędzić na bieżących kosztach.
1: Tak, tu podkreślamy, że chodzi o nasycony techniką, ale w sensie energooszczędnym.
2: Tak, bo jeżeli mówimy o tym, że mamy inteligentne oświetlenie, czyli ono uruchamia się wtedy, kiedy następuje ruch wokół lampy, a w normalnych warunkach ona nie świeci, no to oszczędzamy, bo wtedy, kiedy nie świeci, nie zużywamy energii. Wtedy, kiedy mówimy, że zainstalowaliśmy specjalne regulatory, które regulują ilość ciepła dostarczanego i reagują na to, że jeżeli ktoś otworzy okno, bo mu za ciepło, to następuje odcięcie zasilania w energię cieplną grzejników, no to właśnie mówimy o tym, że działamy tak, aby oszczędzać, a nie wydawać. Tylko, że możliwości oszczędzania kończą się, są ograniczone, one są skończone, więc nie da się dalej oszczędzać. I jeżeli ja mam problem, żeby wyremontować budynki, czyli nie zniszczyć infrastruktury, tylko zachować jej prawidłowe funkcjonowanie i jej normalny techniczny stan, to już jest dylemat, który jest dla mnie wielkim, ogromnym.

0: problemem. A wspomniane agencje, które finansują badania naukowe, no, efektywność czy skuteczność aplikowania o środki jest naprawdę mała, bo jeżeli mówimy, że współczynnik sukcesu jest na poziomie 6-8%, to znaczy, że spośród tych projektów, które tam są składane, wybieramy tak troszkę losowo.
1: A wydawałoby się, bo tak, bo laik, jak ja, czyta sobie o programach sonata, sonatina, preludium, miniatura, przeróżne takie...
0: Opus.
1: Opus, tak? Właśnie, piękne muzyczne nazwy. I wydawałoby się, że tak dużo źródeł jest tego wsparcia. Czyli
0: no
1: to...
0: tak, tylko że jeżeli na 100 składanych projektów 5-6 jest finansowanych, a w normalnych warunkach mówi się, że tych najlepszych to jest około 30% i tyle powinno być kierowanych do finansowania, no to tak jak powiedziałem, wybieramy losowo. Właściwie moglibyśmy zrobić losowanie i też to przyniosłoby bardzo podobny efekt. To nie są środki, które pozwalają na rzetelną ocenę projektów i na finansowanie tych, które są najlepsze, które przynoszą później rozwiązania możliwe albo dla rozwoju nauki, rozwoju wiedzy, albo do stosowania. W NCBR-ze mamy konieczność tworzenia koalicji, konsorcjum z przedsiębiorstwami.
1: A właśnie, to jest też moje pytanie o to, czy na przykład projekty wdrożeniowe, które potem zyskują właśnie wdrożenie, albo czy firmy badania jakieś finansują, współpracownicy, partnerzy?
0: Ja jestem jednocześnie szefem instytutu, który ma bardzo rozwiniętą współpracę z przemysłem. Ja obserwuję w perspektywie 10 lat zamiast wzrostu spadek zainteresowania przemysłem. My mamy wzrost zainteresowania firm, które są z zagranicy, usługami badawczymi, które my realizujemy, natomiast firmy polskie niestety coraz mniej inwestują w badania, które my możemy dla nich realizować. I projekty, które realizujemy również są obłożone pewnymi takimi obostrzeniami czy ryzykami, że przedsiębiorstwa nie zawsze chciałby inwestować. To znaczy, on musi zagwarantować, że rozwiązanie, które będzie opracowywane w projekcie, przyniesie zysk. I on będzie większy niż koszty poniesione.
1: Czyli nie podejmujemy ryzyka.
0: Dzisiaj, kiedy mówimy o pewnym projekcie i chcemy znaleźć rozwiązanie, powiedziałbym, to jest wpisane w naukę, że nie wszystko musi być sukcesem. Czasami zdarza się, że nasze badania, pomimo genialnego, wydawałoby się, pomysłu, mówią, nie, to jeszcze nie ten etap, nie jesteśmy w stanie. Albo materiału nie ma, albo nie mamy odpowiednich środków, rozwiązań technicznych, które pozwalają na zrealizowanie takiego pomysłu. Wtedy nie ma sukcesu. No i w takiej sytuacji podejmowanie ryzyka przez przedsiębiorcę, który musi zainwestować swoje środki, bo on musi mieć dość duży wkład własny w taki projekt, to nie każdy chce się na to zdecydować. No a jeżeli ten projekt jest... czy dotyczy takich rozwiązań, które niemalże są gotowe, to wtedy nie potrzeba projektu.
1: A jednocześnie taki ośrodek akademicki powinien być ośrodkiem promieniującym nauką, kulturą. W przypadku Politechniki to jest także kultura, to są także sztuki plastyczne, znakomita działalność galerii politechnicznych, ale teraz o uniwersytecie powiedzmy słów kilka, bo to są bardzo ciekawe projekty badawcze, często usytuowane na styku nauki i sztuki. Panie rektorze, to jest często współpraca pomiędzy różnymi ośrodkami. Uniwersytet tutaj bywa gospodarzem albo jednym z partnerów. Bardzo ciekawe są zjawiska w Galerii Wozownia, czyli chcemy też, żeby te środowiska akademickie tam właśnie tak emanowały, prawda, twórczością, kreatywnością i w jakiej mierze to się musi opierać na ludzkiej dobrej woli. Ja wiem, że w ramach hasła Uniwersytet Ludzki dla pana ważne są relacje, no ale nie tylko na relacjach możemy bazować.
2: Sztuka pomaga w relacjach, bo jak się ogląda i przeżywa sztukę, no to się ze sobą rozmawia. I wówczas te relacje są na pewno pogłębiane. To prawda, w Uniwersytecie Łódzkim my żyjemy tym, co robimy, więc oczywiście badania to jest jedna silna noga, ale to, w jaki sposób badania pokazywać szerzej i w jaki sposób mogą badania także służyć temu, że rozwija się kultura, to jest nasze naczelne zadanie. Tych wydarzeń, które organizuje lub współorganizuje Uniwersytet Łódzki, bo pani pięknie powiedziała tutaj, że potrafimy współpracować z wieloma różnymi instytucjami i z miastem, i z marszałkowem, i z urzędem wojewódzkim, ale także choćby jutro mamy, pojutrze takie ważne spotkanie z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną, kiedy będziemy mówili o naszym wspólnym sukcesie uruchomienia studiów podyplomowych biznes i polityka Japonii, więc natomiast tych inicjatyw kulturalnych, choćby najbliższy fotofestiwal, który będzie miał miejsce w Pałacu Bidermana, są takie tygodnie, że właściwie codziennie mamy po 2 czy 3 wydarzenia i uznajemy to jako ważną misję. Fajnie, jak są zaangażowani w to wspólnie i studenci, i wykładowcy, i jeszcze bardziej praktycy. Znaczy pokazujemy wtedy, że akademia nie jest martwa, że ma wiele rzeczy do zaoferowania, że większość akademików to są osoby ponadprzeciętne, że potrafią dawać wartość dodaną dla rynku. Wystarczy tylko uruchomić tę współpracę. Mamy świetny taki program mentorski z naszymi absolwentami VIP, którzy korzystają z naszych zasobów studenckich, prowadzą zdolną młodzież, osoby studiujące i to są naprawdę świetne relacje. Przez kilka miesięcy budują znakomity kontakt i często są liderami w firmach. Chociaż my z rektorem Krzysztofem Jóźwikiem pewnie marzymy, żeby przynajmniej część tych najzdolniejszych zostawała w akademii. A żeby ich przyciągnąć do akademii, potrzebne jest oprócz fantastycznych relacji także środki finansowe. Ja przez pierwsze miesiące miałem taki zwyczaj, że nie chciałem mówić o pieniądzach, natomiast faktycznie ten zwrot sytuacji w tym roku 2026 spowodował, że no zaczynam się troszkę niepokoić o długi okres, czemu służy takie przedłużenie uczelni przez rząd, jak długo będzie to jeszcze trwało. Mam nadzieję, że nie za długo, bo może faktycznie uczelni w Polsce jest za dużo, bo w sumie z uczelniami niepublicznymi to jest 350, państwowych jest tam 100 kilkanaście, ale przypomnijmy, wszystkie uczelnie łódzkie i Politechnika, i Uniwersytet Medyczny, mówię o tych dużych, ale także artystyczne, to jest ścisła czołówka.
1: Czołówka, tak, tak.
2: 300, to jesteśmy blisko między tym 10 a 20 miejscem. Dobrze, że mamy teraz już kilka rankingów, nie jeden. Więc nie mamy się czego wstydzić. Wszystkie 3 uczelnie były blisko dostania się do właśnie tej pierwszej 10 uczelni badawczej. A jakbyśmy zjednoczyli siły, co czasami robimy, to myślę, żebyśmy byli w top 3, może top 5.
1: Może to jest właśnie jakaś metoda, jednoczenie sił, ale no z pewnością to jest jeden z punktów, którymi właśnie zajmują się organizatorzy akcji 3% dla nauki. Właśnie wskazanie na to, że ludzie będą coraz częściej uciekać z Polski. Młodzi, zdolni naukowcy będą realizować swoje ambicje za granicą. Tak jak mówił tutaj rektor Matera, to jest bardzo ważne, żeby budować relacje z uczelnią, ale te relacje nie wystarczą. Czy drugi z panów rektorów też ma takie obawy?
0: Niestety tak. To jest bardzo widoczne. To jest widoczne w naszych szkołach doktorskich i nie mówię tylko o tej politechnicznej, ale każdej, bo rozpoczyna pracę nad doktoratem 10 osób i połowa z nich rezygnuje w międzyczasie. Mając perspektywę, że podczas realizacji doktoratu ich stypendium jest takie, które tak naprawdę wymaga, aby coś jeszcze robić. A później, kiedy będą pracowali jako ci adiunkci, no to też kokosów nie ma.
1: A są jeszcze wykładowcy, którzy nie mają etatów na uczelni, prawda? Albo pracownicy naukowi, którzy nie mają etatów na uczelni, tylko prowadzą zajęcia.
0: Korzystamy z fachowców z przemysłu, ale to jest zupełnie odmienna rzecz. My chcielibyśmy mieć kadrę, która jednocześnie nam funkcjonuje jako badawcza, ponieważ no, uczelnia to są 3 filary. Kształcenie, kolejnych pokoleń. Kształcenie rozumiane w tej chwili jako kształcenie przez całe życie, czyli tworzymy różnego rodzaju kursy, szkolenia, które dają możliwość rozwoju czy zmiany swojego profilu zawodowego. Drugi to są badania, to jest rozwój nauki. I wreszcie trzeci to jest ta odpowiedzialność społeczna, o której również mówił przed chwilą rektor Rafał Matera. Mianowicie to, co powoduje, że my wpisujemy się w to społeczeństwo, organizujemy różne akcje. Ja chciałbym powiedzieć jedną rzecz. To, że my się jednoczymy, bo tworzymy łódzkie porozumienie akademickie, to, które funkcjonuje, to, które pokazuje, że jesteśmy razem, to, które swoją jednością buduje ogromną siłę. Ale nie możemy pozwolić, żeby tego typu działania, które miałyby doprowadzić do federalizacji uczelni, odbijały się na naszych pracownikach. Każdy z nich ma swoje pole, zresztą gwarantuje mu to konstytucja, bo konstytucja mówi o wolności badań. Oczywiście one muszą być prowadzone etycznie, one muszą być prowadzone zgodnie z strategią danej uczelni, ale my nie możemy ludzi ograniczać. Oni mają prawo do tego, żeby badać, żeby mieć pomysły. Ale żeby to robić, to potrzebne są środki, a tychże nie ma.
1: My mówimy tutaj głównie dzisiaj o pieniądzach, ale wiele osób również ma zastrzeżenia do tego systemu punktacji w tej chwili, który obowiązuje w świecie
0: zmianie.
1: Nauki.
0: W tej chwili
1: tak?
0: Już jest nowy pomysł.
1: Bo nawet zaczęło się mówić o punktozie, bo to każdy musi naukowiec zbierać punkty, publikacje kolejne i czasem to nie chodzi o to, że to są doniosłe jakieś odkrycia albo po prostu ciekawe prace, tylko publikacje, publikacje najlepiej w zagranicznych oczywiście pismach. Prawda?
0: Znaczy, my musimy pamiętać o tym, że nauka nie jest nacjonalistyczna. Nauka jest światowa, nauka jest, powinna być dostępna dla każdego człowieka na świecie, bo z niej powinien korzystać. Natomiast rzeczywiście do tej pory system ewaluacji, który został wprowadzony w 2018 roku spowodował, że mamy patologię i te patologie trzeba zlikwidować. Zresztą nowy pomysł był dyskutowany z ministerstwem przez półtora ostatniego roku i jest w tej chwili już na końcówce. Pojawiła się propozycja zmiany ustawy w tym zakresie i ewaluacja w nowym wydaniu powinna wiele z tych patologii, które zaistniały, zlikwidować. I to powinno dać rzeczywiście efekt. Natomiast jest pytanie, na ile ta ewaluacja, czyli dążenie do doskonałości danych ośrodków akademickich, przełoży się na to, że będą lepiej finansowane. Bo tego byśmy chcieli. Zresztą poprzednia ewaluacja za chwilę będzie miała swój efekt w postaci przyznania kategorii dla poszczególnych dyscyplin. I wtedy będziemy mogli porównać to, o czym mówił rektor Rafał, czy te 10 uczelni, które było ekstra dofinansowywane, bo miało dodatkowe 10% subwencji plus ekstra pieniądze na inwestycje, czy oni rzeczywiście będą tak dalece wybiegali do przodu w porównaniu z tymi wszystkimi, którzy starają się jak mogą najlepiej, mając bardzo ograniczone środki.
1: Nurtuje mnie także pytanie o prywatne wsparcie dla nauki w Polsce, ale najpierw jeszcze chcę zapytać profesora Rafała Matera, czy chce coś dodać do tego, co powiedział rektor Jóźwik.
2: Że ja powiem tyle, że my od tej punktozy, my w sensie Uniwersytet Łódzki, odchodzimy. Już parę lat temu, zresztą w kampanii wyborczej bardzo mocno to podkreślałem, że przez to, że nasze artykuły są tak, a nie inaczej wyceniane, straciliśmy trochę radość tworzenia, radość badań, komfort badań, bo nasze efekty później są naznaczone tym, że powinniśmy opublikować dany artykuł za 140, za 200 punktów. To nie jest w każdej dyscyplinie łatwa sprawa. Konkurencja jest teraz światowa. Inaczej wyglądało to lat 30-40, kiedy nauka oczywiście była międzynarodowa, ale z dominacją powiedzmy z zachodniej nauki europejskiej, amerykańskiej, kanadyjskiej, zachodnioeuropejskiej. Natomiast w momencie włączenia się wielkich, gigantycznych rynków Chin, Indii, można powiedzieć, że ta konkurencja się bardzo mocno zwiększyła. Trzeba mieć nowatorskie badania, żeby publikować jak najlepiej. A my troszeczkę w Polsce bardzo mocno sobie pogrupowaliśmy to na właśnie 200, 140, 100 punktów, 70. Była presja na każdym badaczu, że musi opublikować daną liczbę artykułów. A nie ukrywajmy, nie każdy z nas jest ponadprzeciętnym badaczem. Aktualny pomysł przygotowywany przez ministerstwo, myślę, że trochę będzie zmieniał tą propozycję, która była z okresu ministeriowania przez Jarosława Gowina i przez poprzedni rząd. Mam nadzieję, że dokona mądrej korekty, że nie będziemy wymagać, że każdy pracownik będzie musiał, zobligowany będzie do przedstawienia 3 tak zwanych slotów, my to nazywamy, czy pełnych artykułów. To da komfort pracy
1: i powróci ta radość tworzenia, tak, i powróci ta radość tworzenia.
2: I wyeksponuje też liderów, bo mamy oczywiście na każdej uczelni liderów, którzy potrafią znacznie więcej publikować, przynosić projekty. My w ostatnim czasie mamy się też czym chwalić, mamy 2 prestiżowe projekty ERC. To jest taki najwyższy level europejskich projektów i do tego są włączone kilkanaście osób z różnych dyscyplin. To są prawdziwe projekty interdyscyplinarne.
1: A czy dzisiaj możliwe są zapisy na przykład od absolwentów uczelni? Takie prywatne zupełnie wsparcie? Takie historie jak na przykład wsparcie dla liceum ogólnokształcącego w Raciborzu od Wojciecha Zaręby, współtwórcy OpenAI, który właśnie postanowił ufundować pracownię informatyczną. Oczywiście to jest mniejszy koszt niż jakieś badania zakrojone na dłuższy czas, ale czy istnieje, pozostańmy jeszcze najpierw przy Uniwersytecie Łódzkim, czy istnieje w ogóle taki system prywatnego wsparcia, nie instytucjonalnego, nie że duże firmy wspierają, tylko ludzie prywatni, bo nie wiem, bo się czują emocjonalnie związani z uniwersytetem. Wiem, że to może nie jest zasadnicza kwestia, ale taka trochę sentymentalna.
2: Zdarzają się takie sytuacje, powiem. Nie mamy żadnych rozwiązań systemowych. Raczej absolwenci, jeżeli mogą nas wspomóc, to oczywiście przyjeżdżają na wykłady. Tutaj rektor Krzysztof mówił o tym, że mamy też praktyków. Często ci absolwenci to są wybitni praktycy, więc czasami i prosimy i byłych premierów, i byłych ministrów, ale także szefów korporacji, którzy mają w dobrej pamięci uczelnie łódzkie, chętnie na zajęcia, wykłady otwarte przychodzą i bardzo im jesteśmy za to wdzięczni. U nas oczywiście działa Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego. My też przygotowujemy się do zbudowania kapitału żelaznego, ale póki co nie mamy też takich zachęt legislacyjnych i w tym aspekcie myślę, że też będziemy oczekiwać od rządu w najbliższym czasie udogodnień i możliwości, by uczelnia miała taki właśnie finansowy backup. Oczywiście liczymy na to, że absolwenci łódzkich uczelni zaangażują się właśnie w tenże projekt.
1: Jak to jest z Politechniką? Czy zdarzają się takie miłe wsparcia?
0: Tak, ale one są...
1: Kropla w morzu potrzeb.
0: Może kropeleczka. Są oczywiście fundatorzy, którzy na przykład fundują stypendia dla studentów. I zawsze istnieje możliwość, żeby wpłacić na działalność statutową uczelni pieniądze. Tylko nie ma żadnej zachęty ze strony legislatora, czyli rządu. Jeżeli weźmiemy pod uwagę Stany Zjednoczone. Każdy, który obdarowuje uczelnię, ma ulgę podatkową. U nas nic takiego nie występuje. Powiedziałbym złośliwie, że jeżeli by mu się zdarzyło wpłacić, to mógłby liczyć na kontrolę skarbową, ale nie na ulgę.
1: A gdyby tak się zdarzyło, teraz tak pogdybajmy sobie, gdyby tak się zdarzyło, że nagle niespodziewanie wpływa jakaś dotacja duża, że protesty, petycja przyniosły rezultat. Na co w pierwszej kolejności by teraz były potrzebne pieniądze? Zacznijmy od Uniwersytetu Łódzkiego. Najpilniejsze potrzeby.
2: To teraz jest dobrze, ma pani teraz takie alibi, że nie znaliśmy pytań, bo tak powinniśmy od razu jak z rękawa powiedzieć, bo oczekiwania są duże. Ja powiem tak, Uniwersytet Łódzki jest bardzo taką uczelnią zdecentralizowaną, może jedną z najbardziej zdecentralizowanych uczelni.
1: A przy tym, przepraszam, proszę zapamiętać myśl, ale chcę tu wtrącić, bo ważne, aby słuchacze wiedzieli, że my rozmawiamy o bardzo dużych organizmach. Uniwersytet Łódzki to ponad 4 tysiące pracowników, prawda? Dobrze mówię, ponad 23 tysiące studentów.
2: Zgadza się.
1: I tutaj te potrzeby są rozłożone, tak? I wracamy teraz do tych potrzeb.
2: No właśnie, czy chcemy spojrzeć na te oczekiwania i potrzeby osób studiujących, czy pracowników? Jednak jesteśmy pracodawcą bardzo dobrze. Do niedawna byliśmy największym pracodawcą w całym regionie łódzkim, teraz firma W Strykowie Kornik jest największym pracodawcą, no ale oczekiwania poszczególnych pracowników są oczywiście duże. Tak jak powiedziałem, UEU jest zdecentralizowaną instytucją i to oczywiście dobrze z punktu widzenia takiej pewnej wewnętrznej konkurencji. Natomiast no, część wydziałów radzi sobie bardzo dobrze. Biznesowych, tak jak Wydział Zarządzania czy Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Te wydziały, które mają duże możliwości projektowe i je świetnie wykorzystują, tak jak Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, również sobie dobrze radzą. Ale nie wszystkie. Tradycyjne wydziały humanistyczne, gdzie ośrodki pewnie jest znacznie trudniej. Tutaj, jeżeli by były projekty, pomysły na projekty interdyscyplinarne, również w aspekcie generatywnej sztucznej inteligencji, bo mamy świetnych językoznawców, którzy pracują nad tym, żeby udoskonalać system sztucznej inteligencji, robić tutaj taki wkład polski do tego wielkiego wyzwania, przed którym stoimy. To oczywiście tego typu projekty, pomysły by miały pierwszeństwo finansowania. Zresztą bardzo mocno popieram te projekty, kiedy wnoszą współpracę kilkunastu czy kilku silnych podmiotów. Wtedy ta karta przetargowa jest znacząco większa. Zresztą my w ramach łódzkiego porozumienia akademickiego potrafimy ze sobą współpracować. Wiele projektów robiliśmy wspólnie w 6 uczelni, ale znacznie więcej w 2 czy 3 wraz i z Politechniką, i z Uniwersytetem Medycznym. Wiele publikacji również mamy wspólnych, więc te pomysły wspólne na pewno by zyskał, gdyby ode mnie to tylko zależało. Proszę pamiętać, że szczęśliwie nie wszystko zależy od rektora, ale gdyby to ode mnie tylko zależało, na pewno by miało podstawowe wsparcie. Natomiast ja oczywiście też mocno wspieram inicjatywy młodych. Jeżeli osoby studiujące mają dobre pomysły, mamy taki budżet wewnętrzny, obywatelski, to oczywiście chciałbym znacznie więcej dzielić się środkami niż tymi, które mam obecnie i chętnie zamiast kilkunastu tysięcy, jeżeli by były to mądre rzeczy i prorozwojowe na przyszłość, dzieliłbym kilkaset
1: nawet. Tak. Warto tutaj przy tej okazji podkreślić, że no mamy te właśnie współpracę, to łódzkie porozumienie akademickie, czy przypomnijmy tutaj, a może powiedzmy, bo to nie padło jeszcze wprost, że rektor Krzysztof Jóźwik jest przewodniczącym Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, jest też w prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Wszelkie te przynależności pomagają na pewno, choć nie wiem, na ile są skuteczne, żeby zmienić sytuację finansowania polskiego szkolnictwa, ale skoro już tutaj zadałam pytanie rektorowi Materze, to i panu, panie profesorze, także gdyby pieniądze się znalazły, na co by poszły w pierwszej kolejności?
0: A duże?
1: No, kilka milionów na przykład. To nie są duże w to skali uczelni.
0: To nie są duże. Jeżeli one miałyby stały system, że co roku trafiałyby, to myślę, że część z tych pieniążków poszłaby na to, aby dokonać regulacji wynagrodzeń i poprzeć tych, którzy są najbardziej aktywni. Bo to, co w tej chwili się dzieje, to jest tak naprawdę swoista urawniłowka, a biorąc pod uwagę zapowiedzi na przyszły rok, że 3,7 minimalna płaca, a 3% dla budżetówki, to znaczy, że 3,7 na pewno będziemy dla minimalnie zarabiających musieli dać, a cała reszta dostanie tylko to, co zostanie z tego wszystkiego, więc znowu spłaszczenie wynagrodzeń i znowu inflacja prawdopodobnie będzie wyższa niż wzrost wynagrodzeń. Więc jeżeli dałoby się wykorzystać te pieniądze, w części poszłyby na to, aby wyróżnić tych, którzy są najlepsi, którzy są najbardziej aktywni. W tym momencie tych pieniędzy nie ma na to. Natomiast druga część, jest kilka pomysłów w mojej głowie na to, abyśmy jeszcze przeprowadzili kilka drobnych inwestycji, może nawet nie drobnych, kilka remontów, które wymagają większych środków. I jeżeli takie pieniądze by się znalazły, to wtedy byśmy to zrealizowali.
1: A co niesie przyszłość? Bo tak, z jednej strony mamy te niewystarczające środki, które nie wzrosły, a de facto zmalały. Ale z drugiej strony mamy młodzieży coraz mniej i studiującej młodzieży coraz mniej. Co to oznacza dla uczelni?
0: Czy musimy powiedzieć o kilku aspektach związanych z tą młodzieżą. Po pierwsze, jeszcze przez 2 lata będziemy mieli dość obfity wysyp absolwentów szkół średnich. Dość obfity, to znaczy on nie będzie mniejszy. Natomiast rzeczywiście za 3 lata będzie to radykalny spadek liczby absolwentów. I teraz musimy spojrzeć na jeszcze jeden aspekt. Powstaje bardzo wiele szkół prywatnych. I mamy taką instytucję, która jest zapisana w prawie jak Polska Komisja Akredytacyjna. Różne były doświadczenia, ale ta Polska Komisja Akredytacyjna wydała ostatnio kilkadziesiąt negatywnych ocen kształcenia. I brakuje prawa do tego, żeby zamknąć te kierunki, czy te nawet całe uczelnie, które kształcą źle. Jeżeli uczelnia X, nie wymieniając nazwy, stara się o otwarcie kierunku i deklaruje, że będzie miała 100 studentów, a dla 100 studentów jest w stanie wykazać odpowiedni poziom laboratoriów, że to rzeczywiście będzie zgodnie ze sztuką robione, a raptem okazuje się, że w październiku przyjmuje 1500, to znaczy, że oni nie będą kształceni dobrze. To znaczy, że ktoś oszukuje. Oszukuje zarówno tych, którzy zezwalają na kształcenie, jak i tych, którzy przychodzą, żeby się kształcić.
1: Ale żeby zmienić ten stan rzeczy, potrzebne są zmiany w prawie.
0: Potrzebne są zmiany w prawie i absolutna determinacja do tego, żeby likwidować tych, którzy naciągają młodzież na pieniądze i tak naprawdę sprzedają dyplomy.
1: I wtedy się okaże, że nie ma za dużo miejsc dla studentów w Polsce, nawet za 3, 4, 5 lat.
0: Myślę, że wtedy ci, którzy są najlepsi, gdzie przy utrzymaniu pewnej konsekwencji jednak poziomu kształcenia w szkołach średnich i nie próbowanie mówienia o tym, że matematyka jest niepotrzebna, bo matematyka to logika, matematyka to nasze codzienne działanie, że fizyka jest zbędna. Fizyka pozwala rozumieć zjawiska, które nas otaczają i nie będziemy się ich bali. Chemia, która stanowi podstawę funkcjonowania wszystkiego tak naprawdę, no a informatyce już nie muszę wspominać, to wtedy nie będzie problemu z tym, żeby ci absolwenci szkół średnich wybierali uczelnie, które kształcą dobrze, które mają odpowiedni poziom wymagań, ale których absolwenci są rozchwytywani na rynku i zarabiają dużo.
1: Jeszcze pytanie do rektora Rafała Matery. Czy pan, panie profesorze, zastanawiał się nad znaczeniem tego hasła 3% dla nauki, 100% dla Polski? Ja wiem, że to takie trochę filozoficzne pytanie, jak my to rozumiemy, że te 3% nauki przyniesie nam 100% dla Polski, ale 100% czego?
2: 100% lepszego społeczeństwa, lepiej rozumiejącego, co się dzieje. Przede wszystkim chodzi o rozwój. To, że za każdą złotówkę, czy euro, czy dolara możemy rozmnożyć te inwestycje i czy to będzie razy 4, czy razy 8, bo różne są tutaj badania. To musi po prostu mentalnie się wbić w głowę rządzących. Jeżeli tego nie przyjmą, to znaczy, że stoimy w miejscu. Jeżeli wierzymy w rozwój i w każdym etapie i w te dyscypliny, o których przed chwilką mówił Krzysztof Jóźwik, i chemię, i matematykę, i fizykę, ale także po to, żebyśmy mówili lepszym językiem, żebyśmy mówili bardziej logicznie, żebyśmy używali argumentów, żebyśmy spierali się w sposób wyważone, ale dając argumenty, a to możemy osiągnąć, jeżeli spędzimy ze studentami odpowiednią liczbę godzin, przekonując ich do tego, że warto w sposób właśnie naukowy ze sobą dzielić różne perspektywy, to się wtedy uda, że będziemy mieli społeczeństwo niezradykalizowane, niespolaryzowane, ale takie, które szuka wspólnych, dobrych rozwiązań dla całego kraju, ale też dla wspólnej Europy. Pamiętajmy, Polska jest już długoletnim członkiem Unii Europejskiej. Rozumiemy się czasami trochę lepiej, czasami trochę gorzej, bo czasy są też trudne, zawsze były trudne, ale może dzisiaj w kontekście wojny, która się toczy za naszą wschodnią granicą, jest to na pewno trudniejszy moment. Więc jeżeli myślimy o tym, żeby Polska była bezpieczna, ale także przygotowana na ten rozwój, to zaufajmy w to hasło 3% dla nauki i wtedy będzie 100% dla Polski.
1: Bardzo dziękuję. To jest już puenta naszej rozmowy. Problemy współczesnych uczelni polskich można by omawiać długo, bo jest ich wiele i są to często kwestie złożone, ale czas audycji już nam się kończy. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu Radia Łódź rektorowi Politechniki Łódzkiej, profesorowi Krzysztofowi Jóźwikowi. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję pięknie. Dobrej nocy dla Państwa.
1: I dziękuję za połączenie rektorowi Uniwersytetu Łódzkiego, profesorowi Rafałowi Materze. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję serdecznie. Dobrej nocy.
1: Uniwersytet Łódzki to jest takie hasło bardzo nośne jeszcze słowo na zakończenie od pana rektora Jóźwika.
0: Ja myślę, że trzeba powiedzieć, że ci, którzy protestują, mówią: dajcie 3% na naukę, a my o siebie oddamy Polsce w 100%.
1: Dziękuję bardzo. Anna Groblińska, do usłyszenia.

0: Ogłoszenie społeczne. Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
1: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Tu Radio Łódź, jest 21. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Nawet 3000 dzików w Łodzi. Na Widzewie stanęła specjalna odłownia. W wiadomościach sprawdzimy też ceny warzyw i owoców na sieradzkich straganach i powiemy o raporcie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Chodzi o plagę przemocy w polskich szkołach. Wieczorem zachmurzenie duże, będzie chłodno i deszczowo. Zakaz korzystania z przyblokowych ogródków przy jednym z bloków na łódzkim Widzewie. Spółdzielnia mieszkaniowa poinformowała o zakazie poruszania się po tym terenie, ponieważ ma tam powstać odłownia dla dzików. To reakcja na coraz częstsze pojawianie się tych zwierząt w pobliżu zabudowań. Łódź od miesięcy szuka sposobu na ograniczenie problemu, bo dziki coraz częściej wchodzą na tereny zamieszkałe. A więcej informacji ma reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
3: Odłownia ma być jedną z metod ograniczania populacji dzików w mieście. Zwierzęta mają być łapane przy pomocy przenośnych pułapek, a następnie, zgodnie z decyzjami miasta, usypiane przez lekarza weterynarii. Spółdzielnia mieszkaniowa imienia Bolesława Chrobrego w Łodzi poinformowała mieszkańców o zakazie korzystania z ogródków do odwołania. Administratorzy apelują o ostrożność i stosowanie się do ograniczeń. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
2: Według szacunków w Łodzi może żyć ponad 3000 dzików. Zwierzęta często pojawiają się między blokami, na skwerach i w pobliżu ulic, a nagrania z ich udziałem regularnie trafiają też do mediów społecznościowych.
4: Więcej na radiołódź.pl.
2: W Piotrkowie rozgorzała dyskusja na temat koszenia miejskich trawników. Zdaniem mieszkańców wiele z nich wygląda jak rżyska. Poruszana jest także sprawa dwóch zabitych jeży, które prawdopodobnie zginęły podczas koszenia trawy przy Alei 800-lecia. Mieszkańcy w mediach społecznościowych pytają wprost, czy w Piotrkowie wszystko, co się rusza, musi zostać zabite? Problemem zainteresował się piotrkowski radny Jan Dziemdziora, który złożył interpelację w tej sprawie.
5: Spotkałem się z taką opinią a propos tych jeży, że przy większych powierzchniach trawę powinno się kosić od środka, a nie do środka. Ten jeż czy inne żyjątko miałoby czas na ewakuację.
2: W Łodzi na razie do odwołania obowiązuje zakaz koszenia trawy. Wyjątkiem są miejsca, w których wysoka trawa może wpływać na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Na sieradzkich straganach warzywa i owoce coraz tańsze. Okres sezonowych produktów trwa w najlepsze. Mieszkańcy Sieradza chętnie wybierają się m.in. na zielony ryneczek. Na miejscu był też nasz reporter Kacper Rafalski.
6: Zielony ryneczek w Sieradzu zawsze tętni życiem, tym bardziej teraz, gdy sezon na świeże owoce i warzywa w pełni. Wyraźny spadek cen odczuli m.in. wielbiciele truskawek.
7: Chciałem zapytać, jak cenowo truskawki w tym roku?
8: 27 zł były pierwsze ceny, potem zrobiło się na 22, potem po 15, a dzisiaj mamy po 10.
9: Tak zawsze było, że najpierw te pierwsze były droższe, a później tego to już jest więcej i tanieje.
6: Mówią sprzedawcy z zielonego ryneczku w Sieradzu, coraz więcej pojawia się teraz czereśni, aktualnie najczęściej w okolicach 25 zł za kilogram. Zdaniem sprzedawców z kolejnymi dniami i one będą tańsze. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
2: Warto korzystać z lokalnych targowisk, jemy zdrowiej, a przy okazji wspieramy lokalnych producentów. 9 na 10 uczniów doświadcza przemocy, wynika z najnowszego raportu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Badania przeprowadzono wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jak podkreśla jedna z autorek, socjolog Joanna Kopycka, badania wskazują, że 90% uczniów doświadcza różnych form przemocy. Z raportu wynika też, że aż 75% uczniów doświadcza przemocy w internecie. W badaniu, które stało się podstawą do stworzenia raportu, wzięło udział około 140 000 uczniów w wieku od 10 do 17 lat. 150 atrakcji na 603 urodziny Łodzi. W ostatni weekend lipca stolica województwa będzie hucznie świętować jubileusz nadania praw miejskich. To nie tylko 3 dni bezpłatnych koncertów gwiazd z kraju i świata, ale też mnóstwo wydarzeń w całym mieście, mówi prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.
10: Kochamy się integrować, kochamy się spotykać, w związku z czym w różnych przestrzeniach miasta, na różnych osiedlach będzie bardzo dużo imprez. Przy czymś słodkim, przy kawie będzie można po prostu spędzić czas.
2: Urodziny Łodzi będą obchodzone od 24 do 26 lipca, a więcej informacji o łódzkim święcie można znaleźć na naszej stronie radiołódz.pl. Kolejny serwis informacyjny w Radiu Łódź o 22, a teraz zapraszam na prognozę pogody. A ta pogoda bardziej jesienna niż wiosenna. Aktualnie 14 stopni, ale w nocy temperatura spadnie do 11. Jeśli chodzi o kwestie opadów, to na razie sucho, ale mogą się pojawić już za moment pierwsze opady deszczu. Nie będzie to jednak żadna gwałtowna ulewa jak w ciągu dnia, czy burza, ale klasyczny taki właśnie jesienny deszczyk, który zostanie z nami przez całą noc. A drogi w Łodzi, zwłaszcza na remontowanych odcinkach, szybko zrobią się śliskie. Dlatego kierowcy, ściągnijcie nogę z gazu i uważajcie na pieszych, bo widoczność z godziny na godzinę będzie coraz gorsza.

0: Muzyka jest najlepsza.
1: Na naszym zegarze 6 minut prawie po godzinie 21. Witamy serdecznie. Piotr Śliwiński realizuje dzisiejszą audycję. Ja nazywam się Bartosz Florczew. Wspólnie będziemy słuchać muzyki w znacznej mierze nowej do godziny 23.00.

Myślę, że bez problemu Państwo poznali artystę. Jack White, oczywiście Dollar Bill, to jest jego nowe nagranie, które zwiastuje płytę. Frozen Charlotte ukaże się 10 lipca, tego samego dnia co Foreign Tongues Rolling Stonesów. I to będzie siódmy jego już studyjny album solowy, mowa o Jacku White'cie. Fani artysty mogli już usłyszeć tę piosenkę w takim specjalnym filmiku, który opublikowała wytwórnia Ferdman, należąca do Jacka, w którym objaśniane jest, jak wydawane są płyty w wytwórni, takie podejście, taka strategia, więc można sobie to zobaczyć. Artysta oczywiście zagrał w Polsce dwa koncerty ostatnio, wyprzedane, bo to jak na niego, jak na jego popularność, niewielkie miejsca, no ale nie jest wykluczone, że powróci jeszcze za jakiś czas po wydaniu właśnie albumu. Ja mam dla Państwa dzisiaj też niespodziankę. Bilety na koncert zespołu Foo Fighters 15 czerwca, oni na Stadionu Narodowym w Warszawie. Dave Grohl, koledzy, niedawno ukazała się płyta Your Favorite Toy, no, ale na pewno też sięgać będą po rzeczy starsze, po nagrania z płyt, które no, myślę, że w naszych głowach troszeczkę już bardziej gdzieś myślę, tak zasiedziały się niż ten najnowszy album. Więc mam do Państwa po prostu prośbę, aby napisać do mnie na adres b.florczak@radiolots.pl, w jaki sposób przekonać mnie, że to Państwo powinni dostać bilet na koncert Foo Fighters. A więc konkurs z jednej strony prosty, z drugiej może trudny. b.florczak@radiolots.pl. Mam bilety na Foo Fighters i to są bilety na płytę, więc tam chyba najlepiej będzie słychać. A my sięgamy po Foo Fighters sprzed lat.

Zawsze w takich sytuacjach dziwię się, że już tyle lat minęło, bo 12 lat minie w tym roku od wydania płyty Sonic Highways z zespołu Foo Fighters. Z niej dzisiaj utwór Congregation. Ta płyta była fantastycznie pomyślana, bo jej też towarzyszył kilkuodcinkowy taki serial, można powiedzieć, w drodze. Z zespołem Foo Fighters. Oni odwiedzali różne stany Ameryki Północnej oczywiście. Spotykali się z kluczowymi postaciami, muzykami właśnie z tych miejsc, ze studiów nagraniowych i starali się uchwycić jakiegoś ducha danego miejsca i to w kilku przypadkach się udało. Tutaj, jeżeli chodzi o nagranie Congregation, to było Nashville. Zac Brown pojawił się obok zespołu, no ale był też Rick Nielsen, chociażby w Chicago. Był Joe Walsh przecież w Kalifornii. No i jeszcze kilku innych świetnych muzyków. Był Tony Visconti, producent przecież także w Nowym Jorku. No tak, no to w takim razie konkurs trwa i myślę, że on może potrwać nawet 24 godziny, powiedzmy, do godziny 21. Jutro zbieram te zamówienia. No chyba, że ktoś z Państwa mnie rozłoży na łopatki i napisze takiego maila, że ja już dzisiaj przyznam bilet. Bilet na Stadion Narodowy, na koncert Foo Fighters. Mam dwa takie zaproszenia dla Państwa, więc spokojnie. Proszę napisać, przekonać mnie po prostu, że ten bilet powinien trafić do Państwa. A tymczasem znakomity polski zespół z Wrocławia, Kwartet, który poznaliśmy już jakiś czas temu dzięki świetnej piosence I'll Stick Around, która powraca i to wcale nie zawsze późną nocą, czy też późnym wieczorem w Radiu Łódź, ale tych utworów jest więcej. We wrześniu będzie cała płyta. Myślę, że warto czekać. Otrzymujemy kolejne nagrania. Ten najnowszy utwór zatytułowany Golden Week, a chwilkę później jeszcze, jak to sam zespół określił, filmowy i nostalgiczny We Call It A Night.

I tak się kończy to nagranie, ucina. Bad Ritual, We Call It A Night, wcześniej Golden Week, zespół z Wrocławia, no a grają jak Arctic Monkeys na płycie The Car. Wracamy do płyty, która pojawiła się już tydzień temu, Johnny Blue Skies and the Dark Clouds, czyli tak naprawdę Stargill Simpson i jego kolejne wcielenie. To jest ta płyta na okładce z taką lustrzaną kulą przebitą przez sztylet, no i tu jakieś takie plamy krwi nawet pojawiają się. Świetna jest ta płyta, świetna muzyka, kolejny utwór Venus.

Spotty Mutiny After Midnight, Johnny Blue Skies and the Dark Clouds, czyli Stargill Simpson i jego nowe wcielenie. Proszę sobie wyobrazić, że ta płyta dotarła do trzeciego miejsca listy Billboardu. Oczywiście w tygodniu, w którym ukazała się, prawie 60 tysięcy egzemplarzy i to wszystko były kopie fizyczne sprzedane tej płyty, bo Johnny tak sobie to pomyślał, czyli Stargill, że nie będzie na początku tej muzyki w serwisach streamingowych. Dopiero po jakimś czasie udostępniono tę muzykę. A więc wielkie osiągnięcie też komercyjne. Wciąż jest zapotrzebowanie na tego typu świetną muzykę, która równie dobrze mogłaby się ukazać 30-40 lat temu. No ale to jest płyta z 2026 roku. Kilka nowości jeszcze przed nami. Widow's Peak też już poznaliśmy ten zespół. Dzisiaj sam początek ich nowej płyty.

Widow's Peak, płyta zatytułowana Roses, 10 utworów, no mniej więcej w takim klimacie, zresztą Państwo już poznali kilka z nich na naszej antenie. Dobre informacje, no ale to trzeba będzie poczekać prawie do końca listopada. 29 listopada zespół wystąpi w Warszawie w klubie Chmury. I to będzie część dużej trasy europejskiej. Na razie są w Stanach Zjednoczonych i mają mnóstwo występów przed sobą, więc będą rozegrani, myślę, znakomicie do końca listopada. No, w listopadzie to dobrze będzie takich dźwięków posłuchać, bo będą bardzo pasować. Dwa kolejne nagrania nowe. Czas powolutku goni w tej godzinie, więc zagęszczamy. Najpierw Jonas Policewoman wydaje nową płytę, a potem Brandi Carlile.

Najpierw Jonas, Police Woman w nagraniu I Defy, tutaj Crystal Warren obok niej. No, o tej nowej płycie też Iggy Pop pojawia się. A przez chwilę Brandi Carlile w nagraniu Live on the Run. To jest pierwsza piosenka Brandi od czasu płyty Returning to Myself, zresztą świetnej płyty. Ta płyta z Eltonem Johnem to już wydaje się odległa przeszłość, ale coś z tej płyty pozostało, bo Andrew Watt, a więc wówczas producent albumu tego wspólnie nagranego z Eltonem, także wyprodukował tę piosenkę, co więcej napisał ją wspólnie też z Aaronem Dessnerem, znanym z zespołu The National. Brandi Carlile, za chwilkę pewnie będzie więcej tych utworów i cała płyta. Do godziny 22 artyści dobrze Państwu znani, ale to będą teoretycznie nowe nagrania, przynajmniej w dwóch przypadkach. Przypomnę tylko, że mam dwa bilety na koncert Foo Fighters na płytę na 15 czerwca w Warszawie. No i proszę do mnie napisać, przekonać mnie. To naprawdę nie muszą być bardzo długie jakieś wypowiedzi. b.florczak@radiolot.pl. Ja ten bilet przekazuję właśnie drogą mailową. Prince, wydaje się, że archiwa tego artysty będą odkrywane w najbliższych latach, na razie powoli, ale tej muzyki pewnie jest tam mnóstwo, bo on przecież żył, mieszkał w studiu nagraniowym w swojej wielkiej posiadłości. To nowe nagranie pod tytułem Stone.

Stone, nowe nagranie, nowe opublikowane nagranie Prince'a, to jest nagranie sprzed lat. Wszystko zostanie wydane też na płycie pod tytułem Timeless, jak sama nazwa wskazuje, to są rzeczy ponadczasowe i rzeczy z archiwum artysty. No myślę, że tego typu płyt naprawdę będzie jeszcze sporo przed nami. Zespół Deep Purple teraz, który już przygotował nową płytę Splat. Poznaliśmy utwór Arrogant Boy jakiś czas temu. Oczywiście Purple ruszą w trasę koncertową. Dotrą do Atlas Areny. Nawet ostatnio rozmawiałem z kilkoma osobami, trochę młodszymi ode mnie, które nie widziały zespołu Deep Purple jeszcze, więc poleciłem. Zobaczenie legendy to oczywiście jedno, natomiast Purple zdarzają się lepsze, gorsze koncerty, ale mam w głowie, w pamięci ten ostatni koncert w Atlas Arenie i był naprawdę znakomity. Ian Gillan w świetnej formie, zespół z nowym gitarzystą jakby dostał też nowej energii. I to słychać też w ich muzyce. To nowe nagranie zatytułowane Diablo.

No, jeżeli o mnie chodzi, to 2 na 2 z tą nową muzyką Deep Purple. Ten utwór też bardzo mi się podoba. Diablo, czekamy na całą płytę pod tytułem Splat. No to do 22 jeszcze jeden klasyczny zespół i bardzo ważny w historii muzyki, bo właśnie ukazała się kolejna już, można powiedzieć, składanka taka w ich katalogu. To jest album zespołu Pink Floyd, który zawiera 8 nagrań z lat 71-79. One są ze sobą połączone, zmiksowane przez Stevena Wilsona tak, abyśmy mieli wrażenie, że to jest jakby jedna opowieść muzyczna. I tutaj po raz pierwszy na kompakcie pojawia się, czy też na płycie winylowej, Pigs on the Wing w całości, bo przecież na płycie Animals to kompozycja podzielona na dwie części.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Kampania społeczna, wakacje, ale co to?
2: Gdzie jedziesz w tym roku na wakacje?
3: Nigdzie, jak zwykle. Mówią, że wakacje są fajne, ale sama nie wiem.
1: Obok ciebie są dzieci, które w wakacje poczują na twarzy jedynie bryzę miejskiego kurzu i usłyszą szum samochodów. Zobacz szczegóły kampanii społecznej Wakacje, ale co to? Na www.fundacjapociecha.pl.
4: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
5: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
4: Tak wcześnie?
5: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
4: I co powiedzieli?
5: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
4: Bezcenne.
5: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
6: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
7: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
8: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
9: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
10: Ty też możesz nam pomóc!
9: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
11: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
9: Więcej na stronie j-elita.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
12: Tu Radio Łódź, jest 22. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Bezpłatna komunikacja miejska w Łodzi. Przez 3 dni będziemy jeździć za darmo. Za chwilę szczegóły. Zakończyło się przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego. Trwało 9 godzin. Powiemy też o stypendium prezydenta miasta Łodzi. Wieczorem zachmurzenie duże, chłodno i deszczowo. Bezpłatna komunikacja na Łódź Summer Festival uchwalona. Radni przyjęli projekt uchwały znoszący opłaty za przejazdy autobusami i tramwajami MPK Łódź w ostatni weekend lipca, czyli podczas hucznie świętowanych urodzin stolicy województwa. W wydarzeniu może wziąć udział nawet 160 tysięcy osób, przypomina radny Krzysztof Makowski z Lewicy.
13: Jeżeli przyjechaliby wszyscy na Redkini albo w okolice Redkini samochodami, to możemy sobie wyobrazić, jaki tam będzie armagedon. A jeżeli będzie możliwość zostawienia tych samochodów gdzieś wcześniej na parkingach, dojechania bezpłatną komunikacją, na pewno to usprawni poruszanie się w tym obszarze naszego miasta.
14: Jest to pewna forma podziękowania mieszkańcom i też jakby wspólnego świętowania po prostu, no, że wszyscy będą jeździli za darmo.
12: Dodaje radny Damian Raczkowski z Koalicji Obywatelskiej. Od głosów wstrzymali się radni Prawa i Sprawiedliwości, bo uchwała likwiduje bezpłatne przejazdy dla studentów podczas juwenaliów. Bezpłatna komunikacja w Łodzi będzie dostępna dla wszystkich pasażerów od godziny 15 24 lipca do 4 rano 27 lipca.
15: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
12: Prawie 9 godzin trwało przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego w warszawskiej prokuraturze okręgowej. Prezes Prawa i Sprawiedliwości zeznawał jako świadek w śledztwie dotyczącym tzw. dwóch wież. Przypomnijmy, austriacki biznesmen Gerald Birkfellner twierdzi, że prezes Prawa i Sprawiedliwości zlecił mu wstępne przygotowanie inwestycji, za którą nigdy mu nie zapłacono. Miał na tym stracić 1 300 000 euro. A szczegóły zna Mariusz Pieśniewski.
16: To długie przesłuchanie z wieloma przerwami odbyło się z pewnymi zgrzytami, bo Jarosław Kaczyński na podstawie internetowych wpisów Romana Giertycha chciał go wyłączyć z tej czynności, co jednak nie udało mu się.
17: Pan świadek udzielił odpowiedzi na wszystkie pytania.
16: Mówił rzecznik prokuratury, prokurator Piotr Antoni Skiba.
17: Pomimo tego, że był pouczony o możliwości odmówienia odpowiedzi na zadane pytania, protokół liczy 40 stron.
16: Ale pełnomocnicy pokrzywdzonego austriackiego biznesmena nie wierzą w zeznania prezesa PiS, mówił adwokat Jacek Dibła.
18: Ja nie uwierzyłem w większość słów wypowiadanych przez świadka. Mam nadzieję, że podobna będzie ocena prokuratury.
16: Czy Jarosław Kaczyński ze świadka stanie się oskarżonym? Tego jeszcze nie wiemy. Prokuratura ma analizować zebrany materiał dowodowy. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
12: Sam prezes PiS nie rozmawiał z mediami, ale wcześniej nazwał sprawę politycznym bezprawiem. Drogowa ofensywa w gminie Sulejów. Drogowcy rozpoczęli remonty 7 dróg. Na tym nie koniec, bo gmina zapowiada kolejne inwestycje w najbliższym czasie. Szczegóły zna reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
19: Obecnie prace prowadzone są w Uszczynie, ale lista zaplanowanych zadań jest dłuższa. Remonty obejmą jeszcze ulicę Widok w Barkowicach, Działkową w Barkowicach Mokrych, Spacerową i Łączną we Włodzimierzowie, kolejny fragment drogi Łazy Dąbrowa-Łęczno oraz skrzyżowanie w Witowie. To jednak nie koniec inwestycji drogowych, mówi burmistrz Sulejowa Dorota Jankowska.
20: Na targowisku będą trzy nowe ciągi komunikacyjne. Wchodzimy też na chodnik w Sulejowie przy ulicy Polnej, który też do końca zostanie zrealizowany.
19: A to projekt wybrany w ramach tegorocznej edycji Sulejowskiego Budżetu Obywatelskiego. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
12: W tym roku ma zostać przeprowadzony także remont ulicy Kolskiej w Kole. Od dziś można ubiegać się o stypendium prezydenta miasta Łodzi. Zgłoszenia od uzdolnionych absolwentów szkół średnich, którzy mogą się wykazać szczególnymi osiągnięciami w nauce, przyjmowane będą do 18 września. W ubiegłym roku stypendia odebrali m.in. Tomasz, Wojciech i Maksymilian, laureaci ogólnopolskich olimpiad. Dziś studenci Politechniki i Akademii Medycznej.
21: To było 14 400 zł i ja dostaję co miesiąc przelewy o wysokości 1600 zł.
22: No, swobodne studenckie życie na pewno. Czuć taką nagrodę za tą pracę, bo jakby te ostatnie dwa lata liceum były ciężkie.
23: To nie było ukierunkowane w ogóle chęcią jakiejś gratyfikacji czy nagrody. Po prostu tak się zdarzyło, że przyszły jakieś sukcesy.
12: Miasto przeznaczy w tym roku na program stypendialny 600 tysięcy złotych. Dodatkowe stypendia ufundują też pracodawcy, a więcej na ten temat piszemy na naszej stronie radio.łódź.pl. W tej godzinie w wiadomościach to wszystko. Na kolejne zapraszam o 23:00, a teraz czas na wiadomości sportowe. Przed mikrofonem Michał Malinowski.
24: Piotrkowia ma nową bramkarkę. Do drużyny brązowych medalistek Mistrzostw Polski w piłce ręcznej dołącza Patrycja Chojnacka, która ostatni sezon spędziła w zespole KPR-u gminy Kobierzyce. Nowa zawodniczka przywitała się w mediach społecznościowych z piotrkowskimi kibicami.
25: Cieszę się, że będę częścią waszej drużyny i już dziś chciałabym was zachęcić do dopingowania nas w przyszłym sezonie.
24: Chojnacka wraz z Karoliną Sarnecką i Antoniną Cieślak będą stanowiły bramkarski tercet w Piotrkowi, która w przyszłym sezonie zagra nie tylko w krajowych rozgrywkach, ale również w europejskich pucharach. Udany rewanż Kamila Majchrzaka. Urodzony w Piotrkowie tenisista wygrał w pierwszej rundzie turniejów z Hertogenbosch z Otto Virtanenem w trzech setach. Polak i Finn spotkali się w niedzielę w półfinale Challengera w Birmingham. Po trzech tiebreakach lepszy okazał się wówczas Virtanen. Tym razem to Majchrzak był górą.
26: Tutaj też rozegraliśmy dwa tiebreaki. Na szczęście tym razem ja wygrałem finalnego. Mecz ogólnie stał na wysokim poziomie. Trzeci set, świetna gra z obu stron, obroniłem piłkę meczową, zagrałem dobrego tiebreaka.
24: Jutro Majchrzak zagra z Australijczykiem Jamesem McCabe'em. Przegrał natomiast Hubert Hurkacz. Polak uległ na holenderskiej trawie Węgrowi Martonowi Fuczowiczowi w trzech setach. Maksymilian Rozwandowicz odchodzi z ŁKS-u. Pomimo przedstawionej oferty przedłużenia wygasającej umowy, doświadczony zawodnik zdecydował się kontynuować karierę poza łódzkim klubem. Rozwandowicz spędził ostatnie dwa sezony w drugoligowych rezerwach ŁKS-u, zagrał w ponad 60 meczach, w wielu pełnił rolę kapitana. A drugi zespół łódzkiego klubu sportowego, który w nadchodzącym sezonie zagra w grupie pierwszej, trzeciej ligi, poprowadzi Radosław Pęciak, dla którego jest to powrót do drużyny rezerw, ale po raz pierwszy będzie pracował w roli głównego szkoleniowca. Koniec przygody Polaka z londyńskim klubem. West Ham United opublikował listę zawodników, z którymi klub żegna się po sezonie zakończonym spadkiem z Premier League. W tej grupie jest bramkarz Łukasz Fabiański. 41-letni golkiper stanie się zatem wolnym zawodnikiem. Polak występował w West Hamie od 2018 roku. A już jutro początek mundialu. Piłkarskie Mistrzostwa Świata rozpoczną się w czwartek w Meksyku meczem gospodarzy z Republiką Południowej Afryki. Współgospodarzami turnieju są Stany Zjednoczone i Kanada. W Meksyku wszystko już gotowe do startu mundialu. Na miejscu jest wysłannik Polskiego Radia Jan Pachlowski.
27: Anna Olzacka, Polka mieszkająca od wielu lat w meksykańskiej stolicy, opowiada, że mundialowe święto trwa tutaj już od wielu tygodni.
28: Na lotnisku międzynarodowym tutaj w Meksyku Benito Juareza jest ogromna piłka witająca wszystkich turystów, którzy mają ochotę przyjechać tutaj i obejrzeć mecze, więc wszyscy sobie tam robią zdjęcia.
27: Meksyk jest rekordzistą pod względem liczby rozegranych meczów otwarcia na inaugurację mundialu. W tym przypadku zagra już po raz ósmy. Niestety bilans reprezentacji w tych meczach otwarcia jest rozczarowujący. Meksykanie nie odnieśli jeszcze ani jednego zwycięstwa, mając bilans dwóch remisów i pięciu porażek. Z miasta Meksyk dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
24: Mecz otwarcia Meksyk RPA rozpocznie się jutro o 21:00 polskiego czasu. A po więcej sportu zapraszam na radio.łódź.pl.
12: 13 stopni na naszych termometrach. Nad miastem pada obecnie słaby, przelotny deszcz i przez wysoką wilgotność oczywiście powietrza odczuwalnie jest jednak nieco chłodniej. Mamy dobre wiadomości. Opady ustąpią w ciągu najbliższej godziny, ale niestety jutro do nas wrócą, bo zapowiada się cały deszczowy czwartek, a na termometrach zobaczymy jutro tylko do 17 stopni.

0: Muzyka jest najlepsza.
1: Na naszym zegarze prawie 9 minut po 22. Nadal z Państwem Piotr Śliwiński, Bartosz Florczak do 23. Słuchaliśmy dzisiaj tej płyty, ale jeszcze wrócimy do jednego nagrania. Johnny Blue Skies and the Dark Clouds.

Znakomicie to naprawdę brzmi. Johnny Blue Skies and the Dark Clouds, Weary Descent, tak zatytułowane to nagranie. Mutiny After Midnight, cała płyta. Na zegarze 13 minut po godzinie 22. Ja tylko przypomnę, że mam dla Państwa bilety na koncert Foo Fighters na 15 czerwca. Oczywiście Stadion Narodowy. I to są bilety na płytę. Tylko dodam, że mam dwa takie bilety, ale to są dwa, każdy dla innego słuchacza. To nie jest podwójne zaproszenie, to jest jeden bilet dla jednej osoby. Więc proszę wziąć to pod uwagę, pisząc do mnie na adres b.florczak@radioloc.pl i po prostu zgłaszając swój akces z kilkoma zdaniami, dlaczego to akurat do Państwa powinien trafić taki bilet. No właśnie, bilety, koncerty, to dla fanów muzyki jest wielkie święto i dla fanów muzyki na całym świecie mam wrażenie powrót zespołu Rush z Aniką Nils na perkusji jest wielkim wydarzeniem. Zespół zagrał dwa koncerty na razie w Los Angeles w słynnej sali Forum, w której na co dzień walczą koszykarze Los Angeles Lakers. No ta sala też zapisała się w historii muzyki, bo tam wiele naprawdę ważnych koncertów odbyło się i grali wszyscy najwięksi. Teraz też seria, bo to 4 będą koncerty w sumie zespołu Rush. No a trasa gigantyczna, obejmująca kilkadziesiąt występów w tym i w przyszłym roku. Oczywiście ten najważniejszy będzie w Krakowie w przyszłym roku. Najważniejszy dla nas pierwszy polski koncert zespołu Rush. Set listy, to co zespół wykonuje. Na razie dwa koncerty i sporo zmian. Każdy różnił się od siebie, no ale to nigdy nie będzie tak, że spełni zespół wszystkie oczekiwania i prośby fanów za duży katalog, za wiele pięknej, cudownej muzyki. Tych najbliższych kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt minut spędzimy z zespołem Rush. Wszystkie utwory pojawiły się do tej pory albo były trenowane przez zespół podczas takich soundcheck'ów, czyli po prostu próby dźwięku. Free Will na początek.

Rush po 10 latach znowu na scenie, po ponad 10 latach znowu na scenie w Los Angeles. Free Will, oczywiście płyta Permanent Waves, rok 1989. Ktoś to kiedyś sprawdził, że to jest najwyższy rejestr głosu Geddy'ego Lee, w którym zaśpiewał w tym utworze. No, to był taki moment, kiedy Rush pomyśleli, że może warto spróbować też dostać się do radia na listy przeboju, bo wcześniej te utwory bardzo długie, takie progresywne, z wieloma zmianami rytmów, z tekstami dosyć, powiedziałbym, mało radiowymi, bo to były całe opowieści o gdzieś z pogranicza science fiction miejscami nawet. No więc te utwory, tak, Free Will, Spirit of the Radio,

roku, w 2012, dobrze pamiętam, roku. Ten utwór powstał przy pomocy talentu Davida Campbella na co dzień, taty Becka, który jest przecież też kompozytorem i zajmuje się orkiestracją wielu nagrań.

Caravan, zespół Rush, oczywiście. Wszystkie oczy fanów zespołu oczywiście zwrócone na Nikkę Nils, która podjęła się bardzo trudnego zadania, bo to nie o to chodzi, czy ona potrafi zagrać partię Nila Pirta, bo potrafi, bo jest genialną perkusistką, która grała w zespole Jeffa Becka chociażby i technicznie to są rzeczy, które ona potrafi po prostu, natomiast sama to powiedziała, że zagrać i odegrać to jest jedna sprawa, a druga sprawa to jest wyczuć ten feeling właśnie perkusisty zespołu Rush, który przecież był niezwykły i na koncertach Rush fani zespołu grają na tej powietrznej perkusji przejścia Nila, bo po prostu znają je na pamięć i oczekują, że one w pewnych miejscach zostaną identycznie odtworzone. I ona z wielkim szacunkiem oczywiście wie o tym, stara się to wszystko zrobić. Pytano Anikę, jak to się w ogóle udało, że zapamiętała partię do bardzo długich czasami przecież utworów, kilkunastominutowych nawet. W sumie około 40 piosenek utworów nauczyła się na potrzeby tej trasy. No, powiedziała, że skończyło się spanie do godziny 9 rano, więc możemy sobie wyobrazić, jak niesamowicie ciężką pracę Anika wykonała. Też wzruszający z jej strony gest zamieściła na swoich mediach społecznościowych zdjęcie perkusji i obok położone pałki Nila z podpisem, że on był z nią cały ten wieczór, ten pierwszy koncert. Fantastycznie też publiczność w Los Angeles zareagowała, kiedy chociażby zagrała w utworze Tom Sawyer, to słynne przejście. No, radzi sobie wyśmienicie, wszyscy ściskają za nią kciuki. No ale zespół, czyli Geddy Lee i Alex Lifeson oczywiście nie zapomnieli o swoim koledze i poświęcono mu kilka minut też podczas tego koncertu, wyświetlając zdjęcia pamiątkowe, prywatne też z tras koncertowych. Wszystko przy dźwiękach tego utworu.

Brevedo, czyli czasy płyty Roll the Bones, początek lat 90. Neil Peart dla fanów zespołu Rush to jest ktoś więcej niż tylko perkusista. Oczywiście autor większości tekstów. Taki człowiek, który miał koncepcję na istnienie Rush, także w tej warstwie wizualnej. Niesamowicie inteligentny człowiek, który też przeżył wielką tragedię w życiu, stracił córkę i potem próbował sobie z tym poradzić także przez muzykę, przez podróżowanie. Zdarzało się, że Neil na motorze sam podróżował między miastami, a cała ta wielka produkcja Rush jakimiś innymi środkami przemieszczania się, czy to z samolotem, czy autobusem w trasie, ale on chciał być sam. Zdarzało się, że kiedy technicy montowali scenę, próbowali dźwięk, on godzinami siedział sobie gdzieś na koronie stadionu, czytając różne książki. No naprawdę niesamowita postać, genialny perkusista. Mike Portnoy, przecież perkusista Dream Theater, zawsze podkreśla, że to był jego wielki idol i wielka inspiracja i dla wielu perkusistów Neil Peart jest numerem jeden w historii muzyki popularnej, chociaż oczywiście tego typu rankingi są trochę może czasami niepotrzebne i tak naprawdę trudno to zmierzyć. Nie ma takiego przepisu i wzoru matematycznego, który by nam podał wynik. Rush próbują też różne utwory, które jeszcze do tej pory nie zabrzmiały, no ale to jest dopiero początek tej wielkiej, gigantycznej trasy koncertowej. Ona także tylko, przypomnę, dotrze do Krakowa, z czego też Geddy Lee bardzo się cieszy, bo przecież miał polskich przodków i on bywał w Krakowie wielokrotnie. Tai Shan, jeszcze jedno nagranie, oto Rush.

Rush. Już rozpoczęła się transa koncertowa, która dotrze także 27 marca przyszłego roku oczywiście do Polski, do Krakowa. 50-something, tak jest zatytułowana ta trasa koncertowa. Ja mam już swój bilet i wiem, że sporo osób tutaj także z radia wybiera się na koncert zespołu Rush. Ale są jeszcze bilety. Podobno jeszcze są bilety, także kto się zastanawia i ma możliwość wybrania się, no to gorąco Państwu polecam. W ogóle te najbliższe miesiące koncertowo będą bardzo, bardzo intensywne. No, jak to zwykle w wakacje, no ale w tym roku chyba wyjątkowo, jeżeli chodzi o takich wartościowych artystów. 23 lipca przynajmniej dwa koncerty są takie, które chciałbym zobaczyć, no ale można być tylko w jednym miejscu. To jedno miejsce to jest Opera Leśna, a to drugie to jest Warszawa, nieopodal klubu Progresja.

Jak oni to robili, że takie piosenki trafiały na strony B singli. Suede będą na letniej scenie Progresji 23 lipca. To będzie niesamowity koncert. Suede przeze mnie, przez Marcina Tercjaka, zespół myślę, że często prezentowany i też opowiadamy o koncertach, bo widzieliśmy kilka tych występów, no i zawsze podkreślamy, że to jest absolutna czołówka, proszę Państwa, jeżeli chodzi o koncerty. Suede 23 lipca w Polsce. No a w sierpniu

Piękne muzyczne lato szykuje nam się. Mobi będzie 4 sierpnia, także w Warszawie letnia scena progresji. Ci z Państwa, którzy pisali w sprawie Foo Fighters, jutro proszę sprawdzić swoje skrzynki mailowe. Już wiem, kto te bilety dostanie. Chyba, że ktoś jeszcze w nocy coś pięknego napisze. b.florczak@radiolot.pl. A na koniec dzisiaj rocznica odejścia Raya Charlesa. Pokłonimy się artyście, dziękując za wspólnie spędzone 2 godziny. Piotr Śliwiński, Bartosz Florczak. Do usłyszenia.

0: Tu Radio Łódź, na zegarach już 23. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Stado dzików przy nowej jadłowni na Widzewie. Spółdzielnia zamyka ogródki. Donald Trump zapowiada dalsze uderzenia w Iran. Za chwilę szczegóły. Powiemy też o remoncie kortu w łódzkim miejskim klubie tenisowym. Wieczorem i w nocy zachmurzenie duże, będzie chłodno i deszczowo. Na łódzkim Widzewie stanęła jadłownia dzików. Już dzisiaj w pobliżu pułapki widziano całe stado dzików. W związku z tym spółdzielnia mieszkaniowa wprowadziła zakaz korzystania z przyblokowych ogródków. Zwierzęta od dłuższego czasu pojawiają się między blokami, wchodząc na teren osiedla od strony lasu. A więcej o tej sytuacji mówi nasz reporter Jakub Jędrzejewski.
1: Jadłownia została ustawiona na skraju osiedla przy ulicy Dostojewskiego, dokładnie tam, gdzie dziki najczęściej wchodzą z terenów leśnych między bloki. Spółdzielnia mieszkaniowa imienia Chrobrego zdecydowała o zamknięciu dostępu do ogródków przyblokowych w bezpośrednim sąsiedztwie ustawionej jadłowni, mówi radny Rady Miejskiej w Łodzi Krzysztof Makowski z Lewicy.
2: To jest bardzo dobre rozwiązanie, to jest rozwiązanie, które stosują samorządy w całej Polsce po to, aby zapanować nad tym niekontrolowanym przybywaniu dzików.
1: Innego zdania jest radna Magdalena Gałkiewicz z Zielonych.
3: To są trochę takie działania, moim zdaniem, nadmiarowe. Te działania, na które miasto powinno stawiać, to jest chociażby zabezpieczenie śmietników. No problem niestety dzisiaj mamy taki, że wszystkie te zwierzęta, które są odławiane do odławni, są później uśmiercane.
1: Mieszkańcy są proszeni o zachowanie ostrożności i nie zbliżanie się do pułapki. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
0: Spółdzielnia informuje, że część dzików zostało już odłowionych w poprzednich miesiącach. Problem wciąż jest poważny, bo według szacunków w Łodzi może żyć ponad 3000 dzików.
4: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
0: Prezydent Donald Trump zapowiedział dalsze uderzenia odwetowe na Iran. To odpowiedź na zestrzelenie w poniedziałek przez irańskie siły zbrojne u wybrzeży Omanu amerykańskiego śmigłowca. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
5: Podczas spotkania z dziennikarzami w gabinecie owalnym Donald Trump został zapytany, co miał na myśli, pisząc w mediach społecznościowych, że uderzy w Iran. Zaatakujemy ich bardzo mocno, mamy do tego prawo. Zestrzelili nam śmigłowiec, wspaniałą maszynę. Trump dodał, że amerykańska załoga miała dużo szczęścia, że podczas irańskiego ataku nie wybuchła bomba podwieszona pod helikopterem. Obaj piloci zostali uratowani. Trump uznał jednak incydent za bardzo poważny. Uderzyliśmy w nich wczoraj mocno i dziś zrobimy to ponownie. Zobaczymy, jak wpłynie to na przyszłe porozumienie. Prezydent USA przekonywał, że układ z Iranem był bliski, ale Teheran nie traktuje Stanów Zjednoczonych poważnie z powodu słabości poprzednich amerykańskich prezydentów. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
0: Amerykańska armia rozpoczęła w nocy nowe uderzenia na cele w Iranie. Powodem były wcześniejsze ataki Iranu na bazy USA w regionie. Awantura o Las Łagiewnicki na sesji Rady Miejskiej w Łodzi. Chodzi o plany budowy ścieżki w koronach drzew oraz wieży widokowej w rejonie Zielonych Płuc Łodzi. Łagiewniki to największy las w granicach miasta w Europie. Magistrat planuje stworzenie w nim nowych atrakcji, ale też modernizację już istniejącej infrastruktury, jak na przykład wyremontowanie parkingu oraz stworzenie ścieżki rowerowej w śladzie ulicy Wycieczkowej. Ale to są pomysły wzbudzające obawy i emocje w sieci, o czym mówi radna Beata Bilska z Zielonych.
6: Nie chodzi o tylko i wyłącznie mieszkańców tej okolicy. To jest miejsce wszystkich łodzian i o konsultacje z łodzianami, bo myślę, że to by zaoszczędziło nam wielu w tej chwili spekulacji.
7: Mam nadzieję, że po dzisiejszym spotkaniu sami Państwo też będziecie pilnować tego, żeby te durne informacje rozedrganych niektórych ludzi, którzy po prostu źle życzą miasto, były dementowane.
0: Odpowiada wiceprezydent Tomasz Piotrowski. Szlak turystyczny w łódzkich Łagiewnikach ma kosztować 26 milionów złotych, z czego ponad połowa ma pochodzić ze środków unijnych. Łódzki Miejski Klub Tenisowy doczeka się wreszcie nowoczesnego kortu centralnego. Mają być nowe trybuny, które pomieszczą blisko 500 kibiców, co pozwoli na organizację turniejów na najwyższym poziomie. Zawodnicy dostaną powiększony kort z tradycyjnej mączki ceglanej, a hitem nowego obiektu ma być otwarta galeria widokowa. To stalowy taras, który zawiśnie na wysokości prawie 3 metrów, mówi prezes MKT Ryszard Kaliński.
8: Atutem tego projektu jest to, że jest taka galeria widokowa wzdłuż wszystkich kortów, gdzie rzeczywiście rodzice czy zainteresowani mogą oglądać zupełnie w innych warunkach. Teraz siedzą przy tej siatce, no i to nie są warunki do oglądania.
0: Prace budowlane mają się rozpocząć w lipcu i potrwają 8 miesięcy. Koszt modernizacji kortów w Parku Poniatowskiego to 2,5 miliona złotych. Teraz to wszystko. Kolejny serwis informacyjny w Radiu Łódź jutro o 6 rano. Padało, pada i padać będzie. I to przez całą noc i jutro też przez cały dzień. Aktualnie na termometrach 12 stopni. Szansa jest na deszcz bardzo, bardzo duża. Jutro też przez cały dzień, tak jak wspominałam. W związku z tym należy wziąć parasol, a kierowców uprasza się o zachowanie szczególnej ostrożności.
4: Mapa zbrodni. Kryminalne historie z Łodzi i regionu.
9: Agata Zielińska, dobry wieczór. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Anna Grączewska, dziennikarka Dziennika Łódzkiego. Witam.
10: Witam serdecznie.
9: Która od dawna śledzi różne kryminalne historie. Dzisiaj porozmawiamy o takiej sprawie, która miała miejsce w 1935 roku, czyli w okresie przedwojennym. Bardzo drastyczna w szczegółach. To od początku...
10: To było już po świętach, po Bożym Narodzeniu 1935 roku, w tak zwanym stawie szajblerowskim przy ulicy Przędzelnianej odnaleziono kadłub człowieka.
9: I niestety odnalazł ten kadłub mały chłopiec, tak?
10: Mały chłopiec, syn dozorcy. Pobiegł do ojca, no i wezwano policję i cała Łódź się zastanawiała, czyje to mogą być zwłoki.
9: Ponieważ zwłoki nie były kompletne.
10: Nie tak? były kompletne, bo był sam kadłub, nie było innych części ciała. Stwierdzono tylko, że ta część należy prawdopodobnie do młodego mężczyzny. I pewno ta historia by się nie rozwiązała nigdy, gdyby nie pani Janina Kubik, która zaniepokoiła się, że od 2 tygodni nie pojawia się u niej jej kuzyn Stanisław Kubik. Zaczęto kojarzyć fakty, no i się okazało, że ta część należy właśnie do Stanisława Kubika, który miał 23 lata i był robotnikiem widzewskiej manufaktury. Był synem grabarza, który pracował na cmentarzu na Zarzewie i razem z ojcem mieszkał na tak zwanym Szlezyngu, a więc na osiedlu, którego granice wytyczały ulice Milionowa, Tatrzańska, Zbaraska i Łęczycka. Opowiadano, że bardzo lubił grać w karty, ale nie stronił od alkoholu i po alkoholu bywał bardzo agresywny. Ustalono, że Stanisław jest narzeczonym Zofii Bielczyk, zamieszkałej przy ulicy Dąbrowskiego. Mieszkali dokładnie przy ulicy Dąbrowskiego 67, był to taki jednopiętrowy drewniany dom. Wynajmowali w nim mieszkanie, czyli jeden pokój. Sąsiedzi twierdzili, że nie należeli do spokojnych ludzi, bo tam co rusz wybuchały awantury, a nawet bijatyki. Odnieci do kłębka ustalono, jak doszło do tej tragedii. Agnieszka Bielczyk, 48-letnia wdowa z córką 25-letnią Zofią Bielczykową oraz 2 synami, 21-letnim Henrykiem i 16-letnim Stanisławem. Jednocześnie wynajmowali, nie wiem, chyba łóżko, bo to mieszkali w jednym pokoju, niejakiej Annie Jabłonce, która miała 23 lata. I Stanisławowi Kubikowi bardzo podobała się Zofia Bielczykowa, z którą razem pracował w widzewskiej manufakturze. Zaczął odwiedzać jej rodzinny dom, no i zaczęto mówić, że jest narzeczonym dziewczyny. Jedną z sublokatorek Bielczyków była Anna Jabłonka, koleżanka Zofii Bielczyk z widzewskiej manufaktury, która znała także Stanisława Kubika. Stanisław Kubik był częstym gościem u swojej dziewczyny i jej rodziny. Początkowo ta Zofia miała innego jakiegoś absztyfikanta, ale tak zauroczył ją Kubik, że zerwała z nim. Ten absztyfikant, którego nazywano mężczyzną w cyklistówce, nie dawał za wygraną, no i doszło któregoś dnia do starcia między Kubikiem a tym byłym chłopakiem Zofii. Pobili się, podobno nawet polała się krew. I ta awantura wybuchła 15 maja, a więc w imieniny Zofii. Być może ten chłopak przyszedł złożyć jej życzenia i coś podarować. Jednak z czasem pojawiły się kolejne problemy, bo okazało się, że Stanisław Kubik spodobał się także Annie Jabłonce. Między paniami zaczęło dochodzić do konfliktów. Nawet Bielczykowa wykrzykiwała w stosunku do Anki: wyrwę ci włosy z głowy, wszystkie włosy, jak będziesz podchodzić do Staśka. Ale Stasiek nie był takim cudem, jak się mógł wydawać. Bo przychodził pijany, awanturował się i także przed świętami Bożego Narodzenia 1935 roku sąsiedzi Bielczyków usłyszeli awanturę. Ale specjalnie się tym nie przyjęli, bo nie, ponieważ nie była
9: pierwsza.
10: Pierwsza taka awantura i nie była to dla nich nowość. Okazało się, że tego dnia Kubik upił się, był kompletnie pijany, a bardzo się awanturował. By go uspokoić, kobiety dały mu jeszcze wódki, no i położyły do łóżka. Noc spędził z Zofią Bielczykową. Rano wyszedł z domu przy ulicy Dąbrowskiego. Po jakimś czasie wrócił z tasakiem w ręce i żądał wódki, groził, że wszystkich zabije. Kubik był pijany, więc nie było to trudno posadzić go na łóżku. Wtedy w Bielczyk pojawiła się myśl, by go zabić. Miała go dość ona, także ta Anna Jabłonka, no i matka Zofii Bielczykowej. On usiadł na łóżku, matka podała córce brzytwę, a ta poderżnęła gardło Kubikowi. Nie wiedziały, co zrobić ze zwłokami, no więc postanowiły to ciało mężczyzny poćwiartować. Ten kadłub, mimo że to było dosyć daleko od ich domu, wrzuciły do stawu, a pozostałe części, jak się potem okazało, do takich dołów kloacznych, bo wiadomo, że takie toalety były w większości kamienic w Łodzi. Potem nadeszło Boże Narodzenie, one jak gdyby nic, zasiadły do kolacji wigilijnej, spędziły święta, tylko jeszcze wcześniej sprzątnęły bardzo dokładnie mieszkanie, no ale to też nikogo nie dziwiło, bo to takie porządki świąteczne. Spaliły w piecu palto, w którym przyszedł Kubik. Ale szczęście rodziny Bielczyków nie trwało długo, ponieważ policja wpadła na ich trop. Matka i córka, to znaczy Zofia i Agnieszka Bielczyk, zostały oskarżone o zabójstwo. Ten nieletni syn, 16-letni chłopak, był oskarżony o to, że nie udzielił pomocy Kubikowi, czy nie reagował na to, co robiły matka i córka. Historia ta wywołała wielkie poruszenie w łódzkiej prasie. Wszyscy się tym interesowali. Wiele gazet relacjonowało ten proces, ale ku zaskoczeniu wszystkich proces został utajniony. Powodem było to, że przed sądem stanął ten 16-letni chłopak. Też Stanisław, tak jak ofiara jego matki i siostry. No nie wiadomo, co tam się wydarzyło, co tam opowiadały przed sądem kobiety. Wiadomo było, tam opisywano w prasie, że Zofia Bielczykowa nie sprawia wrażenia zabójczyni, ma miłą aparycję, jest delikatnie zbudowana i gdyby nie to spojrzenie spuszczonych oczu, pewnie nikt by nie podejrzewał ją o tak potworną zbrodnię, pisała prasa. Natomiast matkę opisano jako kobietę apatyczną, wodzącą bezmyślnym wzrokiem po sali sądowej. I podkreślano, że to ona właśnie podała córce brzytwę, którą podrżnięto gardło Kubikowi.
9: No i mamy jeszcze trzecią kobietę, tak?
10: Trzecią Annę. Mamy Annę Jabłonkę. Według reportera Ilustrowanej Republiki wyglądała na chorą. Pisano, jest sina, widać, że jest zła. Ze współoskarżonymi nie rozmawia, odsuwa się od nich, nie chce nawet spojrzeć w ich stronę. Nie wiem, czy to poczucie winy, czy po prostu złość, że Bielczykowie doprowadzili ją do takiej sytuacji, że znalazła się przed sądem i została oskarżona o zabójstwo. Sąd ogłosił nawet szybko wyrok, uznał Zofię Bielczykową winną zabójstwa i skazał na 15 lat więzienia. Annę Jabłonkę na 12 lat, a Agnieszkę Bielczykową na 10 lat więzienia. Uznał, że zasługuje na taką karę za pomoc w tej zbrodni. Natomiast tego 16-latka Stanisława Bielczyka uniewinniono, ponieważ no, był on osobą niepełnosprawną umysłowo i nie mógł zostać skazany.
9: Wyrok zapadł bardzo szybko, ale chyba też nie było wątpliwości, kto popełnił te zbrodnie. No natomiast zastanawia mnie to, że jest właściwie bardzo taka mała różnica między, jeśli chodzi o wysokość wyroku, prawda, między tą, która poderżnęła gardło i zrobiła to bezpośrednio, a tymi, które no, pomagały potem rozczłonkowywać to ciało.
10: Ja myślę, że tutaj no, też jak gdyby okolicznością łagodzącą dla wszystkich tych kobiet było zachowanie Kubika, który no, był takim mężczyzną agresywnym i powódce był zdolny do każdego czynu. Takie sytuacje dzisiaj też mają miejsce, kiedy no, zdesperowane kobiety sięgają po nóż i zabijają swojego męża, partnera, bo nie mogą już dłużej z nim żyć. No, przy czym to była inna sytuacja. No, Kubik u nich nie mieszkał, więc mogły postąpić inaczej.
9: Tak, mogły go po prostu wyrzucić i mogły go już...
10: Zawołać policję, czy...
9: Tak, ewentualnie nie przyjmować. W sumie wybrały najtrudniejsze chyba rozwiązanie i...
10: Pewnie im się wydawało wtedy najprostsze. Nie myślały o konsekwencjach tego czynu.
9: Pewnie liczyły na to, że zbrodnia się nie wykryje i gdyby nie znaleziono ciała, no to mogłaby nie zostać wykryta. Ale tu się okazuje, to pewnie potwierdzisz, tak, że nie tylko ten kadłub znaleziono, ale pozostałe części też.
10: Powiedziały, gdzie ukrył pozostałe części ciała. No tutaj ta kuzynka Kubika no, przyczyniła się do odkrycia tożsamości tego mężczyzny, no, a potem już było łatwiej. No. Jak uchodził za narzeczonego Bielczykównej, to wiadomo było, że coś mogły mieć z tym wspólnego.
9: Ten proces został utajniony, czyli tak jak w przypadku no właśnie innych historii, które opisywała prasa bardzo dokładnie, to tutaj tak naprawdę nie można było napisać tak o tym, co dzieje się na sali sądowej.
10: No nie można było, no ale były przecieki pewno ze śledztwa policyjnego do prasy i prasa dokładnie opisała, co się wydarzyło. No dlatego też ta decyzja sądu jest trochę dziwna. No może były takie przepisy, które mówiły, że jeżeli występuje nieletni, to musi być utajniona sprawa.
9: Tak, bo no tak, jakieś wytłumaczenie musi być. Przy okazji też właśnie zauważyłam, że prasa przypominała, że w stawie znaleziono ten okaleczony kadłub, ale że w tym miejscu właśnie przed paru laty osławiony Łaniucha,
10: tak,
9: tutaj cytuję, osławiony, no bo to też morderca, zamordował służącą państwa Tischerów, tak?
10: Tak, i tam chyba te jej zwłoki chyba też tam znaleziono.
9: Czy gdzieś, no, gdzieś tam w pobliżu, tak.
10: A tam ją
9: no
10: wywiózł w okolice tego stawu i zamordował.
9: I że to taki fatalny staw, bo ja jak sobie poczytałam też to staw, gdzie często znajdowano zwłoki.
10: No tak, to nawet samobójcy mogli tam kończyć swoje życie. No ten staw chyba do dzisiaj istnieje.
9: Tak, istnieje.
10: No ile razy przejeżdżam, to sobie przypominam właśnie tą historię tułowia Kubika.
9: Jeśli chodzi o cezurę czasową, 35 rok, czyli właściwie 4 lata przed wybuchem wojny, czyli odsiadka tego wyroku przypadła na okres wojny, a wiemy, że wielu przestępców w czasie wojny było zwalnianych z więzień, więc właściwie nie wiadomo, co się z nimi stało.
10: Nie ma nigdzie takich informacji, co się stało z więźniami, czy wszyscy opuścili więzienia, ale mogło tak być. Prawdopodobnie one na długo w tym więzieniu nie posiedziały.
9: Być może żyją jeszcze jacyś potomkowie tych morderczych pań, morderczych kobiet. Tak?
10: No dzisiaj to brzmi bardzo też groźnie. No też zdarzały się takie historie, gdy kobiety zabijają.
9: Powiedziałaś o tym, że mogły być bardzo zdesperowane. No tutaj szczegółów nie znamy właśnie, czy to była taka zwykła zbrodnia, czy on poza tym,
10: czy planowały tą zbrodnię.
9: Czy planowały, no właśnie, czy to był taki odruch, czy on no, awanturował się, to też jest takie lakoniczne stwierdzenie, ale być może dochodziło do rękoczynów też.
10: Ale pojawił się z tym tasakiem, groził śmiercią. Myślę, że to je przeraziło przede wszystkim. I wtedy pojawił się ten pomysł. Nie wiadomo też, która z nich była pomysłodawczynią tego zabójstwa.
9: Że trzeba się go pozbyć.
10: No może był rzeczywiście takim namolnym, odwiedzał tam, no sąsiedzi chyba potwierdziły, że te awantury, do tych awantur dochodziło zwykle wtedy, kiedy on. Przy czym tutaj też jest taka historia, że te kobiety dla kurażu też wypiły trochę alkoholu przed tym, jak te zwłoki ćwiartowały.
9: Czyli alkohol lał się strumieniami, można powiedzieć.
10: Ja przypuszczam, że to tak było, że ona chodziła do pracy, ta Zofia, no ale no po pracy pewno razem pili wódkę z tym Kubikiem.
9: Ty przeglądasz starą prasę?
10: Przeglądam starą prasę. No i to tak nawet teraz ostatnio do inny materiał szukam, znowu się też natknęłam na tego Kubika, bo to było bardzo długo opisywane.
9: Wracając do tej prasy, bo takie mam wrażenie, porównując teraz troszeczkę prasę już powojenną, PRL-owską, że tam są takie strasznie krótkie i lakoniczne historie. Czy myślisz, że to wynikało z tego, że w PRL-u nie należało się chwalić tym, że są popełniane morderstwa?
10: Tak, zgadza się, że w PRL-u, no wiadomo, ustrój idealny, gdzie nie ma wielkich morderstw. Rzadko kiedy opisywano procesy. Tak było na przykład w przypadku wampira z Gałkówka, gdzie ten proces relacjonowano. Kilka innych jeszcze tam poszukiwania morderców, tych zabójców, taksówkarza pochodzących z Konstantynowa. A przed wojną no, podawano imiona, nazwiska, podawano adresy, zdjęcia.
9: Dokładnie i w zasadzie relacjonowano prawie każdy dzień procesu, prawda?
10: Każdy procesu i odwiedzano rodziny, opowiadano tam o tych historiach. Inne czasy.
9: To zdjęcia z pogrzebów, potem ofiar, prawda?
10: Tak,
9: bardzo.
10: Tak. Ale to nawet jeżeli ktoś wpadł pod samochód, to opisywano dokładnie, kto to był, ile miał lat. Przy czym takie opisy pojawiają się jeszcze w prasie powojennej też. Ale to tak gdzieś do lat, no chyba 60. Po tym już tego nie było. No też opisywano ofiary wypadku z podaniem adresu zamieszkania.
9: Czyli tak naprawdę, jeśli ktoś chciałby, no interesuje się takimi kryminalnymi historiami, to szczególnie do tej przedwojennej prasy można odsyłać, tak?
10: Przedwojennej pracy trzeba, no to trochę jest, to wymaga cierpliwości, ale tam można sobie to przeglądać.
9: Jak ktoś lubi.
10: Jak ktoś lubi.
9: Bardzo dziękuję za rozmowę. Anna Grączewska, dziennikarka Dziennika Łódzkiego, była dzisiaj naszym gościem.
10: Dziękuję bardzo, do widzenia.

0: Nocny Klub Książki. Zaprasza Błażej Moder.
1: Dobry wieczór. Witam serdecznie Państwa. Nazywam się Błażej Moder. Witam Państwa w Nocnym Klubie Książki, nowej audycji w Radio Łódź. Moim gościem jest dzisiaj Mariusz Grzegorzek, reżyser teatralny i filmowy, profesor sztuk filmowych, przez 8 lat rektor Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, przez lata związany z Teatrem imienia Stefana Jeracza w Łodzi, a ostatnio tworzący, wystawiający w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku. Witaj, Mariuszu.
2: Dzień dobry, witam. Witaj, Błażeju.
1: Proszę Państwa, to jest nasza pierwsza audycja i chciałbym na początku wprowadzić słuchaczy w to, czym jest Nocny Klub Książki i czym był inspirowany. I ta audycja ma trzy inspiracje, trzy takie filary. Pierwsza to tradycja klubów książki, czyli spotkań ludzi, którzy chcieli dyskutować o książkach, żeby je lepiej zrozumieć i żeby móc lepiej wymieniać się informacjami na temat tego, jakie przesłanie niosą. Ta idea powstała w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych w XVIII, w XIX wieku, ale została rozpropagowana i zyskała ogromną popularność przez człowieka, profesora Uniwersytetu Columbia i Chicago, Mortimera Adlera, który stworzył ideę Great Books, wielkich książek. Był on też redaktorem naczelnym Encyklopedii Brytanika i stworzył zestaw, kanon książek, które chciał, żeby ludzie czytali, a potem o nich dyskutowali według pewnej logiki. Bo chodzi o to, żeby nie tylko książkę przeczytać, ale też, żeby spróbować zrozumieć, jakie jest jej główne przesłanie. I trzecia inspiracja to są audycje Tomasza Beksińskiego. Przede wszystkim jego nocne audycje w Trójce, tak jak Trójka pod Księżycem. Beksiński potrafił tworzyć taką intymną przestrzeń dla dyskusji o niełatwym materiale, tworzyć taką aurę, magię nocnych audycji radiowych. W naszej audycji nie będzie muzyki, ale mamy nadzieję, że uda nam się taką właśnie magię nocnego rozmawiania o niełatwych tematach stworzyć. Nocny Klub Książki to będzie 10 książek, 10 gości, 10 miesięcy, podróż przez 140 lat literatury z czterech kontynentów, z różnych kultur. I dziś zaczynamy w Azji, w Japonii. Yukio Mishima, Złota Pagoda, jedna z najbardziej niepokojących powieści drugiej połowy XX wieku, wydana w 1956 roku. Mishima to jeden z największych japońskich pisarzy XX wieku, pięciokrotnie nominowany do Nagrody Nobla. Autor 40 powieści, 50 sztuk, 25 tomów opowiadań. Co jest może istotne dla dalszej naszej dyskusji, też osoba, która, o której byśmy powiedzieli bodybuilder, człowiek bardzo dbający o swoją sylwetkę. W latach 70. dokonał nieudanego zamachu stanu, założył taką prawicową bojówkę, Shield Society, można powiedzieć milicję, i po tym nieudanym zamachu popełnił seppuku w wieku 45 lat. Można powiedzieć, że doprowadzał swoje życie do doskonałości po tym, żeby je zniszczyć. Książka Złota Pagoda, wydana w Polsce przez Państwowy Instytut Wydawniczy, jest oparta o fakty historyczne. 2 lipca 1950 roku 22-letni mnich podpala świątynię Kinkanju-ji w Kyoto. Budowlę zniesiono w 1397 roku, narodowy symbol Japonii. Spłonęła w ciągu godziny. Mnich próbował popełnić samobójstwo. Nie udało mu się to. został osądzony. Podczas procesu stwierdzono, że jest osobą chorą na schizofrenię. Został skazany na 7 lat więzienia, ale zwolniony został bezterminowo. Zmarł na gruźlicę w roku 56, pół roku po wyjściu z więzienia. Jego matka, usłyszawszy wyrok, popełniła również samobójstwo. Świątynia zaś została odbudowana w 1955 roku i jest dzisiaj jednym z najpopularniejszych miejsc turystycznych Japonii. To kilka słów wprowadzenia, a ja mam pytanie do naszego gościa. Mariuszu, kiedy zamknąłeś tę książkę, zamknąłeś ją czytać, co zostało? O czym dla ciebie jest Złota Pagoda?
2: No, zostało takie bardzo głębokie i przejmujące poczucie bliskości, identyfikacji. Też poczucie takiego zadziwienia, że w jakiejś takiej podróży mojej artystycznej przez różne teksty, różne filmy, muzykę i w ogóle generalnie dosyć taki, powiedziałbym, intensywny kontakt ze sztuką. Już dawno nie miałem do czynienia, powiedziałem, z rodzajem takiej pewnej konfesji, który z jednej strony jest po prostu tak intymny i tak indywidualny, jest rodzajem, gdyby ktoś chciał się zdystansować, jakiegoś takiego narcystycznego patrzenia w jakieś ciemne lustro, w jakąś otchłań. A z drugiej strony, co jest właśnie takie zaskakujące i piękne dla mnie i budujące, że ja osobiście, no i myślę, że wielu czytelników, tak naprawdę zważywszy na popularność tej powieści, jak gdyby odnajduje w tym jak gdyby odbicie czy jakiś obraz swoich własnych zmagań, takich właśnie bardzo intymnych, bardzo wewnętrznych, związanych z naszymi, powiedzmy, z naszym kształtowaniem się, z naszą psychę, z tym, jak zmagamy się z życiem, jak walczymy. I gdzieś generalnie rzecz biorąc też w pewnym sensie wpuszczenie w taką przestrzeń publiczną, wpuszczenie to może nie jest dobre słowo, ale generalnie jakby budowanie z tego takiej tkanki, to jest taką tkanką, którą w dzisiejszych czasach paradoksalnie, prawda, staramy się gdzieś wypychać, że tak powiem, na margines, zresztą taką tkanką jakiejś takiej autoanalizy, takiego świadomości bólu, świadomości gdyby takiego egzystencjalnej beznadziei, świadomości tego, że właściwie ciągle jesteśmy rozpięci pomiędzy byciem robakiem, a jakimś takim rozpaczliwym poszukiwaniem sensu, czy poszukiwaniem Boga, prawda? Bo moim zdaniem stało się coś takiego bardzo dziwnego w tej chwili w kulturze, że tak naprawdę to właśnie te takie najbardziej, powiedziałbym, inicjacyjne, takie najbardziej głębokie, oparte na tym, co jest dla nas najistotniejsze i co często raczej nawet przeczuwamy, niż umiemy nazwać, prawda? Że jak gdyby ten aspekt został, że tak powiem, zepchnięty do, że tak powiem, w sferę psychoterapii i w ogóle generalnie rzecz biorąc terapii. Czyli tak naprawdę nie dzielimy się z tym publicznie, nie czynimy z tego materiału czy energii, która mogła być jakimś takim uniwersalnym językiem rozmowy, tylko w kątku za grube pieniądze siadamy sobie z panem i z panią i czasami latami, bo znam osoby, które latami tę psychoterapię uprawiają, jak gdyby opowiadamy o czymś, co z mojego punktu widzenia, oczywiście tego nie wartościuję, raczej opisuję, jest to po prostu tak, że jest to coś w pewnym sensie jakiegoś bolesnego, wstydliwego, intymnego, co jest skazane na jakiś taki, powiedziałbym, gdzieś bardzo, prawda, wyizolowany kanał porozumiewania się, a nie na coś, co moim zdaniem jest o wiele bardziej odświeżające i jak gdyby ratujące nas generalnie, czyli po prostu nazwijmy to rodzajem takiego bezpośredniego i bezwstydnego stanięcia w jakiejś prawdzie, prawda?
1: Tak. Ej, Mishima szuka moim zdaniem odpowiedzi, dlaczego, jakiego rodzaju mechanizm kieruje głównym bohaterem, Mizoguchim, który jest młodym mnichem, który zostaje przyjęty do służenia, do pracy w miejscu właśnie, gdzie znajduje się Złota Pagoda. I dorasta całe życie w tym obrazie czegoś idealnego, prawda, który przekazuje mu ojciec, który jest zafascynowany tą budowlą. I jak ja myślałem o tym czym dla mnie jest ta książka najmocniej, najbardziej, jaka główna myśl za mną została, to jest ona o tym, że jest coś absolutnego, absolutnie idealnego w naszym życiu i nie potrafimy z tym współistnieć. Że to piękno jest w pewien sposób obezwładniające. Staje się pewnego rodzaju pułapką. I jak funkcjonujemy obok tego ideału, tego piękna, to rodzi się w nas chęć i poczucie potrzeby zniszczenia tego. Zresztą sam Mishima powiedział, że Złota Pagoda jest powieścią o tym, jak piękno może być nie inspiracją, lecz więzieniem. Nie dążeniem do doskonałości, ale uwięzieniem przez nią. Nie wiem, czy ten sposób myślenia ci jest bliski, czy też miałeś tego typu obserwacje, jak czytałeś zmagania Mizoguchiego i tą jego drogę.
2: Tak, miałem i oczywiście też jak gdyby gdzieś oglądają, że tak powiem też, no, badając pewien kontekst, prawda, jest to taki, no, jeden z głównych nurtów interpretacyjnych tej powieści. Natomiast ja tak naprawdę, ja oczywiście funkcjonuję bardzo intensywnie w tym tekście, natomiast dla mnie wydaje mi się, że ta powieść jest też trochę o czym innym, prawda, to znaczy o czymś takim, że gdzieś w pewnym sensie jest o rodzaju jakiejś takiej obsesji, prawda, i że ta obsesja, oczywiście ona w tym wypadku z czegoś się wywodzi, bo to jest dosyć istotne, prawda, że wiemy, że główny bohater, czyli Mizoguchi, prawda, był chłopcem, który był w pewnym sensie wychowywany bez ojca, ojciec był mnichem, na dodatek bardzo ciężko chorym, w pewnym sensie w takiej dosyć toksycznej relacji z taką nadopiekuńczą matką, która wkładała jak gdyby, prawda, w niego jakieś takie dziwne oczekiwania, które go przerastały w pewnym sensie i gdzieś tam na horyzoncie, prawda, ciągle, znowu w takim aspekcie, powiedziałem, terapeutycznym w pewnym sensie, prawda, ciążyła figura jakiegoś takiego ojca oddalonego, ojca nieobecnego, ojca w pewnym sensie jakoś zdemonizowanego i ojca też nieobecnego i tak naprawdę nie okazującego żadnej emocji, żadnego zainteresowania, no poza tym, że jest ojcem, prawda, i gdzieś w pewnym sensie wydaje mi się, że to jest jakby główny aspekt tego poczucia, takiego nieprzystawania, takiego poczucia braku wartości, który główny bohater w pewnym sensie reprezentuje. I jest coś bardzo ciekawego, mianowicie jest tak, że właśnie ta Złota Pagoda w jakiś tam rykoszetem pojawiających się co jakiś czas opowieściach ojca jest właśnie takim przykładem takiego ideału, czegoś pięknego absolutnie, prawda? Gdzie wiara i jakiś duch wznosi jakąś strzelistą budowę, która jest wyrazem czegoś najpiękniejszego, prawda? A dla mnie jest ciekawe, nawet sobie wynotowałem taki kawałek, ponieważ on dla mnie osobiście jest w pewnym sensie też rodzajem klucza interpretacyjnego w mojej wersji, prawda? Ponieważ tak opisuje główny bohater jak gdyby swoje pierwsze zetknięcie z tą budowlą, kiedy w końcu jak już prawie dorosły chłopak ma szansę ją zobaczyć, a potem jak gdyby w bardzo bliskim takim kontakcie, relacji z nią, że tak można przebywać, bo trochę personifikujemy tę budowlę, prawda? Jako jakiś byt, jako coś, co jest czymś więcej niż tylko jakaś architektoniczna struktura. Króciutko, on pisze tak. Od początku była budowlą powstałą z niepokoju. Budowlą zaplanowaną przez wielu ludzi o ponurych sercach. Z pewnym szogunem na czele. Jej trzykondygnacyjna, nieharmonijna konstrukcja, w której historyk sztuki dostrzega tylko mieszaninę stylów, musiała powstać naturalnie jako rezultat poszukiwania stylu, będącego krystalizacją niepokoju. Gdyby została zbudowana w jednolitym stylu, nie mogłaby zawrzeć w sobie tego niepokoju i na pewno już dawna by się rozpadła, prawda? I mnie się wydaje, że gdzieś w pewnym sensie tak naprawdę ta pagoda, ona jest jakąś taką dziwną energią, takim rodzajem, ona metaforyzuje się w rodzaj całego tego bólu i tego niekochania i poczucia odrzucenia i też poczucia dysocjacji jak gdyby tego młodego człowieka, prawda? Które jak gdyby doprowadza do tego, że w pewnym momencie on postawia ją zniszczyć z wielu oczywiście różnych powodów, ale ten wydaje mi się być bardzo istotny, prawda? I w tym sensie I w tym sensie, nie wiem, czy tam mamy bardzo wiele opisów, kiedy bohater w samotności, w ciszy, jak gdyby wchodzi z tą budowlą w jakąś relację, prawda, i staje się jej, jak gdyby nie tylko strażnikiem, ale w pewnym sensie bratem, synem, nie wiem jak to nazwać, prawda. To jest bardzo intensywna relacja, ale ona siłą rzeczy od początku w pewnym sensie, jak gdyby podąża ku jakiejś zagładzie, prawda, ku jakiejś destrukcji. To mi się wydaje być niezwykle ciekawe, prawda. I zresztą ciekawe to jest też, jak gdyby w kontekście, jak gdyby tej mieszaniny stylów, o której pisze, prawda? Co jest najpierw zaskakujące? No, zaskakujące oczywiście jest to, że no, w powojennej powieści napisanej w latach 50. Japończyka, prawda? No mamy jednak pewne schematy myślenia i oczywiście schematy są schematami, ale w tych schematach zawsze tkwi jakieś ziarno prawdy, prawda? Rodzaj pewnej powściągliwości, prawda? I takiego nie babrania się w bebekach w takim europejskim tego, czy amerykańskim, prawda, stylu jest w pewnym sensie jak gdyby taką formą, nie wiem, dobrego wychowania, jakiejś elegancji, jak gdyby takiego pewnego dystansu.
1: Chłodu również.
2: Chłodu pewnego, tak. Prawda? I tu dzieje się coś takiego, że w pewnym sensie na poziomie stylistycznym, wydaje mi się też na poziomie energetycznym, na poziomie tematów, które się mieszają, to tak naprawdę ta powieść Mishimy, ona też jest takim dziwnym amalgamatem bardzo różnych energii, prawda? Ponieważ jest jakaś absolutna rozpacz, prawda? Ale jest fantastyczna architektoniczna forma, która nadaje jej po prostu jakiś sens, jakiś blask, prawda? Jakieś istnienie. Jest straszliwy brud, prawda? Ale jest też piękno. Jest skrajny introwertyzm, można by powiedzieć taki na granicy jakiejś takiej mentalnej onanii, która zresztą charakteryzuje w ogóle twórczość, prawda? Mishimy. To jest bardzo charakterystyczne, jakby bardzo był skoncentrowany jak gdyby na sobie i w sobie, prawda? I to jest dla mnie akurat cudowne, ponieważ w tym wypadku, ponieważ jest to źródłem bardzo uniwersalnych przeżyć, prawda? I po raz kolejny potwierdza, że jeżeli jesteśmy w sobie głęboko i rozpoznajemy się w bardzo sprawny sposób i umiemy potem jak gdyby opowiedzieć to językiem, który nagle staje się, ja bym nawet powiedział tak między Bogiem a prawdą, że dla mnie ta Złota Pagoda, ona w ogóle nie jest prozą, tylko ona jest poezją w pewnym sensie, jakąś białą poezją, prawda? W języku, w jego rytmie, w sposobie opisywania sytuacji, ludzi jest rodzaj takiego pewnego uniesienia, które jak gdyby powoduje, że jakby ja od razu jak gdyby wszedłem na maksa w to, prawda? To jest tak jak z oglądaniem filmów, prawda? Że na przykład oglądamy jakiś serial, specjalnie serial, tutaj lubimy oglądać seriale, prawda? Ja mam po prostu coś takiego, że po 3 minutach, kiedy widzę, że ktoś robi takie ble, po prostu uprawia tylko takie opowiadactwo, przychodzi baba do lekarza, po prostu pokazuje babę tu lekarza, albo na odwrót, jak gdyby od razu mam taki odrzut, choćby ta historia była najbardziej obiecująca. Dla mnie same takie niewolnicze, jak gdyby opowiadanie historii po prostu mnie śmiertelnie nudzi, ale kiedy nagle czuję, że w tym filmie jest jak gdyby jakiś autor, prawda, jest jakaś energia, to się układa w coś więcej, że tam jakieś, nawet jeszcze nie wiem jakie, ale gdzieś tam jakieś podziemne nurty, prawda, już pulsują, wtedy natychmiast oglądam. I to jest tu cudowne, prawda, więc to jest w tym tak.
1: A nie miałeś takiego momentu, że czytając tą książkę łapałeś się na rozumieniu tej historii, rozumieniu tego bohatera przez pewien pryzmat filozoficzny, w którym jesteśmy wychowani, w którym żyjemy, bo ja miałem takie myślenie właśnie, że w naszym kręgu kultury w Europie, naznaczonym, nie wiem, przez Platona, przez Nietzschego, jest pewien ideał piękna, do którego aspirujemy i próbujemy zwyciężyć, próbujemy się stać lepsi, pokonać siebie, prawda? Są pewne idee, które chcemy dotknąć. Natomiast kultura buddyjska, czy filozofia buddyjska, religia buddyjska jest zupełnie inna, prawda? Uczy nas pewnego rodzaju koegzystencji, nie zdobywania, posiadania, czy pożądania, ale pewnego współistnienia. I tam wracają w tej książce te koany, prawda, które są takie ciekawe. Tam wraca Mishima kilkukrotnie do tej przypowieści Zen o kocie. Może ona mi się wydaje ważna, bo zastanawiałem się potem kilkukrotnie, dlaczego ona jest tak ważna dla autora. Może w kilku zdaniach ją przypomnimy, że w świątyni pojawia się kot i nagle mnisi zaczynają się kłócić o tego kota, kto tego kota będzie miał i pojawia się mistrz i tego kota zabija. A potem zdejmuje sandały i kładzie je sobie na głowie, prawda? I pojawiają się pytania, dlaczego on tego kota zabił, dlaczego jest ten ruch z tymi sandałami, prawda, położonymi na głowie. No ja to czytałem w ten sposób, że pokazuje w pewien sposób ta filozofia, że nie chodzi o posiadanie, prawda, że samo posiadanie nie jest celem samym w sobie, że to dążenie, to pragnienie do czegoś no nie jest dobre. No potem mamy odwzorowanie tego w filozofii, na przykład Schopenhauera, prawda, który wiemy, że bardzo się tego typu japońską filozofią inspirował. Nie wiem, jak ty czytałeś to włożenie tych koanów właśnie przez Mishimę w tych
2: okrzonych miejscach. Jeżeli wiesz, jak gdyby zacząłeś swoją ciekawą opowieść od przypowieści, ja myślę, jest tam też taki cytat z tak zwanego Rinzai-roku, prawda, czyli takich zapisków buddyjskiego mistrza, który tutaj, mam taki krótki cytat: kiedy spotkasz świętego, zabij go, kiedy spotkasz przodka, zabij go, kiedy spotkasz ucznia Buddy, zabij go, kiedy spotkasz rodziców, zabij ich, kiedy spotkasz krewnego, zabij go, dopiero wtedy będziesz zbawiony, prawda? Oczywiście, jak nie trudno się domyślić, należy to jak gdyby traktować na poziomie wysoce metaforycznym, tak, prawda? I to świadczy o w pewnym sensie takim dążeniu do wyzwolenia się z tych takich ziemskich uzależnień, prawda? Które na takim najwyższym poziomie pewnej sublimacji, prawda, są próbą w ogóle uwolnienia się tak naprawdę od jakichkolwiek powiązań, uzależnień, jak gdyby do tego stopnia, że kiedy wydaje ci się, że widzisz Buddę, no to wtedy oznacza, że nie widzisz go tak naprawdę, ponieważ w pewnym sensie to jest tylko i wyłącznie jakiś rodzaj takiej, no powiedziałbym, hipnotycznej projekcji w twojej własnej głowie, prawda? I to się też wydaje być bardzo ciekawe. Oczywiście cały ten problem związany gdyby z buddyzmem, który jest, powiedziałbym, niezwykle skomplikowany i głęboki, jak gdyby nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, więc nie będę ryzykował jakichś pogłębionych, prawda? No on w pewnym sensie oczywiście gdzieś tam rezonuje, prawda, z pewnymi chrześcijańskimi wartościami, prawda, i pewnym chrześcijańskim podejściem. No i ciągle mam jak gdyby coś takiego, że mam takie poczucie, że gdyby jest taka walka troszkę karnawału z postem w pewnym sensie, prawda, czyli z jednej strony mamy coś takiego, że ciągle jesteśmy poddawani jakimś bardzo silnym ciśnieniom i pragnieniom i też, no w pewnym sensie tu się mówi o tym, żeby jak gdyby nie wiem, nie zauważać Buddy, prawda, ale przecież tak naprawdę jakaś Bóg, jakaś pionowa relacja, wiara jest dla wielu ludzi jak gdyby niezwykle potężną siłą, która w pewnym sensie reguluje jakoś ich życie, prawda? Podobnie, nie wiem, taka rodzina, oparcie w jakimś źródle, w jakimś korzeniu jest również dla wielu ludzi czymś niezwykle istotnym, prawda? To są takie bardzo wysublimowane, wydaje mi się, jak gdyby w pewnym sensie wynikające z jakiejś praktyki zen, z długiego przebywania, prawda? Jak gdyby w odosobnieniu, w jakimś takiej bardzo silnej, powiedziałbym, takiej sublimacji emocjonalno-myślowej doprowadzających do tego typu rzeczy. No generalnie wszyscy wiemy o tym, jak gdyby, że bycie chciwym jest B, a jak gdyby próba ogarnięcia siebie w pewnym sensie do tego stopnia, żeby nie przywiązywać wagi do świata materialnego jest czymś cacy. No znamy to od tysiącleci i po prostu, jako ogólnie wiadomo, bardzo średnio nam to wychodzi, prawda?
1: Tak, tak. Ja czytałem, moje zrozumienie tego wprowadzania elementów buddyzmu do logiki tej powieści, to jest w pewien sposób przerywanie hierarchii, prawda? To jak stawianie tych sandałów na głowę, to jest takie odwracanie całego układu odniesienia, prawda? Czyli jeśli zacząłeś czegoś pożądać, pragnąć, to zatrzymaj się i ten cytat, który podniosłeś, jest bardzo ważny. Moglibyśmy postawić nawet tezę, że Mizoguchi jest tak przywiązany w pewnym momencie do tej pagody, że właśnie zmienia ten układ odniesienia, prawda? Czyli pożąda je tak bardzo, że...
2: No ale on w pewnym sensie, jeżeli, wiesz, wydaje mi się, że on też w pewnym sensie jakoś anarchizuje tę zależność, prawda?
1: Tak.
2: No bo zobaczmy, troszkę jest tak, że ojciec został mu odebrany na wielu różnych poziomach, prawda? Już nie wspominajmy o tym, że w pewnym sensie moment, w którym ten ojciec troszkę intensywniej pojawia się w jego życiu, to jest początkowy fragment powieści, w którym ten ojciec próbuje jak gdyby zatroszczyć się o jego przyszłość, prawda? I zapewnić mu właśnie miejsce jako ucznia, jako takiego praktykanta, prawda? Właśnie we społeczności jak gdyby buddyjskiej związanej z tą złotą pagodą, prawda? Ale tak naprawdę to jest bardzo ciekawe, że kiedy ten ojciec pojawia się, to on mówi o tym, że jest trochę tym ojcem zawstydzony, prawda? Zawstydzony jest dlatego, że ten ojciec jest stary, jest chory bardzo, umierający na gruźlicę i zresztą bardzo szybko umiera, prawda? I tak naprawdę w pewnym sensie w ogóle urywa się ten wątek jakiegoś takiego przewodnika, prawda, jakiegoś takiego pasterza, kogoś, kogo jakoś tam poprowadzi. To jest jak gdyby jedna sprawa, prawda? Ale druga jest taka, że zauważmy, że też, że wszystkie te figury tak naprawdę, łącznie z tą pagodą, o której mówiłeś przed chwilą, prawda? Ale nawet jak gdyby z tym opatem, czy jak to tam się nazywało, prawda, tego... tego klasztoru, który tak naprawdę jak gdyby postrzegany jest jako ogromny autorytet, prawda, jako osoba o jakiejś takiej niezwykłej dyscyplinie duchowej, osoba, która prowadzi tych młodych ludzi przez świat, a tak naprawdę w końcu jest jak gdyby no w całej rozciągłości zdemaskowany, prawda, jako istota miękka, otyła, pozbawiona, że tak powiem, jak gdyby zasad w pewnym sensie, korzystająca z uciech cielesnych i handlująca żywnością.
1: Słaba.
2: Tak. Więc jak gdyby to jest też bardzo ciekawe, prawda? No. I to jest, i mnie się wydaje, że oczywiście tak naprawdę to jest najciekawsze, jednocześnie najciemniejsze i w pewnym sensie bardziej przeczuwalne, niż ja mam na to jakiś taki dowód, prawda? Mówię w pewnym sensie o swojej interpretacji. No to jest właśnie to, że to mi się niezwykle podoba, prawda? Że jest w tym Mizoguchim i w całej tej powieści jakiś taki rodzaj kompletnej beznadziei, prawda? Takiej ciemności, jakiejś takiej magmy, takiego czegoś, że ten, jak gdyby cała ta sytuacja i to wszystko kompletnie nie ma żadnych złudzeń, prawda? Nawet do tego stopnia, że mu się udaje spalić tę pagodę i on nawet ma przez moment taki pomysł, prawda? Który się wydaje być i który zresztą koresponduje z rzeczywistymi faktami, że jak gdyby podpalacz, prawda? I główny bohater naszej opowieści, że chce popełnić samobójstwo, prawda? Co jak gdyby no miało być takim jak gdyby aktem, nie wiem, heroicznym i tak dalej. A tak naprawdę w

0: Bo to jest bardzo ciekawe, prawda? Bardzo mi się to podoba, a propos tego w ogóle, że ten język jest też językiem poezji w pewnym sensie. Jego organizacja, jego sensualność, jego rytm jest czymś niezwykle pięknym. Pisze Miśma tak: nadzieja, wilgotna, lekko czerwona, bez przerwy swędząca, nigdy się nie poddająca, nadzieja jak uparty świerzb, który zagnieździł się w brudnej skórze, nieuleczalna nadzieja, tak? To jest jak gdyby to, co w pewnym sensie, z czym nasz główny bohater, co próbuje z tej skóry jakoś, nie wiem, wyskrobać, wyszarpać, jak gdyby pozbyć się tego całkowicie, prawda? Nawet do tego stopnia, że chce dokonać jakiegoś takiego aktu w pewnym momencie, który oczywiście jest nie tylko aktem wobec samego siebie, ale wobec świata i wobec społeczności, prawda? Destruując coś, co jest dla Japonii czymś świętym i niezwykłym.
1: Tak. Mizoguchi jest osobą jąkającą się i wraca do tego wielokrotnie. Mishima opowiadając, w jaki sposób jest to trudne dla tego bohatera. Przez to jest, uważa, że nie pasuje do świata, że jest wybrakowany, że jest z nim coś nie tak. Ale jednocześnie Mishima wprowadza postać Kashiwagi, kolegi z uniwersytetu, który ma problemy z poruszaniem się ze stopami, ale w zupełnie inny sposób podchodzi do tej swojej niepełnosprawności. Jest osobą, powiedziałbym, bezwzględną, cyniczną.
0: Pewną siebie.
1: Pewną siebie, manipulacyjną. I to zestawienie tych dwóch postaci jest ciekawe, jakie one wchodzą w interakcje między sobą. Czyli pokazuje nam Mishima, że mając jakiegoś rodzaju inność w sobie, można zupełnie inaczej na siebie patrzeć i zupełnie inaczej funkcjonować w świecie. Nie wiem, jak ty odebrałeś wprowadzenie właśnie tak silnego charakteru, jak
0: już bardzo ciekawe, jest fascynujące w pewnym sensie, również właśnie dlatego, że właśnie mówisz tam, że główny bohater się jąkał, był blady, był w swoich własnych oczach był jak gdyby nieatrakcyjny, prawda, w pewnym sensie, prawda. Oczywiście to poczucie, ono tak naprawdę wynika nie tylko z tego, w jaki sposób on sam siebie widział, ale w jaki sposób, w mniej lub bardziej ewidentny sposób, odbierał to, w jaki sposób jest postrzegany przez świat zewnętrzny, w szczególności najbliższych, prawda, czyli matkę i ojca tak naprawdę, tak. I pojawia się właśnie ten przyjaciel, który również jest obarczony jakimś kalectwem, prawda? I można by powiedzieć, że idąc tym samym tropem, ma pełne prawo do tego, żeby czuć się podobnie, a tymczasem jak gdyby jego energia, jego sposób podejścia do życia jest zupełnie inny, tak? I jest to najciekawsze moim zdaniem właśnie dlatego, że wskazuje w pewnym sensie, że to nie obiektywne przesłanki, prawda? Tylko jak gdyby rodzaj pewnego takiego wewnętrznego potencjału, prawda? I takiego wewnętrznego skrzywdzenia związanego z jakimś tam, powiedziałem, syndromem jakiejś takiej nadwrażliwości, jakiejś takiej podwyższonej wrażliwości, prawda? Gdyby powodowało, że to dziecko po prostu jak gdyby no, zostało pozbawione poczucia własnej wartości, zostało udręczone do granic bólu. Coś jak to często bywa w różnych strukturach, prawda, takich, powiedziałem, rozwoju psychologicznego, bardzo często owocuje pewnymi konsekwencjami, które tak naprawdę nie są w sposób jednoznaczny wiązane z tym, że ktoś jest nieśmiały czy wycofany, na przykład podpala główną japoński zabytek, jak gdyby, prawda? I moim zdaniem to jest bardzo ciekawe, to jest w ogóle bardzo ciekawe dlatego, że w pewnym sensie cała twórczość Mishimy, oczywiście klucz do tego tak naprawdę, jeżeli mówimy o autobiografii, leży w jego chyba wcześniejszej, chyba pierwszej w ogóle powieści pod tytułem Wyznania maski, prawda? W której tak naprawdę on opisuje swoje dzieciństwo, prawda? Czyli znowu opisuje dzieciństwo jakiegoś nadwrażliwego dziecka bez ojca, a również i matki, ponieważ tak naprawdę został oddany na wychowanie do babki i wychowywał się w takim skrajnie jak gdyby kobiecym, w kobiecej takiej energii, w takiej animie i generalnie miał bardzo dużo koleżanek i w pewnym sensie pamięta, to jest przejmujące w tej książce, prawda? Jak on tak siedzi, jest taki trochę przerażony tym, co się wokół niego dzieje i on na przykład mówi, że lubił sobie takie wymyślać, że on się teraz będzie bawił z tymi dziewczynami w coś, co jest ewidentnie męskie. męskie.

0: będą się bawić w wojsko, prawda? I oni się bawił się z tymi dziewczynkami w jakiś tam żołnierzy, w jakąś wojnę i tak dalej. I mówił o tym, jakie to było dla niego wstrząsające, że ta zabawa w tę wojnę w ogóle nie sprawiała mu żadnej satysfakcji. W ogóle było to dla niego nudne, prawda? Ale robił to dlatego, ponieważ jego ciało i dusza próbowały jakoś ułożyć się, prawda, z tą animą i tym animusem, z jakąś tą taką drgającą energią, prawda? I mnie się wydaje, że to jest niezwykle ciekawe, no bo wiadomo, że to jest całe życie przecież myślimy, prawda? Wiemy doskonale o tym, że to bardzo często, gdyby się zdarza, i do tego chciałem nawiązać w pewnym sensie, prawda? Że on w pewnym momencie nabrał właśnie takiej jakby obsesyjnej potrzeby zmiany tego swojego ciała, które, jak rozumiem, było trochę odpowiednikiem tego ciała, prawda, Mizoguchiego, takiego wątłego i on był niewysoki w ogóle, bardzo drobny, prawda, że on popadł w taki obsesyjny dryl, jak gdyby ćwiczeń, nabrania masy mięśniowej, bodybuildingu, prawda? No i oczywiście bardzo wielu rzeczy związanych właśnie z jakimś takim, powiedziałem, drylem wojskowym, jakąś strukturą, która jest w ogóle z całą, prawda, mitologią samurajów, prawda, wojowników i tak dalej, to stało się jego obsesją, prawda? I to jest jak gdyby o tyle ciekawe, że moim zdaniem, zanim przejdziemy do kontekstu takiego historycznego, to niesamowicie intensywnie, jak gdyby, że tak powiem, gdzieś w pewnym sensie konweniuje z tym, co się dzieje teraz, prawda? Znaczy, moim zdaniem, mamy w tej chwili bardzo wielu wykastrowanych psychicznie i duchowo mężczyzn, którzy mają ogromne poczucie, jak gdyby, z tym w ogóle, kim są, a przede wszystkim z poczuciem, jak gdyby, swojej męskości. Ja oczywiście mówię o takim wykastrowaniu metaforycznym. Ja tego nawet nie oceniam, ja to raczej opisuję, prawda? I jestem, jak gdyby, wstrząśnięty w pewnym sensie, nawet zafascynowany taką, zalewającą nas w mediach społecznościowych, falą takiego męskiego narcyzmu, który polega na tym, że ludzie po prostu pakują do granic bólu, jak gdyby transformują się, robią jakieś sześciopaki, niesamowite ćwiczenia, po prostu leje się z nich pot, tylko po to, żeby potem przed kamerą jakoś podnosić koszulę i pokazywać, jaki mają sześciopak i w ogóle falować, jak jakieś złamane lilie na wietrze i po prostu mają jakieś setki tysięcy obejrzeń, zazwyczaj innych mężczyzn, żeby to było ciekawe, prawda? I ma to taki dziwny, zaburzony, no i w pewnym sensie też jakiś taki autoerotyczny vibe.
1: Tak, mówiłem o tym na początku naszej audycji nieco, natomiast Mishima dryfował w kierunku takich poglądów, powiedziałbym, skrajnie nacjonalistycznych, które gloryfikowały siłę, które gloryfikowały silną Japonię. Zanim przejdziemy jeszcze do tego wątku historycznego, bo od tego się nie da uciec, to powiem ci, że tam jest w tej książce jedna scena, sekwencja, która na mnie zrobiła ogromne wrażenie. To jest scena z ciężarną kobietą, która przyjeżdża do świątyni i amerykański żołnierz, można powiedzieć, przymusza Mizoguchiego do tego, żeby skakał na jej brzuchu i po jej brzuchu i dostajemy informację, że najprawdopodobniej doprowadza przez to do śmierci płodu, do śmierci.
0: Tak, do poronienia.
1: Do poronienia. I dostaje za to, ma dwa kartony papierosów, które przekazuje właśnie do opata świątyni. I jest to niezwykle poruszające też, jest to niezwykle poruszająca scena i nawet dla mnie jeszcze bardziej poruszające było to, jak Mizoguchi podczas tej sytuacji jest tak emocjonalnie odcięty od wszystkiego. Po prostu bierze udział, wykonuje te polecenia, ale Mishima nie opisuje jego emocji, strachu, bólu, odrazy, tylko po prostu pewnego rodzaju mechaniczne wykonywanie polecenia i Mizoguchi jest tak bardziej jak obserwator sytuacji niż osoba czyniąca tak potworną rzecz. Nie wiem, jak... Czy to ta scena też na tobie wywarła wrażenie? Moim zdaniem jest bardzo ważna dla
0: piękna,
1: transformacji.
0: To wspaniała scena, czy piękna, bohater. Może to nie jest dobre słowo. Piękna w tym sensie, że potężna, prawda? Gdzieś dla mnie oczywiście... Ja niezwykle lubię tego typu struktury, które są takie, powiedziałem, narażają nas moralnie na taki dyskomfort, prawda? I jak gdyby wszystkie ciocie, helcie i wujkowie Karolowie chcieliby się oburzyć na to, prawda? A gdzieś w pewnym sensie, gdyby troszeczkę, nie wiem, rozszerzyć spektrum, to się okazuje, że może to jest coś niezwykle ważnego, prawda? I że nie ma w tym... Znaczy, jest to niewątpliwie opowieść demoniczna, tak bym to nazwał, prawda?
1: Chyba taki najczarniejszy moment tej książki, prawda?
0: Tak, tak. Jest to opowieść demoniczna, gdyby w tym sensie, że ja mam takie poczucie, że w pewnym sensie Mishima opisuje, prawda, jakiegoś demona, prawda, który gdzieś w pewnym sensie pomaga mu zabić jego anime, prawda, to co, tę kobietę, tę matkę ziemię, tę płodność, to czego ma w nadmiarze, z czym sobie nie może poradzić, co jest dla niego też tak bardzo toksyczne, prawda, na przykład w postaci matki warto zwrócić uwagę, jak toksyczną osobą, prawda, jak gdyby z jaką niechęcią opisywaną na kartach tej powieści jest matka, prawda, jak jest też również coś takiego, co jest bardzo istotne, prawda, że mimo tego, że teoretycznie nasz główny bohater Mizoguchi nie ma skłonności żadnych homoseksualnych, to jednak każda próba jakiegokolwiek nawiązania relacji z kobietą, prawda, które mają miejsce na kartach powieści, są bardzo ciekawe, zawsze kończy się jak gdyby rodzajem takiej, powiedziałbym, egzystencjalnej impotencji, prawda? Nawet jeżeli on egzystencjalnej, która oczywiście owocuje rzeczywistą impotencją, czyli nawet jeżeli on się kładzie z kobietą do łóżka, prawda? I nawet jeżeli odczuwa na początku jak gdyby rodzaj jakiegoś takiego podniecenia seksualnego, to tak naprawdę gdzieś w pewnym sensie, on oczywiście pisze o tym jak gdyby obrazie jak gdyby tej pagody, prawda, ale tak naprawdę to jest gdzieś moim zdaniem ta anima, która oczywiście emanuje od autora, a nie od postaci, prawda, która i mi się wydaje podeptane tej jak gdyby przekroczenie gdzieś w pewnym sensie jakichś takich, nie wiem, najpotężniejszych tabu, tak by można było powiedzieć.
1: To się wszystko dzieje na oczach złotej pagody.
0: Tak,
1: prawda?
0: Absolutnie.
1: Czyli
0: tak,
1: tego ideału.
0: Ale jest tam też jedna niezwykle przejmująca scena, która ma w ogóle taki ciemny, taki gęsty, to jest jakby cały ten wątek, prawda, kiedy on jak gdyby obserwuje, prawda, jakiegoś żołnierza siedzącego samotnie gdzieś tam na uboczu i któremu podano gdzieś kawę, prawda, herbatę i podchodzi do niego, prawda, jakaś kobieta ubrana w takie piękne, tradycyjne kimono, którego już się nie nosi i po prostu obnaża swoją pierś i jak gdyby, prawda, z tej piersi wyciska mleko.
1: Tak, ta scena zresztą wraca kilkukrotnie. Bo te osoby się przeplatają, prawda? Tak. One potem wracają w różnych rolach podczas książki. Mnie ta scena przypomniała ostatnią sekwencję z Gron Gniewu Johna Steinbecka. Nie wiem, czy pamiętasz, tam jest taka sama sytuacja, kiedy ginie dziecko matki i ta matka nie wie, w jaki sposób sobie poradzić z pokarmem, który ma i przekazuje ten pokarm głodującym ludziom. I tutaj jest pewnego rodzaju też moim zdaniem jakaś próba, alegoria zrozumienia tego, jak Japonia ma się odnaleźć po II wojnie światowej. I myślę, że nie możemy uciec od tego kontekstu historycznego, no szczególnie ten żołnierz amerykański, który daje te papierosy.
0: Jest takim pijanym brutalem, prawda? Takim barbarzyńcą.
1: Jest barbarzyńcą, jest okupantem. Zresztą ciekawa potem jest sekwencja, że te papierosy przekazuje Mizoguchi opatowi. Ten opat je przyjmuje, a potem następnego dnia przekazuje środki finansowe kobiecie, która straciła dziecko, prawda? Więc tak jak mówiłeś, ten system jest na oczach tego ideału, czyli tej pagody, jest cała skorumpowana natura ludzka, prawda? literatura, sztuka japońska próbowała sobie radzić w jakiś sposób ze zrozumieniem tego, jak tą traumę powojenną w jakiś sposób racjonalizować, jak do niej podejść, prawda? I Mishima był bardzo ważny. Osamu Dazai, prawda? Czyli też pisarz bardzo wpływowy, który popełnił samobójstwo również. No, Dazai bardziej idzie w kierunku takiego absolutnego nihilizmu i poddania się. Natomiast u Mishimy ten nihilizm jest w jakiś sposób twórczy, sprawczy. Czyli prowadzi do czegoś, nie kwestionuje, nie abdykuje, tylko prowadzi do jakiegoś ruchu. I zresztą myślę, że ta ostatnia scena jest bardzo dająca dużo do myślenia, prawda? Bo patrząc na swoje dzieło, Mizoguchi zapala papierosa i mówi: świetna robota. Prawda? To jest jakby to już zupełnie inne podejście. Nie wiem, jak patrzyłeś na tą ostatnią scenę. I...
0: No, to czyli jest w ogóle taki wysoce konfuzyjny, prawda? I na tym też polega, że wiecie, tak naprawdę no, cały czas w pewnym sensie zmierzamy zarówno na takim pierwszym zewnętrznym poziomie, jak i w wielu podtekstach do tego, że jak gdyby coś się wydarzy i to się wydarza i okazuje się, że to, co się wydarzyło, tak naprawdę jak gdyby niczego nie puentuje, prawda? To znaczy w bohaterze tak naprawdę, że on dalej jest zdysocjowanym, samotnym, jak gdyby gdzieś w pewnym sensie odklejonym, przyklejonym do siebie, jednocześnie odklejonym od siebie człowiekiem, prawda? I to jest takie niesamowicie niepokojące, prawda? Ono być może dla niektórych czytelników może tworzyć rodzaj pewnego zawodu, prawda? Że nie mamy takiej bardzo wyrazistej puenty, ale właśnie to otwarcie tak naprawdę i takie też, powiedziałbym, bardzo ambiwalentne tworzy rodzaj takiej bardzo ciekawej energii, nie?
1: Tak.
0: I w ogóle taka nauka, my się w ogóle strasznie powinniśmy przyzwyczajać do tego, prawda, że to jest rzeczą naturalną, że po prostu jesteśmy słabi, że jesteśmy bardzo wątli, że jest nam bardzo wiele zła, a o wiele mniej dobra i że tak naprawdę, gdyby musimy się barować z jakimś takim rodzajem pewnego fatum, które moim zdaniem w naturze ludzkiej jak gdyby jest w pewnym sensie nieodzownie wpisane i że to po prostu jest coś, co gdzieś w pewnym sensie tak naprawdę odkąd tylko istnieją jakieś świadectwa, nie wiem, sztuki, tak naprawdę gdzieś w pewnym sensie stanowi meritum, jakąś esencję, prawda, takiej opowieści o człowieku, tak, tak? A teraz jest trochę coś takiego, że żyjemy w czasach takich, które są w pewnym sensie nudne, smutne i nudne.
1: Dla mnie ta ostatnia scena w pewien sposób ja odczytywałem, że Mizoguchi odnajduje pewnego rodzaju spokój i ukojenie. Że ten akt zniszczenia ideału powoduje, że on się uspokaja. I teraz można różnie o tym myśleć. Ja myślałem o tym w ten sposób, że jeśli niszczę to, co jest piękne w moim otoczeniu, to się uspokajam. Dużo myślałem, czytając tą książkę, o takiej ludzkiej potrzebie resentymentu. Pewnego obalenia kogoś, kto kogoś, czegoś, co tak funkcjonuje. I właśnie ten buddyzm, który nam mówi, że musisz nauczyć się koegzystować, nie możesz pragnąć, pożądać. A jak ja odczytywałem to w ten sposób, że Mizoguchi mówi, że ten spokój dopiero osiągam, jak niszczę to, co powoduje mój dyskomfort, że coś jest lepsze, piękniejsze. I czy jest to część natury ludzkiej? Czy to silne poczucie odzyskania spokoju dopiero jak zniszczę to, co mnie drażni? coś, co wiem, że jest dobre, ale mnie drażni. Nie wiem, czy
0: znaczy, nie wiem, myślałeś czy, o tym. Czy, nie wiem, czy efekt jest zawsze taki, o jaki mówisz, natomiast oczywiście ten rodzaj takiego pewnego resentymentu, prawda, czy jakiegoś takiego ciemnego wektora, to znaczy czegoś takiego, że w pewnym sensie, skoro sam gdyby nie mogę odnaleźć poczucia wartości swojego własnego, odbiorę wartość temu, co dla innych ma wartość, prawda?
1: No albo co jest wartością.
0: Albo co jest wartością, tak. To jest oczywiście bardzo taki, powiedziałbym, no, znany i popularny w pewnym sensie. Wydaje mi się.
1: Tak, i ja właśnie myślałem o...
0: To jest bardzo ciekawe, co się dzieje na przykład, nie wiem, w takim społeczno-politycznym życiu naszym teraz, prawda? Ja nie jestem człowiekiem wierzącym, prawda? Ale dla mnie to jest uderzające, prawda? Jak, od tylu lat, prawda? Obserwujemy taki, powiedziałem, ostentacyjny i taki, powiedziałbym, pozbawiony kompletnie szacunku, na przykład, nie wiem, demontaż instytucji Kościoła, czy na przykład instytucji, nie wiem, papieża Jana Pawła II, o którym wiemy, znaczy ludzie w moim wieku, ja mam 37 lat, więc ludzie w moim wieku jak gdyby wiedzą, prawda, jaką funkcję pełni ten człowiek jak gdyby na wielu różnych poziomach, jak gdyby dla narodu, tak to nazwijmy, prawda. Nie chciałbym tu brzmieć w jakiś taki sposób i po prostu nie chodzi mi o to, co kto uważa, bo każdy ma prawo uważać to, na co ma ochotę, prawda, tylko rodzaj czegoś takiego, że też to uważam za rodzaj jakiegoś takiego pewnego resentymentu, takiego nie mam nic, to zniszczę to, co mają inni, jak gdyby, prawda, w pewnym sensie tego typu mechanizmów, takiego wysadzania w powietrze, jak gdyby wszystkiego, co oczywiście jak ogólnie wiadomo, jest tylko i wyłącznie jakimś zjawiskiem, jest po prostu jakimś systemem wartości, który zawsze bardzo łatwo jest jakoś obalić czy podważyć. Nie o to chodzi, chodzi tylko o to, w jaki sposób to się robi, prawda, że jest w tym po prostu taki rodzaj takiej, właśnie takiego czegoś w pewnym sensie takiego ostatecznego i bezmyślnego, nie, takiego barbarzyńskiego.
1: Tak, i właśnie tam jest moment, w którym to, czego się wstydzę, ta brzydota Mizoguchiego po dokonaniu aktu spalenia Złotej Pagody, to jest jedyny moment w książce, w moim odczuciu, kiedy on na tym wzgórzu jest zadowolony, jest jakby, nie myśli tak bardzo o tym,
0: ja bym
1: sobie
0: powiedział taki wyspokojony.
1: Wyspokojony,
0: może,
1: tak.
0: O, zadowolony to jest może too much.
1: Tak.
0: Znaczy, z mojego punktu widzenia.
1: Mishima nas zapiera w niesamowitą, tak jak powiedziałeś, poetycką podróż.
0: Piękną, niezwykle intensywną.
1: Intensywną. Zmusza nas do nas, ludzi innej kultury, zachodniej, myślenia zupełnie innymi kategoriami, a jednocześnie przymusza nas do myślenia, jakby powoduje, że dzielimy z Mizoguchim bardzo wiele odczuć, prawda?
0: Czyli ja się wstrząsam, że dla nas Europejczyków, którzy nie wywodzimy się z tej tradycji, prawda? Ja mam jak gdyby pełen kontakt z tym światem, prawda? Pełen kontakt z tymi wartościami, pełen kontakt z tym człowiekiem, nie? To znaczy, to jest też właśnie bardzo ciekawe i na tym chyba polega taka główny, powiedziałbym, taki dramaturgiczny i emocjonalny napęd tej powieści, prawda? Że w pewnym sensie obserwujemy jakiegoś zdysocjowanego nihilistę, który robi złe rzeczy, rzeczy, ale tak naprawdę w pewnym sensie w pełni się z nim identyfikujemy, prawda? I to zmusza nas do jakiejś rewizji tego, co jest w nas.
1: Zdecydowanie, tak. I Mishima też pokazuje, prawda, że ta seria małych pęknięć, tak jak wspominałeś, bardzo trudna relacja z rodzicami, tam jest przecież ta cała taka trudna sekwencja, kiedy on widzi zdradę matki przy tym chorującym ojcu, prawda, i właściwie nie jest w stanie odzyskać już szacunku dla niej. Te doświadczenia na uniwersytecie, doświadczenia z kobietami, podobno, że ta seria małych pęknięć powoduje katastrofę, prawda, czyli już dzieje się, jedno z tych małych pęknięć nie wywołuje czegoś tragicznego, ale w pewnym momencie te zsumowane małe pęknięcia powodują katastrofę. I na pewno Złota Pagoda to nie jest książka, która daje spokój po przeczytaniu, prawda?
0: Czy ja wiem?
1: We mnie te sceny zostały bardzo.
0: We mnie też, ale jak gdyby gdzieś w pewnym sensie jakoś mnie ukoiła tak naprawdę, mimo tej bolesności, prawda, jak gdyby tego przekroczenia wielokrotnie takich, nie wiem, ogólnie przyjętych norm.
1: Mishima też nie ocenia Mizuguchiego, prawda?
0: Przez nie, absolutnie.
1: Całą książkę. On nie ma tam nawet jednego zdania, w którym porywałby się na etyczne czy wystawienie świadectwa Mizuguchiemu. Zostawia to nam absolutnie.
0: Dla mnie też jest bardzo ciekawe, gdyby na przykład, że gdzieś w pewnym sensie oczywiście dosyć swobodnie traktując te powiązania, ale jednak dla mnie na przykład twórczość Murakamiego jest w pewnym sensie jakimś takim rodzajem, no, że tak powiem, kontynuacji, prawda? To znaczy kontynuacji opowieści o mężczyznach, jak gdyby odklejonych, zdysocjowanych, jak gdyby samotnych, poszukujących, prawda, jakichś, nie wiem, przechodzących przez jakieś niesamowite, inicjacyjne zadania na miarę jakąś mityczną wręcz, czy archetypiczną, prawda? Gdzieś, nie wiem, takie na przykład powieści jak chociażby Kawka nad morzem, prawda, czy Kronika ptaka nakręcacza, one no, mają oczywiście przy świadomości wszystkich różnic, jak bardzo podobną energię.
1: Ja nie jestem również znawcą literatury japońskiej. Bardzo mi zależało, żebyśmy w tym zestawieniu mieli książkę z tego regionu. Możemy, myślę, do tej grupy autorów jeszcze dołożyć Kenzaburo Oe, czyli zdobywcę Nagrody Nobla. Zapiski z Hiroshimy oczywiście. No, u tego autora moim zdaniem jest większy nacisk położony na odpowiedzialność w trudności. Na pewnego rodzaju pogodzenie się z tymi kolejami losu i zmaganie się z nimi, podczas gdy pewnie Dazai najbardziej, a Mishima w pewien sposób inny, idą w kierunku nihilizmu.
0: Ale jako filmowiec też bym chciał powiedzieć, że widzę też pewne, ja nie mówię takich bezpośrednich odniesieniach, prawda, które pewnie wymagają bezpośrednich, związanych też z tym kręgiem kulturowym, ale tak naprawdę ten bardzo istotny i taki gęsty jak gdyby wątek polegający na jakimś dziecku, prawda, bo w sumie tak naprawdę trochę jest dzieckiem w pewnym sensie, przechodzącym w jakiś, mimo tego, że jest, poznajemy go już w takim wieku, powiedziałem, bardziej zaawansowanym, ale nie wiem dlaczego ciągle traktuje tego naszego głównego bohatera jak dziecko, mam takie poczucie. To jest jakieś dziecko, mimo wszystko cierpiące dziecko, poszukujące jakiejś drogi w życiu. I w sumie tak naprawdę, nie wiem, no, jest takich filmów, z którym jakby ta energia takiego zdysocjowanego dziecka, pozbawionego miłości, które jak gdyby wchodzi w świat z jakąś taką ciemną, prawda, a czasami wręcz, powiedziałbym, taką niszczącą energią, czy destrukcyjną, czy jak gdyby mam, no nie wiem, na przykład Moonlight Barry'ego Jenkinsa, jest klasycznym, taki nie wiem dlaczego, czy mam bardzo silne, podobne, prawda, kogoś takiego niezdolnego do miłości, zagubionego, jakiegoś skazanego na jakąś taką totalną samotność, nie? A jednak jednocześnie nadwrażliwego z całym tym kontekstem, prawda, tego porzucenia, mówiąc krótko i metaforycznie, prawda. Paradoksalnie wydaje mi się na przykład, że Drzewo Życia Terensa Malika ma bardzo dużo tego typu elementów, takiego porzucenia, niekochanego dziecka. Dostrzegam też pewne jak gdyby asocjacje na przykład z Lśnieniem Kubricka, prawda? Gdzie ten główny chłopiec rozmawiający ze swoim przyjacielem, prawda, jak gdyby żyjącym w swoim świecie gdzieś, tak naprawdę jest też takim dzieckiem, w którym po prostu jak gdyby gdzieś, no to są takie bardzo ciekawe energie, nie? Takie bardzo, no oczywiście jest taki koreański film Burning, który jest bardzo piękny, który nomen omen jest ekranizacją opowiadania właśnie Harukiego Murakamiego, gdzie wręcz powiedziałbym jeden z bohaterów, tam jest dwóch takich bardzo zdysocjowanych bohaterów, którzy wchodzą w dziwną relację między sobą. Hobby jednego z nich polega na tym, że on swoim luksusowym samochodem jeździ po japońskich jakichś tam ryżowiskach i tak dalej i odnajduje takie szopki, które sobie tam ludzie stawiają na narzędzia i tak dalej i je podpala i po prostu obserwuje, jak one płoną.
1: Tak, Potem pytanie, czy to potrzebna jest w procesie kłopotów, trudności życiowych, czy potrzebna nam jest sprawczość, czyli że po prostu panujemy nad jakimś aspektem naszego życia i to nam daje pewnego rodzaju ukojenie. Czy jest potrzeba zwrócenia uwagi całej społeczności na nasze działania, co jest pewnego rodzaju wołaniem o pomoc. Tylko zupełnie inaczej jest potem społecznie oceniane i karane. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo za...
0: To już koniec jest teraz?
1: Tak, to już minęła godzina, także dziękuję bardzo za naszą... inauguracyjną audycję.
0: Boże, nie wiem, czy daliśmy rady, słuchaj Błażej.
1: Myślę, że osoby, które sięgną po tą lekturę, nie będą zawiedzione.
0: Tak, to jedno możemy powiedzieć na pewno.
1: To jedno możemy powiedzieć na pewno. Może Państwo znajdziecie inne klucze do czytania tej historii. Zarówno Mariusz, jak i ja staraliśmy się patrzeć na to z perspektywy naszej wrażliwości i otwartości na tą sztukę. Jest to na pewno książka warta uwagi i gorąco polecamy jej lekturę. Także dziękuję Państwu bardzo serdecznie i życzę spokojnej nocy. Bardzo dziękuję również mojemu gościowi Mariuszowi Grzegorzkowi za to, że tyle ciekawych obserwacji nam przekazał, znakomicie się przygotował i że sięgnął po Złotą Pagodę. Mogę powiedzieć, że jak zadzwoniłem do niego i powiedziałem, że zapraszam go do audycji, to miał pewnego rodzaju wątpliwości, ale jak powiedziałem mu, jaką książkę mu przypisałem w tym rozdaniu, to zgodził się natychmiast.
0: Tak, dostajesz szóstkę z koronie za to, że wyjątkowo trafnie dobrałeś, że tak powiem, do mojej, powiedzmy to delikatnie, wrażliwości tę i rzeczywiście ogromnie Państwu polecamy tę lekturę.
1: Może czas na adaptację teatralną kiedyś.
0: Nie da się tego zrobić w ogóle, to nie ma miałoby żadnego sensu. Tak. To jest właśnie ta poezja, to jest właśnie ta energia, to jest ten duch, który opiera się filmowi, opiera się teatrowi. Zresztą Paul Schrader nakręcił film Mishima. To jest taki nowelowy film i jedną z części tego filmu jest właśnie, są fragmenty, jak adaptacji fragmentów. No to jest po prostu, powiedziałbym, przepraszam, że użyję tak radykalnych opinii, ale żenująco słabe.
1: W produkcji Francisa Coppoli i tak. George'a Lucasa.
0: Tak.
1: Szanowni Państwo, dziękuję bardzo za uwagę, życzymy Państwu spokojnej nocy i do usłyszenia za miesiąc w Nocnym Klubie Książki.
0: Dziękuję.
2: Radio

0: To jest powtórka programu.
1: O tym chcemy i o tym musimy rozmawiać. Czujemy się w obowiązku, aby w Radiu Łódź szerzej poruszyć dzisiaj temat kryzysu polskiej nauki. Czy on jest? Zadamy sobie to pytanie. Jeśli tak, dlaczego? Czy wszystko polega na pieniądzach? Czy może nie tylko? Protesty środowiska naukowego, petycja podpisana przez 25 tysięcy osób, akcja 3% dla nauki, 100% dla Polski, wskazuje na głęboki kryzys. A z nami w studiu Radia Łódź rektor Politechniki Łódzkiej, profesor Krzysztof Jóźwik. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Witam panią, witam państwa.
1: Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. A przy naszym telefonie rektor Uniwersytetu Łódzkiego, profesor Rafał Matera. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
1: Również cieszymy się, że udało nam się dzisiaj połączyć i na początek mam takie pytanie. Rektor to jest osoba, która z jednej strony może utożsamiać się ze środowiskiem naukowym i reprezentuje interesy pracowników, może być blisko tych nastrojów, tych frustracji, tego często gniewu nawet, a z drugiej strony to jednak dyplomata, który musi ważyć każde słowo. W jakiej roli dzisiaj panowie rektorzy dziś w Radiu Łódź właśnie występują? Rektor Krzysztof Jóźwik.
2: Jestem pracownikiem i pracodawcą. Jestem tym, który słucha niezadowolenia, a jednocześnie z drugiej strony mam świadomość, jakie jest finansowanie i na co mogę sobie pozwolić, jako ten, który zarządza wszystkim w uczelni. W związku z tym ta rola jest dość trudna. A czy dyplomata? Patrząc na stosunki i zachowania wzajemne polityków, niewątpliwie tak.
1: Panie profesorze, profesor Rafał Matera.
3: Pan rektor Krzysztof Jóźwik zawsze celnie wyprzedza moje myśli. Bardzo bym podobnie powiedział. Uniwersytet Łódzki lubi się nazywać od kilkunastu miesięcy Uniwersytetem Ludzkim, więc dobrze być reprezentantem większości osób, które są zatrudnione z uniwersytetem, utożsamiają się z tym miejscem pracy. No więc trudno, żebym nie mówił w ich imieniu. Ale oczywiście też jestem badaczem, też kształcę studentów, więc moje interesy chyba dobrze rozumiem z perspektywy każdego pracownika, tak mi się wydaje. Dyplomatą trzeba być, bo radykalne wypowiedzi, nie powiem, że nie przystają akademikom, ale chyba nie trafiałem zawsze na dobry grunt. Nie chodzi o to, żeby polaryzować środowisko, ale by szukać kompromisu, naciskać na polityków, by osiągnąć cel. I myślę, że na tym najbardziej nam zależy.
1: Demonstrowanie to niekoniecznie polaryzowanie. Mogę zatem chyba zapytać, czy panowie rektorzy popierają tę akcję właśnie 3% dla nauki, 100% dla Polski, bo zaznaczmy, że w tej chwili to jest niewiele ponad 1% dla nauki.
2: Tak, mamy w tej chwili sytuację, w której niewiele ponad 1% PKB jest przeznaczone na ogólnie rzecz biorąc obszar szkolnictwa i nauki, szkolnictwa wyższego i nauki. Od dawna konferencja rektorów akademickich szkół polskich, prezydium, jak i zgromadzenie plenarne apelowało do rządzących i tutaj nie będziemy wymieniać żadnej z opcji, bo to jest długi apel, długo się ciągnący o to, aby finansowanie nauki było na wyższym poziomie. Co więcej, rektorzy Uniwersytetów Ekonomicznych przygotowali specjalny raport pokazujący, jak dobre jest inwestowanie w naukę, ale to inwestowanie musi być od pewnego poziomu, czyli musi być pewna masa krytyczna, od której inwestycja jednego złoty czy jednego euro przynosi kilka do kilkunastu zwrotu, jeżeli chodzi o te zainwestowane pieniądze. Więc to niewątpliwie pokazuje, że ten nasz apel jest ciągnącą się historią daleko. Aż wreszcie trafiło to również do szerokiej społeczności akademickiej, która już nie wytrzymuje.
1: I w tej chwili jeszcze poproszę o zabranie głosu profesora Materę. Czy możemy mówić o demonstracjach, czy o apelu bardziej, tak jak właśnie rektor Jóźwik to nazwał?
3: Apel jest chyba lepszym słowem, aczkolwiek no, część środowiska myślę, że jest w naprawdę trudnej sytuacji. Wiele osób młodych, które chciałyby przyłączyć się do akademii, no widzi, że jednak ta perspektywa robienia w cudzysłowie kariery trwa. To nie jest łatwe, to nie są łatwe awanse. Czasami trzeba czekać 4, 5, 10 lat, żeby doczekać się dobrych projektów. Oczywiście opcje rozwoju są, ale no nie jest to na pewno łatwa praca. Kiedy porównamy zarobki na rynku aktualne, widzimy, że po prostu te pieniądze, środki dla zdolnych pracowników są znacznie łatwiejsze do uzyskania w krótszym czasie. Natomiast wyraźnie trzeba powiedzieć, że te 3% to oczywiście nie ma cudu, to nie stanie się w ciągu roku, ale środowiska tu jest w pełni zgodne, że ten cel trzeba obrać. Jeżeli rząd powie, że to będzie 2030, to my przyjmiemy to z pokorą. Ważne, żeby realizować ten cel i rok po roku zwiększać te nakłady. Patrzmy na te państwa, które ten poziom 3%, ponad 3% PKB przyjęło. I w jakim miejscu są te kraje? Mam na myśli kraje skandynawskie, Benelux, Austrii, Niemcy. Więc tutaj myślę, że rząd powinien patrzeć na te rozwoje, rozwojowe państwa w podobny sposób.
1: Czyli to 3% to też być może jest postulat wynikający z pewnej analogii, bo ja się zastanawiałam właściwie, dlaczego akurat 3%? Skąd to się wzięło?
2: Jeżeli weźmiemy kraje, które inwestują w naukę i mówią, że są oparte rzeczywiście na wiedzy i uzyskują efekty z inwestowania w naukę, to 3% jest to tak zwane minimum. I to 3%, które zostało wskazane, to jest to minimum, które powinno być przeznaczone na naukę, aby rzeczywiście inwestowanie w kształcenie młodych ludzi, którzy mają stanowić podstawę dla gospodarki w każdej branży, a jednocześnie inwestowanie w aparaturę badawczą, która ma przynosić innowacyjne rozwiązania możliwe do zaaplikowania w naszych przedsiębiorstwach, aby one były konkurencyjne na świecie. Więc to 3% wzięło się z pewnego minimalnego nakładu jako analiza tych nakładów, które realizowane są w państwach, których szkolnictwo wyższe i nauka odgrywa poważną rolę i daje ten handicap dla tych państw, żeby rozwijały się jak najlepiej.
1: Jak słyszeliśmy, może to być wzrost powolny, ale konsekwentny, bo w tej chwili mamy powolne, ale konsekwentne obniżenie tych nakładów na naukę już od kilku lat.
2: My mamy pewien problem, że tak naprawdę nie mamy polityki i strategii rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. To jest działanie ad hoc, to jest lepienie, to jest coroczne przymierzanie się do tego, jaki będzie budżet i ewentualnie mówienie o tym, że subwencja, czyli to, co jest finansowaniem szkolnictwa wyższego uniwersytetów poprzez przekazywanie pieniędzy do uczelni z ministerstwa, jest określana w danym roku. Czyli my, mówię tutaj o rektorach, nie wiemy, na co możemy sobie pozwolić. Co więcej, polskie uczelnie nie mają tak zwanego kapitału żelaznego, czyli nie mają środków zgromadzonych, których można by było wykorzystywać do tego, aby perspektywicznie myśleć o inwestycjach. Za każdym razem to jest apelowanie, to jest bieganie i no cóż, to dobrze mówić, proszenie się o to, ażeby można było cokolwiek zrealizować.